Lucjana Marię Szkarjanca. Dziś usłyszeliśmy w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Słoweńskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Leo Kłokmana. Tego samego wieczoru w ich wykonaniu, w powiększonym składzie, publiczność w Lublianie usłyszała drugą symfonię D-dur op. 43 Jana Sibeliusa.

To były oklaski dla Orkiestry Symfonicznej Słoweńskiego Radia i Telewizji, która pod batutą Leo Kłokmana wykonała drugą symfonię D-dur op. 43 Jana Sibeliusa. Nagranie powstało prawie dokładnie rok temu, 12 czerwca 2025 roku w Lublianie. Aby odetchnąć nieco od muzyki symfonicznej, posłuchajmy teraz drugiego divertissement André Capleta, bliskiego przyjaciela Claude'a Debussy'ego. Na harfie gra Mojka Zlobko.

Mojka Zlobko wykonała na harfie Divertissement André Capleta o podtytule L'Espagnol. A teraz czeka nas blisko godzina z muzyką Franciszka Schuberta. Posłuchamy jego kwintetu smyczkowego C-dur, ukończonego 2 miesiące przed śmiercią kompozytora na przełomie lata i jesieni 1800.

1928 roku. Kompozytor postanowił podwoić w nim głos wiolonczeli, dlatego jest czasem nazywany kwintetem wiolonczelowym. Posłuchajmy go w znakomitym wykonaniu kwartetu Belcza oraz wiolonczelisty Valentina Erbena. Kolejne części to Allegro Manon Troppo, Adagio, Scherzo Presto, Trio Andante Sostenuto i finałowe Allegretto.

Wysłuchaliśmy jednej z ostatnich kompozycji Franza Schuberta, jego kwintetu smyczkowego C-dur Deutsch 956 w interpretacji kwartetu Belcza oraz wiolonczelisty Valentina Erbena. Teraz wrócimy na chwilę do muzyki francuskich kompozytorów pierwszej połowy XX wieku. Posłuchajmy pierwszego z nokturnów Claude'a Debussy'ego, czyli Nuages, chmury. Orkiestrę symfoniczną w Montrealu prowadzi Charles Dutoit.

Nuages, chmury, czyli pierwszy nokturn Claude'a Debussy'ego. Wykonała go orkiestra symfoniczna w Montrealu, dyrygował Charles Dutoit. Wracamy do Państwa za chwilę.

Słuchają Państwo Radiowej Dwójki. Trwa muzyczna noc Euroradia. W tej części naszego spotkania posłuchamy kantaty Der Herr liebet Karla Filipa Emanuela Bacha. Wykonają ją Barbara Schlick, sopran, Hilke Helling, alt, Wilfried Johans, tenor oraz Gotthold Schwarz, bass. Solistom towarzyszą dwa zespoły: wokalny Rheinische Kantorei oraz instrumentalny Das kleine Konzert. Dyryguje Hermann Max.

Wysłuchaliśmy kantaty Der Herr Liebet Karla Filipa Emanuela Bacha. Śpiewali Barbara Schlick, sopran, Hilke Helling, alt, Wilfried Jochens, tenor oraz Gotthold Schwarz, bass. Zespołu Das Kleine Konzert i Rheinische Kantorei prowadził Hermann Max. Wracamy do muzyki Franza Schuberta, tym razem fortepianowej. Usłyszymy 5 z 6 jego Moments Musicaux, wykona je niemiecki pianista Martin Helmsen.

Słuchaliśmy muzycznych momentów Franza Schuberta, Deutsch 780. Martin Helmsen wykonał 5 z 6, które przypadają na ten zbiór utworów fortepianowych kompozytora. I tak muzyczna noc Euroradia powoli dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Życzymy Państwu dobrego dnia. Michał Dębski i Adam Hrynkiewicz.

Przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiejsza Fantazja Polska będzie spotkaniem z muzyką Grażyny Bacewicz, jednej z najważniejszych postaci polskiej muzyki XX wieku. Była nie tylko wybitną kompozytorką, ale także znakomitą skrzypaczką, koncertującą solistką, absolwentką Warszawskiego Konserwatorium i uczennicą Nadii Boulanger w Paryżu. Przez wiele lat sama występowała na estradach, doskonale znała więc orkiestrę, instrumenty od wewnątrz, a doświadczenie wykonawcze niezwykle silnie wpłynęło na jej sposób komponowania. Muzyka Bacewicz zajmuje dziś szczególne miejsce w historii polskiej kultury. Po wojnie stała się jedną z najważniejszych twórczyń odbudowujących nowoczesną polską muzykę, obok Lutosławskiego, Panufnika czy Serockiego. Przed nami kilka bardzo różnych odsłon twórczości Bacewicz. Od muzyki orkiestrowej przez kameralną, aż po pieśni. Zaczniemy od jednego z najbardziej znanych i najczęściej wykonywanych utworów Grażyny Bacewicz. Od koncertu na orkiestrę smyczkową. Kompozycja ta powstała w 1948 roku i bardzo szybko stała się jednym z symboli powojennej polskiej muzyki. Bacewicz była wtedy już dojrzałą artystką. Po doświadczeniach wojny, ale także po latach intensywnej działalności koncertowej jako skrzypaczka. I właśnie dlatego orkiestra smyczkowa brzmi w tym utworze tak naturalnie, tak efektownie. Kompozytorka doskonale znała możliwości instrumentów smyczkowych. Przed nami nagranie Atom String Quartet i NFM Leopoldinum Chamber Orchestra.

To był koncert na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz w nagraniu Atom String Quartet i NFM Leopoldinum Chamber Orchestra. To jeden z najważniejszych utworów w całej twórczości polskiej kompozytorki. Muzyka niezwykle dynamiczna, pełna rytmicznej energii i bardzo wyraźnie związana jeszcze z powojennym neoklasycyzmem Bacewicz. Utwór powstał w 1948 roku i szybko stał się jednym z symboli polskiej muzyki powojennej. A teraz przeniesiemy się kilka lat dalej, do roku 1952. Wtedy powstał pierwszy kwintet fortepianowy Grażyny Bacewicz. Usłyszymy jednak nie oryginalną wersję na fortepian i kwartet smyczkowy, lecz szczególne opracowanie na fortepian i orkiestrę kameralną. Inne ujęcie tego utworu pozwalające wydobyć bardziej orkiestrowy wymiar muzyki Bacewicz. Nagranie ukazało się w 2008 roku na fortepianie Bartłomiej Kominek, a razem z nim Radomska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Macieja Żółtowskiego.

Pierwszy kwintet fortepianowy Grażyny Bacewicz zabrzmiał w opracowaniu na fortepian i orkiestrę kameralną w nagraniu Bartłomieja Kominka na fortepianie i Radomskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Macieja Żółtowskiego. Muzyka znacznie bardziej skupiona i dramatyczna niż wcześniejszy koncert na orkiestrę smyczkową. Gęstsza emocjonalnie, bardziej wewnętrzna. Dzieło to powstało w 1952 roku, a więc w czasie, gdy język muzyczny Bacewicz stawał się coraz bardziej dojrzały i indywidualny. A na zakończenie dzisiejszego spotkania zabrzmi jeszcze inna kompozycja Bacewiczówny. Pieśni do słów poetów polskich. Należą one do mniej znanego, ale niezwykle interesującego obszaru twórczości Grażyny Bacewicz. Kompozytorka pisała je w różnych okresach życia. Głównie w latach 30. i 40. XX wieku. A w tych miniaturowych formach bardzo wyraźnie słychać jej niezwykłą wrażliwość na rytm języka, kolor słowa. Kompozytorka sięgała w nich po teksty Mickiewicza, Broniewskiego, Gałczyńskiego. Wykonawcami będą Janna Freszel, sopran, i Bartłomiej Kominek na fortepianie, a nagranie pochodzi z albumu Akwarele, wydanego w 2021 roku. Tak, żegnam się z Państwem na dziś. Klaudia Baranowska, mówię już do usłyszenia.

0: Słowo na dzień.
1: Mówi ksiądz Łukasz Patoń.
2: Dzisiejsze Słowo Boże mówi o zaufaniu, które otwiera człowieka na działanie Boga i

0: pokazuje również, że wiara nie jest czymś ukrytym wyłącznie w sercu, ale ma przemieniać codzienne życie i stawać się świadectwem dla innych. W pierwszym czytaniu, podobnie jak wczoraj, spotykamy proroka Eliasza. Susza trwa już od pewnego czasu, potok, nad którym mieszkał prorok, wysechł, kończy się miejsce, które dawało wodę i poczucie bezpieczeństwa. Bóg kieruje go wtedy do Sarepty Sydońskiej. Tam Eliasz spotyka ubogą wdowę. Kobieta znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, ma tylko garść mąki i odrobinę oliwy. Przygotowuje ostatni posiłek dla siebie i swojego syna, po nim, jak sama mówi, pozostaje już tylko oczekiwanie na śmierć z głodu. Właśnie do takiej osoby Bóg posyła swojego proroka. Słowa Eliasza muszą wydawać się niezwykle wymagające. Prosi bowiem wdowę, aby najpierw przygotowała chleb dla niego. Jednocześnie przekazuje obietnicę Boga, że mąka w naczyniu nie wyczerpie się, a oliwy nie zabraknie aż do czasu, kiedy Pan ześle na ziemię deszcz. Kobieta uwierzyła temu słowu. Nie miała żadnych zabezpieczeń ani dowodów. Miała jedynie obietnicę. Zawierzyła jednak i doświadczyła cudu. Mąka i oliwa oczywiście nie skończyły się przez cały czas suszy. Ta historia przypomina, że Bóg często działa tam, gdzie po ludzku wydaje się, że nic już nie można zrobić. Człowiek widzi swoje ograniczenia, brak sił czy środków, a Bóg widzi znacznie więcej. Nie oczekuje wielkich możliwości, ale otwartego serca i gotowości do zaufania. Wdowa z Sarepty nie jest bohaterką dlatego, że była bogata lub wpływowa. Przeciwnie, należała do ludzi najbardziej bezbronnych. Jej wielkość polega natomiast na tym, że zaufała słowu Boga nawet wtedy, kiedy wszystko zdawało się mówić coś przeciwnego. Dzięki temu stała się uczestniczką Bożego działania. Dzisiejszy psalm jest modlitwą człowieka, który właśnie w Bogu odnajduje swoje bezpieczeństwo. Słyszymy słowa pełne pokoju i ufności. Szczególnie pięknie brzmią słowa: gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie. To obraz serca, które potrafi odpoczywać, ponieważ wie, komu zaufało. Nie jest to naiwność ani lekceważenie trudności. Jest to przekonanie, że życie znajduje się w rękach Boga. W Ewangelii Jezus zwraca się do swoich uczniów i mówi: wy jesteście solą ziemi oraz wy jesteście światłem świata. Są to słowa skierowane nie tylko do pierwszych uczniów, ale także do wszystkich chrześcijan. Sól w czasach Jezusa była bardzo cenna. Chroniła żywność przed zepsuciem i nadawała smak potrawom. Światło natomiast pozwalało odnaleźć drogę w ciemności. Oba obrazy mówią o obecności, która zmienia otoczenie. Pierwsze czytanie i Ewangelia łączą się dzisiaj w bardzo piękny sposób. Wdowa z Sarepty zaufała Bogu i dzięki temu stała się narzędziem Jego działania. Jej prosty gest gościnności przyniósł życie jej rodzinie i prorokowi. Stała się światłem pośród czasu głodu i zwątpienia. Także każdy człowiek wierzący jest zaproszony, aby przez swoje codzienne wybory wnosić światło tam, gdzie pojawia się ciemność, oraz nadawać smak życiu przez dobro, które czyni. Nie potrzeba do tego nadzwyczajnych zdolności. Potrzeba serca otwartego na Boga i gotowego zaufać Jego słowu. Dzisiejsza liturgia przypomina, że Bóg nie przestaje troszczyć się o swoich wiernych. Jednocześnie zaprasza, aby ci, którzy doświadczają Jego dobroci, sami stawali się znakiem nadziei dla innych. Tam, gdzie jest wiara, zaufanie i miłość, tam świat staje się odrobinę jaśniejszy, a ludzkie życie nabiera prawdziwego smaku.
1: Mówił ksiądz Łukasz Patoń.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła szósta.
1: Poranek

0: dwójki.
1: Zaczyna się wtorek, 160 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło 44 minuty temu, zajdzie o 20:55. Dzień będzie trwał 16 godzin i 39 minut. Imieniny obchodzą Anna, Dominik, Efrem, Felicjan, Pelagia i Sławoj. Mówimy Państwu dzień dobry, a solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia. My, czyli Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitzwilliams i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Pogoda.
1: Podobno gdzieniegdzie zdarzyły się tej nocy przelotne opady deszczu. Temperatura była raczej wysoka jak na noc. Od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w dolinach karpackich, około 13 w centrum do 17 na zachodzie. Ciepło, a nawet bardzo ciepło ma być w ciągu dnia. Od 20 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 27 w centrum do 29 na południowym wschodzie. Nad naszym warszawskim studiem na razie błękitne niebo, ale w ciągu dnia z zachodu ku centrum przemieszczać się mają przelotne opady deszczu i burze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie spadać.

0: Muzycznie rozpoczęliśmy Saltarello z czwartej symfonii Adur Feliksa Mendelssohna Bartholdiego w wykonaniu filharmoników wiedeńskich pod batutą Johna Eliota Gardinera. To wybór Tomasza Szachowskiego, który wybrał muzykę do dzisiejszego poranka.
1: Poranek dwójki.
0: Długi weekend był dla niektórych zapewne miłym preludium wakacji. Wiem, że niektórzy kąpali się już nawet w polskich akwenach. My, jak co dzień w poranku, proponujemy Państwu zanurzenie się w kulturze. O tej porze roku jednak cały czas bezpieczniejsze. Zaczniemy od kalendarium, w którym pojawi się opowieść o chłopcu zwanym Lolo.
2: Ojciec, wybitny poeta, nie musimy tego przypominać, bardzo wrażliwy na dźwiękową stronę języka polskiego, języka francuskiego. Bawił się tutaj z tym imieniem swojego syna.
0: Jaki ojciec poeta bawił się z imieniem swojego syna, dowiedzą się Państwo za parę chwil. A w pierwszej godzinie naszego spotkania posłuchamy też wiersza Bolesława Leśmiana. Przywołamy fragment wczorajszych rozmów po zmroku poświęconych niezwykłej galerii billboardowej i zatopimy się też w dźwiękach muzyki Bartka Wąsika. Także posłuchamy rozmowy z nim nagranej przy okazji niedawnego koncertu w Lublinie.
3: Jest coś takiego, że w okolicach Lublina mniej więcej zaczyna się jakaś taka strefa sentymentu, która jest bardzo taką mocną i taką strefą, którą po prostu już jakby wyczuwam zbliżając się do Lublina.
0: Dodajmy, że Lublin to miasto rodzinne Bartłomieja Wąsika. Mozart, którego sonaty fortepianowej teraz posłuchamy, w Lublinie raczej nigdy nie był, ale żeby mieć pewność, proszę słuchać Podróży z Mozartem w piątkowe wieczory po 19 lub na naszej platformie podcastowej.

0: 14 minut po godzinie 6. Słuchają Państwo Poranka Dwójki.
1: Kalendarium.
0: Dziewiątego czerwca 1907 roku powołano do życia Związek Buchalterów w Warszawie, który obejmował swym zasięgiem całe Królestwo Polskie. Dziś więc Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, tak brzmi obecna nazwa, ma swoje urodziny i z tego tytułu świętują księgowi, którym życzymy, żeby wszystkie cyferki zawsze się zgadzały, a poza tym dużo zdrowia i szczęścia oczywiście. Dziś przypada także Dzień Przyjaciela. Proszę zatem pamiętać o wszystkich najbliższych, niech telefony komórkowe i tak zwane media społecznościowe wreszcie przydadzą nam się do czegoś dobrego. Ale 9 czerwca to jeszcze jedno święto. O szczegółach Maria Czok.
2: Nie możemy zacząć inaczej kalendarium niż od powiedzenia, że dziś Międzynarodowy Dzień Archiwów. Dlatego, że tylko dzięki archiwom, Polskiego Radia oczywiście, możemy tworzyć dla Państwa codziennie kalendaria.

0: a zatem zajrzyjmy do naszej radiowej skarbnicy wraz z Arturem Wolskim i byłym dyrektorem Archiwum Polskiego Radia Waldemarem Listowskim.
1: Idziemy korytarzem, który prowadzi nas do fonoteki słownej, które będziemy mogli zobaczyć na taśmach poukładane około 350 tysięcy taśm magnetycznych.
2: Czy to prawda, że trzeba było specjalnie wzmacniać stropy, bo to jest ogromny ciężar?
1: To pomieszczenie było specjalnie konstruowane, żeby wytrzymać tego typu ciężar. Momencik, otworzymy sobie drzwi do magazynu.
2: Wszędzie zamki elektroniczne, no ale w końcu wchodzimy do naszej skarbnicy, więc musi być dobrze zamknięta i zabezpieczona.
1: Dodatkowo jeszcze wygoda. Elektroniczny zamek szybciej otworzyć niż klasyczny. Pan właśnie wykonuje część procesu digitalizacyjnego, wyjmuje taśmy i wiezie wózeczkiem do studia digitalizacyjnego.
0: Teraz już Państwo wiedzą, skąd wszystkie dźwięki w naszym radiowym kalendarium. A zatem zaczynamy podróż w czasie i zaczynamy ją w Paryżu, gdzie 100 lat temu zmarł Władysław Mickiewicz, działacz emigracyjny, księgarz, bibliotekarz i publicysta. Władysław Mickiewicz, a w zasadzie Lolo, był pierwszym synem wieszcza Adama Mickiewicza.
3: Lolo jest pewnym bardzo subtelnym i słodkim jednocześnie skrótem od francuskiej odmiany imienia Władysław, czyli Ladislas, która w wersji dyminutywnej brzmi Ladis. Ojciec, wybitny poeta, nie musimy tego przypominać, bardzo wrażliwy na dźwiękową stronę języka polskiego, języka francuskiego, bawił się tutaj z tym imieniem swojego syna, ujmując za pomocą tego przezwiska, w zasadzie Lolo, całą złożoną osobowość swojego małego synka, która już wtedy stawała się coraz bardziej wyraźna i która miała rozmaite źródła.
0: O Władysławie Mickiewiczu opowiadał profesor Mikołaj Sokołowski. 79 lat temu w Bielsku Białej urodził się Bohdan Smoleń, artysta kabaretowy i aktor komediowy, który ogromną popularność zdobył na przełomie lat 70. i 80. jako gwiazda poznańskiego kabaretu Tej. Bohdan Smoleń był współautorem książki Panie Smoleń, co tam słychać u Laskowika.
4: Tak mi coś strzeliło do głowy, że przyszedł czas, żeby wyrzucić z siebie wszystkie zaległości, bo ponieważ ludzie się orientowali więcej niż ja, co się działo w moim życiu, chciałem to uporządkować jakoś.
5: Jakie bombki produkujecie?
6: Panie, różne, różniste. Tu się robi tak. Kuliste, w kształcie grzyba i cygara.
5: Cały czas mowa o bombkach choinkowych.
6: Też.
0: Kabaret, czyli coś, co nierozerwalnie będziemy kojarzyć z Bohdanem Smoleniem. 24 lata temu w Londynie zmarła Lidia Ciołkoszowa, historyczka, działaczka socjalistyczna i żona polityka Adama Ciołkosza.
7: Ja myślę, że narodzenie Solidarności nie byłoby dla niego żadną niespodzianką. W roku 1976 w styczniu napisał w artykule, że walka o Polskę rozegra się i rozstrzygnie w Polsce. Inaczej być nie może.
0: 3 lata temu odeszła Barbara Borys-Damięcka, reżyserka teatralna i telewizyjna, a także wieloletnia dyrektor Teatru Syrena.
8: Właśnie chodzi mi o to, żebym ja nie musiała opowiadać o jakichś takich rutynowych sprawach związanych ze swoim zawodem, ponieważ dla mnie to są rzeczy oczywiste. Natomiast wszyscy, którzy ze mną rozmawiali na temat mojej pracy, zawsze chcieli czegoś szczegółowego i jakiegoś konkretniejszego. Wydaje mi się, że to się staje strasznie banalne.
9: Rozumiem, ale sama praca jako taka w pani życiu, no jest to...
8: To jest niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów w ogóle w życiu człowieka, więc oczywiście ja nie myślę, żebyśmy temat pracy pominęły, bo na pewno na ten temat trzeba będzie cokolwiek powiedzieć.
9: To, co pani robi, to się nazywa...
8: i reżyseria telewizyjna.
10: Krótko i na temat Barbara Borys-Damięcka, a teraz będzie przynajmniej w muzyce nieco dłużej, bowiem 9 czerwca 1891 roku przyszedł na świat Cole Albert Porter, jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej i standardów, które trwale wpisały się, zapisały się w historii jazzu. Oto jeden z nich, All of You, z filmu pod tym samym tytułem z 2024 roku w reżyserii Williama Bridgesa. Gra Quintet Milesa Davisa.

Tak brzmi kwintet Milesa Davisa. Dzisiaj Dzień Przyjaciela. Ciekawa jestem, czy spośród artystów wybraliby Państwo właśnie Milesa Davisa, którego muzyki bardzo wiele w minionych tygodniach brzmiało z naszej anteny jako swojego przyjaciela. Niech to będzie nasz wątek do wspólnych rozmów na dziś. Kogo spośród artystów wybraliby Państwo sobie na taką bratnią duszę? A może, żeby nie było tak trudno, żebyśmy nie rozmawiali tylko o osobach prawdziwych, o których czasem wiemy najmniej, jeżeli to nie są właśnie nasi prawdziwi przyjaciele, których znamy bezpośrednio, no to może zapytam też Państwa o postaci z książek, filmów czy sztuk teatralnych, z którymi wydaje się Państwu, że znaleźliby wspólny język. Poranek dwójki @polskieradio.pl 22 645 22 22 to są

nasze ścieżki do wspólnego rozmawiania, a ja jeszcze zdradzę, jaki temat pojawi się w poranku dwójki po godzinie 8:30. Tegoroczny, jubileuszowy 30. Festiwal Szekspirowski odbędzie się pod hasłem Pochwała szaleństwa i będzie dedykowany pamięci profesora Jerzego Limona. Mam wrażenie, że profesor Jerzy Limon miał mnóstwo przyjaciół.

0: który mówił wtedy jeszcze o projektowanym teatrze szekspirowskim.
1: Bo to nie tylko, że trzy rodzaje scen, centralna, elżbietańska i włoska, ta pudełkowa, ale różne kombinacje tych scen. Do celów teatralnych można wykorzystać też taras na teatrze, mury wokół teatru, które są takimi podniesionymi chodnikami.
0: Motto tegorocznego festiwalu szekspirowskiego Pochwała Szaleństwa nawiązuje właśnie bezpośrednio do tego twórczego szaleństwa i determinacji profesora, którego wizja doprowadziła do odbudowania Teatru Elżbietańskiego w Gdańsku. O szczegółach festiwalu, o zaproszonych twórcach, spektaklach nominowanych do Złotego Jorika i wielu innych rzeczach opowie w Poranku Dwójki dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Agata Grenda. A tymczasem pozostańmy w Wielkiej Brytanii, posłuchajmy pieśni Henry'ego Purcella.

0: Na zegarach 31,5 minuty po godzinie 6.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W 70. rocznicę śmierci Jana Lechonia słuchamy w poranku wierszy tego poety. Próbował sił we wszystkich rodzajach literackich i do każdego słowa, co wyszło spod jego pióra, przywiązywał tę samą wagę. Ale nie dziennik, nie proza krytyczna, nie pozostałe po nim fragmenty powieści i dramatu zapewnią mu trwałe miejsce w literaturze i tak upragniony oddźwięk upotomności. Wystarczą na to jego wiersze i wystarczą aż nadto. Tak o twórczości Jana Lechonia pisał Juliusz Sakowski. Jeden z najbardziej znanych wierszy poety to sonet otwierający tom Srebrne i Czarne. Ludwik Hieronim Morstin wywodził poezję Jana Lechonia w prostej linii od Adama Mickiewicza, autora sonetów krymskich. Wspomniany wiersz Jana Lechonia czyta Jerzy Zelnik.
2: Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną? Powiem ci. Śmierć i miłość, obydwie zarówno. Jednej oczu się czarnych, drugiej modrych boję. Te dwie są miłości i dwie śmierci moje. Przez niebo rozgwieżdżone, w pośród nocy czarnej, to one pędzą wicher międzyplanetarny. Ten wicher, co dołu w ziemię, aż ludzkość wydała na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała. Na żarnach dni się miele, dno życia się wierci, by prawdy się najgłębszej dokopać istnienia. I jedno wiemy tylko, i nic się nie zmienia. Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci.
0: Jutro posłuchamy wiersza, który Jan Lechoń poświęcił jednemu ze swoich ulubionych poetów. Chodzi o Cypriana Kamila Norwida. A teraz przed nami poeta fortepianu Philippe Gisiano, francuski pianista, laureat drugiej nagrody na 13. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. To będzie Alla Polacca z wariacji B-dur na temat La Cidarem la mano.

0: Na moje pytanie o przyjaźń z artystami pan Tomasz udzielił dość okrutnej odpowiedzi, ale opartej na doświadczeniu. Na pytanie, kogo z artystów chciałbym mieć za przyjaciela, moja odpowiedź jest żadnego. Artyści to przewrażliwieni egocentrycy, którzy są skupieni na sobie. W kontakcie z artystą nie można cieszyć się twórczością innych artystów, ponieważ nasz jest zazdrosny. Wiem, co mówię, ponieważ mam artystkę w domu. Miejmy nadzieję, że tego nie słucha, panie Tomaszu, chociaż tutaj po liczbie uśmiechów dołączonych do tego maila domyślam się, że to też ton trochę żartobliwy. Ja przyznam, że zawsze sobie wyobrażam, że jeżeli mamy muzykę w domu, to możemy mieć muzykę o każdej porze dnia i nocy, taką jak chcemy, ale to też tylko złudzenie i to też mówię z doświadczenia. Jeżeli państwo chcieliby się podzielić refleksją o tym, kogo z artystów chcieliby mieć za przyjaciółkę lub przyjaciela, a może wcale nie artysta, a którąś z postaci literackich czy filmowych, można do nas pisać poranek2@polskieradio.pl. Można też telefonować 22 645 22 22. No a teraz wybierzemy się do galerii, bo może właśnie na przykład chcieliby się państwo przyjaźnić z jakimś artystą plastykiem, kto z po prostu samej chęci malowałby państwa portrety. No to też brzmi interesująco. Toruńska Galeria Róż to najdłużej funkcjonująca w Polsce galeria billboardowa. Działa już 27 lat. Jej twórcy Joanna Górska i Rafał Góralski oraz badacz Krzysztof Skrzypczak byli gośćmi wczorajszej audycji Rozmowy po zmroku.
1: Ta ciągłość jest dla nas bardzo ważna. Nie traktujemy tego jako ciężar, raczej jako taki dar. W sensie takim, który nam daje możliwość dalszego działania bez tego, to bez też tego feedbacku naszych widzów, myślę, że tak naprawdę nie pociągnęlibyśmy tak długo, bo to taka systematyczna praca jest trudna i łatwo się wypalić, ale ten feedback ludzi, to ta zachęta, ta pozytywna wymiana energii, no dzięki temu to nam się udało tak długo to robić i mam nadzieję, że dalej to tak będzie.
2: Tak, myślę, że właśnie, że szczególnie teraz ważny jest to, co Rafał mówi, ten kontakt bezpośredni człowieka z człowiekiem. Także teraz na przykład też w ramach pracy doktorskiej na przykład Rafał przeprowadza wywiady z odbiorcami Galerii Róż. Niektórzy właśnie są tacy, którzy od samego początku oglądali tę pracę, czyli no mają, są takimi naszymi wiernymi, bardzo wiernymi widzami. Przyprowadzali swoje dzieci, swoje wnuki. Także tak to jest, że na przykład całe pokolenie mogło się jakby wychować na tych pracach, no bo prawie 30 lat. Także te wywiady też są dla nas bardzo

0: istotne, ponieważ wtedy jeszcze dłużej umawiamy się na taką rozmowę i wtedy jeszcze bardziej możemy podrążyć temat, spytać się właśnie, jak działały te prace, jak ludzie do czego je odnosili w swoim życiu i to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe.
1: A czy to jest tak, że jeśli właśnie w mieście działa taka instytucja jak Galeria Róż, gdzieś przyciąga odbiorców, to też innym grafikom, którzy tutaj swoją twórczość w przestrzeni publicznej prezentują, jest łatwiej, trudniej?
2: Ja przyznam, że dla nas w Katedrze Projektowania Graficznego Galeria Róż jest wielką inspiracją do tego, żeby wychodzić z pracami na zewnątrz. Także w ostatnich czasach otworzyliśmy kilka takich inicjatyw, czy nawet dosłownie galerii, poza wydziałem i też poza budynkami, bo mam wrażenie, że chodząc po Toruniu, tak szczególnie jak ostatnio byłem na dworcu PKP, że po prostu Galeria Róż jest pewną książką, którą się spacerując po Toruniu czy jadąc czyta. Tu jest jedna część, kolejna i mam wrażenie, że wszędzie Galerię Róż znajdziemy. Nie? Także dla mnie to jest niesamowite, że od tego jednego billboardu na Chełmińskiej dzisiaj właściwie Galeria Róż jest taką częścią tej tkanki. Tutaj czy w większym formacie, czy w mniejszym. Także zdecydowanie dla nas Galeria Róż jest inspiracją, żeby wyjść do odbiorcy, żeby nie tylko, no, bo studenci uczestniczą i my też uczestniczymy w konkursach, na przykład na plakat, które później gdzieś są pokazywane w galeriach albo w ogóle tylko w internecie. Natomiast wychodzimy, staramy się wychodzić. Jest dużo teraz możliwości druku i ekspozycji, więc patrzymy na Galerię Róż z podziwem.
3: Więcej o tym wychodzeniu artystów w przestrzeń miasta dowiedzą się Państwo, szukając na naszej stronie internetowej i w podcaście Rozmowy po zmroku. Właśnie rozmowy z twórcami Toruńskiej Galerii Róż, artystami Joanną Górską i Rafałem Góralskim oraz Krzysztofem Skrzypczykiem, kierownikiem Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który z tą galerią od kilku lat współpracuje.

0: Za nami muzyka symfoniczna Johannesa Brahmsa w wykonaniu orkiestry lipskiego Gewandhausu, którą dyrygował Ricardo Chailly, a z nami pani Mirella przy telefonie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Która z tego... No właśnie, słucham.
1: Chciałam podzielić się przemyśleniami na temat rzucony przez państwa. Otóż ja artystów kocham, dlatego że moja najlepsza przyjaciółka jest artystką, jest pianistką, laureatką drugiej nagrody konkursu Chopinowskiego w 75 roku. I od tej pory przyjaźnimy się. I jest to przyjaciółka taka, jaką można sobie wymarzyć, zawsze gotowa do pomocy, wnosząca w moje życie no, dużo dobrego, bo wnosi piękno. Z tego ja jestem lekarzem, więc tego piękna za dużo nie mam wokoło. A artystą, z którym chciałabym się przyjaźnić i marzyłabym, był Artur Rubinstein. Mężczyzna mojego życia, mogę powiedzieć. Król życia, który no chyba uczyniłby, takie mam wrażenie, moje życie jednym wielkim pasmem radości.
0: No myślę, że nawet tak naprawdę dziękuję bardzo pani za ten telefon i myślę, że akurat jeśli chodzi o Artura Rubinsteina, to nawet kiedy słuchamy jego interpretacji fortepianowych, to już wnosi w nasze życie dużo blasku, ale faktycznie pewnie znajomość osobista również byłaby ekscytująca. Pani Mirelo, ja jeszcze chciałam zapytać, czy pani zdaniem dźwięki natury mogą współbrzmieć z fortepianem?
1: Tak. Oczywiście. Oczywiście woda płynąca w muzyce Debussy'ego, czy nawet takie przyrodnicze zjawiska, jak właśnie księżyc, Ravel potrafił to odtworzyć.
0: Ma pani rację, a ja bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i zadałam to pytanie nieprzypadkowo, ponieważ właśnie takie pytanie zadawali sobie, czy mogli sobie zadawać słuchacze koncertu Bartka Wąsika w Lublinie. Polski pianista i aranżer i kompozytor znany jest między innymi z reinterpretacji muzyki współczesnej i filmowej oraz działalności w duecie Lutosławski Piano Duo. W swojej twórczości łączy klasykę, elektronikę i minimalistyczne brzmienia, tworząc niepowtarzalny muzyczny klimat, a podczas tego lubelskiego koncertu zaprezentował utwory z albumu Piano Reason. Projektu, w którym subtelne dźwięki fortepianu przenikają się właśnie z odgłosami natury, tworząc niezwykle nastrojową i emocjonalną podróż. Posłuchajmy, jak to brzmiało.

0: Lubię takie wydarzenia. Lubię sobie posłuchać takich artystów po to, żeby obudzić swoje wewnętrzne emocje. Lubię się wtedy wyciszyć, skupić na tym, co czuję i to pozwala naprawdę odkryć wiele sobie.
1: Ja się nazywam Bartek Wąsik, jestem pianistą, zresztą urodzonym tutaj w Lublinie, więc bardzo mi miło. To jest materiał pochodzący z mojego albumu Piano Horizon. Piano Horizon to są dwa wyrazy angielskie połączone w jeden wyraz, czyli piano jako fortepian i horizon, czyli horyzont. Ale też jakby taka polska wersja tego słowa to jest pianokrąg. Tak sobie wymyśliłem. Jest to takie słowo, które wymyśliłem już jakiś czas temu i ono dosyć mocno wpłynęło na taką drogę zawodową w moim życiu. I miałem przyjemność wykonać kompozycje pochodzące z tego albumu. Albumu bardzo osobistego i takiego, który niesie oprócz dźwięku fortepianu i też elektroniki dużo moich własnych nagrań terenowych, które zbierałem w różnych okresach swojego życia. I jak się okazało, one miały dosyć kluczowy wpływ w ogóle na ten album i też na bycie takimi silnymi motywami, z których byłem w stanie stworzyć właśnie kompozycję, więc na przykład oprócz wspomnianego dźwięku fortepianu, który jest jakby głównym tutaj instrumentem i nośnikiem jakby całej dramaturgii, były też dźwięki właśnie na przykład dzwonów, dźwięki ptaków, dźwięki natury, dźwięki przyrody, dźwięki odgłosy żurawi, które są magicznymi ptakami i bardzo inspirującymi, takimi, za którymi się zawsze tęskni, szczególnie podczas długich zim, kiedy chce się, żeby one już w końcu wróciły, także te dźwięki to jest też taki trochę, ten album jest trochę też takim hołdem jakby dla tej mojej miłości do natury.
2: Uroczy, po prostu niezwykle i było tak relaksująca muzyka, sympatyczna i bardzo, bardzo widać było ciepło, serdeczność od wykonawcy i to się czuło i oddawało jemu, także uroczy wieczór, uroczy koncert.
1: Ja wyrastam z korzenia muzyki klasycznej oczywiście i jednocześnie też wykonywałem bardzo dużo muzyki współczesnej, a w ogóle też już od wielu, wielu lat też nawiązałem, że tak powiem, romans z muzyką też pop czy alternatywną, poznając różnych artystów, którzy tak naprawdę bardzo inspirowali mnie i inspirują nadal w swoich działaniach i nawet w byciu na scenie, w zachowywaniu się na scenie. Jest coś takiego, że jak się gra przy fortepianie, to oczywiście trzeba siedzieć w jednym miejscu, siedzi się na stołku przy instrumencie i nie można się ruszać, nie można jakby wyrażać ekspresji ciałem za bardzo, to znaczy jakby wyrażamy oczywiście my pianiści tą ekspresję poprzez uderzanie palcami w klawisze, ale na przykład wokaliści no mogą z mikrofonem na scenie robić dużo, mogą wędrować, mogą tańczyć, mogą wykonywać ruchy, które w jakiś sposób ich neutralizują ich napięcie, jakiś stres i pomyślałem sobie, że przy fortepianie nie muszę siedzieć usztywniony i właśnie przybierać takiej postawy, że tak powiem, klasycznej, tylko właśnie mogę bardziej popłynąć za tym, co moje ciało chce i czego ono potrzebuje, jeżeli są jakieś emocje, które się nagle wkradają, bo tak często jest, że gramy i niezapowiedziany sposób po prostu pojawia się coś, czego nie rozumiemy, ale o czym chcemy zagrać, to nagle się okazuje, że to też w jakiś tam sposób wpływa na ciało, więc nagle nasze ciało zaczyna się inaczej zachowywać i te ruchy są potrzebne do tego, żeby właśnie wykreować ten piękny dźwięk, który się chce usłyszeć i o którym się marzy.
3: Bardzo się podobało. Bartka Wąsika widziałem już w sumie trzeci raz, właśnie tutaj w Lublinie, więc dlatego śledziłem go na Facebooku, zobaczymy, że będzie. No i tak, to rzeczywiście to jest taka godzina, gdzie po prostu można odpłynąć w inny świat. Bardzo przyjemny wieczór.
1: Jest coś takiego, że w okolicach Lublina mniej więcej zaczyna się jakaś taka strefa sentymentu, która jest bardzo taką mocną i taką strefą, którą po prostu już jakby wyczuwam, zbliżając się do Lublina. I to są dobre uczucia, to są jakieś takie oczywiście sentymenty, też jakby rodzaj pewnej nostalgii i to są też miejsca, które znam doskonale, ale wiem też, że one się zmieniają wraz z moim życiem, mimo tego, że moje życie właśnie biegnie gdzie indziej i ciekawe jest obserwowanie w ogóle tych zmian i tego, jak Lublin żyje swoim

0: życiem, a to życie ma na 100%, bo jak właśnie przyjeżdżam, za każdym razem widzę jakieś zmiany.
1: Ma pan może ulubione miejsce w Lublinie?
0: W sumie jest ich kilka, ale bardzo lubię fragment ulicy Siennej. Bardzo lubię ulicę Chopina, która jest położona blisko Radia Lublin. Właśnie to takie śródmieście, ale też na Starym Mieście bardzo lubię chodzić w okolicach ulicy Podwale, ale też ulicy Żmigród. Jakby to są takie tereny, które bardzo jakoś do mnie mówią i bardzo rezonują.
2: Koncert odbył się w ramach 5. Festiwalu Przyrody w Lublinie. W Piano Horyzoncie była Anna Kowalowa z Radia Lublin, a Bartek Wąsik będzie w przyszłym tygodniu gościem w Poranku Dwójki. Artysta opowie właśnie o nowej formule Piano Kręgu. Teraz posłuchajmy jeszcze fragmentu jego Apoteozis.

0: autopromocja.
1: Zaczynała w krakowskim Teatrze Stół, później występowała w Teatrze Bagatela, a w tym roku mija 40 lat, odkąd została aktorką Teatru imienia Juliusza Słowackiego. Lidia Bogaczówna, a w zasadzie Lidia Danuta Bogacz-Popiel. Jej znak rozpoznawczy to humor.
2: Mam jedno zawodowe marzenie. Bardzo chciałabym, żeby wyszła moja książka, którą napisałam. Nazywa się to Słowo daje, czyli rzemiosło i słowo w służbie prawdy. A po śmierci mojej na pewno wydadzą.
1: Na spotkania z aktorką Lidią Bogaczówną zapraszamy w zapiskach ze współczesności od poniedziałku do piątku o 12:45. Maria Czok, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Jest 7.
4: Dwójka jesteś na miejscu. Max Emanuel Cencic.
3: Za konsoletą Magdalena Wojtulanis, za sterami audycji Katarzyna Fitzwilliams, przed mikrofonem Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, ale dla równowagi już niebawem z przeglądem prasy powitam Magdalenę Mikołajczuk.
0: Poranek dwójki.
3: Jest wtorek, 9 czerwca, 160 dzień i 24 tydzień roku. Dzień, który zaczął się o 4:16, a skończy 5 minut przed 21:00, będzie trwał 16 godzin i 39 minut i jest krótszy od najdłuższego już tylko o 8 minut. Jakie zaczną go wiadomości, dowiemy się już teraz od Justyny Piernik.
5: Dzień dobry Państwu. Agnieszka Duczmal i profesor Jerzy Bralczyk odebrali

0: i tytuły wybitnego Polaka. W Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się gala 36. konkursu Teraz Polska, podczas której wyróżnione zostały te wyjątkowe osobistości polskiej kultury. Dyrygentka była zaskoczona.
1: Że będę wybitną Polką, to tak naprawdę dowiedziałam się dzisiaj, tutaj, że to właśnie taki tytuł będzie mi przyznany, bo wiedziałam tylko, że mam przyjechać na Teraz Polska. Miałam taki teraz rejwak w życiu, bo tydzień temu otrzymałam też nagrodę Erasma Janny Jermanowskich. Jednak warto było tej 80 dożyć.
0: Zadowolenie wyraził też językoznawca profesor Jerzy Bralczyk.
2: Bardzo lubię, jak mnie wyróżniają, zwłaszcza pozytywnie, a tak chyba miało dzisiaj być. Więc bardzo się ucieszyłem, że zostałem wyróżniony, a nawet uwybitniony. Cieszyłbym się nawet, gdyby to był jakiś inny językoznawca, bo to by świadczyło, że język jest ważny.
0: W ramach konkursu Godła Teraz Polska nagrodzonych zostało 25 firm i inicjatyw w kategoriach produkty, usługi i innowacje. Tytuły zostały przyznane za jakość, nowoczesność i potencjał rozwojowy. W Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu rozpoczyna się 5. festiwal Ludzie Książki. Tym razem tematem będzie bestseller, zapowiada Katarzyna Wojtaszak z biblioteki.
3: Bestsellerowi będzie poświęcona nasza debata. 11 czerwca o godzinie 18 zaczynamy panel o bestsellerze Wczoraj, Dziś i Jutro. Będziemy rozmawiać z przedstawicielką wydawnictwa dolnośląskiego, dlatego że właśnie wydawnictwo dolnośląskie uczyniło bestsellerem coś, co bestsellerem było 100 lat temu, powieści Agaty Christie. Będziemy rozmawiać właśnie o tym, czy dzisiaj, kiedy mamy taką nadprodukcję książek, można jeszcze wskrzeszać książki z przeszłości. I jak to się robi, że te książki cieszą się tak wielkim zainteresowaniem?
0: Festiwal rozpoczną dzisiejsze warsztaty pisarskie z Magdą Genow. Wśród gości będą też m.in. Magdalena Grzebałkowska i Joanna Bator. Ludzie Książki w Bibliotece Raczyńskich do 14 czerwca. Wystawę dla dzieci i dorosłych na wakacje przygotowało Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Jej tematem są bąki, nakręcane zabawki znane już od czasów średniowiecznych. Eksponaty pochodzą z prywatnej kolekcji Jerzego Łapo, twórcy obwoźnego Muzeum Bąków. Wydawałoby się, że to bardzo proste i zapomniane urządzenie, ale ma wiele odmian, również współczesnych, mówi kuratorka Aleksandra Jarysz.
4: Bajki Disneya królują w jednej z części tej wystawy. Mamy również bajki braci Grimm. Są bączki z motywami bajkowymi, które mogą zszokować swoim wyglądem i mechanizmem w środku, bo na przykład krasnoludki, które po uruchomieniu bączka bujają się na huśtawce. Mamy również bardzo dużo fajnych, współczesnych bączków związanych z kulturą anime. Są pokemony, jest stanowisko, są bączki i tam można używać do woli i się bawić.
0: Wystawa pod tytułem Niech się kręci w Muzeum Etnograficznym w Toruniu pozostanie do końca wakacji. W wieku 83 lat zmarł w Bremie Helmut Nadolski, kompozytor, kontrabasista, poeta, aktor, performer. Artysta legendarny, charyzmatyczny, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny muzycznej. Urodził się w Gdyni w 1942 roku. Na scenie debiutował już pod koniec lat 50. Związany był z awangardą i środowiskiem free jazzu. Współtworzył grupę Niemen, posługiwał się własnym, bardzo osobistym językiem muzycznym. Przekraczał granice gatunków od muzyki przez teatr i film po działania multimedialne. To były wiadomości kulturalne, kolejne o 9.00.

0: pogoda.
1: Jak to w czerwcu w pogodzie trochę zamieszania. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami, ale też ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Te drugiego stopnia dotyczą województw małopolskiego oraz części województwa śląskiego, gdzie w czasie ich trwania będą silne i bardzo silne opady deszczu od 20 do 35 mm, a miejscami nawet 45 mm. Lokalnie porywy wiatru mogą osiągać również do 75 km na godzinę oraz wystąpią opady gradu. Co do ogółu pogody, na krańcach wschodnich ma być pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże chmury będą napływać z zachodu razem z przelotnymi opadami, no i właśnie wspomnianymi burzami, ewentualnie gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, 25

0: na południowym zachodzie, do 30 lokalnie w centrum i na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, od 18 do 20 stopni. Prognozowane ciśnienie już spadło. W południe w Warszawie ma wynieść 999 hektopaskali i będzie dalej spadać.
1: Reklama.
2: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Andrzej Zaucha w nowym, swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin' Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: Reklama.
0: 9 minut po godzinie 7, najwyższa pora, żeby sięgnąć do naszego składziku z płytami. Od wczoraj mamy dla Państwa, dzięki Tomaszowi Czachowskiemu, płytę tygodnia, która może być szczególną gratką dla fanów czwartkowej audycji Muzyka w kadrze Mariusza Gradowskiego. To Music de Cinema, na której Insula Orchestra wraz z solistami gra utwory muzyki klasycznej wykorzystywane właśnie w filmach fabularnych. Każdy tytuł opatrzony jest notką informującą, w jakich filmach te utwory współtworzyły ścieżkę dźwiękową, a są to niejednokrotnie dzieła nagradzane Oscarami. W partiach solowych m.in. kontratenor Carlo Vistoli, którego usłyszymy już za chwilę. Jeżeli chcieliby Państwo zdobyć na własność płytę Music de Cinema, to proszę do nas pisać już teraz poranek@polskieradio.pl. W tytule maila należy napisać hasło płyta tygodnia, w treści koniecznie swój adres korespondencyjny, ewentualnie jakieś dwa słowa, dlaczego lubią Państwo, czy chcieliby Państwo tę płytę otrzymać, dlaczego lubią Państwo muzykę filmową. Mamy też oczywiście płytę dodatkową, jak co dzień, i to też jest ogromna gratka. Utwory Astora Piazzolli gra akordeonista Klaudiusz Baran z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama Klocka. Także jeżeli chcieliby Państwo otrzymać którąś z tych płyt, proszę do nas pisać już teraz, a my posłuchamy jednej z arii Antonia Vivaldiego w wykonaniu Carlo Vistoliego i Insula Orchestra.

Ta aria z opery Giustino Antonia Vivaldiego pojawia się oczywiście na płytach Music the Cinema, a była też wykorzystana w amerykańskim dramacie Elegy z 2008 roku w reżyserii Isabel Coxet z Penelope Cruz i Benem Kingsleyem,

0: a także w filmie Hope norweskiej reżyserki Marii Stothall. Jeżeli byliby Państwo ciekawi, żeby poznać więcej takich utworów, również właśnie z tymi wskazówkami, w jakich filmach można ich poszukiwać, to proszę pisać do nas już teraz poranek2@polskieradio.pl.
1: Poranek dwójki.
0: Już za chwilę dołączy do mnie z przeglądem prasy Magdalena Mikołajczuk. Wygląda na to, że wszyscy nasi przeglądający prasę panowie zrobili sobie nieco dłuższe wolne niż miniony przedłużony weekend. Być może wybrali się na Grand Prix Komeda, festiwal filmów i muzyki w Ostrowie Wielkopolskim.
2: Zawsze jak jestem w Ostrowie Wielkopolskim, to się czuję jakieś naprawdę święto i myślę, że to jest też fantastyczne, że to właśnie w takim mieście, nie w jakiejś metropolii, to również chodzi o takie genius loci.
0: To Łukasz Maciejewski z entuzjazmem o Grand Prix Komeda, Festiwalu Filmów i Muzyki w Ostrowie Wielkopolskim, o którym więcej jeszcze w tej godzinie poranka. Będę też miała dla Państwa zaproszenia na koncert Tria MM3, a na sam koniec drugiej godziny literacką rekomendację od Jula Łyskawy.
3: Jest to książka dla wszystkich, którym brakuje miniatur w literaturze.
0: Brakuje Państwu miniatur w literaturze? Proszę pozostać z nami. Jul Łyskawa nawet dwie takie literackie propozycje będzie dla Państwa miał. Ja czekam też cały czas na maile i telefony w sprawie przyjaźni z artystami, a może przyjaźni z postaciami literackimi, bo to jest taka przyjaźń, którą łatwo zrealizować. Wystarczy sięgnąć na półkę. Poranek dwójki @polskieradio.pl albo 22 645 22 22. Już prawie 18 minut po godzinie 7:00.

0: Nuria Rial, Juan Sancho i Capella Cracoviensis pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa. Tym razem duet z opery, no i nie Vivaldiego, a Händla. Ale w studiu jest już też Magdalena Mikołajczuk, która
1: dzień dobry państwu.
0: Śpiewać dzień dobry, nie będzie, ale
1: dlaczego?
0: Poczyta prasę.
1: Zobaczymy.
0: Tak?
1: Zobaczymy.
0: O, już słowo się rzekło, proszę państwa, proszę się przygotowywać.
2: Przegląd prasy.
0: Nie będę pytać, czy prasa świętuje Dzień Przyjaciela, no bo to rzadko prasa świętuje takie rzeczy. A ty świętujesz Dzień Przyjaciela?
1: Właśnie się dowiedziałam, że jest taki Dzień Przyjaciela i bardzo mnie zaintrygował komentarz jednego ze słuchaczy, który czytałaś, że jeśli
0: pan Tomasz pisał,
1: mielibyśmy się przyjaźnić z artystami, to jest to obarczone pewnym ryzykiem, tak, jeśli dobrze zrozumiałam ten mail, że jednak artyści no, takie mają ego dosyć zdecydowane, ale no pewnie tak. Ja mam przyjaciółkę, która jest śpiewaczką. No i można to nazwać ego, można to nazwać po prostu skupieniem się na swoim artyzmie, na swojej pracy. Ale ja myślę, że przyjaźń z ludźmi różnych profesji zawsze się wiąże z jakimś może minimalnym dyskomfortem. No na przykład kiedyś miałam przyjaciela fizjoterapeutę. No to nie można było przyjść na spotkanie z nim w butach na obcasach, bo on cały czas mówił, że to jest dla kręgosłupa niedobre, więc prawie w takich ortopedycznych wszyscy się pojawialiśmy na spotkaniach z nim w butach ortopedycznych. No jak się ma za przyjaciela informatyka, też zauważam pewne poczucie wyższości, jeśli chodzi o sprawy informatyczne. Ale nie, to jest, to w każdej przyjaźni
0: nie
1: jest coś
0: takiego.
1: Nie będę
0: cię pytać, ile razy na początkach swojej ścieżki dziennikarskiej robiłaś sondę uliczną z przyjaciółmi, no bo kto nie robił tutaj. No,
1: tak.
0: Przejdźmy
1: tak,
0: do prasy.
1: Tak. Ale to tylko jeszcze powiem, że przyjaźń z dziennikarzami też jest trudna, bo przecież my wiemy wszystko na każdy temat, prawda? Dobrze. Więc do Newsweeka zaglądam, a tam wywiad z Harlanem Cobenem, znakomitym pisarzem, autorem książek sensacyjnych, kryminalnych. Aleksandra Pakieła pisze tak, pyta tak. Do pisarzy zazwyczaj najpierw przychodzi bohater, konkretne działanie albo motyw i od tego zaczynają pisać książkę. A pan jest znany z tego, że na proces pisania patrzy holistycznie. Co to właściwie znaczy? Harlan Coben odpowiada, ostatnio sporo o tym myślę, bo niedługo ukaże się moja książka o pisaniu. Plot twist. Jej główna idea jest taka, że ludzie często próbują oddzielić od siebie fabułę, bohatera i miejsce akcji. A według mnie to wszystko powinno być jednym. Kiedy tworzę bohatera, zwykle robię to poprzez fabułę, przez coś, co się wydarza. Jeśli powiem, Ola jest dziennikarką, to jest charakterystyka. Ale jeśli pokażę Olę, która robi coś, co ujawnia, że jest dziennikarką, wtedy fabuła i bohater istnieją razem. Bohater rozwija się przez fabułę, a sposób, w jaki reaguje, zmienia fabułę. I Aleksandra Pakieła pyta, gdy pisze się thrillery, łatwo się chyba pogubić. Używa pan Excela albo tablicy, jak w policyjnym pokoju śledczym? Wszystko mam w głowie. Piszę dużo ręcznie, zawsze mam

przy sobie coś do pisania, notes i dziesiątki różnych długopisów. Przez większość życia pisałem w kawiarniach, bibliotekach, restauracjach, miejscach publicznych. Lubię biały szum, mogę pisać właściwie wszędzie. A jak pan odpoczywa? Jeden z najbardziej znanych polskich autorów kryminałów, Wojciech Chmielarz, to mówi Harlan Coben,

0: wam, wykonując swoją pracę. Dlaczego miałbym malować, skoro mogę wymyślać historię? Nie kupuję rzeczy, nie zbieram rzeczy, nie tworzę rękodzieła, ani nie gotuję. Właściwie cały czas myślę o powieściach.
1: To się nazywa pracoholizm.
0: Nie, to się nazywa, że nigdy się nie jest w pracy, bo się kocha swoją pracę,
1: a,
0: prawda?
1: No, nie będziemy tutaj przywoływać żadnych psychologów i innych badaczy.
0: Mieszkam blisko Central Parku. Kiedy idę na spacer, patrzę na ludzi i zadaję sobie pytanie, jakie są nadzieje i marzenia tej osoby? Czy się spełniły, czy wciąż je ma? Co się z nimi stało? W ten sposób zaczynam budować historię. Bardzo ciekawy wywiad z Harlanem Cobenem w najnowszym Newsweeku. A w Gazecie Polskiej codziennie kino w walce z pierwszym siwym włosem. Taki tytuł nosi tekst Sylwii Krasnodębskiej. Substancje hamujące proces starzenia, czy niezwykłe zdarzenia zatrzymujące biologiczny zegar. Filmowcy od lat są bacznymi obserwatorami trendu walki ze starzeniem i chętnie sięgają po historię bohaterów desperacko szukających metod na zachowanie młodości. Polsko-belgijski film Czas, który nie nadszedł z Agatą Kuleszą w roli głównej dopisze do tego nurtu własną opowieść. To jest zapowiedź filmu, która wyjdzie na ekrany dopiero 16 października.
1: I znowu to będzie body horror, czy coś w tym stylu?
0: Nie, nie, aczkolwiek o body horrorze też później Sylwia Krasnodębska pisze, ale na razie parę słów o tym filmie, Czas, który nie nadszedł. W centrum tej historii jest Sara, tej roli Agata Kulesza, która postanawia zbuntować się przeciwko obowiązującemu kultowi wiecznej młodości. I dalej właśnie Sylwia Krasnodębska przytacza inne filmy mierzące się ze sprawą, z tematem upływającego czasu. Obsesja na punkcie młodości i lęk przed starzeniem już na dobre zagościły w światowych fabułach. W 2024 roku widownią wstrząsnęła substancja. Body horror był najbrzydszym filmem roku, paradoksalnie opowiadającym o wyścigu po piękno. Był to mocny głos w dyskusji o braku akceptacji dla starzenia, a nawet filmowe wypowiedzenie wojny kultowi pięknej młodości. Demi Moore wcieliła się w gwiazdę Hollywood, która, choć niezwykle atrakcyjna, zaczyna dostrzegać niedoskonałości swojego ciała. Co gorsza, ogromną wagę do tego naturalnego procesu przywiązują jej szefowie, żądający nienagannych, młodych i jędrnych ciał. Zdesperowana kobieta zażywa więc tajemniczą substancję, która zamiast rozwiązać problem starzenia, tylko podkręci wyścig do ideału i wzmocni brak akceptacji dla niedoskonałości. Ja myślę, że ten problem upływającego czasu chyba nigdy nie zniknie i z naszego życia, z naszej świadomości i z dzieł filmowych,
1: ale
0: literackich.
1: Ale po tym wstępie, to ja myślałam, że to jest kino w walce tam przeciw siwym włosom, czy coś tam. Myślałam, że kino odkryto, że ma jakieś działanie odmładzające, że
0: jak obejrzysz film,
1: tak,
0: a masz siwe włosy, to wychodzisz po prostu, że nie ma ich. I nie to, że wyrwałaś sobie w czasie seansu, prawda, z nerwów, tylko po prostu, znaczy nie ty, tylko hipotetyczna osoba, ja na przykład. Nie, to by było dobre, tak, to by było dobre.
1: No to może poszukamy w następnym przeglądzie prasy takich optymistycznych akcentów, bo Magdalena Mikołajczuk wróci za mniej więcej 40 minut.

Pierwsza część koncertu Amor Jana Sebastiana Bacha w transkrypcji na mandolinę, a mandolina w rękach Javiego Avitala. Ta muzyka za nami, no przed nami muzyka o zupełnie innym charakterze i to muzyka na żywo i zaproszenia dla Państwa, więc proszę teraz nadstawić ucha. Trio w składzie Michał Milczarek na gitarze i instrumentach elektronicznych, Mateusz Modrzejewski na perkusji i również elektronikach i Bartek Łuczkiewicz na basie i elektronikach. W czasie koncertu będą łączyć żywe instrumenty z rozbudowaną warstwą właśnie takich nowoczesnych brzmień, balansując pomiędzy ambientem, muzyką eksperymentalną i nowoczesną elektroniką. Kiedy ten koncert? W najbliższą niedzielę, czyli 14 czerwca w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie o 17:00. Jeśli mieliby Państwo ochotę w takim muzycznemu eksperymentowi przysłuchiwać się z bliska, no to studio Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana zdecydowanie stwarza takie możliwości. Nie jest duże, ale bardzo przyjemnie odbiera się w nim muzykę. MM3 to jest koncert, to jest zespół, na którego koncert teraz mamy dla Państwa bilety. Proszę telefonować 22 645 22 22. Przypominam, niedziela 14 czerwca, godzina 17:00.

0: 20,5 minuty przed ósmą zabrzmiała uwertura do opery Dyrektor Teatru Wolfganga Amadeusza Mozarta, a już za chwilę zabrzmi głos dyrektora festiwalu. Koncert muzyki filmowej w wykonaniu Räuber Trio, czyli Trzaski, Walickiego i Morettiego, zainaugurował wczoraj w Ostrowie Wielkopolskim jubileuszowy 15. Festiwal Muzyki Filmowej Grand Prix Komeda. Jeden z najwybitniejszych jazzmenów i kompozytorów urodził się wprawdzie w Poznaniu, ale dzieciństwo i młodość spędził częściowo właśnie w Ostrowie Wielkopolskim. W czasie okupacji mieszkał tam z matką, uczęszczał do szkoły i stawiał pierwsze kroki muzyczne. Z dyrektorem festiwalu Grand Prix Komeda Łukaszem Maciejewskim rozmawia Marcin Pesta.
1: Festiwal Grand Prix Komeda od początku stawia muzykę w centrum uwagi. Czy po tych 15 latach masz takie poczucie, że udało się przywrócić kompozytorom należne miejsce w dyskusji w ogóle o kinie?
2: No, na czas festiwalu na pewno to jest takie miejsce, które pulsuje muzyką, o muzyce rozmawiamy, o muzyce filmowej przede wszystkim. Nowy nasz pomysł to jest Akademia Filmowa Komedy, kiedy spotykamy się, rozmawiając już tak szerzej o muzyce filmowej z udziałem kompozytorów. Już były takie spotkania między innymi z Henrykiem Kuźniakiem czy z Włodkiem Pawlikiem, ale zawsze jak jestem w Ostrowie Wielkopolskim, to się czuję jakieś naprawdę święto i myślę, że to jest też fantastyczne, że to właśnie w takim mieście, nie w jakiejś metropolii, to również chodzi o takie genius loci. Miejsce, które można objąć w miarę całościowo i docenić to, jak to miasto, podkreślam to wiele razy, działa na rzecz kultury, działa na rzecz muzyki, jak jest dumne z tego Komedy i z tego festiwalu i festiwal, i Krzysztof Komeda. Wierzcie mi państwo, pewnie część z was zna to miasto. Jest wszędzie, bo jest i mural, i hotel Komeda, i autobusy z logo festiwalu. Mówię o drobiazgach, nie o najważniejszych rzeczach, bo te drobiazgi przesądzają po prostu o tym, jak ważna jest to impreza kulturalna dla Ostrowa, a wierzę, że też dla Polski.
1: Osią festiwalu.

0: Festiwalu niezmiennie od drugiej odsłony jest konkurs Grand Prix Komeda na najlepszą muzykę w polskim filmie fabularnym. W tym roku aż 7 filmów w konkursie.
1: No zawsze jest tak mniej więcej 6-7. Te pierwsze edycje były takie bombastyczne, bo było, nie wiem, 17 filmów w konkursie. Moim zdaniem to jest kłopotliwe dla jurorów nawet przesłuchać ja celowo, nie, to nie jest pomyłka, obejrzeć, bo proszę zawsze jurorów. W tym roku mamy wspaniałe jury: Marcin Januszkiewicz, Tomasz Lach, Jan Jakub Kolski, Henryk Kuźnik, jak Aga Zarian i Marta Żmuda-Trzebiatowska, więc zawsze jurorów proszę, słuchajcie, oglądając, bo to słyszenie jest najważniejsze. I myślę, że zresztą to jest moja opinia, ale czytam i docierają do mnie również podobne refleksje, że nie jest jakoś rewelacyjnie z polską muzyką filmową, ale te 7 tytułów bez wielkiego wysiłku udało nam się kapitule przygotować do konkursu. Może wymienię, że chodzi o muzykę do Franza Kafki, Mary Comasa, Antoni Comasa, Łazarkiewicz, Ministrantów, Wojciech Urbański, film Nie ma duchu w Mieszkaniu na Dobrej, Katarzyna Gawlik, Jerzy Rogiewicz, Trzy miłości, Stiz 83, Wartość sentymentalna, Hania Rani, Zamach na papieża, Daniel Blum i Zapiski śmiertelnika, Tomasz Gąsowski. To są właśnie autorki i autorzy muzyki filmowej do 7 filmów. Będą w większości zdecydowanej obecni na festiwalu i wiem, bo to jestem tą osobą, która informuje o nominacjach, że już sama nominacja dla kompozytorów jest bardzo ważna. Bardzo się cieszę z tej nominacji. Nagroda będzie jedna, ale nominacja i spotkanie w Ostrowie to jest już coś bardzo ważnego.
0: W konkursie spotykają się dziś bardzo różne estetyki muzyczne, bo mamy i też kompozytorów wywodzących się ze świata muzyki klasycznej. No, ale też są artyści związani z elektroniką, czy ze sceną alternatywną. Jak twoim zdaniem ta różnorodność wpływa na współczesne postrzeganie muzyki filmowej?
1: No to jest zawsze ciekawe i to, o czym wspomniałeś, a to jest cenna intuicja, czyli rozwibrowanie gatunkowe tych propozycji 7, a przecież jest mnóstwo też pokazów pozakonkursowych, o których to samo moglibyśmy powiedzieć, wskazuje na to, co się w ogóle dzieje w muzyce dzisiaj, w muzyce popularnej, jeżeli przyjmiemy, że muzyka filmowa pełni jednak funkcję ilustracyjną, przynajmniej intencjonalnie powinna taka być, bo kiedy się za bardzo wybija, to jest długa rozmowa o tym, czym jest muzyka filmowa, to przeszkadza, a wcale nie pomaga, nawet jeżeli jest to muzyka filmowa wybitna, więc to odzwierciedla też różnorodność i tematyczną, i gatunkową samych filmów, a także coś, na co rzadko zwracamy uwagę, że nie ma dzisiaj czegoś takiego jak kompozytor muzyki filmowej, żebyśmy sobie go wyobrazili, że to jest Wojciech Kilar albo Andrzej Korzyński, bo dzisiaj to są właśnie muzycy związane ze sceną ambient, elektro. Myślę, że wielu muzyków chce pisać do kina. To jest ich marzenie. Czasami się to udaje. Topowych twórców, artystów, piosenkarzy. A jedynym takim weryfikatorem przy doborze tych tytułów był gust kapituły i jakość i filmów, i samej muzyki.
0: Tegorocznym laureatem nagrody za całokształt twórczości jest maestro Jerzy Maksymiuk. Jakie znaczenie ma jego dorobek dla historii polskiej muzyki?
1: No i to jest właśnie takie nazwisko, które tym chętniej w dwójce o nim można powiedzieć, bo w sposób naturalny i oczywisty, nikt z tym nie polemizuje, Jerzy Maksymiuk, nazwisko łączy się przede wszystkim z dyrygenturą, z pracą dla, no, bardzo ogólnie nazywając muzyki klasycznej, muzyki poważnej, ale ten flirt z kinem wcale nie był marginalny. Jerzy Maksymiuk ma ogromny dorobek, zarówno jeśli chodzi o komponowanie muzyki do dokumentu, do animacji nawet, ale przede wszystkim do fabuł. Co prawda jest to, zdaje się, już przygoda domknięta wiele lat temu, ale w tej przygodzie pojawia się chociażby tak wielkie nazwisko, z którym Maksymiuk był związany przez lata, czyli Wojciech
0: Has.
1: Dokładnie. Pokażemy Sanatorium pod Klepsydrą. Ja uważam, że to jest jeden z najlepszych soundtracków w dziejach polskiego kina i to jest dzieło Jerzego Maksymiuka. Ale pokażemy również film, pewnie znany ci, podejrzewam, że państwu również, film dokumentalny Tomasza Drozdowicza o małżeństwie Jerzy Maksymiukach. Oczywiście będą naszymi gośćmi. No i taki specjalny prezent, specjalny również dlatego, że po prostu ze zdziwieniem odkryłem, że tego filmu właściwie nie było szans pokazać. Jakimś nadludzkim wysiłkiem udało nam się uzyskać licencję do filmu, którego nie wiem dlaczego, ale go nie ma. To chodzi o Bilet powrotny Ewy i Czesława Petelskich. Stary film z jedną z najwybitniejszych ról Anny Seniuk. Ona sama uważa, że obok Konopielki, obok Panien z Wilka, to jest ta trzecia jej taka wizytówka aktorska, a ten film wydawał

0: jeszcze parę dni temu nie do zdobycia. Udało się. Mamy legalną kopię, której Państwu pokażemy. I to jest muzyka Jerzego Maksymiuka. Więc to też wskazuje, że kompozytor, artysta łączący się, no naprawdę przede wszystkim z salami filharmonicznymi, salami koncertowymi, jest człowiekiem kina. To może być dla niektórych zaskoczenie. Tak jak w ubiegłym roku zaskoczeniem dla części naszych widzów była ta sama nagroda przyznana Józefowi Skrzekowi, który bardzo był szczęśliwy, że doceniliśmy właśnie tę jego jakby poboczną twórczość związaną z kinem.
1: Wręczenie nagrody i spotkanie z maestro Jerzym Maksymiukiem i jego żoną Ewą Maksymiuk podczas gali finałowej w sobotę 13 czerwca. A my posłuchajmy teraz Czery z filmu Nóż w wodzie, kompozycja oczywiście Krzysztofa Komedy.

0: Za 9,5 minuty będzie godzina 8.
1: Rekomendacje.
0: Jul Łyskawa jest pisarzem, można by rzec, obrosłym w pióra. Do każdego rodzaju literackiego może mieć inne. To autor głośnego debiutu prozatorskiego Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców, a z kolei jego debiutancki tomik poetycki ukazał się kilka tygodni temu i zatytułowany jest Wyprawa siedmiu zim przeciw krainie Jazgarza. Przed nami druga rekomendacja kulturalna Jula Łyskawy.
2: Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym bardzo polecić książkę autorki szwajcarskiej Adelheid Vanel, jeżeli dobrze wymawiam nazwisko, a na 100% źle. To krótkie prozy zatytułowane Ostatni akt łaski, wydawnictwo Cyranka i tłumaczenie Doroty Stroińskiej. Jest to książka dla wszystkich, którym brakuje miniatur w literaturze. Jeżeli ktoś wśród debiutów w polskiej literaturze w zeszłym roku upodobał sobie Emilkę Konwerską i jej fantastyczną książkę, to na pewno Adelheid Vanel ma nieco podobny vibe, przy czym w jej przypadku te miniatury

0: prozatorskie. Za każdym razem zamykają się historie, każda miniatura opowiada historię innej osoby. Mamy tam momentami bardzo poetycki język, bardzo dużo sytuacji surrealistycznych, ale mamy też lęki, które są na wskroś realistyczne. Jest to literatura bardzo wyjątkowa. Nie każdemu na pewno się spodoba. Dla mnie to jest coś, czego ja szukam w literaturze, odkąd zapałałem przeogromną miłością do Henri'ego Michaud. To troszeczkę mi się ta autorka z nim skojarzyła. Dla przykładu jedna z miniaturek. Mamy człowieka, który wychowywał się w sierocińcu. Okazuje się, że gdzieś tam jest jakaś siostra. On mieszka ze znajomymi w jakimś mieszkaniu. Mają tylko jeden klucz i nikt nie wie, kto jest właścicielem mieszkania. I ten mężczyzna nagle postanawia kupić sobie samochód. I ten samochód, jak się okazuje, potrafi mówić i zaczyna rozmawiać z tym mężczyzną i mężczyzna prowadzi go, trzyma ręce na kierownicy. Samochód mówi, masz chłodne ręce, zastanów się nad rękawiczkami. Ten mężczyzna, gdy już tam się wydaje, że ha-ha, to zabawnie było, nagle okazuje się, jak bardzo ten człowiek, który wyszedł z sierocińca, potrzebuje miłości i potrzebuje, żeby ten bliski mu samochód był wobec niego czuły. Dosyć dziwna proza, ale naprawdę fantastyczna.
1: Wesoło-gorzkie, krótkie prozy z ostatniego aktu łaski Adelaide Duvanel. To jest jedna z rekomendacji Juli Łyskawej i wyłuskałam stamtąd jeszcze rzeczy robione specjalnie Emilii Konwerskiej.

0: powoli dobiega końca druga godzina poranka dwójki. Przed nami jednak jeszcze jedna, też pełna atrakcji. Poznamy m.in. program przeglądu filmów Federico Felliniego Ciała Tutti.
1: Przypomnijmy absolutne hity i wiekopomne dzieła takie jak 8,5 czy Słodkie życie, filmy, które doskonale znamy, ale nie zabraknie też filmów takich nieco zapomnianych, czyli Wałkoni, Juliety i Duchów.
0: Więcej szczegółów około 8.15, a po 8.30 poznamy szczegóły tegorocznego jubileuszowego festiwalu szekspirowskiego.

0: Autopromocja.
1: Witam Państwa, mówi Antoni Dudek. Serdecznie zapraszam na dzisiejsze wydanie programu Rzeczypospolite o książce Jakuba Dymka Rewolucja ambicji. Jak zmienia się Polska? Będę rozmawiał z jej autorem. Jest to niezwykle interesujący obraz przemian ostatnich kilkunastu lat, jakie mieliśmy w Polsce. Zapraszam, Antoni Dudek.
0: Autopromocja.
2: Już ósma.
3: Poranek dwójki.
2: Jest wtorek, 9 czerwca. W Polsce świętujemy Dzień Księgowego, wszystkiego dobrego, a także Dzień Przyjaciela. Imieniny obchodzą Anna, Dominik, Efrem, Felicjan, Pelagia i Sławoj. Państwu też życzymy wspaniałego dnia. 9 czerwca to także Dzień Kaczora Donalda. Nieoficjalne międzynarodowe święto obchodzone w rocznicę pojawienia się po raz pierwszy tej postaci z kreskówek Walta Disneya w filmie Mądra kurka. To było w 1934 roku.
0: Pogoda.
2: Od zachodu nad Polskę nasuwa się zatoka niskiego ciśnienia związana z niżem z nad południowej Skandynawii. Jedynie wschodnie i południowo-wschodnie regiony kraju pozostaną w zasięgu klina wyżu z nad Bałkanów. Z zatoką związany jest układ frontów atmosferycznych, za którym napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie. O tym ochłodzeniu już słyszę od kilku dni i już się go obawiam. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie najpierw spadać, a potem rosnąć. Serdeczne wyrazy współczucia dla meteopatów. Pogodnie będzie na krańcach wschodnich naszego kraju, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, zwłaszcza na Śląsku i w Małopolsce, lepiej mieć w zanadrzu parasol. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza nad morzem do 20 na północnym zachodzie.

około 25 na południowym zachodzie do 30 stopni lokalnie w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami na Pomorzu i w czasie burz porywisty, południowy i południowo-zachodni, skręcający na zachodni.

0: Obertura do tego właśnie musicalu George'a Gershwina powitała Magdalenę Mikołajczuk, która
1: Dzień
0: nie
1: dobry.
0: Będę zdradzała, dlaczego nie mogła dzisiaj na paluszkach tutaj wejść.
1: Nie, no można zdradzać, no bo mam tutaj dwie koleżanki, dwie kule. Przez pewien czas będą mi towarzyszyły. Bardzo się lubimy.
0: Całe szczęście, że są i że mogłaś do nas dzisiaj przyjść, bo już pora na drugi.
2: Przegląd prasy.
1: Był Gershwin, to teraz Miles Davis. Otwieram Jazz Forum czerwcowe. I tam Paweł Brodowski pisze o Milesie Davisie. Miles na setkę, albowiem 26 maja minęła setna rocznica urodzin Milesa Davisa. I Paweł Brodowski pisze o takich związkach Milesa Davisa z Polską. To jest bardzo ciekawe. W Polsce gościł tylko dwa razy. Miał wystąpić na Jazz Jamboree w 1971 roku. Istnieje taki afisz. Ale ostatecznie przyjechał po raz pierwszy na Jazz Jamboree w roku 1983, a po raz drugi ponownie na warszawski festiwal w roku 1988. Ten pierwszy koncert uważany jest za najważniejszy, jaki miał miejsce na polskiej ziemi. Na drugim miejscu Sonny Rollins na Jazz Jamboree w 1980. Na obu na perkusji grał Al Foster. Miałam wtedy wielkie szczęście i zaszczyt, pisze Paweł Brodowski, razem z Januszem Szprotem prowadzić wywiad z Milesem, który opublikowaliśmy w Jazz Forum. Ukradliśmy Milesowi pół godziny życia. Spontaniczny, nieplanowany wywiad zawdzięczamy szwedzkiemu impresario Bo Jonsowi, na którego natknęliśmy się we foyer hotelu Victoria. 3 lata wcześniej, pod koniec amerykańskiej trasy z Extra Bowl, odwiedził Milesa w jego mieszkaniu na Manhattanie Jarek Śmietana razem z Adamem Kawończykiem. To było nieprawdopodobne wydarzenie, bo Miles jeszcze wtedy odbywał 5-letnią kwarantannę, tu cudzysłów, nie opuszczał kryjówki i był raczej niechętnie nastawiony do świata, a jednak naszych muzyków, bo byli muzykami, przyjął życzliwie. Absolutnie najważniejszym zdarzeniem w kontaktach z Milesem z punktu widzenia polskiego jazzu było zaproszenie Michała Urbaniaka do zagrania solówki na skrzypcach w utworze Don't Lose Your Mind na płycie Tutu. Michał rozumu nie stracił, ale bardzo mocno przeżył ten moment, bo było to spełnienie jego marzeń, ukoronowanie kariery. I wiele razy do tych chwil w swoich wspomnieniach powracał. To nie wszystkie polskie wątki. W Jazz Forum o Milesie Davisie pisze Paweł Brodowski.
0: A ja jeszcze raz Państwu przypomnę, żeby koniecznie zajrzeć na naszą stronę internetową. Tam audycja Rocha Sicińskiego, Andrzeja Zińskiego, Tomasza Szachowskiego i Przemysława Psikuty właśnie o Milesie Davisie. Taka szybka przebieżka, ale jakże treściwa po jego twórczości.
1: A w Gazecie Wyborczej Piotr Głuszkowski pisze o tym, jak Spielberg uwierzył w UFO. Dzięki ojcu Steven Spielberg spojrzał w niebo, matce zawdzięcza zrozumienie dla outsiderów. W jego filmach o UFO nigdy tak naprawdę nie chodziło o UFO.
0: Och, co za odkrycie, no nie może
1: Ale
0: być.
1: Bardzo długi artykuł analizujący różne filmy Spielberga.
0: Ciekawe, to... w jakim filmie science fiction chodziło tak naprawdę o te potwory i o UFO.
1: No tak, tak, ale chodzi też o wątki różne prywatne z życia Spielberga. Jeśli wierzyć Spielbergowi, jest gotów na pierwsze spotkanie z kosmitami. Gdy Steven Colbert zapytał go, kto powinien zostać ambasadorem Ziemi podczas kontaktu z obcą cywilizacją, reżyser odpowiedział bez namysłu. Dla mnie to oczywiste, powinienem to być ja. Trudno lepszego kandydata. W końcu niewielu twórców poświęciło tyle czasu na wyobrażanie sobie przybyszów z kosmosu. Od bliskich spotkań trzeciego stopnia, 1977 rok, przez E.T., Wojnę Światów, aż po najnowszy Dzień Objawienia, Spielberg konsekwentnie wraca do tego tematu. Jak sam przyznaje, od zawsze fascynowały go rzeczy, których nie da się łatwo wyjaśnić. Nakręciłem wiele filmów o tym, co wymyka się racjonalnemu wytłumaczeniu. Od rekinów po latające spotki. I dalej Piotr Głuszkowski pisze właśnie o takich prywatnych wątkach, prywatnych powodach zainteresowania się obcymi cywilizacjami przez Stevena Spielberga. Być może wszystko zaczęło się, gdy Steven Spielberg po raz pierwszy spojrzał w niebo z prawdziwym zachwytem. Miał 5 lat, mieszkał z rodziną w New Jersey, a tata wyprowadził go w nocy przed dom, żeby obejrzeli razem Deszcz Meteorów. Potem zbudował teleskop zwierciadlany, dzięki któremu mogłem zobaczyć księżyce Jowisza i pierścienie Saturna, wspominał Spielberg. To właśnie

0: ojciec nauczył mnie cenić zarówno naukę, jak i wyobraźnię. Spielberg nigdy nie ukrywał, że E.T. wyrósł z doświadczenia, jakim było rozstanie rodziców. Jako dziecko czuł się outsiderem, a schronieniem stawała się dla niego przestrzeń wyobraźni. W pierwszych miesiącach po rozwodzie, kiedy czuł się najbardziej samotny, potrzebował towarzystwa i wsparcia. Emocjonalną pustkę wypełnił wyimaginowany przyjaciel, przybysz z kosmosu. Jak wspominał reżyser, stał się bratem, którego nigdy nie miał, i ojcem, którego, jak wtedy czuł, już nie miał.
1: Oj, bardzo takie...
0: Wzruszające,
1: no, tak. Jak z Hollywood, no ale...
0: No, no ale co, ale nie mów, że się nie wzruszałaś przy E.T. No bardzo
1: nie, no,
0: cię
1: przy
0: proszę.
1: E.T., tak, ale pomyślałam, że takim bratem, a pamiętasz Alfa, taki...
0: No Alf, no wspaniale, tylko z tego co pamiętam, to chyba nie Spielberg ten serial nakręcił, ale też Alf to też jest przyjaciel z mojego dzieciństwa. I jeszcze krótko w Rzeczpospolitej. Zapowiedź festiwalu Centralny Plac Muzyki startuje w Warszawie 19 czerwca i w Rzeczpospolitej pisze Jacek Marczyński o tej właśnie imprezie. Ten festiwal to kolejny efekt przemian placu Defilad przed Warszawskim Pałacem Kultury i Nauki w Plac Centralny. Betonowe miejsce, które w czasach PRL-u służyło politycznym manifestacjom organizowanym przez komunistyczną władzę, po modernizacji od ubiegłego roku służy mieszkańcom do odpoczynku i spotkań. Ma być też miejscem dla artystycznych przeżyć. Czy tak będzie i w Warszawie, przekonamy się wkrótce na Centralnym Placu Muzyki. Pierwszy sukces został już osiągnięty. Zgłosiły się wszystkie teatry muzyczne stolicy i działające tu orkiestry. Więc myślę, że ta impreza się świetnie zapowiada. Od 19 czerwca gwiazdy polskie, gwiazdy międzynarodowe, będzie czego słuchać.
1: Ciekawe tylko, jak akustyka zadziała na Placu Centralnym.
0: Myślę, że nie może być gorzej niż na PGE Narodowym.
1: Więc... Tak, a tam ciągle przyjeżdżają różne gwiazdy, właśnie. Więc faktycznie, a to dobry, dobry argument. Na pewno będziemy też dwójce zapowiadać i ogólnie festiwal, i szczegółowo poszczególne koncerty, także proszę też jakby nasłuchiwać. I to wszystko.
0: Tak.
1: No, Magdalena Mikołajczuk tym muzycznym akcentem zakończyła przegląd prasy. Usłyszymy się ponownie, myślę,
0: za czas jakiś.
1: No tak, ale szybciej niż później.
0: Tak. Dziękuję.

0: François René Duchâble i La Campanella Franciszka Lista to za nami, a przed nami zapowiedź tym razem filmowa. Odrestaurowane dzieła w 55 kinach studyjnych w całej Polsce i włoskie wakacje z jednym z największych wizjonerów w historii kina. Dzisiaj startuje przegląd Federico Fellini Ciao a tutti. O jego programie Elżbiecie Szymkowskiej opowiedziała Magdalena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
1: Ragazzi, mambo numero 26!
2: Abstrahując od tego, że jest to jedna z ulubionych destynacji wakacyjnych, nie tylko nasza, ale myślę, że większości Polaków, to jednak trzeba przyznać, że też Włosi mają wybitną rękę do kina i we Włoszech narodziło się wielu fantastycznych twórców, reżyserów, którzy przepięknie opowiadają o człowieku, o kondycji człowieka. I myślę, że też trochę na fali dużej popularności Paolo Sorrentino, który sam nie ukrywa, że czerpał bardzo dużo z Felliniego, Fellini jest jego mistrzem. Postanowiłyśmy właśnie w tym roku przypomnieć filmy Felliniego na dużym ekranie. To jest też bardzo rzadka sposobność do tego, żeby te filmy zobaczyć właśnie w kinie, bo wszyscy znamy nazwisko Federico Felliniego. Federico Fellini jest dla Włochów tak jak Andrzej Wajda dla nas, absolutny mistrz niedościgniony. Natomiast wiemy, kto to był, ale chyba nie do końca też znamy jego twórczość, a tym bardziej nie widzieliśmy jej na dużym ekranie. Dlatego też po właśnie ubiegłorocznym sukcesie redystrybucji Wielkiego Piękna Paolo Sorrentino i też po przypomnieniu Cinema Paradiso na dużym ekranie, gdzie też mieliśmy gościa, czyli odtwórcę roli małego Toto, zauważyliśmy, że ta miłość do Włoch i do kinematografii włoskiej w Polsce jest bardzo duża, stąd właśnie w tym roku wracamy właśnie z przeglądem 6 filmów Federico Fellini'ego na dużym ekranie w 55 kinach studyjnych w całej Polsce.
3: Marcello, come here. Hurry up.
4: Proszę powiedzieć, jakie to będą filmy? Co będziemy mogli zobaczyć?
2: Przypomnijmy absolutne hity i wiekopomne dzieła takie jak 8,5 czy Słodkie życie, filmy, które doskonale znamy, ale nie zabraknie też filmów takich nieco zapomnianych, czyli Wałkoni, Juliety i duchów, to jest pierwszy kolorowy film Felliniego. A na koniec Prawdziwa gratka, Głos księżyca. To jest ostatni film, jaki zrealizował Fellini z Roberto Beninim w roli głównej. To jest film z 1990 roku. Film, który nigdy nie był wyświetlany w Polsce. Dlatego myślę, że warto też przyjść i zobaczyć właśnie to zwieńczenie kariery Federico Felliniego, który jako jeden z niewielu twórców był

0: 5-krotnie nagrodzony Oscarem.
1: Czyli to będzie taka swoista premiera.
0: Można tak powiedzieć. To będzie film, który pierwszy raz zagości w polskich kinach i myślę, że też absolutnie warto obejrzeć te wcześniejsze filmy na dużym ekranie, bo to też będą wersje odrestaurowane przez Filmotekę Bolońską, więc w doskonałej jakości, z nowym tłumaczeniem. A większość z tych filmów dzieje się w Rzymie, więc myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby przed wyjazdem na włoskie wakacje przypomnieć sobie i zobaczyć, jak ten Rzym wyglądał w latach 50. czy 60. Co więcej, 9 i 10 czerwca zaprosimy do warszawskiej Kinoteki i do katowickiego Kina Kosmos na spotkanie z Franceską Fellini, krzesnicą Federico Felliniego, jedyną spadkobierczynią jego twórczości. Także myślę, że to będzie też absolutna gratka, żeby posłuchać, jaki Fellini był też prywatnie, bo dużo wiemy o nim jako o reżyserze, o tym, jak traktował swoje gwiazdy i współpracowników, a myślę, że też warto posłuchać o tym, kim był jako osoba prywatna.
1: Co wyróżnia kino Felliniego? Czy jego twórczość oparła się próbie czasu?
0: To, co wyróżnia Felliniego, to jest jego unikatowe podejście do człowieka, jako do jednostki. I tu myślę, że kryje się sekret tego, że te filmy są wciąż aktualne i wciąż tak naprawdę inspirują kolejne pokolenia twórców, jak chociażby wspomniany wcześniej Paolo Sorrentino i jego Wielkie Piękno. Tam bardzo dużo można znaleźć właśnie ze Słodkiego Życia, czy też z 8,5. 8,5 trochę jest taką autobiografią Felliniego, a Słodkie Życie to jest absolutnie fantastyczny też traktat o kondycji człowieka, o naszych pragnieniach, o naszych niespełnieniach. Podobnie Noce Kabiri to jest film o poszukiwaniu miłości, poszukiwaniu swojego miejsca w świecie. To są tematy, które nas wciąż dotykają. Nieważne, gdzie mieszkamy, skąd pochodzimy, czy będziemy szczęśliwi, czym jest szczęście, czym jest miłość, jak ją znaleźć i jak sprawić, żeby nasze życie miało sens, to myślę, że to są takie tematy, które absolutnie wszystkich zaprzątają, więc tu myślę, że tkwi właśnie sekret Felliniego i jego uniwersalność, że on właśnie bardzo mocno skupiał się na człowieku jako jednostce, jakby niekoniecznie w takim uwikłaniu społecznym i historycznym, ale bardzo dla niego ważny był człowiek. I fantastycznie też zarówno te postaci kobiece, jak i męskie szkicował. Miał swoich ulubieńców. No tutaj Giulietta Masina, prywatnie jego żona, ale też muza, która w wielu jego filmach się pojawia. No i Marcello Mastroianni, ikona kina włoskiego, ale także mody i myślę, że męskości, który też właśnie w filmach Felliniego ma swoje kryzysy i ten duet, który tworzy Federico Fellini jako reżyser i Marcello Mastroianni jako aktor, twórca głównych jego ról, ale też myśli Felliniego, to jest coś absolutnie niesamowitego. Także polecam, aby spędzić właśnie najbliższe miesiące w kinach studyjnych z filmami Federico Felliniego. To nie będzie stracony czas.
2: Filmy Federico Felliniego w kinach studyjnych będzie można oglądać do września. Nie wiem jak Państwo, ja czuję się bardzo zachęcona. To też może być ciekawy eksperyment oglądać filmy Felliniego w roku Andrzeja Wajdy. Fellini bywał dla niego inspiracją. A swoją drogą, wracając do naszego pytania z początku audycji, ciekawa jestem, czy wśród bohaterów Felliniego jest jakaś postać, z którą chcieliby się Państwo zaprzyjaźnić. Jeszcze ostatni moment, żeby o tym do nas napisać. Poranek dwójki małpa polskieradio.pl. Pani Elżbieta pisze, że czyta teraz Wojny i pokój, zastanawia się nad złożonością osobowości Nataszy Rostowej, że chciałaby ją poznać, ale czy zaprzyjaźnić się? Chyba nie, z powodu różnicy wieku. No ale co też moim zdaniem w Dniu Przyjaźni ważne, co do realnej przyjaźni, to chciałabym, pisze pani Elżbieta, pozdrowić moją szkolną koleżankę Bożenę, która po latach w Warszawie wróciła do swojej ukochanej Gdyni. My przesyłamy również pozdrowienia pani Elżbiecie i bardzo dziękuję za tego maila. A teraz posłuchajmy muzyki Nino Roty z filmu Amarcord.

0: 29 minut po godzinie 8. Słuchają Państwo Poranka Dwójki.
1: Gość Poranka Dwójki.
0: Ze mną w studiu Agata Grenda, dyrektorka Teatru Szekspirowskiego. Ponieważ zbliża się już lato, to pora zapowiedzieć Festiwal Szekspirowski w tym roku jubileuszowy 30. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło, witam państwa.
0: Bardzo jest interesujące hasło tegorocznego festiwalu. Pochwała szaleństwa. Skoro Erasm z Rotterdamu mógł napisać pochwałę głupoty, no to rozumiem, że państwo zdecydowali się na pochwałę szaleństwa. Można oczywiście odnaleźć znamiona twórczego szaleństwa w działalności profesora Jerzego Limona, twórcy i festiwalu, i przede wszystkim inicjatora powstania Teatru Szekspirowskiego. To jest pewne. A czy w twórczości Szekspira również?
2: My zdecydowanie w tym motcie nawiązywaliśmy do szaleństwa, twórczego szaleństwa profesora Jerzego Limona. On sam mówił o furor divinus, któremu towarzyszyło całe życie, czyli twórczym szale. I to jest 30. edycja. Bez profesora Jerzego Limona nie byłoby ani festiwalu, ani teatru. Proszę sobie wyobrazić młodego doktoranta, który w latach 90. zobaczył rycinę Petera Willera pokazującą budynek wyglądający jak teatr Fortune Playhouse w Londynie, i kiedy zobaczył tę rycinę i zorientował się, że taki budynek stał w Gdańsku w XVII wieku i że to jest właśnie ten budynek i że on odbuduje teatr.
0: I że on służył do tak. tego, prawda?
2: Że to była szkoła fechtunku, wieczorem w niej grywali aktorzy angielscy, spektakle również w czasach szekspirowskich, za życia Szekspira. No i on postanowił, że ten teatr odbuduje. Nie wiem, ilu profesorów, którzy siedzą sobie i oglądają ryciny w książkach, postanawia odbudować rzeczy, które na nich widzą lub stworzyć je na nowo. Profesor powiedział, och, tu istniał taki teatr, to ja ten teatr odbuduję, bo to jest pierwszy publiczny teatr w Rzeczpospolitej, więc zróbmy to. 30 lat ta idea mu towarzyszyła i on odbudował teatr. My tę historię opowiadamy młodzieży, ona jest absolutnie niemożliwa, to znaczy to chyba tylko w latach 90. szalonych polskich latach 90., gdzie wszystko było możliwe, była tak zwana wolna amerykanka, można było przedsięwziąć taki plan. On go postanowił wdrożyć w życie.
0: Teatr zarazem nowoczesny, a jednocześnie absolutnie nienowoczesny.
2: Tak, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że profesor chciał odbudować teatr, ale żeby odbudować teatr 30 lat później, musiał tę ideę nagłośnić, zarazić nią ludzi, w tym samego wtedy księcia Karola, do którego po prostu napisał list. Dzień dobry, nazywam się profesor Jerzy Limon, chciałbym odbudować teatr szekspirowski. A książę mu odpisał. Powiedział, wspaniale, zostanę patronem tej idei. I tak dokładnie było. Więc profesor, żeby nagłośnić ideę odbudowy teatru, musiał zrobić dużo szumu wokół Szekspira w Gdańsku. I najpierw stworzył Dni Szekspirowskie.

0: A potem festiwal szekspirowski. Mimo, że festiwal pierwotnie służył nagłaśnianiu idei odbudowy Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, to sam teatr udało się odbudować dzięki też środkom Unii Europejskiej i zaangażowaniu samorządów. Jesteśmy instytucją kultury. W 2014 otworzyliśmy wielki, piękny budynek Teatru Szekspirowskiego, ale festiwalu szekspirowskiego świętujemy 30-lecie, bo 30 lat ten festiwal z założenia miał nagłaśniać odbudowę teatru, a sam stał się jedną z najważniejszych europejskich imprez teatralnych. I to są już dwa niezależne byty. Całorocznie działający teatr i każdego lata odbywający się festiwal.
1: Wspaniale, że polskie sceny dostarczają paliwa festiwalowi szekspirowskiemu, bo jednak to jest festiwal międzynarodowy i za chwilę mam nadzieję, że zdradzi pani, jakie grupy z jakich krajów przyjadą pokazywać swojego Szekspira. Czasem bardzo nieoczywistego. Nie wiem, na przykład japoński Szekspir się pojawił
0: w zeszłym roku.
1: Wspaniały. Natomiast jednak ten rdzeń to są polskie przedstawienia, również te, które walczą o nagrodę Złotego Jorika.
0: Tak, Złoty Jorik w tym roku jest absolutnie szalony. Co roku są to 3 do 5 spektakli. W tym roku będą to 3 spektakle, ponieważ to są 3 ogromne produkcje. Ja się trochę tym martwię, ale publiczność już mam takie głosy, że się cieszy. To znaczy, już powiem, czym się martwię. Martwię się w tym, że w konkursie o Złotego Jorika, czyli najlepszej inscenizacji dzieł Szekspira minionego sezonu, będą 3 Hamlety.
1: To nie dziwi, jak się popatrzy na repertuary teatrów w całej Polsce, to od południa do północy, od zachodu na wschód, Hamlet. To jest wielki temat. Dlaczego? Ale nie na dzisiejszą rozmowę.
0: Będzie Hamlet Teatru Śląskiego z Katowic, Hamlet Sosnowca i Hamlet Teatru Powszechnego w Warszawie. To są 3 wielkie inscenizacje, absolutnie różne, stylistycznie, jeśli chodzi o pomysł reżyserski. Ja się tym martwię tak z przyczyn marketingowych. Kto chciałby oglądać tyle Hamletów, a w ogóle ich chyba będzie 5 czy 6 na naszym festiwalu, ale ja się co roku martwię bardzo niesłusznie, ponieważ właśnie to jest niesamowite w naszym festiwalu i co roku się przekonuję o tym, że ludzie chcą obejrzeć, czy jeszcze coś nas zaskoczy, czy jeszcze jest szansa na jakąś nową wersję, czy jeszcze czegoś nie widzieliśmy, że myślę też, że dla międzynarodowego jury oglądanie tak różnych inscenizacji tej samej sztuki, no i też świetne w Hamlecie i w ogóle w Szekspirze jest to, że na tym festiwalu nie musimy tłumaczyć ludziom, o co chodzi w tych spektaklach, ponieważ one są dosyć dobrze zaspoilerowane, mówiąc językiem współczesności, więc naprawdę to jest taki festiwal, na którym już możemy cieszyć się smaczkami, wystawieniami, interpretacjami, światłem, muzyką, bo wiemy, o co w tych sztukach chodzi.
1: To jest świetne. Pani mówi o polskich wystawieniach. To wystawienie Roberta Talarczyka z Teatru Śląskiego, no to już nawet po tytule można się zorientować, że to jest szczególnie specyficznie polskie. Tragedio Hamleta księcia Dynymarku, jeżeli w ogóle nie przekręciłam czegoś, ponieważ to jest tłumaczenie na śląski.
0: To jest pierwszy w historii Hamlet po śląsku. Jestem bardzo ciekawa, jak poradzi sobie z tym międzynarodowe jury.
1: Natomiast jak to odczuje?
0: Myślę, że odczuje to w porządku. My będziemy właściwie przed każdym polskim spektaklem, tym członkom jury, którzy są zagraniczni, robimy takie wstępy i opowiadamy o i reżyserach, i spektaklach. No trochę tu trzeba będzie opowiedzieć o historii Śląska i
1: Języka.
0: I języka, no oczywiście tak. Ale tych Hamletów w tym roku będzie więcej. Jeżeli mogę też powiedzieć tym, z którego bardzo wyczekuję, jestem bardzo dumna. Ja mam przed sobą tutaj 10 kartek, ponieważ mamy tylu artystów, tyle nazwisk i zespołów, że sama nie chciałabym się w tym pogubić. Ale chyba takim największą gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie Robert Lepage i jego Hamlet Książę Danii, zespołów Ex Machina i Côté Danse. To jest spektakl, w którym nie ma prawie w ogóle tekstu dramatycznego. Ruch, obraz, światło, muzyka. Spektakl, w którym odnajdą się absolutnie wszyscy. Tak piękny wizualnie, jak to Robert Lepage. Tak oniryczny, wizualny Hamlet, który właściwie wytańcowuje swoje emocje, w którym całość jest narysowana ruchem i światłem. Jest to spektakl, którego naprawdę nie można przegapić, który...

0: miał entuzjastyczne recenzje w światowej prasie, dlatego wszystkich Państwa zapraszam i myślę, że trzeba szybko łapać bilety. Sprzedaż rusza, który jest dzisiaj 9. Dzisiaj.
1: A, doskonale się składa. Jesteśmy przed konferencją, która o 11, więc Państwo tak. mają pewne fory, słuchacze dwójki. Proszę koniecznie z nich skorzystać. No dobrze, to będziemy się tak wymieniać. Kolejny z nominowanych do Złotego Jorika Hamlet to Hamlet Kamila Białaszka z Teatru Powszechnego imienia Zygmunta Himmlera w Warszawie, taki bardzo unowocześniony. Ja przyznam, że jeszcze ten spektakl jest przede mną, ale to też nie jest taki tekst potraktowany kanonicznie.
0: Nie, to chyba w ogóle nie jest tekst potraktowany kanonicznie, to jest tekst wywrócony na drugą stronę. To jest kapitalizm i absolutna współczesność. Ja myślę, że tutaj w tym roku Łukasz Drewniak, nasz współpracujący z nami dziennikarz, selekcjoner, nie dziennikarz, krytyk literacki, który co roku wybiera spektakle w konkursie o Złotego Jorika, był bardzo podekscytowany, pisząc te eksplikacje wyjaśniające, ponieważ tymi Hamletami obracał na wszystkie strony.
1: Znajdą Państwo te eksplikacje na stronie internetowej.
0: Tak, wszystko jest.
1: Warto zajrzeć.
0: Wszystko jest. No to są trzy absolutnie różne Hamlety i to jest bardzo śmieszne, ponieważ i to było dla mnie, jestem dyrektorką festiwalu i teatru od 5 lat, wydawało mi się, że my Polacy będziemy się rzucać przede wszystkim na zagraniczne gwiazdy na naszym festiwalu, na te wielkie spektakle. I oczywiście to jest, ale wykupywane są natychmiast spektakle polskie. To znaczy Złote Joriki, obojętnie kogo byśmy nie zaprosili de facto, mamy taki głód tych polskich szekspirowskich spektakli. Ich powstaje na szczęście coraz więcej. Mam nadzieję też, że trochę my przyczyniamy się do tego festiwalowo, robiąc różne konkursy, dając szansę młodym artystom. Natomiast polskie spektakle, właściwie jest głód Szekspira, naprawdę. Nawet jeśli jest Lepasz, o którym powiedziałam, i on oczywiście się również wyprzeda, bo to jest wielka gwiazda, to polskie Joriki znikną po 3 dniach. To mnie bardzo cieszy, bo ciągle nie nudzi nam się Szekspir.
1: No właśnie, bo jeszcze Jacka Jabrzyka z Teatru Zagłębie w Sosnowcu, ale przyznam, że tam przeszukiwałam i liczyłam te dni premiery, ten warszawski Hamlet, który też wyprzedany jest w dniu otwarcia, co miesiąc w dniu otwarcia sprzedaży na kolejny miesiąc repertuaru, czyli w reżyserii Jana Englerta, bo w zeszłym roku go nie było w Jorikach.
0: Tak, nie było dlatego, że tutaj
1: no
0: mówimy o teatrze...
1: W tym roku też nie było, ale w zeszłym roku powinien być, jeżeli w ogóle. Ale Łukasz Drewniak podejmuje niezależne decyzje.
0: Nie, Łukasz Drewniak absolutnie to był spektakl w pierwszej trójce, tylko niestety logistycznie przeniesienie tego spektaklu do nas i też jest lato. My mamy dosyć niefortunny termin festiwalu, znaczy bardzo fortunny dla gdańszczan. Jest lato, Jarmark Dominikański, jest wspaniale, plaża, wieczorem można iść do teatru, rano być
1: nie
0: na plaży.
1: Gdańszczanie mają większą szansę przyjechać, bo to jest sezon urlopowy.
0: Tak, to ma bardzo dużo zalet, natomiast wady są takie, że bardzo wiele teatrów po prostu nie może do nas przyjechać, bo na przykład są związki zawodowe, bo urlopy, bo trzeba kiedyś wyjechać na urlop, teatry nie grają w wakacje. To są coroczne naprawdę negocjacje, żebyśmy w wakacje polskie teatry do nas przywieźli. Ale w tym roku troszeczkę zrekompensowaliśmy to widzom, ponieważ właśnie w minioną sobotę wrócili oni z Henryka IV w Teatrze Polskim, gdzie dzisiaj będzie nasza konferencja za chwilkę. A 11, czyli za 2 dni, wyjadą z nami autobusem na Hamleta z Gdańska,
1: tak,
0: na Hamleta do Teatru Narodowego w Warszawie. Mamy wykupioną część sali i wieziemy widzów do Gdańska, no bo do Warszawy, przepraszam. W przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie tego spektaklu pokazać, a no jest to wybitne dzieło, moim zdaniem.
1: Tak, też wydaje mi się, że włączyć je gdzieś w program festiwalu to bardzo, bardzo jest cenny gest.
0: A poza tym to jest taki wesoły autobus, dlatego że to jest też takie przeżycie festiwalowe. I mówię całkiem szczerze, to znaczy kiedy jedziemy grupą, nie wiem, 30 osób autokarem na spektakl, kto dzisiaj jeździ tak autokarami, oprócz tak naprawdę tych, którzy przyjeżdżają do teatrów z mniejszych miejscowości autokary, ale to głównie są szkolne, to takie festiwalowe wyjazdy autokarowe, myślę, nie są bardzo częste. One się zdarzają i to jest świetne, ponieważ

0: ten powracający autobus, kiedy możemy omawiać to, co się wydarzyło, to jest niesamowita część tego doświadczenia teatralnego, dzielić się potem tym doświadczeniem.
1: Wróćmy do tegorocznego festiwalu. Kto jeszcze z gości zagranicznych może być już dziś wymieniony jako pewniak?
0: Chyba w tej chwili mogą być już wymienieni wszyscy, bo konferencja za chwilę, program rusza dzisiaj. Mamy ten tegoroczny festiwal, co z jednej strony jest bardzo znamienne, z drugiej troszkę dla mnie smutne, ale chyba w takim świecie żyjemy, jest dosyć mroczny. To znaczy mamy, powiedziałabym, 95% dramatów Szekspira. Zdarzają się takie festiwale, gdzie jest dużo komedii, gdzie w ogóle na warsztat reżyserzy biorą komedię. Tak było po pandemii. Miałam wrażenie, że wszyscy byli tak zmęczeni, że zrobienie jeszcze kolejnego dramatu Szekspira było nie tym, czego oczekuje publiczność, więc mieliśmy wysyp komedii na festiwalu. W tym roku de facto komedia będzie jedna i będzie to Sen nocy letniej. Teatru, który do nas wraca, Teatru Radost, Divadlo Radost z Brna, z Czech. Oni byli u nas ze wspaniałym spektaklem w reżyserii Joanny Zdrady, dzisiaj dyrektorki Teatru Lalka w Warszawie, pod tytułem Hamlet on the Road, gdzie taki wóz jarmarczny wjechał. To wszystko odbywało się w tym wozie. Był to niesamowity śpiewany, taneczny, piękny spektakl. On dostał Nagrodę Publiczności, Nagrodę Towarzystwa Szekspirowskiego i wraca do nas ze Snem nocy letniej, ferią barw, kolorów, kostiumów, takiego absolutnego wizualnego szaleństwa. Bardzo się cieszymy z ich odwiedzin w tym roku na festiwalu. No i na pewno wielki hit. Wiem to już, ponieważ zaprosiliśmy znowu ponownie ten zespół Barcelona Flamenco Ballet. I Julia Flamenco, i to takie flamenco naprawdę najwyższej klasy.
1: Będzie gorąco.
0: Będzie gorąco. I tutaj nie udajemy, że Szekspir nie jest pretekstem, żeby potańczyć flamenco. Romeo i Julia są fantastycznym pretekstem. Myślę, że kiedy mówimy Romeo i Julia Flamenco, balet, już trochę to widzimy oczami wyobraźni, te emocje, miłość.
1: Namiętność, tak.
0: Czerwień. Ja to widzę. Więc to z tego bardzo się cieszymy. Będzie też reżyser, który wraca do nas pod, jakby, który wielokrotnie występował na festiwalu i wraca do nas Silvio Purcarette z Teatru Narodowego w Krajowej w Rumunii z bardzo pięknym Królem Lirem, trochę takim granym właśnie jak na scenie elżbietańskiej, z czego się też bardzo cieszymy. I będzie jeszcze spektakl Petty Man z Wielkiej Brytanii, który wygrał konkurs teatrów festiwali szekspirowskich. Mamy taki konkurs, my festiwale szekspirowskie zjednoczone pod jedną egidą, który ogłaszamy dla teatrów, które mogą podróżować z jedną walizką de facto. Mm-hmm. To jest oczywiście trochę metaforyczne,
1: no tak,
0: ale
1: tak,
0: to są małe formuły, które potem podróżują po wszystkich naszych festiwalach i naprawdę egzotyczni artyści występują w tym konkursie. I w tym roku jest spektakl Petty Man, to jest bardzo śmieszny punkt wyjścia, bo to jest intensywna taka opowieść rozgrywająca się w garderobie teatru na londyńskim West Endzie, czyli dublerzy czekają, czy może wejdą na scenę, ale nie wchodzą, więc w garderobie rozgrywają swoją tragedię, swojego Króla Lira, swoje frustracje.
1: I myślą, jakby tutaj tego króla
0: tak się pozbyć.
1: To jest bardzo kameralna
0: odpowiedź. Przepraszam, to nie Król Lir już przed tą konferencją, Juliusz Cezar.
1: Też się go pozbywają, koniec końców, więc wszystko się zgadza.
0: Natomiast tutaj oczywiście na pierwszy plan, to jest dzieło inspirowane Szekspirem. Tutaj na pierwszy plan wychodzi przyjaźń, relacja tych dwóch mężczyzn. Mamy bardzo wiele spektakli, w których Szekspir jest punktem wyjścia.
1: Czy to będziesz właśnie of Szekspir?
0: Szekspir, który jest punktem wyjścia, króluje w konkursie Szekspir of. I nie ukrywam, że ten konkurs stał się taką trochę trampoliną dla młodych artystów do dalszych sukcesów, ponieważ duet Gruba i Głupia zaczynał u nas z

0: swoim tryptykiem. Potem powstały kolejne spektakle. Dziewczyny były nominowane do paszportu polityki. Kolektyw Herz House podróżuje po całym świecie. A w tym roku tutaj do konkursu Szekspirowka Katarzyna Knychalska, kuratorka tego konkursu, redaktorka, dziennikarka wybierała te spektakle razem z naszym zespołem. I to jest, tutaj Szekspir jest punktem wyjścia i można z nim zrobić wszystko. Można go zatańczyć, wyrzeźbić, wyśpiewać.
1: Jak państwo słyszą, program festiwalu jest właściwie niewyczerpywalnym źródłem do rozmów. To już na koniec podajmy tylko daty i resztę muszą państwo znaleźć w internecie. To jest zawsze przełom lipca i sierpnia.
0: Tak, 23 zaczynamy festiwal, kończymy 2 sierpnia. Bardzo państwa zapraszamy do Gdańska. Dzisiaj, zdaje się, o 14 rusza sprzedaż biletów. Jak pani redaktor widzi, jestem tym bardzo podekscytowana. Mogłabym tak godzinami. Dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia w Gdańsku.
1: Agata Grenda, dyrektorka Teatru Szekspirowskiego, opowiadała o jubileuszowym 30. Festiwalu Szekspirowskim, który już za nieco ponad miesiąc w Gdańsku. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również bardzo dziękuję.

Ta muzyka jeszcze bardzo odnosząca się do tematu rozmowy. Była to uwertura do sztuki Szekspira Wiele hałasu o nic, skomponowana przez Alfreda Reynoldsa. Nasze poranne spotkanie powolutku dobiega końca. Za niespełna 7 minut będzie godzina 9. Pora powiedzieć Państwu, kto otrzyma płytę tygodnia i płytę dodatkową. Płytą tygodnia jest Music de Cinema i tutaj między innymi nagrania Persela, Vivaldi, Diego, Händla, Mozarta. Ta płyta powędruje do pani Moniki z Warszawy. Powędruje więc być może prawie, że na piechotę. Natomiast płyta z muzyką Astora Piazzolli do pana Marka z Sopotu. Mam nadzieję, że ucieszą państwa te przesyłki. Już za kilkanaście minut, a może nawet trochę szybciej, zasiądzie w tym miejscu Magdalena Łoś, żeby spędzić z państwem 3 godziny w kanonie dwójki, a muzyka, którą słyszą Państwo już teraz, to muzyka Bedřicha Smetany i muzeum właśnie jemu poświęcone. Odwiedzimy dziś z Karolem Furtakiem w kwadransie bez muzyki. Muzeum Bedřicha Smetany obchodzi stulecie swojego istnienia. O jego zbiorach dowiedzą się Państwo trochę więcej już o godzinie 11. Ja tymczasem dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny w imieniu Tomasza Szachowskiego, który wybrał muzykę, Katarzyny Fitzwilliams, mojej wydawczyni, i swoim. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Zostawiam Państwa w czułych rękach Magdaleny Wojtulanis.

0: Autopromocja.
1: Giedroyć właściwie był bezkompromisowy. Chciał mieć najlepsze pióra i najlepsze teksty, ponieważ na emigracji znalazło się wielu doskonałych pisarzy, więc oni siłą rzeczy lgnęli do kultury i chętnie tam publikowali.
2: Wśród tych lgnących do kultury pisarzy było wielu znakomitych eseistów. Właśnie o eseistyce na łamach pisma Jerzego Giedroycia opowie profesor Andrzej Stanisław Kowalczyk w środę o 22:30. Dorota Gacek, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Jest 9:00.
4: Dwójka jesteś na miejscu.
5: Filip Żaruski.
3: Przed nami wiadomości kulturalne. Zapraszam, Justyna Piernik. Koncertem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej rozpoczął się w Warszawie Festiwal Efemera. To wydarzenie łączące muzykę, taniec i sztuki wizualne, które jest wiosennym dopełnieniem jesiennego ansamblu. Dzięki współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej w tym roku po raz pierwszy publicznie pokazane zostaną materiały z prywatnych kolekcji filmów Magdaleny Abakanowicz. Przestrzenią działań będzie też pracownia rzeźbiarki, zapowiada dyrektorka festiwalu Małgorzata Płysa.
6: W jej domu na ulicy Bzowej będą się odbywały właśnie koncerty Teoniki i Rożynek, które będą też nawiązywały do tego, co jest w studiu, do twórczości Abakanowicz. A z drugiej strony właśnie po raz pierwszy pokażemy filmy i to w sali laboratorium CSW. Do filmów zagra wspaniała pianistka, kompozytorka Joanna Duda. No i Teoniki i Rożynek zagra w samym studiu w sobotę 13 czerwca. Można też przy okazji właśnie zwiedzić dom, w którym mieszkała i tworzyła Abakanowicz, który jest też takim miejscem, gdzie to jej dziedzictwo jest bardzo widoczne.
3: Wydarzenia festiwalowe odbywać się będą także w Teatrze Studio, Klubie Palladium, w Komunie Warszawa, Klubie Oczki i Muzeum Sztuki Nowoczesnej do niedzieli. Wystawy, spacery, rajdy rowerowe odbędą się w ramach ogólnopolskiego projektu Archifest. Jak mówi Agata Bujnowska z Centrum Archiwistyki Społecznej z okazji przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Archiwów, przez 6 dni w wielu miastach Polski zaplanowano imprezy nawiązujące do lokalnych historii.
7: I koła gospodyń wiejskich, i fundacje, i ośrodki kultury. Wszystkie te organizacje, instytucje albo inicjatywy, które prowadzą archiwa społeczne, miały

0: szansę włączyć się w świętowanie tegorocznego Archifestu. I w tym roku mamy aż 44 takie podmioty, które organizują ponad 60 wydarzeń w całej Polsce. Będzie bardzo dużo pikników, spacerów. Na przykład w ramach Archifestu odbędzie się spacer rowerowy po obrzeżach Poznania. Albo spacer fotograficzny z aparatami.
1: Archifest potrwa do 14 czerwca. Szczegółowe informacje na stronie Centrum Archiwistyki Społecznej. W Tykocinie spotykają się reportażyści radiowi z całej Polski. W malowniczym miasteczku nad Narwią odbywają się ogólnopolskie warsztaty reportażu radiowego zorganizowane przez Polskie Radio Białystok. Przez kilka dni uczestnicy będą słuchać i dyskutować.
2: Najważniejsze jest to, że tutaj wszyscy są równi.
3: Agnieszka Czarkowska, szefowa studia reportażu i dokumentu w Polskim Radiu Białystok.
2: Na warsztatach mamy debiutantów i oni prezentują swoje prace na równi z mistrzami.
4: Troszeczkę się stresuję, ponieważ po raz pierwszy tu jestem.
5: Wiktoria Dubowska, Radio Lublin.
4: Mam nadzieję, że dobrze spędzimy czas, posłuchamy naszych audiodokumentów i reportaży i będziemy się uczyć tej sztuki mistrzów.
6: Przyjechałem do Tykocina z pozytywnym nastawieniem.
7: Antoni Rokicki, Studio Reportażu Polskiego Radia.
6: Jestem chyba czwarty raz. I to jest taki czas, kiedy po prostu słuchamy naszych prac, rozmawiamy o swoim warsztacie. Trochę też się krytykujemy, żeby za rok przyjechać z jeszcze lepszą audycją, z jeszcze lepszym reportażem.
1: Dziś wykład Anny Dudzińskiej, obok niej w roli prowadzącej i gościa honorowego pojawi się nestorka polskiego reportażu Janina Jankowska, a swój autorski panel zaprezentuje Cezary Galek z Radia Zachód. Nie żyje James Blood Alma, jeden z najbardziej oryginalnych gitarzystów i kompozytorów amerykańskiej sceny jazzowej. Artysta zmarł w Nowym Jorku w wieku 86 lat. Zapisał się w historii muzyki jako pionier free funku i jedna z najważniejszych postaci awangardowego jazzu. Wywodził się ze środowiska klubów jazzowych i soulowych Karoliny Południowej. Później przeniósł się do Ohio, a pod koniec lat 60. osiadł w Nowym Jorku. Jego otwarty styl gry szybko zwrócił uwagę Ornetta Colemana, z którym potem współpracował. To były wiadomości kulturalne.

0: Pogoda.
1: Zbliża się chłodny front atmosferyczny. Dziś jeszcze na wschodzie będzie pogodnie. W innych częściach kraju mogą występować przelotne opady deszczu, duże zachmurzenie i burze. Przewiduje Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Na zachodzie i nad morzem chłodniej, od 18 do 23 stopni. W nocy z wtorku na środę i w środę front pozostanie na wschodzie kraju i będzie ulegał zafalowaniu. W całym kraju zachmurzenie będzie duże, tylko w nocy na zachodzie wystąpią rozpogodzenia. W ciągu dnia występować będą również burze i przelotne opady deszczu. Na południu kraju natomiast opady będą miały charakter ciągły.
1: Końcówka tygodnia ma być chłodna, od czwartku termometry pokażą maksymalnie 20 stopni.
3: Reklama.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Reklama.

Słuchają Państwo Dwójki we wtorek, to 9 czerwca. Zapraszamy na drugie spotkanie w tym tygodniu w kanonie Dwójki. Za konsoletą niezmiennie Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry.

muzyką Bacha dziś Państwa witamy i przy Bachu jeszcze przez chwilę pozostaniemy. Za nami czwarta część Vivace z sonaty na skrzypce i klawesyn obligato w tonacji F-moll, piąta sonata Bacha ma w katalogu jego dzieł numer 1018. Teraz ci wykonawcy, Leila Szajek i Jörg Halubek, świetny duet w muzyce baroku, pozostaną z nami. Leila w ramach orkiestry Il Gusto Barocco, niemieckiego zespołu, który prowadzi, założył Jörg Halubek, tu także solista. To album, który w małych fragmentach pokazywałam Państwu w kanonie dwójki w maju, to takie piękne uzupełnianie zaległości, gdy śledząc tropy za sprawą najnowszego nagrania szwajcarskiej barokowej skrzypaczki Leili Szajek, dotarłam właśnie też do jej bliskiej współpracy i w tym projekcie nagraniowym. A wydany został w 2022 roku Il Gusto Barocco, Jörg Halubek i soliścia wśród nich Leila Szajek pokazują nam różne wersje muzyki, jak najbardziej rozrywkowej. To ta pamiątka spotkań w Café Zimmermann. Jesteśmy więc w Lipsku i dobrze znany Państwu koncert skrzypcowy w tonacji E-dur. O, teraz w zupełnie innej wersji, ale klawesyn da radę, gdy dodaje się wiele ornamentów, wypełnia przestrzenie między dłuższymi dźwiękami. No to oczywiście ten z natury bardziej przenikliwy dźwięk i siła tego dźwięku, dźwięk skrzypiec, można zastąpić klawesynem.

Jörg Halubek, solista, tu klawesynowa wersja doskonale znanego koncertu E-dur, a z nim Il Gusto Barocco, zespół, który założył, prowadzi, któremu towarzyszył w tym bachowskim nagraniu wydanym 4 lata temu. Suity w takiej wersji orkiestrowej do grania w Café Zimmermann i właśnie koncerty w rozmaitych wersjach. Bachem zamkniemy tę pierwszą część spotkania, wracając do nagrań Jörga Halubka i Leili Szajek.

0: Muzyka Bacha, za nami kolejny przykład wspólnego nagrania artystów, którzy powitali Państwa dziś w Kanonie Dwójki w tym drugim spotkaniu, a są to Jurek Halubek, klawesyn i Leila Szajek, skrzypce, za nami Largo z szóstej sonaty oznaczonej w katalogu dzieł Bacha numerem 1019.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu o tej porze przedstawiamy wyróżnioną trzema nagrodami literackimi powieść włoskiej pisarki Federiki Manson zatytułowaną Alma. I tytułowa bohaterka przyjeżdża do Triestu, jej rodzinnego miasta, które opuściła przed laty, by odebrać niespodziewany spadek po ojcu. Czyta Elżbieta Kijowska.
3: Wysiada z samochodu i kieruje się donikąd. Wie, że znajdzie go, kiedy tak zdecyduje. Już kiedyś udało jej się go odnaleźć w chaosie wojny, w mieście, którego nie znała. Za dwa dni przypada prawosławna Wielkanoc. Alma wierzy, że Willi odwiedzi w tym czasie cerkiew świętego Spirydona. Zawsze pociągały go świątynie ze złoconymi kopułami. Do niedawna szukało się ludzi w książkach telefonicznych, dostarczanych na wycieraczki pod drzwi lub w tych, które leżały w barach pod telefonami na żetony. Homonimy, pomyłki. Jakie nazwisko zamieściłby pod dzwonkiem przy drzwiach do swojego mieszkania? Alma zauważyła, że pod wojennymi zdjęciami w gazetach podpisuje się Willi Knezewic. Przy czym Willi to zdrobnienie używane przez ojca, a więc także przez resztę rodziny. W dokumentach figurował jako Guglielmo Knezewic. Ale ze względu na dwujęzyczność członków słowiańskiej mniejszości, ta niespójność wydawała się czymś normalnym. List z testamentem ojca, który otrzymała niespodziewanie parę tygodni wcześniej, informował, że Willi przechowuje dla niej spadek i czeka na sygnał od niej. Innymi słowy, czeka, aż Alma pojawi się w mieście. To podstępny ruch, bo ona i Willi nie mają ze sobą nic wspólnego,

prócz kawałka życia, który byli zmuszeni dzielić. Tylko tyle? Tak. Społeczeństwo opiera się na dziedziczeniu, pouczył ją znajomy, rozparty na kanapie w jej mieszkaniu w stolicy, gdy opowiedziała mu o liście od ojca. Przypomniał jej też, że oboje są w wieku, w którym więcej myśli się o zmarłych niż o żywych. I chociaż uwolniliśmy się od rodzinnych zależności, w pewnej chwili przychodzi śmierć i przypominamy sobie, że jesteśmy czyimiś dziećmi, że więzy krwi są najważniejsze. Ale nie lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy starzy, prawda? Jutro rano wyjeżdżam, odparła z roztargnieniem i nie powiedziała, że w jej stronach ludzie nie przejmują się rodzinnym dziedzictwem. O Willim nigdy nikomu nie wspominała. Stanął w drzwiach domu na Krasie pewnej wrześniowej soboty, gdy pogoda pozwalała jeszcze na kąpiel w morzu. Chudziutki chłopak z czarnymi oczami i ciemną grzywką chuligana. Miał na sobie dresowe spodnie i koszulkę belgradzkiej drużyny Crvena Zvezda, która wyglądała, jakby od wielu dni w niej spał. Ojciec trzymał dłoń na jego głowie i uśmiechał się radośnie. Almo, to jest Willi. Willi to Alma. Patrzą na siebie wrogo. Oboje mają 10 lat, ale ona jest kilka centymetrów wyższa. Kim jest ten chłopak? Skąd przybywa i jakim językiem mówi? Trudno odgadnąć, bo stoi w progu bez słowa. Matka Almy chętnie zapytałaby o to, ale mąż nie pozostawia jej na to czasu, tylko całuje ją i ciągnie za sobą do sypialni. Tam, za zamkniętymi drzwiami, opowiada jej wszystko w szczegółach. Podobnie jak kiedy czasem nocą nie pozwala jej zasnąć, wyznając polityczne sekrety, które nie powinny opuszczać apartamentów pewnych hoteli, mówi o porwaniach i aktach zemsty, które śnią jej się potem całymi tygodniami, o tym, jak okrutni bywają mężczyźni i jak niebezpieczne mogą być kobiety. O niebezpiecznych kobietach mówi ze szczególnym przejęciem. Niczym zakochany, który opowiada o przedmiocie swej miłości, komu tylko się da. Ona zawsze wysłuchuje go bez słowa i jej milczenie go uspokaja. Kiedy słów robi się za dużo, głaszcze go po włosach, rozpina mu spodnie i kochają się, przyciskając dłonie do ust, żeby córeczka ich nie usłyszała. Rano ojciec schodzi do kuchni w koszuli i majtkach i smaży jajka na bekonie. Radosny jak chłopak, który właśnie się dowiedział, że przeszedł do następnej klasy, choć wcale na to nie zasłużył. Przez kilka następnych dni pogwizduje rock'n'rollowe melodie i krąży po domu, pogryzając rodzynki i opowiadając historię z Sarajewa. W pewnej chwili zaczyna się nudzić albo tęsknić za życiem tam i wyjeżdża. Zostanie z nami przez jakiś czas, powiedział tamtego wrześniowego dnia i popchnął milczącego chłopca na środek pokoju. Almo, porozmawiaj z nim, dobrze? Zanim zniknął, mrugnął do niej porozumiewawczo. Są wspólnikami od tajnych podróży na wyspę i on, egoista i gawędziarz, potrafi to wykorzystać. Matka Almy zabiera się do nowego zadania z entuzjazmem. W pierwszych dniach załatwia podstawowe sprawy. Kupuje słownik, żeby porozumieć się z Willim, choć nie wydaje się, żeby mu na tym zależało, i zapisuje go do szkoły na podstawie nowiutkich dokumentów, które chłopiec miał przy sobie. Nie ma z tym problemu, bo wyjątkowa sytuacja każe władzom przymknąć oko na wszelkie nieprawidłowości. Piecze pizzę i kupuje lody z bezą. Wraz z dziećmi sadzi fasole na mokrej wacie w szklance. Ale one są już za duże na takie rzeczy i szybko się nudzą. Zostawiają ją samą przy doglądaniu roślinki.
Alma wykorzystuje to, że cała uwaga matki jest skupiona na intruzie.

0: i popołudniami wymyka się z domu na cmentarz żołnierzy austriackich. Mijają tygodnie, lecz Willi pozostaje nieprzenikniony i matka Almy się poddaje. Jej entuzjazm wygasa. Fikus w salonie traci liście, cały dom powoli pogrąża się w chaosie. Matka już nie gotuje, wieczory spędza na kanapie, płacząc i przeklinając mężczyznę, z którym się związała. Dzieci kręcą się po domu, zdezorientowane, trzymają się od niej z daleka. Po południu Willi wchodzi czasem do pokoju Almy. To jedyne pomieszczenie, które budzi jego ciekawość. Wślizguje się tam za każdym razem, gdy Alma wsiada na rower. Obserwuje ją, jak jedzie chodnikiem z jasnym kucykiem kołyszącym się między łopatkami i znika w pobliżu lasku. Wtedy otwiera szuflady biurka, przegląda książki, wkłada kasety do małego magnetofonu i włącza go cichutko, ale to tylko nagrania bajek dla dzieci. Kładzie się na łóżku Almy i wpatruje się w sufit z malowanymi chmurkami. Bywa, że kradnie parę skarpetek, gumkę do włosów albo klocek Lego. Przedmioty, które nie są mu do niczego potrzebne. Z czasem stało się to jego nawykiem i, jak to bywa przy nawykach, stracił czujność. I tak pewnego popołudnia Willi jak zwykle bezceremonialnie wszedł do pokoju Almy i kiedy zobaczył ją w środku, nie miał przygotowanej żadnej wymówki. Alma klęczała na podłodze z nożyczkami w ręce, prawie całkowicie zasłonięta biurkiem. Przed nią leżała sterta pociętych ubrań. Spódnice w kolorowe kwiaty, wełniane pończochy i bluzki ozdobione brylancikami. Nigdy nie widział jej ubranej w żadną z tych rzeczy. Podobnie jak on, nosi wyłącznie dżinsy, dresowe bluzy i koszulki Fruit of the Loom. Patrzą na siebie, Willi w piżamie pośrodku pokoju i Alma w kącie, jakby we własnym domu chciała się schować przed cudzym spojrzeniem. Chłopak domyśla się, że ubrania, które pocięła nożyczkami, kupiła jej matka. Ona zaś odgadła, że to za jego sprawą znikają z jej pokoju ołówki, wstążki i skarpetki. Potrzebuję tego do szkoły, mówi, zbierając z podłogi kłąb ubrań. Szukałem... Zaczyna Willi, ale braknie mu słów. Teraz łączy ich wspólna tajemnica i żadnemu z nich to się nie podoba.
1: Elżbieta Kijowska przeczytała drugi fragment powieści Federiki Manson Alma. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Sonia Draga w przekładzie Aliny Pawłowskiej-Zampino. Do tej lektury wrócimy u nas w Dwójce jutro o 9:30.

A dwójki słuchają Państwo we wtorek, to 9 dzień czerwca, 9:41. Druga część kanonu, największa przestrzeń na wspólne słuchanie muzyki. Zapraszamy Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś.

Kanon dwójki i jego druga część, rozpoczęta bardzo entuzjastycznie, orkiestrowo, to nagranie, które było naszą nowością niedawno. W maju wtedy ukazała się ta płyta zatytułowana French, czyli ukochane francuskie orkiestrowe utwory nagrywane przez Anglików. Symphony of London, John Wilson. Każda nowość tych muzyków jest od razu naszą wspólną muzyczną lekturą. Radosny marsz Emmanuel Chabrier to jeden z punktów tej właśnie płyty, tego programu, który przypomniałam Państwu króciutko, proponując właśnie taką porcję dobrej letniej już energii. Teraz spokojne, letnie podróżowanie. Tak oceniam energię i nastrój kolejnego utworu. To także muzyka francuska i sięgając po następną płytę z tej kolekcji, już pięknej kolekcji muzycznej, jaką proponują nam od lat muzycy Symphony of London, John Wilson, zdałam sobie sprawę, że w sumie ta długa kolekcja powstała w bardzo krótkim czasie. Album, z którego pochodzi ta kompozycja, Trzy tańce, opus 6 Maurice'a Durufle, ukazał się w 2020 roku i była to zaledwie druga wspólna płyta tych muzyków, gdy John Wilson reaktywował Symphony of London w 2018 roku. To chyba było też właśnie pierwsze spotkanie z muzyką francuską, która od czasu do czasu, obok wycieczek na muzyczną scenę Hollywood, bo tej epoki muzyki do filmów hollywoodzkich czy muzyki amerykańskiej, no tu mamy naprawdę olbrzymi wybór, powraca jako refren stałych wyborów tych właśnie wykonawców. Te Trzy tańce opus 6 to album

który zatytułowany Les Escales przynosi właśnie muzykę francuską, no tu pokazywaną w takim też specyficznym, nastrojowym wyborze. Mamy i preludium do popołudnia Fauna Debussy'ego i medytację z Thaïs Massenet, no i taką właśnie podróż rytmami kołyszącego się, może jakoś momentami nawet i to słyszałam, myśląc chyba już marząc o wakacjach i takich podróżach. A Les Escales to oczywiście temat dobijania też do różnych portów, odwiedzania tych muzycznych przystani. No i mamy tu rzeczywiście piękne nagranie, które no, przez muzykę Saint-Saënsa prowadzi nas i tam właśnie Les Escales, Rzym, Tunis i Walencja to Jacques Ibert i ostatni, przedostatni utwór tej płyty. Proponuję Państwu teraz te trzy tańce Maurice'a Durufle, którego muzykę organową przede wszystkim pewnie kojarzymy od razu, a to rok 1942 i piękne barwy orkiestry, gdzieś oczywiście też mistrzowie kompozytora i wpływy Ravela i Paula Ducat. To trzy tańce, których tytuły Divertissement obiecują dużo rozrywki muzycznej. Taniec spokojny Danse Lente i na końcu gdzieś prowansalskie brzmienia, rytmy prowansalskiego tamburynka.

Oj, pojechałoby się do Prowansji, posłuchało rozmaitych motywów ludowych, choćby i z płyty, bo wiadomo, że to nie jest tak, że za każdym cyprysem od razu je słychać, ale ten tamburyn, ostatnia część i rytmy tańców prowansalskich sprawiły, że wakacyjny klimat pozostał ze mną bardzo intensywnie przez całe słuchanie. W ogóle wszystkie części Divertissement, Danseland i Tambourin przez kapitalną orkiestrację i też znakomicie podkreślającą te barwy orkiestry, interpretację orkiestry Symphony of London, no nabrało we mnie ochoty na podróże, czy właściwie zainspirowało mnie, by mieć ochotę na wakacyjne, letnie podróże. Pogoda też temu sprzyja. Za nami kompozycja Maurice'a Dorofle, czy Tańce opus 6, rok 1932, gdzie na pewno słychać wpływy nauczyciela Paula Duca i podziwiane przez niego studiowane partytury Ravela. To nagranie z 2020 roku, Symphony of London, John Wilson i druga płyta orkiestry, która jest z nami tak dobrze, tak intensywnie, już no właśnie od przynajmniej, myślę, 7-8 lat. Kanon Dwójki to cały czas ta audycja, której Państwo słuchają 12 minut po 10. Pozostaniemy przy muzyce francuskiej. Znów powrócimy do salonu muzycznego Marcela Prousta. To jest program, który proponował nam w 2021 roku znakomity wiolonczelista Steven Yeserlis, który to program nagrał ze swoją muzyczną partnerką. Już w kolejnych albumach to się potwierdza w miły sposób. Connie Shi. Mamy już za sobą lekturę muzyczną z tego właśnie albumu kompozytorów, którzy byli ważni dla Marcela Prousta, jak Camille Saint-Saëns, ale ja myślę, że jeszcze nie słuchaliśmy, choć nie wiem, jak to się stało, sonaty skrzypcowe.

tej Franka. A oczywiście będzie to wersja wiolonczelowa. To ten bardzo ważny dla pisarza Marcela Prousta kompozytor, no, który zdaniem badaczy biografii francuskiego pisarza stwierdzili, że równać się z twórczością Franka w wyborach Marcela Prousta mógł tylko, czy mogłaby tylko muzyka Beethovena. Posłuchamy więc tej sonaty. Jest to, jak za każdym razem, pasjonująca lektura. Wiele rozmaitych nowych wersji przedstawiał nam Steven Iserlis na swoich programach, w tym i tych realizowanych właśnie z Konishi kameralnie. Sonata Adur z 1886 roku w opracowaniu Jules Delzart. To nagranie, które teraz Państwu proponuję. Allegretto ben moderato, allegro, recitativo fantasia ben moderato i finał allegretto poco mosso.

Sonata skrzypcowa A-dur z 1886 roku Cezara Franka w opracowaniu na wiolonczele i fortepian Jules Delsart to kapitalna, naprawdę to słowo jak najbardziej jest potrzebne, przynajmniej jakieś podkreślenie jakości tej interpretacji, głębi, mądrości, interpretacji Stevena i Serlisa i Koni Shi. Wiolonczela i fortepian to duet tych artystów właśnie, którzy oprowadzają nas po muzycznym salonie Marcela Prousta. Album z muzyką, jakiej mógł słuchać właśnie w otoczeniu eleganckiej publiczności odwiedzającej jego salon, bywającej z nim na koncertach. To album z 2021 roku, łączący muzykę różnych twórców francuskich bliską sercu, uszą pisarza. Zamykamy teraz rozdział francuski w naszym spotkaniu w kanonie dwójki. Mamy jeszcze prawie kwadrans, do kwadransa bez muzyki. Wtedy przeniesiemy się do Pragi,

Maleńki fragment Allegro Serenady drugiej na smyczki Bohuslava Martinů w nagraniu Praskiej Filharmonii, dawnym nagraniu prowadzonym przez Jiřího Belohlávka. Teraz jeszcze jeden fragment z nagrań tej orkiestry pod batutą tego mistrza, bo to także propagator wielki, o czym przypominałam Państwu wczoraj, muzyki czeskich kompozytorów, podobnie jak Jakub Hruszak, którego nowości płytowej wczoraj słuchaliśmy, pierwszej symfonii z 1942 roku, pierwszej napisanej podczas już pobytu kompozytora w Stanach Zjednoczonych. Rok później, również realizując kompozytorskie zamówienie, Martinů napisał koncert skrzypcowy, którego pierwszej części teraz posłuchamy. Izabel Faust i Orkiestra Filharmonii Praskiej Jiří Belohlávek.

0: pierwsza część koncertu skrzypcowego Bohusława Martinu, Izabel Faust i Filharmonia Praska, którą prowadził Jiří Belohlávek. Czeska muzyka to trop, który nas w końcu doprowadzi, tym razem do Pragi.
1: Reklama.
2: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Hardzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio. Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Reklama.
0: Słuchają Państwo Dwójki, 11:02.
9: Kwadrans bez muzyki.
0: I spędzą go Państwo z Karolem Furtakiem, który raz jeszcze zabiera nas do czeskiej Pragi.
9: Tuż nad brzegiem Wełtawy, w zasadzie dokładnie naprzeciwko zamku na Hradczanach, znajduje się budynek, w którym dziś mieści się Muzeum Bedřicha Smetany. Zanim wejdzie się do tego budynku, warto jednak zastanowić się nad historią tej instytucji, szczególnie biorąc pod uwagę spory o prymat Smetany nad Antoninem Dworzakiem. Po muzeum oprowadzała mnie dr Olga Mojżiszowa.
10: Bedřich Smetana Museum was the first.
11: Jako pierwsze powołano do życia Muzeum Bedřicha Smetany. To było zresztą pierwsze muzeum muzyczne poświęcone jednej postaci, jednemu kompozytorowi. Muzeum założono w 1926 roku, więc w roku 2026 przypada stulecie.
9: Co to był za pomysł? Kto i w jakich okolicznościach stwierdził, że tego typu instytucja powinna w ogóle powstać?
11: Już w ostatnich latach życia Smetany był on postrzegany przez istotną część czeskiego społeczeństwa jako ten, który położył podwaliny pod rozwój czeskiej muzyki narodowej. Już wtedy zatem, oto

0: Czy ono Smetanę swego rodzaju kultem? Zupełnie naturalnie więc po jego śmierci stwierdzono, że to ważne, by zebrać możliwie wszystkie świadectwa jego życia i, co istotne, świadectwa powstawania jego twórczości. Muzeum było konsekwencją realizacji tej idei. To zresztą dość interesujące, że pierwszy pomysł tego typu pojawił się już w roku 1893. To było rok po tym, jak twórczość operowa Smetany zyskała międzynarodowy rozgłos po spektaklach, które zaprezentowano publiczności w Wiedniu. Przygotowano wówczas sprzedaną narzeczoną i operę Dalibor i okazało się to sporym sukcesem, którego nikt by się wtedy nie spodziewał. To nie był tylko sukces Smetany, ale czeskiej kultury muzycznej w ogóle. Właśnie rok później to ówczesny dyrektor Teatru Narodowego wyszedł z pomysłem upamiętnienia Smetany, co spotkało się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem ze strony rodziny kompozytora. Smetanowie przekazali wówczas pierwsze pamiątki po kompozytorze, by zgromadzić je w zbiorach potencjalnego muzeum. Ale niestety wtedy nic z tego nie wyszło. Renesans tej idei przypadł na lata I wojny światowej. Wtedy muzyka Smetany zaczęła odgrywać ogromną rolę w procesie konstytuowania wspólnej państwowej tożsamości, która potem poskutkowała ogłoszeniem niepodległości Czechosłowacji po wielu latach życia Czechów i Słowaków pod panowaniem Habsburgów. Drogę do tego otworzyły tak naprawdę ostatnie lata I wojny światowej, a muzyka Smetany odegrała w tym niemałą rolę z perspektywy społecznej. Dotyczy to przede wszystkim jego opery Libusza i cyklu Moja Ojczyzna. Wszystko ze względu na to, że utwory te wprost poruszały tematykę niezależności czeskiej tożsamości kulturowej i służyły w tym zakresie jako pogłębienie konceptu czeskiej państwowości.
1: To właśnie tych dźwięków, dźwięków Wełtawy, można by spodziewać się jako swego rodzaju wizytówki muzeum. Natomiast pierwsze miejsce na wystawie zajmuje inna kompozycja Bedřicha Smetany. Tę stałą ekspozycję otwiera fragment partytury jego opery Libusza.

0: Yes, it is handmade facsimile because...
1: Tak, ręczna kopia manuskryptu Smetany. Niestety nie możemy na wystawie przedstawiać oryginalnych manuskryptów. To jego czwarta opera, którą skomponował w 1872 roku, kiedy pracował jako kapelmistrz opery czeskiej. Jednak utwór przeznaczył na otwarcie Teatru Narodowego, które nastąpiło dopiero w 1881 roku. Opera czekała więc dość długo na pierwszą prezentację. Na początek naszej wystawy wybraliśmy fragment proroctwa Libuszy, który mówi o tym, że naród czeski będzie trwał wiecznie.
0: Waiting and so Smetana never heard this work.
2: Zanim kontynuować będziemy zwiedzanie, zajrzymy do tych mniej dostępnych przestrzeni muzeum, czyli między innymi do biblioteki. Tu znajdziemy choćby taki oto rękopis z domowiny. Choć to nie oryginały, to można je tu obejrzeć. A rękopisy wydają się przygotowane bardzo starannie. To typowe dla Smetany?
3: Is very clear. Is it typical for Smetana?
0: Yes, it is very typical.
1: Tak, to all bardzo typowe. Nawet w ostatnich latach swojego życia, kiedy kompozytor był już bardzo chory, pisał bardzo starannie i czytelnie. Dotyczy to zresztą nie tylko manuskryptów jego partytur, ale także listów i pamiętników.
3: What about the letters?
2: Słyszałem, że po Smetanie pozostał pokaźny dorobek w tym zakresie. Ile jest tego typu materiałów? Ile ich udało się zgromadzić po śmierci kompozytora?
1: Smetana pozostawił po sobie ponad 2000 listów, choć nie wszystkie znajdują się w naszej kolekcji. Ogromna ich większość stanowi pokaźną część naszych zbiorów, ale jest też niewielka część epistolografii, która należy do kolekcji innych publicznych podmiotów w Republice Czeskiej, jak i za granicą, a część najpewniej nadal znajduje się także w prywatnych kolekcjach.
2: Wracając jednak do samej ekspozycji stałej, warto przyjrzeć się tu choćby bogatemu drzewu, a w zasadzie drzewom genealogicznym rodziny Bedřicha Smetany.
0: Yes, because Smetana had two wives.

0: Tak, wydaje się, że wszystko dlatego, że Smetana był dwukrotnie żonaty. Nie jest to jednak tak proste. Jego pierwszą żoną była jego była studentka, Katarzyna Kolarzowa. Nawiasem mówiąc, także była pianistką. Co prawda mieli wspólnie aż 4 córki, ale tylko jedna z nich dożyła dorosłości. I to ta jedna córka dała początek tak rozległej linii rodowej potomków Smetany. Część potomków z tej linii zresztą dalej utrzymuje kontakt z muzeum. Drugą żoną Smetany była Bettina Ferdinande, z którą kompozytor miał jeszcze 2 córki. Bettinę poślubił rok po śmierci swojej pierwszej żony. Ta linia rodowa może nie jest aż tak rozbudowana, ale także nadal jesteśmy w kontakcie z częścią potomków dzieci Smetany z tego małżeństwa.
1: Wykorzystując wizytę w Muzeum Mienia Bedřicha Smetany, nie mogłem nie spytać swojej przewodniczki, czyli dr Mojżeszowej, o to, w jaki sposób Smetana zapoznawał się z językiem czeskim.
0: To dość naturalne, że do dziś wiele osób jest przekonanych o tym, że Smetana nie znał języka czeskiego zbyt dobrze. Jednak to nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać, choć faktycznie w jakimś sensie świat, w którym dorastał kompozytor, był światem niemieckojęzycznym. Ojciec Smetany był dość bogatym człowiekiem, który chciał zapewnić swojemu synowi bardzo dobrą edukację. Od dziecka więc Smetana chadzał do szkół niemieckojęzycznych. W tamtym czasie była to jedyna możliwość, praktycznie jedynym językiem oficjalnym był w czeskiej szkole język niemiecki. Można było chodzić do szkoły, w której uczy się po czesku, bez możliwości jej kontynuowania. Skoro więc Smetana chodził do szkoły mającej dać mu możliwość dalszej edukacji na wyższych poziomach, musiał uczyć się po niemiecku. Jednak rodzina Smetany była rodziną czeską i w domu mówiono po czesku. Znał więc język czeski, ale tylko zasłyszał i konwersacji. Potem na wyższych poziomach edukacji także uczył się po niemiecku, a co więcej, w wyższych sferach społecznych, do których należeli także jego rodzice, językiem oficjalnym był nadal język niemiecki. Z drugiej jednak strony, z kolegami ze szkoły Smetana rozmawiał po czesku. Potem kompozytor wyjechał do Szwecji, gdzie musiał porozumiewać się w języku niemieckim. Kiedy Smetana wrócił do Pragi, czyli na początku lat 60., sytuacja polityczna wyglądała już nieco inaczej i dopiero wtedy zaczął posługiwać się językiem czeskim na co dzień, nie tylko w sytuacjach domowych. To był okres, kiedy nowe czeskie społeczeństwo zaczęło dojrzewać i bardzo ważną częścią tego procesu było używanie języka czeskiego. W wyniku tego procesu, także w listach i pamiętnikach, Smetana zaczął używać języka czeskiego coraz częściej, co było związane z nauką tego języka w jego kształtującej się wtedy formie. Ostatecznie jednak czeski zwyciężył. W końcu wszystkie jego opery powstały do libret pisanych w tym języku.
1: Czasem można przeczytać, że do końca życia w listach, w których Smetana kłócił się ze swoją żoną, używał jednak języka niemieckiego. To prawda?
0: Mowa o jego drugiej żonie, tak? To prawda. Zdarzało mu się posługiwać niemieckim, co było swego rodzaju zaszłością. Do 1862 roku w listach, także z pierwszą żoną, Smetana pisał tylko po niemiecku. Jednak z jej pamiętników wiemy, że nawet wtedy w domu rodzina Smetany mówiła po czesku. Jesteśmy teraz w pierwszej części naszej stałej wystawy, która dotyczy dzieciństwa Smetany, jego lat nauki, pierwszych doświadczeń młodego artysty w Pradze, no i tego okresu jego życia, który spędził w Szwecji. Na wystawie znalazło się tylko kilka z bardziej rozbudowanego zbioru pamiątek, którym dysponujemy z tego okresu. Biżuteria, którą można tu zauważyć, należała do jego pierwszej żony, ale w gablocie znajdują się także okulary młodego Bedřicha Smetany. Musiał nosić okulary do końca swojego życia. Już od dzieciństwa miał bardzo poważną wadę wzroku, więc były to soczewki odpowiadające wielu dioptriom.
1: Natomiast w dalszej części wystawy opowiadają Państwo historię Smetany już po powrocie ze Szwecji.
0: Tak, tu na przykład widzimy pamiątki dotyczące jego ostatnich lat spędzonych jeszcze w Szwecji. To była, przypomnę, druga połowa lat 50. Można obejrzeć tu na przykład dość bogato zdobioną batutę, która była wyrazem wdzięczności, prezentem od jego

0: Smetana w końcu w Szwecji zajmował się także nauczaniem, zarówno prywatnie, jak i instytucjonalnie. Nie dało się nią dyrygować, to był tylko prezent, ale był wyrazem bardzo pozytywnych emocji, które budził wśród uczniów. Oni go uwielbiali. Kiedy więc wyjeżdżał ze Szwecji po raz pierwszy ze swoją chorującą wtedy pierwszą żoną, dostał taki upominek od uczniów, z którymi tam pracował.
1: Co dość naturalne dla muzycznego muzeum, znajdują się tu także instrumenty należące do kompozytora.
2: Yes, one of these pianos.
0: Jeden z tych fortepianów był częścią osobistego majątku Smetany i znajdował się w jego mieszkaniu. Potem natomiast trafił do szkoły muzycznej, którą kompozytor zaczął prowadzić po powrocie ze Szwecji. Drugi fortepian ma podobną historię. Został zbudowany w tym samym zakładzie i stał w domu Smetany w Jabłkenicach. To nie są szczególnie ekskluzywne instrumenty. Przechadzając się dalej po wystawie, zwiedza się tej części, w których można dowiedzieć się o młodości kompozytora i warunkach jego pobytu w Göteborgu. Główna część ekspozycji dotyczy jednak wszystkich aktywności, które Smetana podejmował po powrocie już w Pradze. A Smetana był bardzo aktywny, jeśli chodzi o propagowanie czeskiej muzyki w tamtejszym społeczeństwie. Wiemy o jego zaangażowaniu w działalność Towarzystwa Śpiewaczego, był kapelmistrzem orkiestry tymczasowego teatru, czyli tej pierwszej instytucji, w której prezentowano czeskie opery, jeszcze zanim powstał Teatr Narodowy. Pojawiły się one w repertuarze Pragi właśnie w latach 60. W tym samym okresie Smetana organizował tu koncerty filharmoniczne i można nazwać go ojcem takich wydarzeń, które regularnie odbywały się w Pradze. Z kolei ostatnia część ekspozycji dotyczy 10 lat wieńczących życie Smetany, czyli okresu, w którym stracił już słuch. To także ta jej część, w której można poznać orkiestrę najważniejszych kompozycji Smetany. Wszystko zostało tu zaaranżowane tak, by zwiedzający mógł ustawić się w pozycji dyrygenta, a kolejne pulpity na tej małej estradzie odpowiadają ważnym kompozycjom Smetany. Mamy tu zatem muzykę fortepianową, kameralną, opery, no i cykl Moja Ojczyzna. Każdy pulpit daje nie tylko możliwość posłuchania fragmentów tych kompozycji, ale także przejrzenia najważniejszych dokumentów, które dotyczą konkretnych tytułów. Znajdują się tu listy, w których Smetana poruszał temat swoich kompozycji, rzecz jasna także partytury, no i inne dokumenty. W przypadku Mojej Ojczyzny można także wczytać się w noty programowe Smetany. Tu mamy na przykład notę do poematu Wełtawy.
2: For example, Modał. Skladba liczy bieg Wełtawy, zaczynając
0: od. Utwór przedstawia bieg Wełtawy, począwszy od dwóch niewielkich źródeł, zimnej i ciepłej Wełtawy, aż po połączenie obu strumieni w jeden nóg. Jej bieg przez lasy i łąki, przez krajobrazy, gdzie świętuje się wiejskie wesele oraz taniec syren w blasku księżyca. Na pobliskich skałach górują dumne zamki, pałace i ruiny. Wełtawa wije się w bystrzach świętego Jana, następnie rozszerza się i płynie w kierunku Pragi, mijając Wyszehrad, a potem majestatycznie znika w oddali, kończąc swój bieg w Łabie.
2: Zmizi w dalce w majestatnym toku swym w Łabie.
3: Ostatni akord to Wełtawa Bedřicha Smetany, ostatni akord tej części, o której w całości słuchaliśmy wczoraj, a on zamknął kwadrans bez muzyki i zwiedzanie Muzeum Bedřicha Smetany w Pradze.

kanon dwójki, trzecia część dzisiejszego spotkania jest 17 minut po 11. Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś, zabieramy Państwa teraz do Paryża.

Marie Claire Alain, która wykonała przed chwilą, usłyszeliśmy, symfonię organową numer 5 Charles Marie Widora. Ten finał Toccata otworzył spotkanie, w którym zderzymy dawne nagranie tej królowej organów z nagraniem, które było naszą nowością w majowych spotkaniach w kanonie dwójki. Co ją łączy? O, świetny instrument, świetne interpretacje. Oczywiście to będzie zupełnie inna technika nagraniowa, ale pomyślałam sobie, że to idealny wstęp do tego, by kontynuować muzyczne słuchanie najnowszej płyty Karola Mosakowskiego, który na wielkich organach Astrida Cavaille-Cola, zbudowanym w 1862 roku w kościele Saint-Sulpice w Paryżu, gdzie jest organistą tytularnym, nagrał pierwszą płytę na tym właśnie instrumencie. To muzyka wielkich kompozytorów, organistów, którzy pracowali na tym stanowisku, organistów tytularnych kościoła Saint-Sulpice. No i oczywiście tu przywołam znów dziś nazwisko Marcela Dupré, Daniela Rota, Marie Widora, Charlesa Marie Widora, i ciąg dalszy tej muzycznej lektury to kompozycje właśnie tego twórcy, tym razem inne brzmienie. To będzie cykl opus 87, Trois Nouvelles Pièces, czy nowe utwory, które na swoich organach, tak możemy powiedzieć, wszystkim polecam wyprawę do Paryża, by je usłyszeć. To jest rzecz absolutnie niewiarygodnie poruszająca, tak trzeba powiedzieć, pełnia tego brzmienia i zawsze świetnie skomponowany program niedzielnych recitali pokazujących możliwości tych organów, by słuchać Karola Mosakowskiego, pierwszego zagranicznego muzyka, który ten tytuł otrzymał, który tę funkcję pełni, tytularny organista Saint-Sulpice.

Bardzo dawne nagranie, bo zarejestrowane w 1955 roku. Nagranie słynnej damy organów, organistki

Trzy nowe utwory, czyli Trois Nouvelles Pièces, op. 87, Charles Marie Widora, Karol Mosakowski i organy, których jest tytularnym i jakby powiedzieć artystą, organistą tytularnym kościoła Saint-Sulpice, czyli świętego Sulpicjusza w Paryżu, gdzie Widor był także takim organistą kościoła Sulpicjusza. I muszę powiedzieć, że liczyłam długo, od 1869 do 1933. Oszczędzę Państwu, wszystko wskazuje na to, że to były 64 lata. Zamykamy dzisiejsze spotkanie muzyką francuską, wracając do nagrań Symphony of London, do muzyki francuskiej. Z ostatniej płyty nagranie prowadził oczywiście John Wilson.

Symphony of London i oczywiście John Wilson poprowadził orkiestrę w kompozycji uczeń czarnoksiężnika Paula Dukas. Tak zamykamy dzisiejsze spotkanie w kanonie dwójki. Umawiamy się na jutro. Do usłyszenia.

0: Magdalena Łoś.
1: Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: W przypadkach słowa w tym tygodniu gościmy profesora Tadeusza Sławka, to w związku z premierą jego nowej książki Ja, które nie. Wczoraj zakończył pan nasze spotkanie lekturą wiersza, w którym można spędzić trochę czasu, a nawet schować się. Dość bliska jest mi ta idea poezji jako takiego miejsca schronienia, odpoczynku, czy też przetrwania. Myślę sobie też, że pan jako tłumacz wielu, wielu znakomitych książek poetyckich, zastanawiam się, czy chowa się pan również w cudzych tekstach i w cudzych głosach.
3: Chowam się o tyle, że zdaję sobie nagle sprawę z tego, jak w niewielkim stopniu znam swój własny język. To jest to takie chyba najcenniejsze w doświadczeniu tłumacza, że on niewątpliwie także uzupełnia swoją wiedzę co do języka, z którego tłumaczy, ale przede wszystkim, i to jest takie bardzo poruszające odczucie, widzi jak ciągle zaniedbuje swój ojczysty, macierzysty język, o którym jest tak przecież przekonany, że został przez niego opanowany i że wie o nim wszystko i że może się w nim poruszać nieomal po omacku, a tymczasem tak nie jest, bo tłumaczenie to jest takie wielkie wołanie o uważność we własnym języku. Czasem też trzeba dokonywać wyborów, bo tekst tłumaczony nie jest może do końca jasny, nie jest do końca klarowny, więc pojawiają się różne wątpliwości, a w tych wątpliwościach brzmienie, nawet może nie znaczenie, czy czasem nawet brzmienie jednego słowa w języku macierzystym potrafi zmienić sens przekładanej frazy. Więc w tym sensie tak, chowam się, ale to się chowam czerwieniąc się ze wstydu, że tyle rzeczy jest jeszcze do zrobienia w języku, który wydaje mi się, że znam, bo go w sensie dosłownym wyssałem z mlekiem matki, a tymczasem tak nie jest.
2: Pytam o przykłady, dlatego że do tomu Ja, które nie, zaprasza pan inne głosy, innych autorów i jedną z tych postaci jest poetka, którą pan również tłumaczył, Emily Dickinson.
3: To wielka postać poezji, taka owiana też legendą poetki, która za życia nie publikowała, która prowadziła takie życie ciche i spokojne, domowe, co zupełnie nie przeszkadza poruszającej metafizycznej głębi, która jest w tych krótkich jej wierszach, zapewne nie do... Teraz chciałem powiedzieć nie do końca domyślanych, ale wiem, że to byłoby bezczelnością z mojej strony, bo chciałem się odwołać do tej jej ulubionej techniki, jaką jest posługiwanie się, obfite posługiwanie się myślnikami, czy też interwałami. Ale to nie jest wynik niedomyślenia wiersza do końca, wręcz przeciwnie, to jest wynik dotarcia na taką głębię, że język zaczyna zawodzić i wówczas trzeba zostawić wolne miejsce, bo tam są już terytoria nieznane i trzeba dopiero puścić sondę języka, żeby zobaczyć, jak głęboko jesteśmy. No i to jest niezwykle silne odczucie, mimo tego, że pozostajemy przecież nie na żadnym oceanie, tylko pozostajemy w dobrze zagospodarowanym domu klasy średniej w XIX-wiecznej Ameryce. Ale to pozór.
2: A skąd pomysł, skąd potrzeba, żeby wejść z poetką w taki bezpośredni dialog?
3: Myślę, że to jest też pokłosie tej wielkiej nauki, jaką udzieliła nam nieodżałowanej pamięci pani profesor Jolanta Brachczajna w Szczelinach Istnienia, gdzie sporządziła taki wizerunek i właściwie całą filozofię człowieka jako bytu krzątaczego. I może to być takim paradoksem, ten zwrot w stronę tak pozornie banalnej codzienności, ale być może on ma taki walor ratujący życie. A jeżeli by tak było, no to nie ma lepszego przewodnika jak Emily Dickinson. Ede 1. Stary stróż tataraku, z którym, Emilio, rozmawiasz, postawiwszy na ziemi koszyk z zakupami, celnie spostrzega, że umarli upominają nas łagodnie, nie chcąc zrazić nas do siebie. Żadnych tajemniczych hałasów, przesuwania mebli, pyszałkowatego medium, które słyszy głosy. Tak, odpowiada Emilia, chociaż właściwie powinna powiedzieć nie, bo właśnie zwróciła uwagę, że kupiła za mało chleba i trzeba by wrócić do sklepu. Zawsze czegoś zabraknie. I często korzystam z ich rady, słyszę ich łagodne głosy, lecz gdy wyciągam ręce, zamieniają się w mgłę. Czym byłby świat bez tej mgły? Trwa w niej ruch. Czyj? Ktoś się dobija. Kto i do czego?

0: Coś drąży w niej tunel, ale co? Krok po kroku idzie w naszą stronę, to znaczy gdzie? Zanurza się z chlupotem. W czym? Sepleni się i jąka. W jakim języku?
1: Wiersz z cyklu Emiliana z tomu Ja, które nie, czytał Tadeusz Sławek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Zbliża się południe.
1: Źródła.

Dzień dobry Państwu. Za konsoletą Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Zapraszam na wtorkowe wydanie magazynu Źródła, w którym przenosimy się na tereny północnej Polski, można tak szeroko określić, z obu stron Wisły. Odwiedzamy dzisiaj Warmię oraz Kaszuby, zapowiadając ważne wydarzenia, które właśnie w tych regionach będą miały miejsce w nadchodzących tygodniach. Ale wydarzeniom towarzyszą rozmowy na poważne tematy i takiej rozmowie oddamy się dziś z Joanną Gostkowską, wszechstronną artystką, śpiewaczką, muzykantką, tancerką, etnolożką i popularyzatorką wiedzy o Kaszubach, wychodząc od premiery drugiej płyty zespołu Dresze, płyty Rejwach. Nie ma jej jeszcze nigdzie w serwisach streaming.

0: mailingowych, a same egzemplarze CD też nie rosną pod każdym kamieniem, ale dzisiaj w audycji nie tylko posłuchamy kilku utworów z tego albumu, lecz także mam dla Państwa jeden egzemplarz płyty Rajwach. O tym za kilka chwil, a zaczynamy od Warmii. Na początek naszej audycji zaśpiewała Mary Rumi z jej projektu Warmia i Mazury, pieśni balladowe i społeczne, a przed nami zaproszenie do Lidzbarka Warmińskiego. Na przełomie czerwca i lipca odbędzie się tam bowiem wydarzenie Rejzowanie po Warnii, zorganizowane z okazji obchodów jubileuszu pięciolecia wpisania umiejętności wytwórstwa czepca warmińskiego i dziesięciolecia wpisania gwary warmińskiej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Zaprasza Izabela Trojtl z Lidzbarskiego Domu Kultury.
1: Takie regiony jak Warmia i Mazury, mówię tak bardzo ogólnie, jakby nie wyróżniając tych regionów etnograficznych, czyli ta Polska północno-wschodnia, jeżeli chodzi o ciągłość dziedzictwa i to, co nam zostało, to jest to dosyć trudny temat ze względu na wiele set lat historii, taki pygiel kulturowy też, który stworzył się po II wojnie światowej i też tą dużą niechęć i niezrozumienie tego dziedzictwa po wojnie, w związku z czym trudno nam było, czy trudno jest nam znaleźć takie elementy, które moglibyśmy kultywować i uznać za takie, które właśnie przekazywane są z pokolenia na pokolenie i mają pewną ciągłość i trwałość. Udało się na początku, co jest ciekawostką, bo w sumie pierwszą gwarą w Polsce, jaka została wpisana na Krajową Listę, była właśnie gwara warmińska. Niewiele osób o tym wie. Okazuje się, że jest trochę ludzi, którzy tą gwarą mówią, są depozytariusze tej mowy i myślę, że dzięki staraniom zmarłego w ubiegłym roku Edwarda Cyfusa i Łukasza Rucha, który kontynuuje to, co robił z Edwardem, ta gwara jednak jest rozpoznawalna coraz więcej i też nie tylko w naszym regionie, ale też poza regionem, bo Łukasz uczestniczy też w różnego rodzaju spotkaniach, bierze udział w różnego rodzaju opracowaniach, teraz chociażby dotyczących bajek i legend związanych z naszym regionem, więc myślę, że jakby ta świadomość jest coraz większa, odbywają się kursy wielotygodniowe, gwary warmińskie, jest coraz więcej chętnych, którzy naprawdę wiedzą, że takie coś w ogóle jest. Zaś co się tyczy czepca, 5 lat naszej pracy to jest właściwie dowód tego, jak wielkie zainteresowanie, ale też jednocześnie i wielka niewiedza wśród mieszkańców nawet naszego regionu, no myślę, że coraz mniejsza jest na temat w ogóle dziedzictwa i dziedzictwa niematerialnego, ale ogrom chętnych po ogłoszeniu kursu, wielomiesięcznego kursu wytwórstwa czepca w ciągu właściwie jednej doby zamykamy listę, bo jest tak bardzo dużo chętnych, moglibyśmy równolegle otworzyć kilka takich kursów. Dodatkowo osoby kończące kurs stają się naprawdę depozytariuszami, to znaczy oprócz posiadania tej umiejętności propagują ją dalej i przenoszą ją dalej w swoje środowiska i ciągle też towarzyszą nam i biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach. Więc myślę, że ta świadomość jest coraz większa, aczkolwiek sama widzę ze swojego punktu widzenia odnośnie też i stroju warmińskiego i wiedzy na ten temat, no i jeszcze jest dużo do zrobienia. Tak, w związku z tym, że Warmia i Mazury, czy też region nasz, województwa ma tylko 2 wpisy, więc szczególnie o nie się staramy, dlatego postanowiliśmy cały tydzień poświęcić jubileuszowi 5-lecia wpisania wytwórstwa czepca warmińskiego i 10-lecia wpisania gwary warmińskiej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. I chcemy pokazać jakby pełne spektrum też współczesnej Warmii i tego, co Warmia pokazuje. Czyli 29 czerwca rozpoczynamy od konferencji popularno-naukowej, żeby trochę przybliżyć w ogóle, czym jest dziedzictwo niematerialne, jak je rozpoznawać i chronić, zwłaszcza w kontekście tutaj naszego regionu, ale też tematów związanych z mową, nawiązując do gwary oraz z czepcami i wzornictwem, nawiązując do czepca warmińskiego. Kolejnego dnia, czyli we wtorek, będzie można wziąć udział, zarówno najmłodsi, jak i dorośli będą mogli wziąć udział w warsztatach gwary warmińskiej prowadzonych przez Łukasza Rucha, depozytariusza tej umiejętności. Kolejnego dnia w środę będzie można wziąć udział w warsztatach dotyczących wzornictwa warmińskiego. Tutaj będziemy się starali pokazać, w jaki sposób wykorzystywać te wzory, nanosić je na różne przedmioty codziennego użytku. W czwartek taka niespodzianka, która myślę, że stanie się znakiem rozpoznawczym też naszego miasta. Na kamienicy przy amfiteatrze, zaraz przy zamku biskupów warmińskich powstanie ogromny mural. Nie zdradzę, co na nim będzie,

0: ale jest naprawdę piękny i nawiązuje właśnie do czepca warmińskiego. Jego prace już nad muralem rozpoczynają się dzisiaj. Następnego dnia w piątek zaprosimy na potańcówkę warmińską, czyli taka potańcówka z melodiami, z piosenkami i z tańcami związanymi z naszym regionem. W sobotę koncert zespołu Dagadana, czyli dajemy taki ukłon oprócz kultury tradycyjnej, też tej dzisiejszej Warmii, czyli tym połączeniom kulturowym, różnorodnym dzisiejszej Warmii. I 5 lipca różni rękodzielnicy, artyści, osoby tworzące własnymi rękoma piękne rzeczy będą mogły pokazać się tutaj na bulwarach miejskich, na zielonych terenach i zaprezentować to, co robią, czyli takie rzemiosło, dzisiejsze rzemiosło warmińskie. Do tego dodatkowo zaprosimy też zespoły folklorystyczne, które będą nam umilały czas.
1: Rejzowanie Powarni w Lidzbarku Warmińskim już od 29 czerwca, a mówiła o tym jedna z organizatorek, Izabela Treutl. My zaś sięgamy po pieśń o świętej dla Warmii, bardzo ważnej, której ślady między innymi w Lidzbarku Warmińskim można znaleźć.

Ania Broda i pieśń o warmińskiej świętej Apolonii. Z Anią Brodą wrócimy w najbliższych wydaniach audycji Źródła na Warmię. Odwiedziłyśmy bowiem ostatnio razem cymbalistę wieleńskiego mieszkającego w Giedrzwałdzie, Stanisława Kondrata. Spotkanie z nim już niedługo właśnie we Źródłach, a tymczasem przenosimy się na Kaszuby. Niedawno opowiadaliśmy o płycie Wundertuta zespołu Dresze, która znalazła się w finale konkursu na folkowy fonogram roku 2025, a tu już pora mówić o nowym albumie zespołu. Rejwach. Taki nosi tytuł ten album. Jaka muzyka się tam znalazła, o tym zaraz się przekonamy, bo słuchamy dziś płyty premierowo. No i na Państwa czeka egzemplarz albumu. Chętnych proszę pisać maile na adres aleksandra.tykarska@polskieradio.pl. O wszystkim opowie nam teraz Joanna Gostkowska z zespołu Dresze. Odpowie też na pytania, co muzyka kaszubska mówi o tożsamości Kaszubów, do czego dawniej bawiono się na kaszubskiej wsi, czego o muzycznej kulturze kaszubskiej można dowiedzieć się dziś od diaspory.

0: pierwsza płyta była bardziej skupiona na muzyce lirycznej, trochę bardziej romantycznej, a mniej na muzyce tanecznej. Tamta płyta składała się głównie z takich moich ulubionych utworów, które znałam już wcześniej. A tutaj postanowiliśmy skupić się bardziej na muzyce tanecznej i trochę więcej radości znaleźć w tej płycie. Oczywiście jest kilka utworów, które są ku przestrodze bądź też dramatyczne, ale jest dużo utworów do tańca, dużo takiego rozgardiaszu, jak sama nazwa Rejwach wskazuje. No i co bardzo ważne, są też zaproszeni goście, muzykanci z najstarszego pokolenia. Jest to Władysław Jankowski, urodzony w Szemudzie, rocznik 35, oraz jego trochę młodszy przyjaciel Mirosław Sobisz. Są to przyjaciele, którzy razem grają stare właśnie melodie, które były na weselach, zabawach, a także wnuk muzykanta Józefa Brzoskowskiego, jego wnuk Piotr, który gra na bandoneonie i właśnie gra melodie po swoim dziadku. Głównie właśnie jest to repertuar taneczny, ale no jest też kilka ciekawych utworów lirycznych. No i ważne było to, że udało nam się właśnie dzięki wsparciu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego tak szybko zrealizować drugą płytę, no i nagrać wspomnianych muzykantów. Nigdy nie wiadomo, czy to nie była ostatnia chwila, żeby to zrobić.
1: Czy Rejwach po polsku i po kaszubsku tak samo brzmi? Czy może ma po kaszubsku jakieś inne znaczenie? Czy jest jakieś po kaszubsku inne słowo na to?
0: To jest w sumie słowo, które na Kaszubach jest znane. Na przykład w niektórych częściach Kaszub bardziej jako rajbach, rejbach, rajwach. Ja ostatecznie postanowiłam wybrać wersję rejwach, ponieważ moja

0: Moja babcia używała tego słowa, ale właśnie kojarzę też te inne wersje. Myślę, że znaczenie jest takie samo. Rozgardiasz, harmider, szaleństwo i naprawdę to słowo odzwierciedla w dużej mierze częsty stan umysłu tych naszych ulubionych muzykantów ze starszego pokolenia, bo to jest bardzo wszystko emocjonalnie. Nawet ta gra, może ona nie jest idealna, ale jest w niej dużo emocji. W samym graniu tej muzyki dla pana Władysława jest strasznie dużo właśnie emocji, wspomnień z pięknych czasów młodości. I nawet struktura tej płyty jest taka chaotyczna, byśmy może powiedzieli. Jest to trochę w sumie celowe, czyli melodie spokojniejsze przeplatają się z nagle jakimiś wesołymi. Tak jak te spotkania u pana Władysława wyglądają często. One są bardzo dynamiczne. Nagle się coś przypomni, wydarzy, tu jakieś dowcipy, a potem jakaś, nawet kłócimy się czasem o jakieś sprawy. Po prostu dzieje się, jest strasznie dużo emocji. No i tak mi się to złożyło.
1: To rozumiem, że pan Władysław jest jedną z takich osób, dzięki którym wiemy, jak się kiedyś bawili Kaszubi i do czego tańczyli. Do czego tańczyli i jak się bawili.
0: Tańczyli do melodii, które znali właśnie od swoich braci, rodziców, sąsiadów. Są to takie stare melodie, typowo kaszubskie, jak na przykład Quesider, Rheinlander, Trojak, inaczej Wełtok byśmy powiedzieli, bo to jest też druga nazwa tego tańca. Ale też jest kilka melodii ze starych zapisów nutowych niemieckich, które uwielbiał grać też właśnie dziadek Piotra Brzoskowskiego, ale też mamy taki bardzo znany u pana Władysława numer, walczyk. Myśmy go nazwali po prostu przedwojenny, czyli przedwojnowy walczyk, który nie ma swojej nazwy, pewnie jakąś miał, ale pan Władysław go właśnie z rozrzewnieniem wspomina i często gra. Trudno powiedzieć, jakie ma pochodzenie dokładne, ale też możliwe, że jest zasłyszany może z jakiejś orkiestry dętej czy od kogoś. No i te melodie po prostu są dla tych muzykantów emocjonalne. Grają je na swój sposób. Tam na końcu płyty pan Władysław taką wiązankę na bryndzie gra, czyli na harmonijce ustnej. No i na końcu jest tekst: tak to sograje.

Powiedz, bo my jesteśmy świeżo po spotkaniu, debacie dotyczącej tego, jak można łączyć antropologię kulturową i muzykologię. No i moje pytanie jest takie, co wiemy z badań muzykologicznych, folklorystycznych o tożsamości Kaszubów? Jak muzyka kaszubska przekłada się na tożsamość Kaszubów dzisiaj? Czy tam się kryje ta tożsamość, czy może muzyka

0: jest pewnym tworem, właśnie tak jak się czasem chyba nawet pojawia takie coś folklorystycznym. Więc jakim ta muzyka kaszubska jest nośnikiem, jeżeli chodzi o tożsamość Kaszubów?
1: Jest to bardzo trudne i złożone pytanie i rzeczywiście u nas na Kaszubach jest bardzo dużo muzyki regionalnej, muzyki folklorystycznej. Jak sama nazwa wskazuje, folkloryzm, czyli elementy folkloru, które sobie jakoś dobieramy. A w tej regionalnej muzyce no są to utwory autorskie często, które dzisiaj już mają miano muzyki ludowej, czyli jest to muzyka, która została kilkadziesiąt lat temu napisana najczęściej i dziś wszyscy ją znają i się z nią utożsamiają. To, co jest bardzo ważne, to to, że w żaden sposób tego, co my robimy, nie można stawiać w opozycji, ponieważ muzyka, którą my dzisiaj znamy jako muzyka kaszubska, ona jest zrośnięta z poczuciem tożsamości Kaszubów, wzbudza ona emocje bardzo silne, więc myślę, że to, co my robimy, to jest trochę próba jeszcze sięgnięcia wstecz do tego, co było wcześniej na bazie archiwów, na bazie zapisów nutowych, różnych dokumentów, do których czasem udaje się dotrzeć, różnych publikacji. Naszym celem jest to, żeby przypomnieć tę muzykę, która była grana w domach, która pełniła konkretną funkcję i na naszych koncertach zdarza się, po naszych koncertach, że na przykład przychodzą starsze osoby, szczególnie właśnie jak gramy na przykład w Kartuzach i mówią, że pamiętają tę pieśń i na przykład którąś z tych zwrotek, bo mama kiedyś w domu to śpiewała. Albo nawet u pana Władysława Jankowskiego też mieliśmy takie spotkanie, gdzie postanowiłam trochę pośpiewać tych pieśni, które mamy w swoim repertuarze. I się okazało, że wśród właśnie przyjaciół, którzy tam byli, nagle coś się odpaliło i te teksty, te melodie po prostu śpiewali. Są to po prostu utwory, które są trochę bardziej zapomniane i na ich miejsce przyszły piosenki, które są bardziej charakterystyczne, bardziej pod nóżkę, które mają bardzo taki przekaz pozytywny o tym, jakie to Kaszuby są ładne, fajne. Taka nasza reklamówka. No ale to spaja ludzi na pewno dziś. To, co my robimy, to jest pewna, my im dajemy po prostu pewien wybór, a przy okazji odnosimy się do takich, do emocji i widzimy, że to też po prostu działa, że ludzie tego potrzebują. Nawet na moich warsztatach, które prowadzę co jakiś czas kaszubskich, coraz więcej osób się zgłasza i ludzi po prostu porywa ta autentyczność, więc na pewno to, co my robimy w naszym środowisku kaszubskim czy na Kaszubach, to nie jest na pewno mainstream w muzyce ludowej, ale na pewno jest to pewna emocjonalna alternatywa i bardzo nam na tym zależy, żeby przypomnieć tę muzykę. Ja myślę, że cały czas nieustawanie w tej pracy i w tych wysiłkach, które wykonujemy, ale ja też wykonuję, czyli mówić o tym i też uderzać i współpracować z instytucjami ogólnopolskimi i też instytucjami takimi głównymi na Kaszubach, które zrozumieją to, jaka w tym jest wartość i o co w tym chodzi. Dzięki temu są możliwe debaty, spotkania, warsztaty, różnego rodzaju projekty wspólne. Więc ja może fakt, że jestem w pewnej bańce, bo się po prostu tym zajmuję, ale widzę, że ta idea, na której mi zależy i którą ja propaguję i nad którą pracuję, że ona rezonuje.

0: osoby, do których docieracie, na przykład właśnie muzykanci starszego pokolenia, czy dużo jest takich osób, do których możecie się zwrócić po to, żeby od nich czerpać te najbardziej źródłowe, czy najbardziej autentyczne możliwie informacje? Czy oni się chcą dzielić dzisiaj, w tych czasach, taką wiedzą?
1: Chcą się dzielić, szczególnie jeżeli się odnosi do ich najświetniejszych czasów z życia, czyli młodości, ale ogólnie muzyka ta późniejsza, ta folklorystyczna, znane pieśni, melodie, które są gdzieś na Kaszubach, one tak bardzo wyrosły w tych wszystkich muzyków, wykonawców, muzykantów, że ciężko im odróżnić tę ideę, o co nam chodzi. Ci muzykanci, którzy zagrali na naszej płycie, są to osoby, z którymi współpracujemy od lat i oni dokładnie wiedzą, o co chodzi nam i im się to strasznie podoba. Odnosimy się do ich młodych lat, do tej muzyki, która była grana, do tańca, która była żywa, która była gdzieś właśnie uczona od siebie nawzajem, od wujka, od kolegi, gdzieś tam na podwórku. A dzisiaj, jeżeli nawet ze starszym pokoleniem muzyków, muzykantów się spotykamy, to im się ten repertuar zlewa i jednak ten repertuar późniejszy jest tym głównym i oni nawet nie patrzą na muzykę kaszubską z tej perspektywy, z której my patrzymy. Trzeba czasem mocno wejść w temat i wytłumaczyć, o co nam chodzi, żeby oni zrozumieli, czego my szukamy, ponieważ ten sposób patrzenia na muzykę ludową, on już odszedł i takich perełek w sumie, jak pan na przykład Władysław, jest bardzo mało. To też muszą być osoby, które nie grają, bądź też nie tylko grają w takich zorganizowanych zespołach folklorystycznych, ludowych czy orkiestrach dętych.
0: Czy jest jakiś jeszcze temat muzyczny, etnomuzykologiczny, jeżeli chodzi o Kaszuby, którym ty się chciałabyś zająć w przyszłości, który tak jest ci bliski, leży ci na sercu, uważasz, że potrzebuje właśnie prezentacji w takim nowym, charakterystycznym na przykład dla zespołu Dresze podejściu?
1: No akurat ciekawie się złożyło z tym pytaniem, bo ostatnio zaczęłam się zastanawiać nad w sumie pracą naukową, właśnie jakąś etnomuzykologiczną, może pójść bardziej w tym kierunku, żeby odnaleźć idiom kaszubski w muzyce w ogóle Pomorza, która jest. Czyli i w tych archiwach, w nagraniach, które były dokonane, w śpiewnikach, w tym wszystkim, co zebrałam, żeby odróżnić i znaleźć ten idiom właśnie, który charakteryzuje chociażby tę małą grupę, ale jednak pieśni, które mogły pochodzić z Kaszub, powstać w nich i być tutaj przekazywane, ponieważ te motywy muzyczne, motywy pieśni tradycyjnych, to są te znane motywy i bardzo często melodie, które akurat udało mi się znaleźć i mi się podobają, są to, nie chcę powiedzieć kalki, bo to jest złe słowo, ponieważ one miały swoją funkcję, ale są to odniesienia do tych wątków, które były znane na całej Słowiańszczyźnie, łącznie oczywiście z Polską. Mówimy tutaj o pieśniach weselnych, też lirycznych. Te motywy są wspólne, one też świadczą o jakby wspólnym słowiańskim naszym korzeniu. Ale zastanawiam się, jaki to jest ten idiom typowo kaszubski. On może na pierwsze ucho nawet się nie wydawać mocno interesujący i na pewno trudno oddzielić tę muzykę, ale znam z grubsza muzykę z innych regionów, więc jestem się w stanie w tym poruszać i myślę, czy może nie spróbować jakby oddzielić tych ziarenek wyciągnąć. Może to zbyt trudne zadanie, ale to jest coś, co przyszło mi do głowy. Ewentualnie pomyśleć i naukowo skupić się na tym dogłębniej, dlaczego tak, a nie inaczej ta muzyka wygląda dziś, bądź też nawet nie dziś, a powiedzmy w tych dekadach powojennych.

0: wiedza od diaspory kaszubskiej, bo jednak jest dużo osób z Kaszub, pochodzenia kaszubskiego, które wyjechało i żyje za granicą i rodziny ich żyją za granicą. Czy na przykład Dzień Jedności Kaszubów może być takim źródłem, żeby je potraktować jako źródło wiedzy etnomuzykologicznej, żeby pokazać tę potrzebę badań takich etnomuzykologicznych, jeżeli chodzi o Kaszuby?
1: I właśnie o tym też myślałam, bo w sumie wyszłam od, myślowo, jak na ten temat mi właśnie wpadł do głowy, myślałam o kanadyjskich Kaszubach, czyli o Kaszubach, którzy w połowie XIX wieku wybyli do Kanady i oni rzeczywiście dziś jeszcze mówią po kaszubsku, mówią takim pewnym trochę miksem kanadyjsko-kaszubskim i tak samo ich muzyka jest muzyką połączoną. Właściwie ma też dużo wpływów irlandzkich, ponieważ często żenili się między sobą Kaszubi z Irlandkami, z Irlandczykami i ta muzyka dalej jest i ona z kolei jest połączona z muzyką lokalną, więc gdyby oddzielić ten element od dzisiejszego elementu na przykład późniejszego, tego folklorystycznego, to a nuż okaże się, że są jakieś elementy wspólne, jakieś wspólne właśnie wątki, motywy i to by było tą muzyką, więc w tym kontekście też o tym myślałam, ale jest to trudne zadanie, no i takie, ono wymaga w ogóle nakładu finansowego, ono wymaga czasu, więc to są takie trochę moje idee, które sobie akurat wymyśliłam i tak się złożyło, że akurat o nie zapytałaś, więc ciekawie to wyszło. A jeżeli chodzi o Dzień Jedności Kaszubów, czy też Światowy Zjazd Kaszubów, który będzie teraz w Gdyni z okazji stulecia Gdyni, akurat się tam właśnie będzie odbywał, to oczywiście zjeżdża się tam mnóstwo ludzi, tak jak na Dniu Jedności Kaszubów, który jest w marcu, ale jest to swego rodzaju spęd. To może jest negatywne słowo, ale po prostu tam jest tyle ludzi, tyle się dzieje i jednak jest to, bardzo dużo tam jest emocji pozytywnych, ale wszystko jest dość powierzchowne. Nie ma tam, mam wrażenie przynajmniej, może w tym roku będzie inaczej, ale nie ma tam za bardzo czasu czy okazji, żeby zgłębić pewne tematy, żeby był jakiś spokój i możliwość rzeczywiście jakiejś merytorycznej wymiany. Taki festiwal to jest. Festiwal Kaszubów, kultury kaszubskiej. Wszyscy się cieszą z tego spotkania, ale jednak kultura kaszubska jest, epatuje się nią tymi najbardziej znanymi elementami, czyli właśnie wszyscy są w strojach kaszubskich, czyli jest to ubiór, haft, instrumenty folklorystyczne, diabelskie skrzypce, borczybasy, piosenki, które są powszechnie znane, tabaka, więc to wszystko jest bardzo fajne, ale jest to po prostu festiwal, takie święto, podczas którego raczej chodzi o znalezienie tego wspólnego idiomu, a to jest ten wspólny idiom, o czym mówiłam, i wspólnej zabawy, przeżywania tego, niż rozmowy czy jakieś bardziej dogłębne analizy. A te analizy, one się dzieją na przykład w Instytucie Kaszubskim, który jest częścią Uniwersytetu Gdańskiego. Jest też grupa osób z Kaszub, które zajmują się różnymi dziedzinami, która nazywa się Etnotank. Bardzo polecam sprawdzić w internecie, jaka to jest grupa, czym się zajmujemy. Są to badacze, artyści, osoby związane z Kaszubami, które dokonują różnego rodzaju badania, analizy. Ja też jestem częścią tej grupy, więc tam się dzieją takie mocniej analityczne i intelektualne rzeczy. I tu rzeczywiście może jest pole, żeby to przedyskutować, ale może na Światowym Zjeździe Kaszubów rzeczywiście będzie miejsce, żeby poznać kogoś i porozmawiać. Może się mylę, jeżeli chodzi o to, że jest to głównie festiwal Kaszubów.

0: kiedy będzie można materiału z płyty Rejwach posłuchać na żywo?
1: Na żywo będziemy między innymi w niedzielę 20 czerwca w Karolinie pod Warszawą w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Będzie tam festiwal, na którym zagramy. Zagramy też między innymi na 60. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Zagramy również na festiwalu Dźwięki Północy w Gdańsku, świetny festiwal, który odbywa się co 2 lata. Zagramy prawdopodobnie w Białymstoku na podlaskiej Oktawie Kultur. Zagramy również we Fromborku 2 sierpnia. To będziemy informować o tym na naszym Facebooku, na naszym Instagramie. Także zapraszamy. Płytę Rejwach jeszcze nie można w tym momencie usłyszeć w internecie, ale płytę Wundertuta można między innymi usłyszeć na Bandcampie.
2: A ja mogę wszystko zagrać, co tylko chcę, to ja nie zasmariają.

0: Tak, to sobie.
1: Muzyka z albumu Rajwach, nowej płyty grupy Drasze, towarzyszyła nam dzisiaj w audycji. O wszystkim opowiadała Joanna Gostkowska, założycielka zespołu. Płyta powędruje do pana Michała z Nowego Tomyśla. Życzę miłego słuchania, a skoro o wędrowaniu mowa, to między Kaszubami a Warmią podróżując mijamy żuławy. I teraz na koniec audycji utwór właśnie inspirowany żuławami, Lud Hausa. Aleksandra Tykarska, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Za kwadrans będzie 13.
1: Zapiski ze współczesności.
0: Dzień dobry Państwu, Maria Czok. W tym tygodniu słuchamy wspomnień aktorki Lidii Bogaczówny. Wczoraj opowiadała nam o swoim dzieciństwie. Dziś z kolei obieramy kierunek sztuka. A zatem zaczynamy.
2: Jeżeli chodzi o sztukę, to myślę, że ona zawsze była w moim domu. Dlatego, że tata bardzo pięknie malował. Malował obrazy. Głównie oczywiście marynistyczne, bo to go interesowało. Żaglowce to była jego pasja. No ostatecznie tata na Darze Pomorza miał praktyki studenckie. Bardzo pięknie pisał. Pisał bardzo dużo wierszy. Mama pięknie rysowała. Grała na skrzypcach, na mandolinie. Dziadek z kolei mój miał jakiś taki zmysł estetyczny. Bardzo zawsze dbał o wygląd, o elegancję, o kulturę w ogóle, a dla mnie kultura i sztuka to jest to samo. Kultura osobista jest sztuką, bo jest to kreacja dla lepszego świata. I dziadek nas tego uczył, babcia zresztą też. I moja siostra od zawsze przepięknie rysowała, od zawsze. Także ona od zawsze wiedziała, że pójdzie na ASP. Łatwo jej było, bo dostała naprawdę ogromny talent. Natomiast ja byłam ogromnie zagubiona, bo ja nie wiedziałam, czego ja chcę długo. Owszem, ja nie brałam tego w ogóle pod uwagę. Teraz, po latach dopiero, jak cofnęłam się, to te symptomy były, tylko ja ich nie wiedziałam. Jak nie mogłam spać rano, budziłam się, to brałam sobie chusteczkę i tę chusteczkę zawiązywałam na palcu i ja sobie z tą chusteczką rozmawiałam. I ja sobie rozmawiałam i ta chusteczka za każdym razem była kimś innym. Ja naśladowałam różne postaci. Nieraz wołałam mamę i mówiłam: mamuś, mamuś, zobacz, jaka jestem podobna do tego czy tego. Tak mnie się wydawało. Czyli gdzieś miałam to w sobie, no ale oczywiście w ogóle nie myślałam o tym kierunku. Potem byłam zafascynowana, ponieważ ja z siostrą przeczytałam całą bibliotekę książek w Rudniku. Już potem brakowało dla nas, naprawdę. Nawet zdążyłam przeczytać, bo już nic nie było i był jeszcze Ulises Joyce'a. Przeczytałam tego Ulisesa oczywiście, nie wiedząc kompletnie, znaczy po prostu przebiegając oczami. To był ten Ulises Joyce'a. Jak dziś pamiętam, to były ostatnie książki w bibliotece, których nikt nie przeczytał. I to było, pamiętam, Kobieta z Wydm, Abekobo, Ulises Joyce'a i coś, już nie pamiętam co, ale Lagerquista. No i zafascynowałam się wtedy, jak miałam, nie wiem, 7 lat, zafascynowałam się archeologią śródziemnomorską i byłam święcie przekonana, że to. Czyli, a to chyba dlatego, że właściwie na pamięć znałam prawie mitologię. Tak mnie ta mitologia wzięła, że pomyślałam sobie, że to ta archeologia śródziemnomorska i będę po prostu grzebała tam w Egipcie, tym bardziej, że tata z mamą wtedy akurat byli w Egipcie, no i tata potem przywiózł zdjęcia, tu piramida Cheopsa, tutaj Sfinks, tutaj to, tamto, no po prostu ja byłam tym naprawdę strasznie zafascynowana. No ale potem tata mi przywoził książki, potem

kupował książki właśnie tego typu. Ale potem no, poszłam w liceum do matwizu i tak tata mówił, a wiesz co, ja tutaj jestem teraz, pływam na Uniwersytecie Warszawskim, bo takie były polskie statki, nazywały się, nazywane były między innymi te duże, były nazywane właśnie uniwersytetami, mówi, no i na statku był przyjmowany rektor i właśnie rozmawiałem tak z nim a propos właśnie tego twojego matwizu i wiesz co, może byś poszła na fizykę jądrową, bo to mało kto idzie, a wolne miejsca są, oni potrzebują tego. I ja sobie myślę, matko moja, na fizykę jądrową, no dobra, to znaczy właśnie nie miałam, bo ja byłam tak ze wszystkiego dobra, znaczy taka, znaczy nie ze wszystkiego genialna, nie, tylko po prostu tak porówno, taka piątkowa uczennica, taka ze wszystkiego dobra. No i któregoś razu, pamiętam, w liceum oglądałam Hamleta w teatrze telewizji, bo namiętnie oglądałam to. No i w swojej młodzieńczej bezczelności po tym Hamlecie powiedziałam do mojej siostry, nie, ja to zupełnie inaczej powiedziała, co to być albo nie być. Nie, to mi się nie podoba. Ja to mu powiedziała i zaczynam mówić, a moja siostra tak siedzi, patrzy na mnie, wysłuchała to i mówi tak, Lidka, ja wiem, ty powinnaś iść do szkoły teatralnej. Ja mówię, no wiesz co, naprawdę bezczelna jesteś, podła. Jak w ogóle możesz tak sądzić? I mi się wydawało, że szkoła teatralna, no to jest tak jak kosmos, prawda, jak są loty na księżyc, no to można tam iść. Ale po pierwsze, aktor to jest za przeproszeniem głupi człowiek jakiś. Nie mówi własnym językiem, wygłupia się. Co to w ogóle jest? I ja poczułam się urażona, że ona uraziła za przeproszeniem moje możliwości intelektualne. Ale chyba to było powiedziane w odpowiednim momencie. I to zaczęło we mnie rosnąć. No i tak to się powoli krystalizowało. No i pomyślałam sobie, że może spróbuję, ale oprócz tego jeszcze, ponieważ no właśnie oprócz tego jeszcze na wszelki wypadek robiłam teczkę na ASP, bo też bardzo dobrze rysowałam i malowałam, ale z tego ASP potem parę rzeczy, które wtedy zrobiłam, wiszą u mnie teraz w mieszkaniu. Ale pomyślałam sobie, że to nie jest dobry kierunek, ponieważ nigdy nie będę tak dobra jak moja siostra, bo ona miała po prostu ogromny talent. Ja myślałam, że ja, owszem, jak nie będę miała gdzie, no to zdam na konserwację zabytków, bo ja jestem cierpliwa, mimo tego, że mam ADHD, to jestem cierpliwa i bardzo dobrze, jestem precyzyjna, bardzo dobrze naśladuję, w związku z tym ja to mogę zrobić. I przy okazji uczyłam się historii sztuki, no bo sobie myślę, no i tak to była moja pasja. No ale w końcu no, postanowiłam, że będę zdawać. Oczywiście nikt mnie wtedy nie przygotowywał, to nie były takie czasy. Zawsze wiedziałam, że ja będę studiować w Krakowie. Zawsze. Dla mnie Kraków kojarzył się, Kraków to jest zresztą tata mój z Krakowa, także moi dziadkowie w Krakowie, tutaj pół rodziny od strony taty to wszystko Kraków. I ten Kraków jawił mi się jak Oxford, mniej więcej tak. Pojechałam na ten egzamin, oczywiście nawet na mnie nie zwrócono uwagi przy tym pierwszym egzaminie. Kawałek wiersza, dziękuję bardzo, może proszę, dziękuję bardzo, a może pani coś zaśpiewa, dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia. I ja po prostu wyszłam, ja byłam w szoku. Pierwszy raz, to też było dobre doświadczenie w życiu. Pierwszy raz ktoś mi pokazał, gdzie jest moje miejsce na ziemi, że jestem tylko statystyką. Że to nie na tym polega, że ktoś mi będzie tutaj jak babcia nasza, bo babcia nasza oczywiście na wiele rzeczy na mnie pozwalała, ale zawsze mówiła, panienki, wy jesteście, pamiętajcie, najpiękniejsze, najzdolniejsze i wyjdziecie za szachów perskich. To było zawsze babci powiedzenie. I nagle tutaj obuchem w łeb. Moja siostra dostała się bez problemu, a ja w ten sposób, no i się załamałam, depresja, 12 kilo więcej w ciągu 2 miesięcy, nie wychodziłam z domu, no ale podniosłam się, bo jednym z najpiękniejszych moich dewiz w życiu jest to, że każdy ma prawo upaść, ale nikt nie ma prawa podnieść się z pustymi rękami. W związku z tym ja najpierw rozpaczałam, najpierw był czas rozpaczać.

płaczy, prawda, żałoby. A potem zaczęłam myśleć, co dalej. No i mniej więcej już wiedziałam, na czym to polega. Pojechałam znowu do Krakowa. Chociaż na początku mówiłam, że nigdy w życiu, ale przygotowywałam się też na historię sztuki i zdawałam, no bo egzamin do szkoły teatralnej jest dużo wcześniej. No i zdawałam drugi raz i przeszłam przez pierwsze eliminacje, a z ogromu kandydatów w pierwszej eliminacji do drugiej przechodzi garstka. Skoro przeszłam do drugiej, to pomyślałam sobie, że jednak chyba coś we mnie jest, prawda? Tylko trzeba to rozwinąć. Oczywiście, że zdawałam na historię sztuki w międzyczasie, bo taki był nakaz mamy. Zdałam egzamin, dostałam się z braku miejsc, dostałam takie pismo, że mam prawo pisać odwołanie, bo zdałam z dobrą ilością punktów. Nie napisałam, bo już wtedy okazało się, że był też nabór, też egzamin taki do studia teatralnego przy Teatrze Stu. No i poszłam na ten egzamin i 6 czy 7 osób przyjęto. No i między innymi mnie. No i wtedy już, no to już byłam, myślałam sobie, już wiedziałam, że jestem na dobrej drodze. Mieliśmy zajęcia, genialne zresztą, z teatru nowego, innego, nie tego tradycyjnego, klasycznego, który obowiązywał wtedy i w szkołach teatralnych, i w Polskim Teatrze, który troszeczkę zaczynał się wyrywać, no ale jednak Teatr Stu był tym teatrem jeszcze wtedy studenckim, ale który był najbardziej znanym polskim teatrem na świecie. Jeździł po wszystkich festiwalach możliwych nowego teatru, no po prostu wyrywał się właśnie znowu z okowów socjalizmu. I ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że byłam tak nieprawdopodobnie nieśmiałą osobą, tak niewierzącą w ogóle w siebie, że ja nie wiem, jak to jest możliwe, żeby jednocześnie mieć taką siłę przebicia, jaką ja miałam, i jednocześnie być tak nieprawdopodobnie nieśmiałą osobą, ale myślę sobie właśnie znowu, ten matwizm mi wchodzi właśnie, że to była odwrotna proporcjonalność. Im bardziej ja byłam nieśmiała, tym miałam większą siłę przebicia. To jest aż nieprawdopodobne. Ja byłam przerażona w tym Teatrze Stu, ponieważ ja na zajęciach też byłam osobna. Przez tę moją obserwację świata z innej planety, ja byłam osobna, miałam ogromny dystans do tego wszystkiego. I ja za bardzo analizowałam, natomiast aktorstwo nie polega na takiej analizie zewnętrznej, tylko na tym, żeby pogrzebać w sobie. Ja miałam z tym ogromny problem przy okazji jeszcze tego, że jak stałam i wszyscy na mnie patrzyli, to byłam mokra po prostu, mokra, zlana potem, przerażona, z takimi czerwonymi plamami tutaj na szyi i tutaj z przodu. I pamiętam, jak nie mogłam sobie poradzić z jednym zadaniem. To do dzisiaj pamiętam, bo mówię, mam bardzo dobrą pamięć. Pamiętam fotograficznie wszystko. I było takie zadanie, żeby każdy wybrał sobie postać z literatury i pokazał tę postać w paru figurach, rozwój emocjonalny tej postaci w paru figurach. Ja wybrałam Balladynę i to ciągle było nie to. Ja byłam coraz bardziej przerażona. Wszyscy jakoś tak szli do przodu, a ja nie mogłam kompletnie gdzieś tego w sobie znaleźć, zrozumieć. To było gimnastyczne, powiedzmy, ale to nie miało tego, tej żarliwości, emocji w sobie. Nie umiałam tego w sobie gdzieś obudzić i byłam najgorsza. No i to tak jak rok wcześniej, co powiedziałam, że nigdy w życiu więcej nie będę zdawała, a potem zdawałam. Przebolałam, przepłakałam. I potem przez parę dni nic innego nie robiłam. Nic innego nie robiłam. Siedziałam w pokoju i po prostu próbowałam się zmierzyć z tą sytuacją. I robiłam cuda z tym. Po tygodniu wróciłam, poszłam na te zajęcia. I z przerażeniem, wiedząc o tym, że to jest mój ostatni raz, jakby, to znaczy to jest wóz albo przewóz. Nie dlatego, że ja chcę akceptacji, tylko dlatego, że ja muszę poczuć, czy ja to poczuję, czy nie poczuję. Jeśli nie, no to zrezygnuję. No i zrobiłam to, ale z tą wściekłością jakąś, którą miałam w sobie z zupełnie chyba innego powodu, prawda? Z wściekłości na siebie. No i Krzysztof, znaczy

0: cisza. Krzysztof Jasiński podszedł do mnie i mówi, no właśnie, to o to chodzi.
1: O to chodzi w sztuce aktorskiej, mówiła Lidia Bogaczówna. Kolejny fragment jej wspomnień jutro o tej samej porze. A zatem do usłyszenia.
2: Jest 13.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maria Pomianowska.
2: Na miejscu także Justyna Piernik. Czas na wiadomości kulturalne. 133 instytucje z Polski i zagranicy przygotowały ponad 650 pokazów i eksperymentów na 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę w Warszawie.
4: Piknik naukowy w tym roku odbywa się pod hasłem Z życia wzięte. W jego trakcie będziemy mogli przekonać się, jak wiele wytworów naszej cywilizacji, w tym narzędzi, z których korzystamy na co dzień, ma swoje korzenie w otaczającej nas przyrodzie. W trakcie pikniku naukowego, wykorzystując odpowiednio powiększone modele kwiatów, będzie można także spróbować swoich sił w roli owada, a dokładnie zapylacza.
5: Wykorzystamy nasze ręce, które zostaną zapylaczami i będziemy zapylać modele kwiatów.
4: Mówi Magdalena Schreiber z Centrum Nauki Kopernik.
5: Będziemy rozpoznawać rodzaje zapylaczy. Będziemy mogli sobie ocenić, który zapylacz jest pszczołą, a który na przykład muchą, bo niektóre muchy udają pszczoły bardzo skutecznie. To się nazywa mimikra.
4: Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.
2: Fellini, Ciao a tutti to tytuł przeglądu filmów, który rozpoczyna się dziś w kilkudziesięciu kinach studyjnych w całej Polsce. Na dużym ekranie będzie można zobaczyć 6 dzieł wybitnego włoskiego reżysera w wyjątkowej jakości 4K. Filmy przeszły cyfrową rekonstrukcję w specjalistycznym ośrodku w Bolonii, zapowiada organizatorka Marlena Gabryszewska.
6: Przypomnijmy absolutne hity, takie jak 8,5 czy Słodkie życie, filmy, które doskonale znamy, ale nie zabraknie też filmów takich nieco zapomnianych, czyli Fałkoni, Juliety i duchów, to jest pierwszy kolorowy film Felliniego. A na koniec Prawdziwa gratka, Głos Księżyca. To jest ostatni film, jaki zrealizował Fellini z Roberto Beninim w roli głównej. To jest film z 1990 roku, film, który nigdy nie był wyświetlany w Polsce. Dlatego myślę, że warto też przyjść i zobaczyć właśnie to zwieńczenie kariery Federico Felliniego, który jako jeden z niewielu twórców był 5-krotnie nagrodzony Oscarem.
2: Przegląd potrwa do września. Wydarzenie zainaugurują spotkania z Franceską Fabri Fellini, chrześnicą reżysera, dziennikarką, pisarką i propagatorką jego twórczości. Pierwsze dzisiaj w Warszawie, drugie jutro w Katowicach. Ministerstwo Kultury przyznało 130 tysięcy złotych na renowację sztandaru 4. Pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna. Sztandar i proporzec mistrzowski 21. Dywizji Piechoty Górskiej odnaleziono rok temu w rejonie ostatnich walk jednostki z września 1939 roku. Przez ponad 80 lat leżały pod ziemią, przypomniał założyciel prywatnego muzeum 4. Pułku w Cieszynie Krzysztof Neścior.
7: Poszukiwacze okoliczni akurat w ten dzień mieli ten moment, ten czas, że po prostu ich wykrywacz natrafił na sztandar, ponieważ był dość głęboko zakopany. Taka miejscowość jest zielona koło Tomaszowa Lubelskiego i tam niedaleko tej leśniczówki, figlarnia, ten sztandar został odnaleziony dokładnie w tym miejscu, gdzie w jakim rejonie opisywali w swoich relacjach właśnie oficerowie pułku.
2: Konserwacja sztandaru zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie ma zarzut niedopełnienia obowiązków po śmierci studentki. Zarzut usłyszała również wykładowczyni. Chodzi o zdarzenie z 2023 roku, gdy w jednej z pracowni doszło do wybuchu. Poparzona 20-latka zmarła w wyniku doznanych obrażeń. Zarzut dla rektora uczelni dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Julia Szozda.
8: Nie dopełniła obowiązków szeroko rozumianych jako obowiązki dotyczące zapewnienia osobom wykonujących pracę w Akademii Sztuki bezpieczeństwa i higieny pracy. Te obowiązki są różnego rodzaju i wynikają z szeregu aktów prawnych.
2: Z kolei wykładowczyni według śledczych podczas spalania kalafonii pozostawiła studentkę bez nadzoru, nie zapewniła też odpowiedniej odzieży roboczej ani wentylacji w pomieszczeniu.

0: dodaje przedstawicielka prokuratury.
1: Doszło do sprowadzenia wybuchu par spirytusu etylowego, podczas którego powstała kula ognista spalanych par alkoholu i dalej doprowadziło to do pożaru przedmiotów znajdujących się w pracowni.
0: Wykładowczyni grozi od 6 miesięcy do 8 lat, rektorowi uczelni do 2 lat pozbawienia wolności. Kolejne informacje o 16.00.

0: Palma.
1: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
2: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: W świecie lajków, internetowej kreacji i perfekcyjnych kłamstw, kim jesteśmy naprawdę? Dwie kobiety, dwa światy, jedna walka o wolność. Polski Balet Narodowy zaprasza na urojenia. Autorski spektakl Izadory Weiss o pragnieniu, pożądaniu i granicach wolności. Manifest kobiet, które odważają się wybierać własną drogę, nawet jeśli budzi sprzeciw. Premiera 11 czerwca w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Koncertem 12 czerwca Filharmonia Poznańska zwieńczy 79. sezon artystyczny. O godzinie 19 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu zabrzmią koncert fortepianowy Stephena Huffa oraz poemat symfoniczny Śmierć i wyzwolenie oraz suita z opery Kawaler Srebrnej Róży Richarda Strausa. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent, szef Łukasz Borowicz. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
0: Reklama.
6: Ta nieludzka ziemia to jest Rosja sowiecka.
7: Iosif Wissarionowicz Stalin.
8: Założeniem kultury było, prawda, oddziaływanie na kraj.
9: A wam zagram hymn polski, proszę wstać.
10: Ślady pamięci.
11: W śladach pamięci witamy Państwa.
12: Rafał Chabielski
11: i Andrzej Mietkowski. 70 lat minęło od tragicznego dnia 8 czerwca 56 roku. To był piątek. W Nowym Jorku w hotelu Henry Hudson około godziny 13 spadł z wysokiego piętra na bruk wspaniały poeta, prozaik, współtwórca grupy poetyckiej Skamander Jan Lechoń. Po latach Tadeusz Nowakowski z Wolnej Europy wspominał skamandrytów Wierzyńskiego Witlina i właśnie Jana Lechonia.
13: W Starym Egipcie wierzono, że zmarli nie opuszczają ziemskiego padołu, jak długo potomni o nich pamiętają. Gdy czytam niektóre wspomnienia o tragicznie zmarłym autorze karmazynowego poematu, spostrzegam, że ozłaca go już legenda. Składa się na nią podziw dla ideowej niezłomności i nieprzejednania, rzecz by się chciało, dla romantyzmu niepodległości. Lechoń stale podkreślał, że jest piłsudczykiem. Na kartach swego dziennika przybiera czasem togę katona, feruje wyroki o kolegach po piórze, zawsze wierny jednemu kryterium – poszli na współpracę z Nowym Ładem czy nie. Nie oszczędza dawnych przyjaciół, na przykład Juliana Tuwima. Nie odpuszczaj mu, panie, bo wie, co czyni, pisał na Amazon.

0: wydawanego przez siebie w Nowym Jorku tygodnika. Martwił się talentem życiowym swego dawnego przyjaciela Jarosława Iwaszkiewicza. Miał za złe Antoniemu Słonimskiemu, że nie znajduje się w okopach Świętej Trójcy nad Tamizą w kręgu Grydza, Balińskiego, Zygmunta Nowakowskiego, Sakowskiego, jeśli mowa o literatach, a generała Andersa czy Tomasza Arciszewskiego, jeśli mowa o przywódcach pojałtańskiej emigracji. Najbliższym powiernikiem Jana Lechonia, prawdziwe nazwisko Leszek Serafinowicz, stąd nie zwracano się do niego per panie Janie, tylko per panie Leszku, był Kazimierz Wierzyński. Obydwaj odnosili triumfy na rodzimym Parnasie jeszcze w Polsce niepodległej, a wspomnienie wspólnej radości bardziej ludzi łączy niż wspomnienie wspólnych smutków. Lechoń miał za sobą karierę dyplomatyczną, a raczej żył w Nowym Jorku jej świeżym wspomnieniem, jako że w ambasadzie RP w Paryżu powierzono mu sprawy kultury i sztuki. Nawiązał wtedy mnóstwo znajomości wśród cudzoziemców, natomiast dwaj jego nowojorscy towarzysze emigracyjnej doli, Wierzyński i Józef Witlin, nie zaznali przed wojną względnego szczęścia poruszania się na parkietach wielkiego świata.
1: Kazimierz Wierzyński, wspaniały poeta, był jednym z najbliższych przyjaciół Jana Lechonia. Poznał go w 16 roku jako nastolatka. Wspólnie zakładali grupę Skamander.
2: Lechoń, wysoki, chudy, nerwowy, kapryśny, o zmiennych nastrojach, 18-letni student uniwersytetu, znał całą Warszawę, mnóstwo pisarzy, aktorów, polityków, anegdot, plotek, uszczypliwości. Przypadałem za rozmowami o tym wszystkim, tym bardziej, że przyjechałem do Warszawy przed kilku miesiącami po 2,5 latach niewoli w Rosji. Od razu uderzyła mnie też inteligencja Lechonia, pełna intuicji, dowcipu i blasku. Reszty dokonale wiersze, z których Mochnacki i Piłsudski brzmiały jak dzwony rezurekcyjne.
1: Z audycji Grażyny Gronczewskiej z 1994 roku czyta Henryk Bołkołowski.
3: Mochnacki, fragment. A on, blady jak ściana, plącze, zrywa tony i kolor spod klawiszy wypruwa czerwony. Aż wreszcie wstał i z hukiem rzucił czarne wieko i spojrzał taką straszną, otwartą powieką, aż spazm ryknął, strach podły i z miejsc się porwali. Citoyen, uciekać, krew pachnie w tej sali.
4: Jan Lechoń w czasach, o których mówił Kazimierz Wierzyński, to znaczy w wieku nastoletnim, dwudziestokilkuletnim, stał się właśnie legendą. Młody człowiek, którego poemat Piłsudski stał się czymś w rodzaju manifestu uznania dla czynu Józefa Piłsudskiego, który w tym czasie jest jeszcze przed wszystkimi swoimi wielkimi osiągnięciami w dwudziestolecia niepodległości. I od tego czasu Lechoń jest trochę zakładnikiem tego postrzegania. Droga poetycka rozwija się początkowo znakomicie. Wspomniałeś o tym, że jest współtwórcą i współuczestnikiem grupy poetyckiej Skamander, która też jest fenomenem kojarzonym z niepodległością. Kilku młodych poetów, którzy w Polsce po 1918 roku znajdują miejsce, w którym uwalnia się ich talent i którzy są pierwszą grupą poetycką w historii Polski, która tak promieniuje, która staje się z dnia na dzień popularna. W Warszawie przy ulicy Nowy Świat mieściła się kawiarnia, w której doszło do pierwszego spotkania. Ta grupa poetycka przestaje w latach 30. istnieć, ale to miano Skamandrytów jest cały czas z nimi łączone. W latach 30. Lechoń wyjeżdża do Paryża, zostaje attaché kulturalnym ambasady. To jest dla niego i dla jego twórczości dosyć istotna cezura. Właśnie dochodzi do przerwania kontaktu z Polską, do której on już nigdy nie wróci, bo wrzesień 1939 roku on będzie temu dramatowi przyglądał się z Paryża. No a potem podróż do Stanów Zjednoczonych z postojem w Rio de Janeiro, w którym także uczestniczy Kazimierz Wierzyński i Julian Tuwim, i dotarcie do Stanów, dotarcie do Nowego Jorku, w którym no, on nie będzie się dobrze czuł.

0: on nie radzi sobie z byciem emigrantem, to trwałe oddalenie jest dla niego czymś nie do zaakceptowania, takie przekonanie, że on nie wróci. Do momentu, do którego się sytuacja polityczna w Polsce nie zmieni, on takie przekonanie żywił także Kazimierz Wierzyński. Dopóki nie dojdzie do zmiany sytuacji politycznej w Polsce, oni są skazani na bycie poza Polską. No i samo miasto, często wspominane w dziennikach, które przez swoją wielkość i przez skłanianie do tego, żeby się czuć w nim samotnie czy obco, było miejscem, w którym on nie czuł się najlepiej. No miał wsparcie, bo jego najbliższy przyjaciel w Nowym Jorku, Kazimierz Wierzyński, u którego on przemieszkiwał częściowo. No ale mimo tego wszystkiego mam wrażenie, że on doświadcza tego losu podwójnego wygnańca, to znaczy i z Polski, no i z takich przestrzeni, miejsc, w których czułby się u siebie.
1: Dochodzi do pęknięcia w tej grupie przyjaciół, których początkiem był Skamander. Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Józef Witlin zostają na Zachodzie ze silną świadomością polityczną. Dlaczego? Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkiewicz trafiają do Polski Ludowej. Tam też na zupełnie innych pozycjach będzie Antoni Słonimski. Do rozstania z Tuwimem doszło w Nowym Jorku, dramatycznego rozstania w 1942 roku. Opowiadała o tym historyk Małgorzata Ptasińska.
2: Ta grupa w części znalazła się w Nowym Jorku i tu nastąpiło rozstanie Lechonia z wieloletnim przyjacielem. Przyjaźnili się 25 lat. Poznali się 1916-1917 rok. Tu w Nowym Jorku doszło do zerwania tej przyjaźni, do rozstania w takich dramatycznych okolicznościach. Każdy z nich wybrał inny los uchodźczy, różny, ale zawsze łączyła ich poezja.
1: Mówił Jan Lechoń, że doszło do zerwania z Tuwimem, ale nie zerwania z poezją Tuwima.
0: Taką samą opinię miał Kazimierz Wierzyński. To jest dramatyczny podział. Polityka wchodzi między ludzi, którzy wydają się ze sobą tak blisko związani, że taka rzecz nie może ich dzielić. Te różnice rysują się jakoś jeszcze przed 1939, no ale po rozpoczęciu wojny sowiecko-niemieckiej. One stają się być niesłychanie ważne. Skamander emigracyjny, to znaczy ta czwórka, Lechoń, Wierzyński, Tuwim, Słonimski, ta spoistość pęka. Z jednej strony właśnie Lechoń i Wierzyński, którzy stają na stanowisku, no mówiąc najkrócej, bezwzględnie niepodległościowym, a w tym stanowisku widzą przekonania o tym, że Związek Sowiecki jest zagrożeniem dla Polski, no a z drugiej strony ta para Tuwim-Słonimski, która uważa, że wojna powinna skończyć się przede wszystkim bezwzględnym pokonaniem Niemiec, a czynnikiem odgrywającym zasadniczą rolę będzie Związek Sowiecki w tym. I to jest kryterium podziału, które widać po 1945 roku, to znaczy po wojnie. Słonimski wraca i Tuwim także, a Lechoń i Wierzyński zostają.
3: Ogród, z którego jesień wszystkie zdarła wdzięki, drzew wierzchołki strzaskane, bielejące kości, marmurowe Apollo bez głowy i ręki i podarte sztandary szumiące w ciemności. Miłość, która jak wicher przez duszę przewiała, łzy piła, jak zwierz była, co krew naszą chłeptał, wiarołomne przysięgi, któreś mi szeptała, zaklęcia, w którem wierzył i sam je podeptał. A nad ową otchłanią, gdzie się razem stacza zło i dobro i w trupie rozkłada się pleśni, głos się wznosi, co wszystko wskrzesza i przebacza. Ach, musi umrzeć w życiu, co ma powstać w pieśni.
1: Czytał Henryk Bałkołowski.
0: W 1949 roku zostaje założony w Nowym Jorku Komitet Wolnej Europy, który będzie operatorem rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa. Sekcja Polska zaczyna emisję z Nowego Jorku w sierpniu 1951 roku i tam znajduje Lechoń przystań. Razem z Kazimierzem Wierzyńskim i razem z Józefem Witlinem, który także mieszka w Nowym Jorku, jest na emigracji. Oni spotykają się przed mikrofonem w nowojorskim studiu, prowadząc takie dyskusje, omawiając nowości krajowe i emigracyjne, prowadząc taką rozmowę o literaturze. Z dziennika

0: Konia wynika, że on sobie to cenił. Nie zawsze był zadowolony z tych występów, raczej krytyczny. Natomiast radio jest dla niego czymś szalenie ważnym. To znaczy ono mu daje z jednej strony namiastkę kontaktu z czytelnikiem, a z drugiej strony no, poczucie, że on jest u siebie, że on jest w świecie, w którym lubi być, to znaczy w świecie literatury i może o tej literaturze mówić. To jest tym bardziej ważne dla niego, że on ma trudności z twórczością poetycką. To się zaczyna w latach 30. i potęguje po 1945 roku, więc mówienie o literaturze, kontakt ze słuchaczem w Polsce, on sobie bardzo ceni. No a po jego śmierci te audycje tracą na znaczeniu. Podkreślał to zresztą wielokrotnie Kazimierz Wierzyński, że one już nie były tym, czym były w momencie, kiedy ważnym uczestnikiem był Jan Lechoń.
1: To fragment takiego spotkania w studiu. Józef Witlin, Kazimierz Wierzyński mówi teraz... Jan Lechoń.
2: Pan mówił na wstępie o teorii platońskiej, o tej teorii, prawda, greckiej, demona prześladującego poetę. Chciałem powiedzieć, że ja wierzę w tego demona i że doświadczyłem w no bardzo przykry sposób jego na mnie wpływu. Dla mnie on istniał w sposób najbardziej przykry, gdyż po prostu sprowadzał na mnie stan jakiejś jak gdyby choroby, nie powiedziałbym psychicznej, ale nerwowej, czy jakiegoś zupełnego rozbicia psychicznego, w czasie którego napisałem, prawda, dwa moje pierwsze tomy, te, które mi zapewniły tam jakieś stanowisko, prawda? To było Karmazynowy poemat i Srebrne i Czarne. Oba były napisane w warunkach psychicznych zupełnie strasznych, to znaczy, że nie miałem żadnej przyjemności z napisania tych rzeczy. One były pisane pod wpływem tych demonów i stając od biurka, na przykład po napisaniu Mochnackiego, za jednym zamachem, prawda, miałem uczucie, że popełniłem rzecz straszną. Byłem zdumiony, kiedy mój przyjaciel Grydzewski, prawda, powiedział, że to jest dobre. Znam też pisanie świadome, pisanie bez udziału tych demonów i wydaje mi się, że natchnienie jest to rzecz, która działa albo w sposób błyskawiczny, namiętny, taki zapalczywy szalenie, albo też działa powoli i w ten czas można ją w pewnym sposób obłaskawiać i kierować.
1: Wspomniałeś o dzienniku Jana Lechonia. Tu fragment czyta Henryk Bołkołowski.
3: 23 stycznia 1951 roku. Primo. Wiersz, piosenka, którego pomysł zachwycił mnie wczoraj i którego dwie ostatnie zwrotki są właściwie gotowe, zniknął dziś w nocy pod nowym pomysłem. Koło 6 rano obudziłem się i nie wstając z łóżka, nie zapalając lampy, wymyśliłem wiersz zupełnie inny. Nazywa się on Jan Kazimierz. I w tej chwili zdaje mi się on moim arcydziełem. Wydaje mi się, że Karmazynowy poemat oraz Srebrne i Czarne zamknięte są w nim niby poetyckiej esencji. Wiersz o Mickiewiczu uważam dzisiaj jeszcze bardziej, jeszcze beznadziejniej za brzmiące bez czucia cymbały.
1: Pisano, mówiono o nim wybitny poeta, ale też w relacjach jego współczesnych, którzy go znali, jego przyjaciół. Wielki Polak, nieprzejednany, pryncypialny, niezłomny. W takim charakterze wystąpił w smutną wigilię 1953 roku, zwracając się z anteny Wolnej Europy do przetrzymywanego w izolacji prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego.
4: Wesołych świąt wołamy do nieugiętych szerzycieli tego boskiego wesela, do biskupów i kapłanów, którzy za naród słusznie oszczędzający swe siły wzięli na siebie brzemię mówienia głośno zakazanej prawdy. Wesołych świąt wołamy z głębi synowskich serc do kardynała Wyszyńskiego, który w oczach wszystkich Polaków, choć zawleczony do tajemnego więzienia, teraz właśnie stał się prawdziwym prymasem interreksem, odznaczonym władzą potężniejszą niż ją mieli dawni arcybiskupi gnieźnieńscy, bo zdobytą nieustraszoną odwagą, rozumem nie dającym się zbić swych dróg przez szaleńczą przemoc i niezawodnym poczuciem polskiego i chrześcijańskiego posłannictwa.
0: To przemówienie jest przejawem nieformalnej pozycji, jaką Lechoń zajmował. To znaczy on trochę przemawia jako trybun, jako sumienie Polski, zwracając się do prymasa Wyszyńskiego, to jest koniec.

0: z 1953 roku, który od pół roku jest uwięziony, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Prymas został internowany czy aresztowany i słuch o nim zaginął. I to przemówienie, mam wrażenie, tłumaczy stosunek emigracji do Lechonia. Takiej osoby, która nie z własnego nadania, zajmującej ważną rolę w polskiej kulturze, ma prawo w taki sposób, nie tylko we własnym imieniu, tylko w imieniu wszystkich wolnych Polaków za granicą, zwracać się do kraju.
1: Przede wszystkim jednak na antenie Wolnej Europy to trio Kazimierz Wierzyński, Józef Witlin i Jan Lechoń z Nowego Jorku regularnie przesyłali swoje dyskusje Okrągłego Stołu o literaturze, o tym jak pracują, jak się pisze wiersze.
2: Myślałem zwykle, że są dwa stadia w życiu każdego poety, to są dwa stadia i że jedno przychodzi po drugim, że właśnie z młodością, z opanowaniem przychodzi ta druga forma natchnienia. Boleśnie czy radośnie zostałem zawiedziony w tych moich poglądach, gdyż ostatnio zdarza mi się układać w nocy, po prostu leżąc, prawda, jakiś wiersz mi przychodzi i te wiersze później dopiero notuję, już bez żadnych właściwie poprawek, tą selekcję dokonywuję, prawda, bez siadania do biurka. Co do rękopisu, no więc moje rękopisy są straszne zupełnie. Są tak pokreślone, że czasami kajet jeden zostaje zużyty na jedną zwrotkę, prawda? Ale są też inne. Są też wiersze, które są napisane od razu. Nie mógłbym powiedzieć ściśle, że te bardzo pokreślone są akurat lepsze, czy mi się wydają, prawda? Lepsze.
3: Ale czy pan wraca do tego samego wiersza również po dość długim upływie czasu?
2: Proszę pana, więc na przykład ja teraz mam pewną kontrolę nad tym, dlatego że piszę dziennik od dłuższego czasu i pierwszy punkt tego dziennika to jest sprawozdanie z tego, co się dzieje z tą moją tak zwaną twórczością, prawda? Otóż ja konstatuję, że nagle mi jakiś wiersz przychodzi do głowy, mam jakąś ideę i później przez miesiące całe ja o tym wierszu nie myślę. I ten wiersz w innej formie się odradza. Na przykład napisałem krótki wiersz, który nazywa Plato i początek tego wiersza, to, który mi przyszedł do głowy, to były tylko nazwy mus. To jest wszystko, co ja wiedziałem. Imiona muzyczne są dla mnie zupełnie niebywałą, mają wartość muzyczną i z tego się zrobiło po pewnym czasie bez udziału właśnie świadomości. Ta świadomość przyszła, kiedy byłem dopiero przy stole, wiersz Plato, gdzie był moim zdaniem zdecydowany sens tego wiersza. Ale to wyszło z tego muzycznego, prawda, podkładu i z tych muzycznych asocjacji.
4: Śniegi, drogi zaniosły, gdzieśmy się spotkali. Łzy nasze dawno oschły, przeminęły szały. Jak przez mgłę widzę tylko coraz większej dali te, które mnie gdyś kochał, które mnie kochały. Lecz nigdy niezgodzony z miłości utratą patrzę, jako powoli obraca się scena i zamiast tych straconych przychodzą Erato, Kaliope, Polichymnia, Talia, Melpomena.
1: Te audycje powstawały w nowojorskim studiu Radia Wolna Europa i nagrania były wysyłane samolotem do Europy wprost do nadajnika. Dopiero w 1952 roku miała ruszyć baza monachijska RWE, a te nagrania już od 50 chyba roku były przygotowywane przez Józefa Witlina, Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego.
0: Tak, no i dzięki temu cała ta trójka miała poczucie kontaktu z krajem. Ale jeśli chodzi o poezję i twórczość w ogóle powojenną Lechonia, to warto wspomnieć o tym, że admiratorem jego twórczości był Mieczysław Grydzewski. Grydzewski jest tak samo jak Lechoń i Wierzyński emigrantem i w 1946 roku wznawia w Londynie wiadomości bezprzymiotnikowe tak zwane. No i to jest pismo, które jest do dyspozycji, jeśli tak można powiedzieć, Lechonia. W miarę możliwości on z tego pisma korzysta. Nakładem wiadomości ukażą się dzienniki już po śmierci poety. I ta przyjaźń szczególna redaktora z twórcą przetrwa do 1956 roku. Uhonorowaniem, uczczeniem osoby i twórczości Lechonia będzie specjalny numer wiadomości, który dzięki Grydzewskiemu będzie poświęcony wyłącznie jego osobie, jego twórczości, a potem po dwóch latach, w 1958 roku, zebrane zostaną te teksty w książce Pamięci Jana Lechonia.
1: Jeszcze jeden fragment ze studia nowojorskiego.

0: Są przy mikrofonach Kazimierz Wierzyński i Józef Witlin. W tym fragmencie mówi Jan Lechoń.
1: Ja zacząłem w Paryżu, to znaczy 15 lat temu, pisać wiersz Burza. Napisałem 3 zwrotki i skończyłem go, moim zdaniem, niedobrze rok temu, prawda? Więc te rzeczy na ogół się męczą człowieka. Jest mój wiersz Mochnacki dosyć znany i na ogół ogólnie uznany za dobry. Ten wiersz ja napisałem na

0: Wiersze moje, szumy, sumy, sumienia. Nigdy mnie nie dogonicie. Zanim wybiegłyście z milczenia, wyprzedziło was, przesłoniło was moje drugie życie. Wiersze moje, krzyże, miecze, żołnierze, nigdyśmy naszych bitw nie wygrali. Ledwieśmy wyszli na obronne wieże, a już pogasły przed nami ogniska. Hieny wyły z pobojowiska, a życie pognało dalej. I chyba wciąż tak się będę powtarzał, sam siebie gonił, sam sobie się zdarzał i żył w niepojętym złudzeniu, że słowa moje co innego znaczą niż nocna rozmowa miłości z rozpaczą o szczęściu gorzkim, bezradnym istnieniu.
1: Tu program Drugi Polskiego Radia, audycja Ślady Pamięci.
2: Rafał Chabielski
1: i Andrzej Mietkowski. Dziś mówimy o Janie Lechoniu w 70. rocznicę jego tragicznej śmierci. Czytał Henryk Bołkołowski. Do poety zwracała się wolna Europa przy różnych okazjach. Słyszeliśmy wystąpienie, w którym zwracał się do uwięzionego prymasa, ale również ankiety o planach na nadchodzący rok. To jego wypowiedź 1 stycznia 1955 roku. Muszę powiedzieć, że słucham z przejęciem, wiedząc, co nadciąga, co się wydarzy w roku 1956.
3: Głos ma Jan Lechoń.
4: Proszę Państwa, mi się zdaje, że dwie minuty, które my tutaj mamy do tego, żeby się wypowiedzieć, to jest stanowczo za dużo jak na moje plany na przyszły rok. Moje plany to jest przede wszystkim to, żeby wydawcy wydali te książki, które ja napisałem. Ja od 5 lat piszę codziennie dziennik, chciałbym, żeby to wyszło i tak samo chciałbym, żeby wyszedł bardzo gruby tom moich rozmaitych szkiców literackich, który nazwałem tak proza zebrana, jak nazwałem książkę poezji zebraną, która teraz wyszła. Jeżeli Pan Bóg da, to w tym roku chciałbym posunąć dalej nowy tom poezji i tak samo dalej pisać dziennik i może z bardzo wielu rozdziałów mojej powieści, którą zakroiłem na wielką skalę, wykroić wreszcie coś, co by mogło wyjść jako osobna książka. To jest mniej więcej wszystko. Tak mi, Panie Boże, dopomóż.
2: No nie wszystkie te plany udało się zrealizować za życia Lechonia. Wspominaliśmy o tym, że dzienniki, które uchodzą za taki dramatyczny zapis jego tożsamości z ostatniego okresu życia, wyszły pośmiertnie, a prozatorskie ambicje też niekoniecznie udawało się zrealizować. W każdym razie dzięki radiu i dzięki tygodnikowi Wiadomości on miał poczucie jakby dysponowania warsztatem pracy. Może warto jeszcze wspomnieć o tym, że w czasie wojny w 1943 roku zaczął redagowanie Tygodnika Polskiego. To była taka próba stworzenia naturalną koleją rzeczy, miejsca wypowiedzi dla pisarzy znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Tygodnik Polski, który był tygodnikiem o charakterze kulturalno-literackim, trochę nawiązującym do tradycji Wiadomości. Lechoń się bardzo w to zaangażował, redagował. To pismo nie udało się go kontynuować poza 1947 rok z powodów finansowych. Zabrakło środków na to, ale dzięki tego rodzaju inicjatywom, mimo borykania się z ewidentnym kryzysem twórczym, który on przeżywa od lat 30., dzięki tym instytucjom udało się uporać z tymi wszystkimi trudnościami, którym musi stawić czoła.
5: Chorału Bacha słyszę dźwięki, na niebo ciągną szare mgły i wszystko mi już leci z ręki, miłość i rozkosz, prawda, sny. I w którąkolwiek pójdę stronę, wszędzie jesienny chrzęść i chrust, a jeszcze nic niezałatwione i nieodjęte nic od ust. Patrz, dzikiej róży krzak serdeczny w wichurze zeschły traci liść. Ach, i sąd jeszcze ostateczny, na który trzeba będzie iść.
1: Chorału Bacha słyszę dźwięki. To fragment z Radia Wolna Europa, czytał Stanisław Załuski.
2: Osobą, z którą Lechoń miał bardzo dobry kontakt, która pełniła funkcję trochę opiekuńczą wobec

0: z niego. Była Aniela Mieczysławska, niesłychanie zasłużona, nie pisząca, którą można określić takim nieatrakcyjnym słowem, działaczka społeczna, której wiele zawdzięczała kultura paryska w czasie wizyty swojej w Stanach Zjednoczonych. Mieszkał u niej Józef Czapski. Ona znała Lechonia z okresu przedwojennego, no i usiłowała te niedogodności wygnania nowojorskie jakoś łagodzić. Była łączniczką jego z instytucjami polskimi w różnego rodzaju sprawach życiowych. Także usiłowała nie jedyna pomagać, z tego powodu, że Lechoń znany był ze swojej takiej życiowej niepraktyczności. Jemu przychodziło to wszystko z niesłychaną trudnością. Aniela Mieczysławska odegrała w tym okresie nowojorskim bardzo ważną rolę.
1: Tak, w latach 80., 30 lat po tragicznych wydarzeniach 56 roku, wspominała ostatni okres w życiu Jana Lechonia.
2: Ostatni raz go widziałam na naszych wspólnych imieninach z Anielą Rubinsteinową, tak zwaną Nelą. Ale przed tym jeszcze, parę dni przed tym, przyjechał Hemar pierwszy raz do Ameryki na swój występ. Zaprosiłam ich na śniadanie. A ponieważ nie widzieli się kilkanaście lat, jeden przez drugiego mówił dowcipy. Ledwo im podałam jedzenie, bo myślałam, że wszystkie talerze mi wylecą z ręki. Żałowałam naprawdę, że nie miałam wtedy maszynki do nagrania tego, co mówili. Później u Rubinsteinów zebrało się grono najbliższych przyjaciół. Lechoń już wyglądał strasznie. Uciekał z salonu, gdy Hemar nam grał na fortepianie, śpiewał piosenki i było rzeczywiście rozkoszne przyjęcie. Po raz trzeci, kiedy wyszedł z salonu, ja za nim poszłam i stał wtedy nad jarzącym się New Yorkiem na jakimś 12 piętrze w ciemnym pokoju. To było właściwie okropne.
0: To było też specyficzne spotkanie, dlatego że Artur Rubinstein mieszkał przed wojną w Paryżu i w momencie, kiedy Lechoń pełnił tę funkcję opiekuna polskiej kultury we Francji, oni byli w kontakcie. W momencie, kiedy Lechoń dotarł do Rio de Janeiro, tam akurat mocą przypadku w 1940 roku po klęsce Francji, tam akurat koncertował Rubinstein i oni się tam spotkali. No a potem stały kontakt w Nowym Jorku. No i spotkanie z Hemarem. Aniela Mieczysławska wspomina, że on pierwszy raz po wojnie był w Nowym Jorku. Czyli z tego wynika, że oni się mogli widzieć ostatni raz przed wybuchem wojny albo w ogóle w latach 30. Więc musiało być dla niego silnym przeżyciem, no ale stan psychiczny, w jakim się znajdował, o którym mówi Mieczysławska, no był tego rodzaju, że mimo wysiłków przyjaciół, także Kazimierza Wierzyńskiego, którzy chcieli mu zapewnić komfort niebycia samemu, te wszystkie wysiłki nie przyniosły zamierzonych skutków.
1: W archiwum Radia Wolna Europa odnajduję audycję nadaną 2 lipca 56, nagraną na krótko przed śmiercią poety, która nastąpiła 8 czerwca. Program z udziałem Kazimierza Wierzyńskiego i Marii Kuncewiczowej poświęcony Marii Dąbrowskiej. Między nagraniem a emisją nastąpiła tragedia.
3: Dzisiejsza nasza audycja poświęcona będzie twórczości świetnej powieściopisarki Marii Dąbrowskiej. Usłyszą Państwo dyskusję pod przewodnictwem Jana Lechonia, utrwaloną na krótko przed jego zgonem. Poza nim udział biorą Maria Kuncewiczowa i Kazimierz Wierzyński.
4: Proszę Państwa, będziemy dzisiaj mówili o twórczości Marii Dąbrowskiej, twórczości, która budzi teraz tak ożywione dyskusje i tak gorące zachwyty wśród czytelników kraju. Proszę Państwa, jest to już zupełnie banalnym stwierdzeniem powiedzieć, że Maria Dąbrowska jest bardzo świetną postacią literatury Polski, zarówno dla czysto artystycznych wartości swojego dzieła, jak dla jego wartości moralnej.
1: To jest jeden z ostatnich fragmentów nagrań Jana Lechonia dla RWE.
0: Tak, 8 czerwca 1956 roku dochodzi do tragicznego wydarzenia, do samobójstwa, które robi ogromne wrażenie na emigracji w kraju. Pojawiają się interpretacje, że to jest przejaw takiego tragicznego emigracyjnego losu. Pisarz, który nie ma kontaktu z krajem, który jest od tego kraju oderwany, którego twórczość cierpi w związku z tym na tym. Więc do tego stereotypu, czy do tego schematu Lechoń nie pasuje. A na dodatek brak perspektyw, trudność z odpowiedzią sobie na pytanie, co dalej, jak ma wyglądać przyszłość. i nie wiedząc, jak poradzić sobie z tego typu rzeczywistością.

0: wartością Lech Onyj decyduje się na taki krok. W kraju było to interpretowane przez życzliwych władzy, krytyków, jako właśnie taka beznadziejność losu emigranta, jako efekt błędu, który popełnili ci wszyscy, którzy w 1945 roku nie zdecydowali się do Polski wrócić. No ale jak wiemy, jak wyglądała sytuacja w Polsce w latach 40. i 50., czy był stalinizm, wyobrazić sobie w tym wszystkim Lech Onya jest naprawdę szalenie trudno. A powody, dla których on się na ten krok zdecydował, są do dzisiejszego dnia niewyjaśnione. No, zaważył na tym stan psychiczny, jego życie prywatne, więc cały konglomerat czynników. No, nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z wydarzeniem, które jest szokiem. Kazimierz Wierzyński, przemawiając w czasie pogrzebu, płakał.
1: Aniela Mieczysławska wspominała, że już przed wojną Jan Lech Onyj miał próby samobójcze i jego stan emocji, jego stan psychiki mógł go skłonić do takiego kroku. Oto relacja Wolnej Europy z pogrzebu Jana Lech Onya w Nowym Jorku.
2: Za chwilę nadamy sprawozdanie z pogrzebu Jana Lech Onya.
3: Od niedzieli 10 czerwca od rana zwłoki Jana Lech Onya spoczywały w otwartej trumnie w kaplicy domu pogrzebowego w śródmieściu Nowego Jorku. Trumna przykryta była biało-czerwoną flagą z orlem. Dokoła trumny i w całej kaplicy wieńce i naręcza kwiatów. Kwiaty od przyjaciół z Nowego Jorku, z Londynu, z Waszyngtonu. Kwiaty od organizacji polskich, od polskich pism i instytucji naukowych. Kwiaty złożone bezimiennie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w poniedziałek. O godzinie 8 w kaplicy zebrali się Polacy z Nowego Jorku i okolic, by oddać hołd wielkiemu poecie i wielkiemu Polakowi.
1: 11 czerwca 1956 roku nad grobem przyjaciela przemawiał Józef Witlin.
4: Nie żegnamy się z wielkim poetą Janem Lech Onyjem. Nie. Poezja Jana Lech Onya żyje, jest własnością całego narodu polskiego i żyć będzie, póki życia polskiej mowie. Ale biednego Leszka Serafinowicza, dla którego doczesne życie było tak niemiłosierne, musimy już pożegnać. Polecamy duszę biednego Leszka tej, co jasnej broni Częstuchowy i w ostrej świeci bramie, a świeci zarówno udręczonym duszą śmiertelników, jak i nieśmiertelnym poezji polskich wygnańców.
1: Trzeci z nowojorskich muszkieterów radiowych Wolnej Europy, Kazimierz Wierzyński, nie mógł powstrzymać szlochu nad trumną przyjaciela.
5: Nic nie wyrazi nieszczęścia, że opuścił nas Jan Lech Onyj. I nic nie pomniejszy zgrozy, że opuścił nas w sposób tak okrutny. Podtrzymywał w nas nadzieję i budował ją z wielkich zasobów swojej wiary, która wydawała się niewyczerpana. Wierzył w Polskę, jak wierzy się w Pana Boga i kochał ją, jak kocha się Boga. Polska żyła w nim, otoczona tą miłością, jak aureolą w stałej apoteozie. Dziś, kiedy odchodzi od nas ten wielki poeta, bogaty, intuicyjny umysł, i nieskazitelny Polak, wydaje się, że odchodzi z nim także część Polski, którą przywieźliśmy z sobą i z którą chcieliśmy wrócić. Straty naszej nie potrafimy odżałować, ale cud sztuki sprawia, że obszar jej sięga poza człowieka i poza jego doczesność. Lech Onyj umarł, ale jest wśród nas żywy i obecny. I takim zostanie zawsze wśród Polaków. Jego słowo, myśl i uczucie należą do nas wszystkich, tu na obczyźnie i tam w kraju. Żegnam go w imieniu pisarzy

0: i w imieniu przyjaciół. Miał ich wielu, przyjaciół gorących, oddanych, a nawet fanatycznych. Składamy Lechonia do grobu, ale nie będzie on leżał tam, gdzie jego ojciec i matka, która go tak bardzo kochała. Będzie leżał w obcej ziemi i czekał tu na wolność ziemi własnej. I doczeka się tej wolności, bo przecież dawno już nam mówił, że Kassandra się myli. Leszku kochany, żegnam cię. Mam tu zawiniątko z ziemią z Polski, spod Warszawy. Rzucam ci tę ziemię, pod nią będzie ci lżej.
1: Wzruszające słowa, ale profetyczne, dlatego że Lechoń doczekał się powrotu do Polski. Najpierw w postaci takich nieśmiałych, ja mówię o wydawnictwach krajowych, nieśmiałych przedruków. Logika cenzury sprowadzała się do tego, że żyjący emigracyjny pisarz przedrukowywany być nie mógł. Zmarł już tak. Więc nie, oczywiście nie mówimy o poemacie Piłsudski, ale o wierszach, które nie zawierały jakiegoś przesłania politycznego, one były przez cenzurę zwalniane. Więc to też jest dramatyczne, że śmierć Lechonia otwiera mu drogę do polskiego czytelnika. Twórczość przedwojenna może tym młodym pokoleniom być dzięki temu znana. No a w 1991 roku jego szczątki zostają ekshumowane i przeniesione na cmentarz w Laskach pod Warszawą. Więc ten powrót no już w zupełnie innych sytuacji. Jesteśmy po 1989, gdzie kontakt z jego twórczością nie napotyka na żadne problemy, gdzie jest przedrukowany dziennik w Polsce przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Więc ten powrót zgodnie z tym, co mówił Wierzyński, następuje. Trzeba było na to tyle lat czekać, ale Jan Lechoń, Leszek Serafinowicz wraca do kraju z całą swoją znaczącą dla polskiej kultury i literatury twórczością.
2: Trzy lata przed śmiercią w gawędzie wigilijnej Wolnej Europy Jan Lechoń przepowiadał Wolną Polskę.
3: W tych przedhistorycznych czasach, w których ja się urodziłem, w Warszawie stały rozmaite pomniki, dzisiaj zapomniane, dzisiaj nieznane. To był pomnik wystawiony na Placu Saskim tym, którzy padli za wierność swojemu monarsze. To był pomnik Paskiewicza przed późniejszym pałacem Rady Ministrów. Otóż dane mi było widzieć, kiedy te pomniki zostały zburzone. I dzisiaj myślę, że nadejdzie chwila, kiedy te pomniki, te gmachy, które są poświęcone władztwu przemocy w Polsce, tak samo zostaną zburzone i że w wolnej Warszawie wszystko będzie jak dawne, polskie i Boże.
2: Zmierzając do finału, Kazimierz Wierzyński, słowo o pamięci potomnych wobec Jana Lechonia i jego dzieła.
4: O ile można zdobyć się już dzisiaj na historyczne spojrzenie, należy przyjąć, że w pamięci potomnych budzić będzie podziw i wdzięczność Lechoń związane nierozerwalnie z losem Polski podbitej przez Niemców, a potem przez Rosjan, idący śladami wielkich romantyków, poeta patosu, pełnego monumentalnej godności.
1: Miał szczęście Jan Lechoń, że oprócz twórczości, która dawała sobie dobrze radę z upływem czasu, miał takich przyjaciół jak Kazimierz Wierzyński, który zarówno przed 56 rokiem, jak i później do końca życia pomagał Janowi Lechoniowi, a potem zajmował się czy opiekował się jego twórczością.
2: 8 czerwca minęła 70. rocznica samobójczej śmierci Jana Lechonia. Przypomnieliśmy dziś tę wspaniałą i tragiczną postać wielkiego poety. Audycję wydawał Andrzej Zieliński, realizował Adam Hrynkiewicz. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
1: Paweł Chabielski
2: i Andrzej Mietkowski. Na pożegnanie jeszcze jeden, ostatni wiersz. Droga Warszawo mojej młodości. Czyta Stanisław Załuski.
5: Droga Warszawo mojej młodości, w której się dla mnie zamykał świat. Chcę choć na chwilę ujrzeć w ciemności dobrej przeszłości popiół i kwiat. Zanim mnie owa ciemność pochłonie,

Twoich ogrodów chcę poczuć woń. Niechaj Twych ulic wiatr mnie owionie. Połóż Twe dłonie na moją skroń. Jak kiedyś zapach bzowych gałązek wśród kropli rosy i słońca lśnień, tak inny z Tobą marzę dziś związek starych powązek, głęboki cień. Marzę, że Ty mi zamkniesz powieki, lecz choćbym z ciężkich nie wrócił prób, będę Ci wierny, wierny na wieki, aż po daleki wygnańczy.

0: Literacka siesta.
1: Dzień dobry, Anna Lisiecka. Powracamy do Witkacego listów do żony w interpretacji Krzysztofa Gosztyły.
2: Zakopane, 10 kwietnia 1929. Ukochana Nineczko, bardzo mi przykro, że mój list, który był wynikiem dbania o ciebie, zrobił ci przykrość. Nie mam zamiaru krępowania ciebie, jeśli się upierasz, żeby mieszkać na Antolówce, co jest nonsensem. Bo zupełnie to samo byłoby u mnie na górze, jeśli chodzi o izolację, a nie zrobiłoby się skandalu i ułatwione byłoby widywanie się i wycieczki. No, jeżeli nie chcesz, to trudno. A co do wycieczek, uważam, że nikt nie powinien sam chodzić. Tym bardziej w czasie wyjątkowo ciężkiej zimy i warunków lawiniastych. I co do tego stanowczo się nie zgadzam. Tak samo zachowałbym się wobec Czarnockiego albo generała Barcza czy Pycia. Ponieważ właściwie mało chodziłem na narty, pójdę z tobą, kiedy chcesz. Zawsze będę do rozporządzenia. Pamiętaj, że lawina tegoroczna zdarzyła się na notorycznie nielawiniastym miejscu. A nasz zjazd do Jaworzynki był uważany za coś dużo gorszego. No, kończę te rozważania niewczesne, ale też niezbyt późne. I oczekuję cię z wielkim upragnieniem. Postaram się, a nawet zrobię wszystko, aby ci pobyt uprzyjemnić. Rysuję, przepisuję i jutro przestaję palić. Nic nie piszesz, czy dostałaś gruby list z Alberti? No, wiersze i ten. No. Całuję. Bardzo. Wobec kategorycznego oświadczenia powiem o tym mamie. Zakopane, 6 maja 1929. N.P. Pale. Ukochana Nineczko, takich rzeczy jak w ostatnim liście nie należy pisać bezpodstawnie. Kto skazał, że ja byłem tobą zmęczony? Przeciwnie, byłem bardzo zadowolony, że byłaś. Leżę w łóżku, bo mam kaszel i 37,2. Chcę na imieniny Orgia Anti-C2H5 Ochowa u Birulów być zdrów, ale nie wiem, czy będę. Pogoda dziś, jak na złość, cudowna. Nie mogłem dziś rysować dzieci pani Husakowskiej. To wielka szkoda. I załączam list Schumana. Jestem niezdolny do pisania listów, a kto za listy moje ma pretensje, obciąża mnie ciężarem nie do zniesienia. Stop. Już wtedy to mi się naprawdę nic pisać nie chce. Zobaczymy się przecie. Za 10 dni. Jestem zły, bo mało powieści przypisałem. Chcę raz z siebie zwalić to paskudztwo tak bardzo ukochane, drogie i milutkie. Całuję cię bardzo, Staś. List do ojca wysłałem. Zakopane, 7 maja 1929. Ukochana N. Uroczystości jutrzejsze odbędą się u łoża dostojnego solenizanta, gdyż mam grypę taką samą jak Biały Nicki, śpiączkowo-bezgorączkową, zupełny flak. Drzemię większość dnia i nie mogę czytać rzeczy ciężkich. A pogoda cudowna, krystaliczna. A tu leż, gówniarzu, w barłogu. Jak tylko odwalę te dwa obstalunki, wyjeżdżam. Ledwo piszę. A temperatura niska, 37,2. Całuję bardzo.

Zakopane, 8 maja 1929. UN. Dziękuję za życzenie. U mnie nawał ludzi i prezenty dość ładne się udały. Tylko grypa nie popuszcza. Śpiączka, pierdziączka i miesiączka. Może jutro wstanę. Nie mogę pisać z powodu tłumów. Całuję bardzo, Staś. A gorączki nie mam. Ledwo się ruszam i ciągle spać się chce. Teodor miał to samo. Może to opóźni trochę wyjazd, bo muszę odbyć dwa obstalunki. Jutro zacznę portret Einhorna. Zakopane, 9 maja 1929. UN. Dziś wstałem i jeszcze rozmamany, ale pocąc się i mdląc, zrobiłem dwa szkice Truskolaskiego i zacząłem Einhorna. Teraz ogolony i niedomyty chodzę, ale mi słabo. Bardzo jadowita choroba. Byłem wzruszony twoim telegramem. Tak, posyłam kwiat z krzaka, który dostałem z Atlasu. Jutro napiszę więcej, bo resztki gości przyszły. Całuję bardzo, Staś. Zakopane, 12 maja 1929. UN. Wieczorek u Birulów udał się. Dwa portrety Marusarza, jeden Heleny, jeden morskiego oficera. Dziś o 3, no może 3 minuty temu, przestałem palić. No jeszcze trochę kaszlę. Idę do Dila w sprawie Steinsberga. Jutro napiszę. Zakopane, 22 lipca 1929. NP, drugi rok. Palę. Najdroższa Nineczko. Primo, kiedy czekałem na rozbiw na stacji, blady z przerażenia tragarz wpadł, 9:10, krzycząc: pociąg podany z miejsca, zajmować tłok. I tak dalej. Mimo to doczekałem rozbifu i zjadłem 3/4 kawałka. Reszta stanęła mi w gardle, a 2 zostały nietknięte. Widzisz więc, że nigdy nie należy nikogo zatrzymywać i przetrzymywać. I tylko niech robi, kiedy chce, jak chce i co chce. Sekundo. Wczoraj Glas u Filipowskiego. I Tadzio. I bardzo przyjemnie. Glasy lepiej. Namawiam go na opuszczenie złośliwej żony. To demon i potwór. Tercio, wiedz, że nie kocham nikogo prócz ciebie, a reszta to jest zabawa. Ani żadnych istotnych przyjaźni kobiecych nie mam prócz kobiet MH, metafizycznego haremu. Ale Korngold znikła, bez śladu. Idę z Tadziem po południu do Litympciów, ale pewno ich nie ma, bo pogoda aż syczy. Będę na Antołówce. Chcę wypróbować aparat przed wycieczką. Langier to przykład złego wpływu stanowiska. Autorytet dyrektora przeniesiony na stosunki przyjacielskie. Szkoda. Przesyłam na Wrocką. Stosunki dobre. Obietnice szczękowe. Przesyłam do zbioru. Ojca ściskam dla generała i całego domu umrugowiane. Pozdrowienia i kompromis metresy i służba. Daj Ludwikowi 5 złotych. Czyli 8 ci winien z rachunku jezdem. I całuję bardzo. Pisz i szanuj się. Twój W. Zakopane, 26 lipca 1929. Najdroższa Nineczko. Dziękuję za list. A widzisz? Pisz wyraźniej piórem, a nie bladym ołówkiem na niebieskim papierze. Mieliśmy pójść z Glasem na granaty, ale było niewyraźnie burze i tak dalej, więc wróciliśmy do Grot Magury, ale liznąłem trochę gór. Glas chce zażyć meskalinę percutis, a ja się boję zastrzyku brudnego Biruli. Zakażenie i szluz. I wolę poczekać na Szumana. No też brudny, ale może ampułki, bo tu trzeba roztwór samemu jobić, co jest bardzo trudne. Próba aparatu dziś się okaże przy wywoływaniu. O, bardzo ciekawym. Odpoczywam jeszcze dziś, bo mi jakoś bezczynność i ludzie męczą. Z Ambrożewiczem tragedia pierwszej klasy. Chce mi wlepić papirośnicę ze złotym faksymiliem mego podpisu, sadysta bezczelny. I będzie sąd. Ze Strążyckim po moje, Birulą po jego szczodrobliwości stronie. Kogo wybiorą? Posiedzenie przy nas bez prawa wtrącania.

0: Smutno mi. Trochę. Zacznę pisać. A może i 1 sierpnia palić. Przestanę, bo po co? Całuję cię bardzo mocno. Wierz mi. I wątpliwości takich nie miej, bo to świństwo. Dla ojca i domu pozdrowienia przesyłam. Jak będziesz w Warszawie, będę miał parę próśb do ciebie. Dosyć lekkich. Twój W.
1: Do tomu listów Witkacego, nagranych przez Krzysztofa Gosztyłę, powrócimy jutro.
2: Dwójka, jesteś na miejscu? Halina Łamonarska.
3: A słuchają nas Państwo we wtorek, 9 dzień czerwca. Jest minuta po 14.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Magdalena Wojtulanis i Krzysztof Dziuba. Witamy Państwa po raz drugi w tym tygodniu i zapraszamy na kolejny koncert. Dziś zabieramy Państwa na jeden z koncertów majowego festiwalu Katowice Kultura Natura. 20 maja w sali kameralnej NOSPR wystąpił kwartet Modigliani, prezentując muzykę z różnych epok, muzykę utrzymaną w różnych stylistykach. Był Kurtak, był Debussy, był Beethoven. I te brzmienia kameralne już za chwilę na naszej antenie, a co przygotowałem na powitanie, odrobinę muzyki Filipa Glassa.

motoryczny Philip Glass dziś na początek. To była finałowa trzecia część jego koncertu fortepianowego Tyrol Concerto w nowym nagraniu nowojorskiego zespołu Baroclean, który od fortepianu poprowadziła Simone Dinerstein. Tak dziś zaczynamy i z Nowego Jorku przenosimy się szybko do Katowic, gdzie 20 maja w sali kameralnej NOSPR w ramach festiwalu Katowice Kultura Natura wystąpił jeden z najlepszych kwartetów smyczkowych na świecie, czyli kwartet Modigliani. Posłuchamy koncertu, który został zarejestrowany w ramach wspomnianego festiwalu, a ten koncert wypełniła muzyka Giordi Kurtaga, Claude'a Debussy'ego i Ludwika van Beethovena. Usłyszymy dzisiaj dzieła dwóch pierwszych twórców, czyli Kurtaga, jego Mikroludia, no a także jedyny kwartet smyczkowy Claude'a Debussy'ego. Natomiast Ludwika van Beethovena i jego kwartet smyczkowy op. 130, monumentalny,

Na dzieło zostawiamy na jutro, gdyż te wszystkie trzy kompozycje nie mieszczą się w ramach jednej audycji. Zatem taki kwartetowy dyptyk czeka nas przez te najbliższe dni w koncertach w porze lunchu w dwójce. Kwartet Modigliani, tak jak wspominałem, należy do ścisłej światowej czołówki zespołów smyczkowych. Zespół powstał we Francji w 2003 roku. Występuje regularnie na całym świecie. No a od tego sezonu pełni prestiżową funkcję zespołu rezydenta Radia France. Muzycy są też dyrektorami artystycznymi kilku festiwali, a także międzynarodowego konkursu kwartetów smyczkowych w Bordeaux. Warto dodać, że od ponad dekady prowadzą własny festiwal muzyczny w Saint-Paul-de-Vence. Do tego trzeba dodać imponującą dyskografię, która uzupełnia się o kolejne nagrania. Od 2024 roku muzycy realizują jedno z największych wyzwań w życiu każdego kwartetu smyczkowego, czyli kompletne nagranie wszystkich 16 kwartetów Ludwika van Beethovena. I ten jeden z nich usłyszymy jutro, a dzisiaj zaczynamy od muzyki Giordi Kurtaga, twórcy, który w tym roku skończył 100 lat. Cykl 12 mikroludiów, kompozycji niezwykle lakonicznych, jakby zamykających małe muzyczne światy w zaledwie kilkunastu czasem sekundach, kilku minutach. Posłuchajmy. Kompozycja z 1978 roku w nagraniu kwartetu Modigliani, sala kameralna katowickiego NOSPR-u, 20 maja.

Kwartet Modigliani wykonał cykl 12 mikroludiów Giorgi Kurtaga. Cykl, przypomnę, napisany w 1978 roku, będący zbiorem swego rodzaju muzycznych mikrokosmosów, przemawiających językiem pauz, także pojedynczych dźwięków, bardzo lakoniczna muzyka, ale z drugiej strony o dużej sile wyrazu. No a przed nami teraz drugi punkt programu tamtego koncertu. Przypominam, dziś słuchamy nagrania z 20 maja tego roku z festiwalu Katowice Kultura Natura. Po Kurtagu przyjdzie teraz pora na Claude'a Debussy'ego, który napisał tylko jeden kwartet smyczkowy, ale wystarczył on, żeby na trwałe zapisać się w historii gatunku. Powstał w 1893 roku, kiedy Claude Debussy miał zaledwie 31 lat. To dzieło wyjątkowe, stojące na granicy dwóch epok. Z jednej strony Debussy zachowuje jeszcze klasyczny, czteroczęściowy układ kwartetu. Z drugiej odważnie oddala się od tradycyjnego myślenia tonalnego. Zamiast wyraźnych napięć i rozwiązań charakterystycznych dla muzyki XIX stulecia, pojawiają się skale modalne, całotonowe, niezwykłe zestawienia barw, no i fascynacja samym brzmieniem instrumentów smyczkowych. Ważną rolę odgrywają tutaj także motywy, które powracają i przeobrażają się w kolejnych częściach, tworząc spójną całość. No i w ten sposób Debussy otwiera drzwi do muzycznego modernizmu XX wieku, zapowiadając świat nowych barw i nowych środków wyrazu. Kwartet smyczkowy G-moll, opus 10, Claude'a Debussy'ego w wykonaniu muzyków kwartetu Modigliani.

kwartet Modigliani na festiwalu Katowice Kultura Natura. 20 maja i sala kameralna siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Za nami prawdziwy kamień milowy w historii gatunku, czyli kwartet smyczkowy G-moll opus 10 Claude'a Debussy'ego. Dzieło pełne nowych pomysłów, nowych faktur, zestawienia najróżniejszych barw. No i dzieło, w którym Debussy pokazuje swoją wielką fascynację także brzmieniem kwartetu smyczkowego. Tak też kończymy naszą dzisiejszą wizytę w Katowicach, ale jutro po godzinie 14 wracamy na ten sam koncert i słuchamy ciągu dalszego. Jutro trzeci punkt programu występu kwartetu Modiglianiego. No i prawdziwe Himalaje muzyki na kwartet, czyli monumentalne dzieło Ludwika van Beethovena, jego kwartet smyczkowy B-dur opus 130. A dzisiaj na pożegnanie zostawiam Państwa z muzyką Maurycego Ravela. Fragment Nagrobka Couperina, część trzecia Menuet i część czwarta Rigaudon w nagraniu Ensemble Uranos i opracowaniu na kwintet Denty. Do usłyszenia jutro po godzinie 14. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Jacek Hawryluk, zapraszam na nasz magazyn fonograficzny. Zaglądam do planów. Dziś przygotowaliśmy 4 pozycje. Album dyrygenta Łukasza Borowicza i skrzypaczki Viviane Hagner. Benjamin Britten dla każdego, czyli nowa płyta Julie Rosé Orkiestry Filharmonicznej w Monte Carlo i Lorenza Fostera. Debiutancki recital pianistki Julii Łozowskiej oraz premierowe nagranie opery Śpiąca Królewna z 1902 roku, której autorem jest Charles Silver. Zapraszam, otwieramy Putomanię.

0: Mateusz Ciupka, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dyrygent Łukasz Borowicz nie zwalnia tempa. Nie tak dawno odebrał 3 Fryderyki za płyty, które ukazały się w ubiegłym roku, a już pojawiają się nowe nagrania z jego udziałem i dziś porozmawiamy o jednym z nich. To utwory na skrzypce i orkiestrę, które zarejestrował ze swoją, tak mogę powiedzieć, Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej i niemiecką skrzypaczką Viviane Hackner, która w ubiegłym sezonie artystycznym była artystką rezydentką Filharmonii Poznańskiej. Panie Mateuszu, płyt z repertuarem skrzypcowym mamy bez liku oczywiście. Czy Bruch i Tansman to jest dobre połączenie?
1: Sam się nad tym zastanawiam, bo choć ta płyta mi się szalenie podobała i słuchałem jej wiele razy i słuchałem wybiórczo, osobno Brucha, osobno Tansmana oraz razem, nie wiem do końca. Sama Viviane Hackner tłumaczy to w ten sposób, że obydwaj kompozytorzy, że obydwaj kompozytorzy mieli to szczęście, że żyli bardzo długo, że obydwaj byli trochę, powiedziałbym, nie w tym miejscu w życiu, w którym chcieli być, albo można powiedzieć trochę na obrzeżach, no bo Bruch, prawda, z jego punktu widzenia, no to działał na wschodzie, prawda, no,

0: Wrocław w tamtych czasach był wschodem Niemiec. Tansman z kolei był wielkim emigrantem i wielkim nieobecnym w Polsce i to jest bardzo skomplikowany temat, dlatego że jak wiemy, on się uważał za Polaka i nigdy nie przestał się uważać za Polaka, natomiast zrezygnował z polskiego obywatelstwa na skutek, nazwijmy to, awantur wokół jego twórczości i pewnego rodzaju takiego ignorowania jego dorobku w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim. No więc można powiedzieć, że jakieś tam punkty styczne są, natomiast na poziomie muzycznym to są dwa różne światy. Kompletnie. Colny Drey, oczywiście, od którego ta płyta się zaczyna, łączy ich obu z uwagi na żydowskie pochodzenie Tansmana. Natomiast, jak już mówię, to na tym się gdzieś te połączenia między nimi zamykają, dlatego że przecież Tansman był kompozytorem szalenie nowoczesnym, jednym z najbardziej nowoczesnych twórców, jakich mieliśmy w XX wieku, wyprzedzającym zupełnie swoje, znaczy wyprzedzającym dawno pozostałych twórców polskich, natomiast też wyprzedzający pod względem pewnych rozwiązań harmonicznych i formotwórczych kompozytorów zachodnich, prawda? Przecież to był jeden z pierwszych twórców w XX wieku, który stosował politonalność. No a Max Bruch byłby jego całkowitym przeciwieństwem, to znaczy, no bo to był po prostu epigon romantyzmu i to można by powiedzieć taki maksymalny epigon. Świat już uciekał w zupełnie nowym kierunku. No przecież ten jego koncert, sztyk, który znajduje się na tej płycie, no to jest utwór, który jest mniej więcej współczesny Verklärte Nacht Schönberga. Brzmi jakby dzieliły te utwory co najmniej 70 lat. Ale nie robiłbym z tego zagadnienia. To znaczy Viviane Hagner znakomicie sprawdza się zarówno w tej muzyce Brucha, jak i w muzyce Tansmana. W związku z czym można powiedzieć, że artystą czy osobą artystki się to wszystko łączy.
1: Na płycie otrzymujemy dwa utwory Tansmana, koncert skrzypcowy i 5 utworów na skrzypce i małą orkiestrę. Wspominam o nich, bo wydaje mi się, że sercem tej płyty są właśnie koncert skrzypcowy i tych 5 postbarokowych, że tak powiem, utworów. Czy to jest tak, że wszystkie drogi prowadzą tutaj do Tansmana?
0: No to by właśnie zakładało, gdyby tak było, tak, że wszystkie drogi prowadzą do Tansmana, no to musielibyśmy mieć wcześniej jakiś rodzaj utworów, które nas, powiedzmy, nie wiem, wyprzedzają neoklasycyzm, prawda? Dlatego, że zarówno ten koncert skrzypcowy, jak i 5 utworów, no 5 utworów szczególnie, tak, to są utwory neoklasyczne. Oczywiście przy pełnym założeniu, że to jest taki bardzo indywidualny neoklasycyzm, bo Tansman nie był takim stuprocentowo typowym przedstawicielem tej paryskiej szkoły neoklasycyzmu, klasycznej, ale powiedziałbym, że tak, gdy patrzymy na konstrukcję tych 5 utworów, czyli na tokatę, chanson, mouvement, perpetuel, arię i uwaga, basso ostinato, no to jest typowy neoklasycyzm, jeśli chodzi o źródła inspiracji na pewno, tak, czyli sięgające oczywiście do muzyki barokowej. No więc nie wiem, czy wszystkie drogi prowadzą do Tansmana, ale na pewno na 100% Tansman jest najważniejszy na tej płycie, tym bardziej, że ta płyta uzupełnia bardzo poważny, no, deficyt, powiederłbym, dyskografii. Jak wiemy, twórczość Tansmana była przez wiele, wiele lat nieobecna, co dzisiaj owocuje tym, że sięganie po nią i nagrywanie jej często wiąże się z tym, że ktoś jest pierwszy lub jednym z pierwszych. Niestety nie można powiedzieć w tym przypadku, czy tego lauru tutaj położyć na głowę Łukasza Borowicza, Viviane Hagner i Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, no bo my mamy już nagranie tego koncertu skrzypcowego. To jest co prawda nagranie, które zdaje się lata temu dokonał Bartosz Cejler z Orkiestrą Opery Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku pod batutą Marcina Nałęczny-Niesiołowskiego, ale ja tej płyty nie znam i nie wiem, jakie to jest. I też szczerze powiedziawszy, tylko i wyłącznie w momencie, kiedy szukałem, czy już wcześniej ktoś to nagrywał, trafiłem na tę płytę, ona była mi zupełnie nieznana. Także na pewno pod względem rozpoznawalności i dotarcia do odbiorcy, no to ta płyta wypełnia pewną lukę, którą tutaj mamy.
1: To jak pan już ocenia interpretację Hagner i Borowicza, czy oni starają się stworzyć z utworów Brucha i Tansmana jeden świat, czy wręcz przeciwnie?
0: Nie, zupełnie nie. Tu nie ma prób pokazywania podobieństw. Choć one oczywiście, gdybyśmy się tak bardzo chcieli w to wdać, gdzieś tam są, no bo przecież w tym koncertsztyk mamy naturalnie taką romantyczną kantylenę, szczególnie w tym finiszującym, ten niedoszły czwarty koncert skrzypcowy Brucha w tym adagio, no to tam wydaje się, że mamy taki rodzaj pieśni, prawda? No a mamy też pieśń, arię w 5 utworach Tansmana. Natomiast, ale no to są jak mówię, to jest poszukiwanie jakichś bardzo dalekich skojarzeń. Bardzo mi się podoba natomiast, i to jest walor tej płyty, może właśnie trzeba popatrzeć nie na połączenia, tylko na kąt

0: kontrasty, tak? To znaczy popatrzeć na to, że zarówno orkiestra, jak i solistka wspaniale potrafią się dopasować stylistycznie ze swoim stylem gry, ze swoim wyrazem do granego repertuaru. Ten bruch brzmi zupełnie inaczej niż Tanzmann. Zresztą Viviane Hagner o tym wspomina w książeczce dołączonej do płyty, że Max Bruch czy jego utwory nie stawiały przed nimi takich wyzwań, jakie stawiał Tanzmann. A podstawowym wyzwaniem było to, że Łukasz Borowicz musiał się, przepraszam, nabiedzić nad partyturą, aby dostosować, partyturą Tanzmanna oczywiście, aby dostosować ją w taki sposób, żeby orkiestra w swojej masie, bo to jest bardzo duży zespół, to jest duża obsada, nie przykrywała solistki. Tego oczywiście zupełnie nie słychać, to znaczy kiedy się tę płytę odbiera, to jakby efekty tej pracy są jak najbardziej widoczne, w tym sensie, że po prostu wydaje nam się to wszystko idealnie zestrojone pod względem dynamicznym, pod względem fakturalnym. Natomiast oczywiście w przypadku Brucha tego problemu nie ma. Ja muszę powiedzieć, że jest jedna rzecz, która w interpretacji Hagner bardzo mi się podoba w obu przypadkach, i u Brucha, i u Tanzmanna. Ona nie popada w żaden rodzaj sentymentalizmu. Call Need Ray to jest taki utwór szalenie znany, przecież szalenie zgrany. No to był jeden z popisowych numerów Jacqueline Dupré czy Majskiego, on jest przecież napisany oryginalnie na wiolonczele, w którym aż się prosi dać taki rodzaj, nie wiem, romantycznego rozmachu, takiej elegijności i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj właśnie Hagner potrafi się trochę powstrzymać. To znaczy nie dać nam takiej pretensjonalnej sentymentalności. To powstrzymanie się, to takie nowoczesne granie, o, zmniejszenie portamenti do minimum, prawda, precyzyjne atakowanie dźwięków. To są cechy grania utworów neoklasycznych właśnie, które zrywają tak z tym sentymentalizmem romantycznym. I ona trochę tak z tym zrywa też u Brucha. Efekt jest wspaniały, dlatego że okazuje się, że wcale nie trzeba tej muzyki grać w taki apasjonalny na to sposób, aby ona do nas przemawiała i aby nas bardzo poruszała.
1: Te nagrania powstały w Poznaniu w auli imienia Adama Mickiewicza w lipcu 2025 roku. Nie wiem, czy pan się zgodzi, ale słychać jednak tą silną nić porozumienia między Hagner i Borowiczem. To ciekawe, że ci artyści no jednak zupełnie nieźle się zrozumieli. I to, jak sądzę, jest wynik tej artystycznej rezydencji skrzypaczki w Poznaniu.
0: Myślę, że ma pan rację, tak, to porozumienie jest oczywiste. Orkiestra bardzo dobrze współpracuje z solistką. Ja też się bardzo cieszę, że po długich, długich latach czekania, no przecież dyskografia Hagner nie jest tak bardzo obszerna, nie jest tak bardzo bogata. To nie jest artystka, która nam co roku daje dwie nowe płyty. Dostajemy płytę, która jest z polską orkiestrą. To jest przecież artystka szalenie rozpoznawalna na Zachodzie, dobrze znana, która debiutowała mając 13 lat przecież z izraelską filharmonią pod batutą Zubina Mety i ma na koncie szereg nagród, wyróżnień, prawykonań utworów kompozytorów będących dzisiaj na fali, jak na przykład Unsung Chim. Więc cieszę się, że właśnie dokonała nagrania z polskim zespołem, z polską orkiestrą i że ta orkiestra jest dla niej tak znakomitym partnerem. Zresztą ja w ogóle zauważyłem pewną tendencję i cieszy mnie to niezmiernie, że płyty Filharmonii Poznańskiej, które w ostatnich latach się ukazywały, dają nam obraz orkiestry szalenie wszechstronnej, bardzo takiej interesującej. Myślę, że to jest oczywiście w dużym stopniu także błogosławiony wpływ Łukasza Borowicza, który jest eksperymentatorem, poszukiwaczem, który zwyczajnie daje tej orkiestrze pograć wiele, wiele różnych nietypowych utworów odbiegających od tego klasycznego filharmonicznego kanonu. W związku z czym tak, no, to porozumienie jest tutaj wyraźne i bardzo mnie cieszy, że dokładnie taka płyta, no nie chcę powiedzieć, że przerwała milczenie, bo to by było za dużo, tak? Ale że pojawiła się po latach oczekiwania na nową płytę Viviane Hagner.
1: Ale myślę, że akurat w tym zestawieniu bliżej Borowiczowi do Tanzmanna niż Brucha, choć całość robi rzeczywiście spore wrażenie.
0: No zgadzam się z panem w 100%. Ten Tanzmann jest tutaj jak najbardziej numerem jeden. Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego. No ale z drugiej strony może jest jakaś metoda w tym, żeby tego Tanzmanna wprowadzić przez coś, co dla ucha jest miłe, sympatyczne. No bo przecież Call Need Ray jest wspaniałe. To jest piękny utwór. Nie ma co tam patrzeć na to, czy to jest epigon, czy nie epigon. To jest wspaniała muzyka.
1: Mateusz Ciupka, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.

Viviane Hagner, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej i Łukasz Borowicz. Muzyka Aleksandra Tansmana i Maxa Brucha pojawia się na płycie wytwórni Accentus Music.

0: Monika Kopcik, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: W tym roku w grudniu przypadnie 50. rocznica śmierci Benjamina Brittena. Nie wiem, czy fonografia jakoś szczególnie się do niej przygotowuje, to się okaże. Britten jest kompozytorem, którego muzyka regularnie pojawia się na płytach, zatem wielkich fajerwerków jednak bym nie oczekiwał. Niemniej pojedyncze płyty na pewno warte są uwagi. Dziś porozmawiamy o albumie firmy Alfa, w całości wypełnionym muzyką angielskiego kompozytora. W przypadku płyt z kompozycjami Brittena trudno właściwie mówić o jakimś ryzyku repertuarowym. Niemniej tu zdecydowanie ryzyka nie czuję. Powiem więcej, to jest taki Britten dla wszystkich. Moniko, co zaproponowano na tej nowej płycie?
1: Tak, to jest bardzo wczesny jubileusz. Początek obchodów płyta ukazała się już na początku roku, no a rocznica Brittena dopiero pod koniec, więc może to jest zapowiedź tego, co nas czeka jeszcze w fonografii, tak żeby uczcić ten jubileusz. Na płycie są same hity brittenowskie tak naprawdę, bo zaczynamy od przewodnika młodego człowieka po orkiestrze, także od utworu, który chyba słyszał w swoim życiu każdy przynajmniej jeden raz. Iluminacje, Les Illuminations Artura Rimbaud, do słów Artura Rimbaud, to też jest coś, co było nagrywane często.

0: często, ale tutaj no jest to, myślę, świetny prezent dla Brittena i dla tych, którzy lubią jego lirykę wokalną, więc myślę, że do tej kwestii możemy jeszcze powrócić. Później suita z Gloriany i na koniec Sinfonia de Requiem. To jest też utwór, który, myślę, dotyczy samej rocznicy tematycznie, więc jest dobrany jako finał tej płyty. Przegląd Brittena, takiego jakiego znamy, jakiego lubimy. Także, tak jak wspomniałeś, ryzyka chyba nie ma, ale płyta jest ciekawą propozycją. Brittena słuchać zawsze dobrze.
1: Czy ten program układa się w jakąś jedną opowieść o tym kompozytorze?
0: Nie sądzę. Ja myślę, że to jest po prostu przegląd. Trudno tutaj mówić o narracji od punktu A do punktu B. Po prostu płyta prezentuje przegląd Brittena. Tym bardziej, że na przykład z utworów wokalnych mamy tylko jeden. No to jest też pewna oznaka, że wybieramy utwory, które są po prostu przez Lorenza Fostera uważane za być może najbardziej reprezentatywne dla stylu Brittena. Jedynie ta końcówka tematycznie, myślę, że jak najbardziej pasuje do rocznicy, czyli Requiem, a Gloriana no, chyba funkcjonuje jako taki łącznik pomiędzy Illuminacją a tym podniosłym finałem. Nie mogłyby to być utwory nagrane tuż obok siebie.
1: Wspomniałaś dyrygenta, to jak przez ten świat Brittena przeprowadzają nas muzycy Orkiestry Filharmonicznej w Monte Carlo i właśnie Lawrence Foster, którego znamy doskonale.
0: Znamy go doskonale my, ale też znają go doskonale muzycy z Monte Carlo, bo był dyrektorem tamtejszej orkiestry przez długi czas, więc myślę, że to jest też taki sentymentalny powrót dla samych muzyków. Prezentacja Brittena jest tutaj przekonująca. Jest to też świetnie zrealizowane nagranie, więc słucha się go fantastycznie, natomiast nie ma zaskoczeń. Nie prezentuje się tutaj żadnego niesamowitego podejścia do tej muzyki. Po prostu jest ona odtworzona tak, jak została zapisana, więc nie można tutaj mówić o jakichś drastycznych przesunięciach intencji kompozytora, czy o jakiejś autorskiej wizji, co myślę, że jest też na miejscu w przypadku takiego rocznicowego albumu. To znaczy Britten takiego, jakiego lubimy słuchać. Bez zaskoczeń, bez kontrowersyjnych decyzji też od strony wykonawczej.
1: Tylko z drugiej strony ta dyskografia Brittena jednak jest spora. W związku z tym możemy porównywać, możemy wybierać i zestawiać to, co jest takim wabikiem, powiedziałbym. Bo przecież dobrze, utwory znamy, ale skoro sięgamy po raz kolejny po świetnie znane kompozycje, no to coś musi być więcej.
0: Tak, i tym wabikiem są właśnie Illuminacje. Myślę, że to jest najmocniejszy punkt w programie tej płyty i pewnie też tak była pomyślana, żeby tutaj zaprezentować tę wersję na sopran tej kompozycji, mimo że no, trudno oceniać, która jest bardziej popularna, czy ta tenorowa, czy wersja z sopranem, ale zaproszona do tego albumu została Julie Rose i myślę, że to chyba jest odkrycie jej w tym repertuarze brittenowskim, bo faktycznie te interpretacje są bardzo przekonujące, zachwycające wręcz. One są pomiędzy pieśnią, a też takim aktorskim podejściem do tego tekstu, co jest jak najbardziej na miejscu w przypadku prozy poetyckiej. Też głos, akcent Julie Rose bardzo pasuje do tego repertuaru. Teksty francuskie, no, były wykonywane przez różnych śpiewaków i śpiewaczki, natomiast myślę, że w jej przypadku to idealnie leży w tej muzyce, więc bardzo przekonująca interpretacja i też myślę, że trafiająca w sedno tej aury poetyckiej tekstów Artura Rimbaud, bo Julie Rose prezentuje tutaj podejście bardzo zróżnicowane. To jest u Brittena również muzycznie taka kompozycja mozaikowa, z utworu na utwór, z części na część przechodzimy przez różne światy muzyczne i zachowuje to Julie Rose w swoich interpretacjach. Nie jest to popis wokalny tylko po to, żeby pięknie zaśpiewać, ale właśnie zróżnicowanie każdego z segmentów w taki sposób, żeby oddać jak najbardziej intencje Brittena i intencje Rimbaud.
1: To wszystko też ciekawie się układa, jeśli chodzi o program, skoro mówisz o tym zróżnicowaniu, bo przecież te wewnętrzne kontrasty mamy co chwilę w wariacjach Brittena. Przechodzimy przecież przez różne instrumenty orkiestry, później iluminacje, następnie tańce z Gloriany. To też jest właściwie kalejdoskop taki. W związku z tym ten głos Julie Rose jest co, takim centralnym motywem tej opowieści?
0: Tak myślę. Właśnie, może zróżnicowanie jest kluczem tej płyty, takie zróżnicowanie w czymś, co wydaje się spójne na pierwszy rzut oka, bo faktycznie płytę warto słuchać od początku do końca. Ona układa się w przekonującą narrację. Nie sądzę, żeby stała za tym jakaś nadrzędna idea, jakaś historia, którą chciałaby ta płyta opowiedzieć, ale muzycznie te charaktery są dobrane w

0: bardzo interesujący sposób. Tak, no myślę, że iluminacje są tutaj tym centralnym punktem programu i tak jak mówiłam, Gloriana jest być może tym łącznikiem, który też prowadzi nas do finału płyty. No i swoją drogą to też jest ciekawe, że wybrane zostały kompozycje powstałe chyba na przestrzeni dekady. To znaczy nie jest to okres twórczości Brittena obejmujący bardzo wiele lat, ale właśnie taka reprezentatywna dekada lat 40. i początku lat 50.
1: A w finale Requiem Aeternam. Dla przypomnienia być może, jak wspomniałaś, także tej rocznicy, która przed nami. Czyli Julie Rose, Orkiestra Filharmoniczna w Monte Carlo, Lawrence Foster. Czyli najczęściej sięgasz po iluminację, czy jednak starasz się słuchać płyty od początku do końca?
0: Najczęściej po iluminację. No oczywiście, to jest ten najmocniejszy punkt. Gloriana jest też interesująca, bo tych nagrań jest może troszeczkę mniej, choć trudno tak mówić o Brittenie. No, każdy utwór ma praktycznie kilkanaście, jeśli nie dziesiąt interpretacji, więc trudno tutaj mówić o odkryciach. Ale no właśnie, co można teraz zrobić z Brittenem? Można po prostu dobrać takich śpiewaków czy takich wykonawców, którzy pokażą nam być może nowe oblicze niektórych kompozycji. No i w tych, które zostały zarejestrowane na płycie, to właśnie iluminacje są chyba tym najbardziej urzekającym momentem.
1: Czyli od iluminacji rozpoczęliśmy i cóż, iluminacjami zakończymy?
0: Iluminacjami zakończymy właśnie tym aktorsko, no na granicy wręcz jakiejś kabaretowości, powiedziałabym, interpretacji, która gdzieś oscyluje w takich rejestrach, czyli zakończymy na królowaniu. Royauté.
1: Monika Kopcik, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: jardin de palme.
1: Muzyka Benjamina Brittena, nowy album firmy Alfa. Julie Jose, Orkiestra Filharmoniczna w Monte Carlo, dyryguje Lawrence Foster. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Kolejną pozycję przedstawi Monika Zając.

0: Płytomanii gościmy dziś pianistkę Julię Łozowską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o pani debiutanckiej płycie Heritage. Chciałam zacząć od pytania, co panią zaprowadziło do tego miejsca. Jak wyglądała ta pani droga do fonograficznego debiutu?
1: Muszę przyznać, że to jest kilka historii naraz, dlatego że na pewno już od wielu lat myślałam nad tym, żeby nagrać płytę. Często po koncertach publiczność mnie pytała, czy już mam swoją płytę, czy może gdzieś ją kupić. I zawsze ja odpowiadałam, że no jeszcze nie, niby nagrywałam coś do streamingów, ale to nigdy nie jest jednak to samo. I później pojawiła się taka możliwość, żeby

zgłosić się do tego programu Velotalent, dzięki któremu nagrałam płytę. Stwierdziłam, zaryzykuję. Chodziło mi o to już od początku, żeby to nie były tylko same utwory, które są z przypadku razem na płycie. Natomiast to, że akurat w tym czasie ona została wydana, wynikało nie tylko z tego, że zostałam laureatką Velotalentu, ale też z tego, że się nie dostałam do głównego konkursu chopinowskiego, dlatego, że

0: więc wszystko, rekomendacje, pisanie wniosku, to było wszystko bardzo takie skoncentrowane. No i się udało.
1: Te utwory, tak jak pani powiedziała, nie znalazły się przypadkowo na jednym albumie, bo tutaj kompozycjom Chopina towarzyszą utwory Beethovena i Schumana, ale chyba zawsze jest tak, że jest jeden utwór, od którego zaczyna się pomysł, zaczyna klarować się obraz całości. Jak było w tym przypadku?
0: W tym przypadku bardziej skoncentrowałam się na tym, żeby była to opowieść bardzo osobista. I muszę przyznać, że nie wyniknęło to z jednego utworu. Natomiast wszystkie te utwory, które są na płycie, są dla mnie bardzo, bardzo ważne i towarzyszyły mi w różnych momentach, od bardzo pięknych po bardzo trudne. I chciałam wykorzystać to, żeby, tak jak na przykład piosenkarze mogą napisać tekst, my nie możemy napisać tekstu, a jednak gramy kompozycje, które są już napisane. I chciałam wykorzystać ten wątek właśnie osobisty w kontekście, co przeżyłam z tymi utworami.
1: Powiedzmy może trochę więcej o każdym z nich. Płytę otwiera sonata Asdur Beethovena.
0: Faktycznie jest to przedostatnia z sonat Beethovena. On już praktycznie prawie nie słyszał, gdy ją pisał. I niektórzy profesorowie mówią, że to jest taki jego testament. To jest też bardzo osobista sonata Beethovena. Bardzo czuła, jak na Beethovena. Jest w niej bardzo dużo kontekstów, to też jest właśnie wątek, o którym chciałam wspomnieć. Konteksty w muzyce klasycznej, na których też opiera się generalnie ten album. I faktycznie w Beethovenie tych kontekstów jest wiele. Od melodii niemieckich, folkowych, po cytaty z pasji Jana Sebastiana Bacha. Nad Beethovenem i Schumanem zaczęłam pracować, myślę, że ze 4 lata temu. I to nie była łatwa droga, to nie były utwory, które przychodziły mi z łatwością. Natomiast później oczywiście je odkładałam, wracałam do nich po jakimś czasie i odkrywałam zupełnie nowe frazy, nowe dźwięki, nowe emocje ukryte w nich. I muszę przyznać, że w momencie, kiedy już wchodziłam do studia, to szczególnie w Schumanie czułam, że on jest naprawdę mój i naprawdę potrafię odczuć te wszystkie zmiany emocji, które Schuman tam zawarł.
1: Przyznaje pani, że ten album to jest dla pani osobiście bardzo ważna sprawa, że zawarła pani w tej muzyce wiele z siebie. Wspomnijmy też o tym, jak jest on wydany, bo to składa się, mam wrażenie, na całość tego projektu, także fotografie i także grafiki, które tutaj w tej książeczce dołączonej do płyty możemy znaleźć.
0: Dokładnie. W płycie jest zachowana pewna trójdzielność, bo nie tylko występuje tam 3 kompozytorów, ale jest tam ukryta wiadomość o tym, że przez kilka lat tak naprawdę łączyłam swoje życie między 3 miastami. I ilustracje, które są zawarte w buklecie autorstwa mojej przyjaciółki Zuzanny Winiarskiej, to nie są przypadkowe sceny, to są bardzo konkretne miejsca, konkretne sytuacje z mojego życia, często oczywiście muzycznego, albo korespondujące czysto z inspiracjami zawartymi w utworach. Na przykład ostatnią ilustracją jest kot, który nawiązuje do inspiracji Hoffmanem i jego książką Kota Mruczysława Poglądy na życie. Chciałam, żeby to nie były same utwory, chciałam, żeby słuchacze mieli kontekst. Mój profesor, którego zresztą cytat też można znaleźć w buklecie, profesor Arjevardi, nauczył mnie tego, żeby zwracać uwagę na konteksty i tego, jak to wpływa na nasze odbieranie muzyki. Nie tylko na to, jak gramy, ale też na to, jak to odbieramy. I chciałam, żeby publiczność też mogła tego doświadczyć. Wiem, że czasami może się to wydawać czarną magią, dlatego też, jak pani może też zauważyć, jest króciutka nota ode mnie na początku. Taka trochę od serca, trochę takim może prostszym językiem, który może trafić też do osób, które niekoniecznie nazywają siebie jeszcze melomanami. Z celem, żeby po płycie już bardziej się nazywali melomanami. Jest też wątek, wiadomo, dziedzictwa, odkrywania swojego głosu. Można to zobaczyć w takim trochę leitmotivie kołnierzyka, który jest zawarty też na płycie.

0: nie tylko związane z polskością. Chodziło mi też o nawiązanie do tego, że Chopin był dandysem i bardzo zwracał uwagę na to tak naprawdę, jak wyglądał. My myślimy często, że kompozytorzy byli oderwani od rzeczywistości, zamknięci ze sobą i z instrumentem, a oni czasami byli szaleni.
1: No właśnie, te konteksty. Tu znów wracamy do tego tematu. Pani jest pianistką podróżującą. Jakie najciekawsze podróże za panią, a na jakie pani czeka teraz najbardziej? Zaczyna się taki letni sezon, więc domyślam się, że te plany już coraz bardziej się krystalizują.
0: Faktycznie, szczególnie zeszły rok był niesamowicie obfity w podróże, bo byłam nie tylko w Bułgarii po raz pierwszy, ale również w Japonii. I w listopadzie także w Londynie na festiwalu chopinowskim, także wiele miejsc, wiele cudownych ludzi, różnej publiczności. To było naprawdę coś niesamowitego zobaczyć, jak różnie ludzie słuchają w różnych częściach świata, ale również, że wbrew pozorom wszyscy czujemy tak samo. Pamiętam, że grałam jeden z koncertów w pawilonie w Osace i jeden z organizatorów podszedł do mnie już po koncercie. Mieliśmy takie zaplecze, bardzo ciasne wbrew pozorom, i mówi do mnie: wiesz, siedział obok mnie taki dość groźnie wyglądający starszy Japończyk, i on po prostu łzy mu ciekły po policzkach. Także z takim też celem nagrałam płytę, żeby doświadczyć tych emocji, których trudno nam w takiej szybkiej codzienności doświadczyć. Sama też wiele łez wylałam podczas procesu jej powstawania i faktycznie starałam się, żeby również to opakowanie, ten buklet i cała strona graficzna odpowiadały mi, i dlatego też zrobiłam ją razem z Zuzią, z moją przyjaciółką, ale również fotografię zrobiła Karolina Pukowiec, która notabene często fotografuje w różnych magazynach mody. I chciałam też, żeby to było takie nawiązanie właśnie do tego, o czym wspominałam w kontekście Chopina. Natomiast tego, czego może nie słychać w radio, więc może warto o tym wspomnieć, to to, że tytuł Heritage nie jest stricte zwykłym heritage, ale ma też to drugie znaczenie, mianowicie wyróżniłam drukowanymi literami hair, żeby wskazać właśnie na ten mój kontekst, na te osobiste przeżycia każdego z nas, ale również nas, wykonawców, tego, co my wkładamy w interpretację i jak wiele z siebie wbrew pozorom dajemy.
1: Polecamy Państwu album Heritage, debiutancki album pianistki Julii Łozowskiej. No i czekamy na te kolejne Pani artystyczne wcielenia. Julia Łozowska odwiedziła dziś studio Dwójki. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.

Pierwszy album pianistki Julii Łozowskiej wydała wytwórnia Dux. Na płycie Beethoven, Schumann i Chopin. Mam dla Państwa kilka egzemplarzy tego wydawnictwa. Zainteresowanych proszę o kontakt. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Proszę pamiętać o podaniu adresu pocztowego. Czekam na maile, a za chwilę ostatni gość dzisiejszej Putomanii.

0: Aleksander Laskowski.
1: Witam cię, Jacku. Dzień dobry państwu.
0: Dziś prawdziwa operowa ciekawostka, czyli coś, co obaj bardzo lubimy i pierwsze nagranie w historii fonografii. Jeśli nie znają państwo nazwiska tego kompozytora, to proszę się zbytnio nie martwić. My też je odkrywamy, przynajmniej ja. Charles Silver i opera La Belle au Bois Dormant. Tu już jest lepiej, bo to po prostu Śpiąca Królewna. Alku, myślę, że należy się naszym słuchaczom pewna dawka informacji. Charles Silver, z kim mamy do czynienia i co powinniśmy o nim wiedzieć?
1: Pochodził z rodziny rosyjskiej, ale urodził się i mieszkał już w Paryżu. Naturalizował się, by zostać obywatelem francuskim, dlatego że chciał dostać stypendium do słynnej willi w Rzymie.
0: Co mu się udało ostatecznie?
1: Co mu się udało? Chodził z baśniami pod pachą, jak czytamy, bo to był kompozytor, który w ogóle żył dosyć długo. Urodzony w 1868 roku, żył aż do roku 1949, a dzieło, o którym dzisiaj rozmawiamy, miało premierę na początku wieku XX, więc można powiedzieć, że on milczał później bardzo długo. Był po prostu profesorem w konserwatorium. Dzieło to, ta jego Śpiąca Królewna, miało swoją premierę w Marsylii, co jest o tyle ciekawe, że było to możliwe dlatego, że był program grantów rządowych na wykonywanie nowych kompozycji twórców francuskich poza Paryżem i w ten sposób dzieło trafiło na afisz opery w Marsylii. Dzieło jest pewną reinterpretacją baśni z librettem Michela Carré i Paula Collin. Michel Carré, świetnie znany librecista wielu oper XIX-wiecznej Francji. A tu mamy do czynienia z utworem, o którym świat zapomniał, a chyba bardzo niesłusznie. Reinterpretacja dlatego, że została tutaj historia Śpiącej Królewny troszkę pozmieniana. Na przykład na początku pojawia nam się błędny rycerz, w którym Śpiąca Królewna się zakochuje i powodem

0: jej zaśnięcia nie jest ukłucie, tak jak w znanej baśni A pocałunek, czy chwila zakochania się. Na koniec okazuje się, że tym sam głos śpiewa księcia, który śpiącą królewnę obudzi, ale po drodze mamy jeszcze taką postać, którą Francuzi owego czasu bardzo lubili. Zresztą w kinie francuskim to się też zawsze pojawia, taki demi-charakter, czyli postać pół drogi między komedią a tragedią. Tutaj to jest chłop, który od złej wróżki dostaje trzy magiczne jaja, które mają mu, i to są rzeczywiście kurze jajka, których rozbicie powoduje spełnienie życzenia posiadacza jajka, i który jest przygotowany przez tę złą wróżkę na konkurenta księcia. No ale wszystko, jak to w baśni, kończy się dobrze. Chłop wraca do swojej ukochanej narzeczonej, bo to się jeszcze dzieje w noc jego zaślubin, a książę budzi naszą Aurorę i wszystko kończy się dobrze, chociaż fraza "jeżeli długo i szczęśliwie" na końcu nie pada. A jak zapytasz o muzykę, to się zaczniemy chyba zachwycać.
1: Całość została nazwana Ferie Lyrique, czyli jakby feria liryczna, po prostu baśń, chyba tak należy
0: to przetłumaczyć. W 4 aktach i 9 obrazach.
1: Z prologiem dodatkowo. Premiera odbyła się, jak powiedziałeś, w Marsylii 8 stycznia 1902 roku. To z jaką formą mamy tutaj do czynienia? Właściwie może forma to jest mniej istotne, ale z jaką muzyką?
0: To jest muzyka niezwykle plastyczna, bardzo piękna, i to jest ten rodzaj opery, który sprawia, że kiedy słuchamy nawet pierwszy raz, możemy sobie wyobrazić wszystko, co dzieje się na scenie. Słychać pierwszy plan, drugi plan, nawet trzeci plan, słychać emocje poszczególnych bohaterów. Myślę, że to wielki talent ilustrowania opowieści poprzez to, co dzieje się w orkiestrze. To jest, można powiedzieć, takie operowe kino z czasów, kiedy kina jeszcze nie było. Też niewielką, ale jednak pewną porcją bardzo efektownych arii z tańcami. To jest po prostu taka zabawa, jaką bywalcy opery w owym czasie kochali. Musiało być wszystko. I wzruszenie, i coś zabawnego, i piękne tańce, i popisowa aria tenorowa, i piękne sceny churalne z apoteozą na koniec. Muzyka, nie wiem, jak to powiedzieć. To jest taka muzyka, która była już chyba troszkę poza swoim czasem, dlatego że w 1902 roku, to jest ten rok, kiedy była prapremiera Manru Paderewskiego, takiego jednak dzieła pełnego napięcia, zanurzonego w leitmotywach wagnerowskich. A tutaj mamy do czynienia z utworem, który mógłby powstać tak na ucho chyba trochę wcześniej, mimo że też słychać pewne nawiązania do Wagnera, ale jest to piękne, wzruszające, i ja czułem się jak małe, szczęśliwe dziecko, które słucha bajki.
1: I tych skojarzeń, czy też antyskojarzeń jest tutaj wiele, bo szybko liczę. Charles Silver jest 6 lat młodszy od Debussy'ego, a premiera Pelasa i Melisandy odbyła się dokładnie w 1902 roku, w kwietniu, w Operze Komicznej w Paryżu. Wcześniej nieco mieliśmy premierę właśnie utworu Silvera. Ciekawe jest to zestawienie dwóch zupełnie innych światów, no bo przecież Silverowi do Debussy'ego no jednak było daleko, trochę jak z Paryża do Marsylii.
0: Różne czasy estetyczne, bym powiedział, dlatego że jest rok 1902 i w przypadku Debussy'ego to już jest zdecydowanie wiek XX, który pędzi ku coraz większej nowoczesności, a można powiedzieć, że Charles Silver został jeszcze w wieku XIX i nie śpieszy się, żeby w ten XX wejść.
1: Bardzo ciekawe jest to, że pojawiają się takie nagrania, takich utworów, że nagle odkrywane i nagrywane są tego typu dzieła. Zwłaszcza w kontekście właśnie Debussy'ego, o którym dzisiaj rozmawiamy. To jest jednak coś.
0: Ja niezmiennie jestem pełen podziwu dla Palazzetto Bruzzane, że przygotowuje takie wydarzenia. Przy czym dodajmy, że to nie jest tak, że nikt nie wiedział o tym utworze. Był wydany, było wiadomo o prapremierze, istniał w archiwach, tylko na tyle bogate jest to dziedzictwo francuskie, że nie było pomysłu, żeby po to dzieło sięgnąć. Tymczasem Palazzetto Bruzzane sprawiło, że nie tylko przygotowano nowe opracowanie, przejrzano po prostu to oryginalne wydanie, także doszło do inscenizacji gdzieś we Francji. No i nagrania, które, dodajmy, jest bardzo dobre, chociaż nie przyjąłbym go zupełnie bez zastrzeżeń, dlatego że nie zawsze podoba mi się książę, zwłaszcza w tej pierwszej części, kiedy jest błędnym rycerzem, czy tym błędnym księciem, ale poza tym, na przykład od strony orkiestrowej, to jest świetnie wykonane, zresztą poza Francją, bo mamy tutaj nagranie zrealizowane w Budapeszcie z węgierską orkiestrą narodową i tamtejszym chórem.
1: Nie od dziś.

0: Wiadomo, że najlepsze nagrania francuskiej muzyki romantycznej powstają w Budapeszcie, ale to jest chyba kwestia po prostu współpracy. Palazzetto Bruzzane akurat z Filharmonią w Budapeszcie, bo Giorgi Vasseggi, tak jest, współpracuje już od pewnego czasu. Zresztą prowadząc chociażby zespół barokowy, nagrywa barok francuski, także tych nagrań jest sporo. To kto z tej obsady podobał ci się najbardziej? Thomas Dollier, Kate Aldridge.
1: Ja muszę powiedzieć, że ta postać Demi Caractère jest dla mnie zjawiskowa, dlatego że potrafi odnaleźć, śpiewając nam postać chłopa, Barnaby, Mathieu Lecroix, elegancję w takiej grubiańskości. I to jest coś, co jest bardzo charakterystyczne dla kultury francuskiej. Nawet tam, gdzie przerysowujemy prostactwo, nie tracimy esprit i szyku. I to chapeau, naprawdę wspaniale. Ale całość jest bardzo dobra, jeśli idzie o to drobne narzekanie na księcia i naszego błędnego rycerza w wykonaniu Juliena Drana. Na koniec on tak pięknie śpiewa, bardzo, bardzo wysoko, że można mu drobne potknięcia na początku wybaczyć.
0: Szybko przejrzałem moje notatki. Cyril Dubois kiedyś zarejestrował bodaj jedną arię tego kompozytora, no ale to były wyjątki. Jakieś tam drobiazgi również pojawiały się na różnych płytach, a teraz mamy w komplecie całą operę od początku do końca, czyli nic, tylko słuchać.
1: Słuchać i wyobrażać sobie, bo jak ktoś lubi samemu tworzyć światy baśni czytając, to muzyka tutaj w tym bardzo pomaga. Proszę zamknąć oczy i dać się porwać magii.
0: Aleksander Laskowski, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

Śpiąca królewna Charlesa Silvera. Opera wystawiona w Marsylii w 1902 roku i pierwsze nagranie płytowe, które firmuje Palazzetto Bruzzane. Bardzo dziękujemy za dziś. Monika Zając, Monika Kopcik, Mateusz Ciupka, Aleksander Laskowski i Jacek Hawryluk. Kłaniamy się. Do usłyszenia za tydzień.

0: Katarzyna First-Wojtkowska, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Monika Zając. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i rozpoczynamy wtorkowe wydanie audycji Wybieram Dwójkę. Dziś 9 czerwca to 160 dzień roku. Imieniny obchodzą Anna, Dominik, Efrem, Felicjan, Pelagia i Sławoj. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Dziś w naszym menu tropy literackie, historyczne, związane ze sztukami wizualnymi i teatralne. Anioł Zagłady. Taki tytuł nosi zbliżająca się premiera Teatru Dramatycznego w Warszawie, która wpisze się w program warszawskich spotkań teatralnych. To inspirowana kinem Luisa Buñuela opowieść o społecznych konwenansach, o opresji, hierarchii i przywilejach. Na czasie, prawda? Spektakl reżyseruje Gruzin Data Tawadze, twórca zaangażowany politycznie i niestroniący od tego, co trudne i kontrowersyjne. Jak w tym wszystkim odnajduje się polski zespół? Czy Tawadze inaczej niż Buñuel rozkłada akcenty w swojej opowieści? Oto po 16.30 zapytam aktorów Anitę Sokołowską i Krzysztofa Szczepaniaka. Poza tym ważne miejsce w dzisiejszej audycji zajmą wątki literackie. Dorota Gacek po 17.00 zaprosi Państwa na spotkanie z Lidią Sadkowską-Mokas, autorką biografii Stanisława Grochowiaka, poety, publicysty, prozaika i dramatopisarza. Już za kilka chwil przeniesiemy się natomiast do Lublina.
1: Chcemy się zatrzymać, chcemy pooddychać i jednocześnie w tym wszystkim będzie nam towarzyszyła poezja.
0: Więcej o lubelskiej scenie poetyckiej opowiemy Państwu już za moment. Jeszcze w tej godzinie zajrzymy do Galerii Sztuki Rzeczna w Rybniku, gdzie już wkrótce będzie można podziwiać nie jedną, a aż dwie nowe ekspozycje.
2: Dwie mocne, pochodzące stąd, ze Śląska, sylwetki artystyczne, artystów transmedialnych, multimedialnych, z bardzo bogatym dorobkiem, dzięki którym możemy wykonać gest rzucenia mostu z Rybnika w dal.
0: O jakich artystach mowa? Wszystko wyjaśni się przed 17. W Wybieram Dwójkę zajrzymy też do Poznania, który przygotowuje się do obchodów 70. rocznicy wydarzeń poznańskiego czerwca, gdzie otwarto wystawę próbującą odpowiedzieć na zasadnicze pytania.
3: Co takiego działo się, zanim doszło do eskalacji napięcia 28 czerwca 1956 roku, a potem jak ten dzień 28 czerwca faktycznie wyglądał?
0: Do roku 56 cofniemy się za mniej więcej półtorej godziny, a poza tym proszę spodziewać się stałych punktów programu, czyli przeglądu prasy zagranicznej i kolejnego odcinka cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa, w którym dziś zabrzmi głos Marii Czapskiej. Planów cała masa, a na to wszystko niecałe dwie godziny, a zatem nie ma na co czekać. Zaczynamy.

0: Jak zaczynać, to tylko od uwertury. To była uwertura do operetki L'Île de Tulipaton Jacques'a Offenbacha. Grała Brandenburska Orkiestra Państwowa z Frankfurtu, dyrygował Howard Griffiths. No a my teraz wybieram dwójkę, będziemy mówić o poezji, bo już w czwartek w Muzeum Czechowicza w Lublinie rusza lubelska scena poetycka. Będą rozmowy, będą czytane wiersze, będą koncerty, slam, warsztaty, spotkania z osobami, które piszą lub interesują się poezją. To już piąta odsłona wydarzenia, które zainicjowała Magdalena Krasuska z Fundacji Heuresis.
1: W tym roku poszukiwaliśmy spokoju, równowagi, oddechu, zatrzymania się w momencie tu i teraz. Oczywiście no, nie można powiedzieć, że wszystkie tomy, wszystkich autorów i autorek są tylko o tym. O takich rzeczach na pewno będziemy rozmawiać i trochę takich wierszy wybrzmi.
2: Będą rozmowy, będzie przede wszystkim czytanie wierszy, będą warsztaty. Czyli można się nauczyć pisania poezji?
1: Chyba nie będziemy do końca uczyć się pisania, ale będą warsztaty stworzenia haiku z krzyżówek panoramicznych, więc będziemy korzystać trochę z gotowych już słów. Będzie to prowadził Michał z kolektywu Zobacz Jak. I to będzie tworzenie wierszy z własnych utworów małych, ale może właśnie dla takich osób początkujących, niepiszących, które nie muszą jeszcze do końca swoich słów wymyślać, tylko będziemy się trochę posługiwać gotowymi.
2: Kto będzie czytać wiersze?
1: Mamy bardzo ciekawych autorów i autorki z najnowszej sceny ogólnopolskiej, poetyckiej. Staramy się wybierać osoby, które wydały teraz tomik w ciągu ostatniego roku, też po to, żeby właśnie usłyszeć, o czym ta poezja jest dziś i o czym autorzy, autorki piszą. Agata Puwalska, będzie Marlena Niemiec, Zofia Bołdyga, Ola Byrska, Paweł Stasiewicz, Kamil Kawalec, Gustaw Owczarski. To są też osoby w różnym wieku, więc reprezentujące różne głosy, a z takich głosów pomiędzy poetyckich, a prozatorskich, a jeszcze dodatkowo muzycznych, będzie też Paweł Sołtys. Będzie slam. Slam już jest taką tradycją coroczną, że kończy lubelską scenę poetycką, więc będzie w sobotę o godzinie 20. Będzie ostatnim slamem eliminacyjnym do ogólnopolskich mistrzostw slamu poetyckiego, więc zawsze takie podwójne wydarzenie, że dodatkowo poznamy osoby,

0: które będą reprezentowały Lublin w mistrzostwach. Więc chcemy się zatrzymać, chcemy pooddychać i jednocześnie w tym wszystkim będzie nam towarzyszyła poezja. Stąd też joga poetycka, warsztaty jogi poetyckiej, no i będzie drzemka poetycka.
1: Jak to joga poetycka? To znaczy będzie joga umysłu?
0: Będziemy wykonywać różne pozycje z jogi, ale takie bardzo podstawowe i dla każdego osiągalne. I jednocześnie będą nam towarzyszyły wiersze, ale Mariola Mikulska, która prowadzi te zajęcia, przygotowywała przez wiele tygodni nieprzypadkowe wiersze i nieprzypadkowe połączenia. Nawet miałyśmy wspólnie takie zajęcia próbne, żeby sprawdzić, jak to działa i co jeszcze można zmienić, więc rzeczywiście jest to bardzo poważnie i porządnie przygotowane. Wybierała pozycje w taki sposób, żeby nawiązywały do pewnych wierszy, więc teksty poetyckie takie, które odnoszą się do różnych kwestii ważnych dla jogi, a okazuje się, że jest takich tekstów bardzo dużo, a niektóre nawet wprost używają nawet pewnych terminów i sformułowań, więc usłyszymy takie wiersze i będziemy różne ćwiczenia wykonywać nawiązujące do tych tekstów, ale później będzie też taki moment już na zakończenie, ale taki moment około 15-minutowy, gdzie już będziemy sobie leżeć pod specjalnymi kocykami, specjalnych takich opaskach na oczy i słuchać poematu Małgosi Lebdy, który okazuje się, że jest napisany tak jakby specjalnie stworzony do jogi i okazuje się, że to po prostu idealnie ze sobą pasuje, jakby Małgosia to specjalnie do tego napisała. No i będziemy mogli się w to wszystko zagłębić. Mariola mówi, że 15 minut właśnie takiego ćwiczenia to jest jak kilka godzin jakościowego snu. Tak to działa na organizm. Ja to rzeczywiście poczułam, naprawdę. Nie usnęłam, chociaż niektórzy podobno usypiają, ale jest to taki stan gdzieś pomiędzy, ale bardzo, bardzo przyjemny. I jednocześnie słucha się właśnie tego tekstu opowiadającego o ciele i jego relacji z otoczeniem. Bardzo ciekawe doświadczenie.
2: O tych ciekawych wydarzeniach z Magdaleną Krasucką rozmawiała Grażyna Lutosławska. Początek lubelskiej sceny poetyckiej już w ten czwartek i może to dobry moment, by przypomnieć o stałych poetyckich punktach dnia w Dwójce. To oczywiście poranny dzień wiersz na dzień dobry. W tym tygodniu prezentujemy wiersze Jana Lechonia i przypadki słowa kilka chwil przed południe. A już teraz w Dwójce pora na muzykę Jana Sebastiana Bacha.

0: To Francesco Piemontesi i jego interpretacja trzeciej części koncertu włoskiego F-dur Jana Sebastiana Bacha. A my muzycznie zupełnie zmieniamy teraz wątek. Koncerty muzyki awangardowej i eksperymentalnej. Jak najbardziej. Performance oczywiście. Pokazy filmów również, ale to nie wszystko. Rozpoczęty wczoraj w Warszawie festiwal Efemera to także muzyka elektroniczna i klubowa. I na jedno z takich właśnie wydarzeń, wczoraj Wybieram Dwójkę, zapraszała dyrektorka artystyczna festiwalu Małgorzata Płysa.
1: Co roku mamy przynajmniej jedną noc klubową. W tym roku stwierdziliśmy, że jedynym takim typowo klubowym wydarzeniem będzie po raz kolejny nasza stała współpraca z kolektywem KEM, czyli flagowe spotkanie serii Dragana Bar z Efemerą. To w klubie Oczki, Oczki 1 pod tym samym adresem. Tam masa super ciekawych postaci reprezentujących to, co najciekawsze we współczesnej muzyce tanecznej, ale też takiej bardzo różnorodnej i geograficznie i gatunkowo, bo jest jedna z moich ulubieńc, Rosa Pistola, wenezuelska artystka mieszkająca i tworząca w mieście Meksyku i tworząca bardzo, jego bardzo prężną, żywotną scenę. Także Rosa tam wystąpi. Wystąpi właśnie z nowym projektem na żywo i na pewno porwie klub do jakiegoś szalonego tańca. Uwielbiam jej sety i DJ-skie i te właśnie na żywo. Poza tym Oli XL, Nikki C. No ale warto też dodać, że jakby tutaj idąc też w stronę i chcąc uchwycić tego ducha efemery razem z kuratorkami KEM, też wplatamy performance i nieoczywiste sytuacje performatywne w tą noc klubową, więc tam pojawi się też legenda polskiej sceny czy polskiej sztuk performatywnych, Małga Kubiak, i wykona nie tylko performance, ale też zaprezentowane będą jej rzadko pokazywane filmy. Także wątek filmowo-kinowy jest dużo mocniejszy w tym roku w trakcie efemery, co też bardzo cieszy i fajnie, że też w takim nieoczywistym kontekście będą te filmy możliwe do zobaczenia.
0: Jeśli chcą Państwo zobaczyć te filmy, ale przede wszystkim potańczyć na klubowym wydarzeniu festiwalu Efemera, mamy zaproszenie do klubu Oczki w Warszawie. Proszę dzwonić 22 645 22 22. No i muszę dodać, że to wydarzenie raczej dla nocnych marków, bo początek o 22. Wybieram Dwójkę, sięgamy teraz po nagranie muzyki Beli Bartoka, a już za moment w studiu pojawią się zapowiadani goście.

0: To orkiestra rozgłośni NHK w Tokio dyrygował Paweł Jerwi, a to była trzecia część suity tańców Beli Bartoka. Słuchają Państwo Dwójki, jest 16:31.
1: Goście Dwójki.
0: A nasze studio odwiedzili dziś aktorzy. Aktorzy Teatru Dramatycznego w Warszawie, Anita Sokołowska i Krzysztof Szczepaniak. Witajcie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Będziemy rozmawiać o Aniele Zagłady, o spektaklu w reżyserii gruzińskiego twórcy Daty Tawadze, który będzie miał swoją premierę już w ten piątek w ramach warszawskich spotkań teatralnych. I jeśli tytuł tego spektaklu wydaje się Państwu znajomy, to nic dziwnego, bo przedstawienie jest inspirowane filmem Luisa Buñuela z 1962 roku. Temat zdaje się bardzo aktualny, bo Buñuel wypunktowuje, czy tak napiętnowuje puste konwenanse społeczne, trochę się naśmiewa z takich przywilejów klasy wyższej, z burżuazji, ale coś mi mówi, że gruziński reżyser jest dużo bardziej dosadny w tych narzędziach, których używa. Jak to jest?
2: Krzysiu, ja?
3: No proszę cię, ja potem. To ja.
2: Tak, to znaczy, aby ten nasz spektakl jest inspirowany filmem z 1962 roku i podstawą do napisania scenariusza przez Datę Tawadze, czyli naszego reżysera, był scenariusz Buñuela. Tylko że ten scenariusz filmu ma 11 stron. Nasza sztuka ma stron około 80, więc Data napisał swój autorski tekst i jest to tekst bardzo ciekawy, bo Data bardzo ciekawym językiem pisze. To jest język poetycki na metapoziomie, ale bardzo polityczny. I to była niezwykła przyjemność móc, jak łamigłówkę, czasami rozgryzać ten tekst. Ale oczywiście też temat, który jest poruszany w naszym spektaklu, bardzo mocno konweniuje z tym, o czym opowiadał Buñuel w swoim filmie. No i generalnie tak, to znaczy zadajemy bardzo dużo pytań. Czyja to jest odpowiedzialność, że ten świat tak wygląda? I to jest moja prywatna już opinia i ocena. To znaczy, dlaczego elita, ludzie, którzy mają władzę, mają możliwości, nie robią

0: jakby nie zaprowadzają porządku na tym świecie. I ja, z mojej perspektywy, i tak to przeprowadzam przez Lucję, którą gram, obwiniam o to elity.
1: No elity dobrze nie kończą u Buñuela. Domyślam się, że u was jest podobnie.
2: Tak, u nas jest dyskretny urok burżuazji, zdecydowanie. I ta nasza grupa egalitarna tych fantastycznych, niekolorowych ptaków, raczej takich srok, w czarnych garniturach. Pięknie jesteśmy w ogóle, bo ubrani, ponieważ Gosia Baczyńska nam zaprojektowała kostiumy, więc jesteśmy wspaniali. Ale na początku, ponieważ to jest spektakl o rozkładzie, więc im z wyższego bardziej C się zacznie takiego takiego konwenansu, takiej bezpiecznego jakby takiej powłoki kultury, small talków, grzeczności, takiej posypki, tym bardziej można z tego pokazać degradację tego wszystkiego, bo cały czas tam u Buñuela i też właśnie w związku z tym u Daty jest takie gnicie od środka, więc my cały czas bawimy się w to, żeby utrzymać trochę taką iluzję, że ci ludzie nie pękną. To znaczy, oni się składają z jakiejś ogromnej ilości kompleksów, lęków, strachów. A dlatego to jest taki ciekawy scenariusz, bo on od razu, nie w pierwszych słowach swojego listu, ale dotyka tego, czego nie lubimy, czyli wyparcia. Pytanie, kiedy w końcu te rysy będą nie do utrzymania. Dlatego, że mamy tę grupę tych fantastycznych elit włożonych do bardzo małego tam w filmie pokoju. U nas jest to ogród, ale to jest raczej metafizycznego ogród. Oczywiście. Czyli do pułapki. No a wiadomo, że jesteśmy w stanie utrzymać swoją formę, maskę gombrowiczowską długo. Pytanie, jak długo? I kiedy zaczniemy się dusić na tyle, że jakieś konflikty, jakieś niedopowiedzenia, jakieś zdrady, jakieś takie zadry zaczną się wylewać. I tutaj mamy w pewnym momencie taki wulkan, jak to się mówi, szamba, które w pewnym momencie się... To chyba nie jest takie brzydkie słowo, prawda?
0: Urocze słowo.
2: Urocze
0: szambo.
2: Słowo, wręcz poetyckie. Ale... Szamba di Janeiro. W pewnym momencie się tam, więc... No właśnie, więc jest to takim cały czas trzymaniu konwenansu, którego nie da się utrzymać do końca, ponieważ ono wcześniej czy później wybuchnie i pojawia się to, czego wszyscy się boimy najbardziej, czyli prawda.
1: No, Buñuel, wspomnieliśmy o tym, że swój film kręcił na początku lat 60. i to była wyraźna zapowiedź tego, co nadchodziło, czyli rewolucji także seksualnej, społecznej, jakiejś próby obalenia istniejących zasad. Wyprzedził te wszystkie wydarzenia. My dziś też trochę mamy takie poczucie, że coś się zbliża, coś narasta, choć mamy do czynienia chociażby z coraz liczniejszymi konfliktami zbrojnymi, poczuciem braku bezpieczeństwa. Trochę inna jest ta nasza dzisiejsza optyka, ale jednak są punkty wspólne. I teraz zastanawiam się, na ile Data Tawadze, który jest też aktywistą, który jest też postacią bardzo aktywną na gruzińskiej scenie politycznej, który chętnie zabiera głos w sprawach, które go
0: przepraszam państwa
1: dotyczą.
0: Najmocniej
2: moje zdaje się,
0: nie, syn dzwoni, przepraszam.
1: No właśnie, na ile też wynikało pewnie z waszych rozmów poza próbami, że to jest jakiś komentarz do tej dzisiejszej rzeczywistości i to nie tylko tej społecznej, tej pustej, pełnej konwenansów i niepotrzebnych gestów, ale także tej politycznej.
0: Po pierwsze, bardzo ładnie to wszystko powiedziałaś. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. W sensie takim znajomości jakby tematu i jakby też daty. Ale tu powiem za datę z całą stanowczością. Data nie chce zabierać głosów w kwestiach politycznych, ale odczuwa to jako swój obowiązek, bo ktoś musi to robić. Więc postanowił nie umywać rąk, tylko po prostu jako on, jako artysta, bo ma taką możliwość stanowić świadectwo tego, co się dzieje. No i to super nazwałaś, wiesz, bo to jest w moim przekonaniu spektakl bardzo polityczny. Bardzo polityczny. I to jest też spektakl o tym, że nikt nie chce wziąć odpowiedzialności. Jakby spektakl moim zdaniem o tym, jakby dlaczego ludzie najbardziej na świecie boją się wolności, że ta rewolucja się wydarza, a i tak jakby my jesteśmy ciągle w tym samym punkcie. Mam takie poczucie, wiecie, że pandemia była jakąś graniczną sytuacją w życiu.

0: życiu całego świata i wszyscy jednak mieliśmy nadzieję, że to coś zmieni w naszych życiach, w działaniu, jakby w jakby prowadzeniu polityki, no jakby wszystkiego. Jednak to się nie wydarzyło. My jesteśmy jeszcze bardziej w konsumpcjonizmie niż byliśmy wcześniej. Tu postawię kropkę, ale chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że to jest bardzo zabawny spektakl. To znaczy my poprzez komedię opowiadamy o takich bardzo ważnych, istotnych, politycznych tematach, bo tak nie chciałam państwa też naszych słuchaczy przestraszyć. To jest bardzo śmieszny spektakl i gramy go komediowo w dużej części tego spektaklu.
1: Mimo, że tytuł by się wydawał Anioł Zagłady, to jest myślę mroczne. To od razu się kojarzy bardzo jakoś tak mrocznie, krwisto. No może i będzie, ale nie od razu myślę. Natomiast operujemy na pewno pure nonsense. Takim absurdem, kompletną taką, momentami bardzo mocną groteską, ale wymieszaną właśnie z treścią serio, więc to wszystko jest takie, no nie lubimy oglądać, tylko i wyłącznie taplać się w tak zwanym takich tych bólach i przestrzeni po prostu emocjonalnie ciężkiej. Ten spektakl na pewno ma w sobie dużo też takiego powietrza i takiego pokazania w krzywym zwierciadle, skąd wynikają i jak się bardzo męczą te osoby, ale też w związku z tym do jakich sytuacji takich komediowych może to doprowadzić.
2: No, poza tym śmiech wyzwala też.
0: Ale taka pułapka. Śmiech jest oczyszczeniem.
1: Ale rzeczywiście taka pułapka konwenansu i to teraz też, co mówiłaś o elitach, tym, że też mi witki opadają, jak słyszę setny raz wyrażanie tak zwanego zaniepokojenia, czy cokolwiek. To jest taka, ta indolencja, tak naprawdę to jest taki tumiwisizm, bo to można zawsze powiedzieć, że wyrażamy, prawda? Najgorsza zbrodnia może być pokryta, jest mi bardzo przykro, no ale dobra, jest ci bardzo przykro, ale tam świat płonie, coś wypadałoby zrobić, a masz moc sprawczą, bo ktoś cię na tę pozycję, nie wiem, polityka, menadżera, kogokolwiek wrzucił. No i jakby, no my jako, powiedzmy, bywający od czasu do czasu artystami, staramy się też to poruszać i zwracać na to uwagę, naciskać ten punkt. On denerwuje, on drażni, irytuje, ale to ma mieć taką funkcję. Ale oczywiście wszystko jest w sosie jak najbardziej również komediowym, ponieważ trzeba opowiadać o trudnych rzeczach w formie znośnej, nie tylko bolesnej.
2: Ale czy także psychodelicznej? Bo tak się chyba zanosi ten spektakl.
0: Psychodelicznej?
1: Mamy świetną psychodeliczną muzykę.
0: O nie, no tak, Nika Pasuri zrobił, no robi genialną
1: jest
0: muzykę.
1: Genialny,
0: to
1: naprawdę.
0: Jest w ogóle tak piękna przestrzeń tego, dopełniająca nasz spektakl, ale idąca totalnie w kontrze, że czasami mam takie naprawdę Nika, ja czy ten monolog muszę mówić na właśnie tej muzyce, nie możesz mi pomóc, tylko on idzie totalnie wbrew, więc jest w ogóle wspaniałym twórcą. Nie będzie psychodelicznie, nie. No jakby rozumiem, że mówisz o...
2: Podejrzałam trochę, jak wygląda scenografia.
0: Zdjęcia,
2: widziałam te kolory.
1: I były psychodeliczne?
0: Nie, tak, mówiłam o jej siekierze.
2: No, siekiera też
0: no,
2: będzie.
0: Tak, czasami po prostu trzeba użyć radykalnych środków po to, żeby przemówić komuś do rozsądku, ale nie ma tam psychodeli, nie. To jest akt desperacji mojej bohaterki, wzięcie siekiery i próba rozwalenia tego systemu tą siekierą.
1: Przypomnę tylko, że Anita gra gospodynię.
0: A ty grasz gospodarza.
1: Ja również mam swoje narzędzie zbrodni. Jest to... Pistolet.
0: No i jeszcze
1: ja się nie dziwię, że ci goście chcą wyjść tak szybko, kiedy widzą, z kim mają do czynienia. Tak.
0: Jeszcze musimy wspomnieć o Daśku Kwiatkowskim. I
1: tak, oczywiście gramy w dubluże z Daśkiem Kwiatkowskim.
0: Pozdrawiamy.
1: Który również gra Bernardo.
2: Z pistoletem. Nie ma bariery językowej, gdy pracuje się z reżyserem z zagranicy?
0: Jest. Tak. Nie ma co, jakby jest ta bariera, jakby Data mówi po angielsku w sposób bardzo komunikatywny, ale mimo wszystko zawsze to jest ten rodzaj pewnego zapożyczenia, że sobie tam trzeba to trochę przetłumaczyć w głowie, zanim to tak usiądzie jakby w serduchu. Ale jakby to nie jest coś, co uniemożliwia pracę.
2: A próby rozpoczęliście od wspólnego seansu Buñuela, czy wręcz przeciwnie?
1: Każdy na własną rękę oglądał.
2: Żeby się odciąć od tego. Każdy na własną rękę.
1: Tak.
2: No dobrze, ta premiera już tuż, bo w piątek i to będzie część warszawskich spotkań teatralnych.
0: Tak.
2: To jest wydarzenie organizowane w waszym

0: Teatrze. Ciekawi mnie, czy to jest okazja także dla was, dla aktorów, żeby trochę podpatrzeć, co tam u kolegów, koleżanek, nie tylko z innych teatrów w Polsce, ale też za granicą.
1: Są wspaniałe spektakle z zagranicy. Podobno bilety wysprzedały się pierwszego dnia. Naprawdę nasi dyrektorzy i jakby osoby pracujące w teatrze, które komponują warszawskie spotkania, wykonały niesamowitą pracę. My artyści, że tak powiem, o nas górnolotnie, jakby ja przynajmniej ja lubię oglądać to, co tworzą inni, szczególnie jakby osoby, które jakby spoza terytorium Polski, no bo to są takie wspaniałe inspiracje, jakby też można obserwować, jak teatr się zmienia, jakie tematy teatr gdzieś podejmuje, jakby co jest w polu zainteresowania innych twórców, a poza tym, no zawsze to jest taka też przyjemność spotkania swoich kolegów, poznania innych twórców.
2: Także państwo, nie przejmujcie się, jeżeli nie ma już biletów. Natomiast są wejściówki. Ja na przykład będę polował na wejściówki, na te spektakle, które mi się marzy zobaczyć. Nawet zdarzyło mi się na tym WST, na poprzednich edycjach, tam sobie upatrzyłem parę takich spektakli, byłem dwa razy na niektórych, ponieważ wydało mi się to tak dobre za pierwszym razem, czy tak oszałamiające, że muszę to przetrawić jeszcze raz. I rzeczywiście jest ta kompilacja tych takich topowych, czy najbardziej takich odkrywczych, nowatorskich spektakli w jednym miejscu, no jeszcze w Teatrze Studio też na scenie, no to jest wyjątkowa okazja, bo jeżeli ktoś jest w Warszawie i ma ochotę zobaczyć coś, co się dzieje w Poznaniu, czy nie wiem, czy w Kielcach, czy i te takie najlepsze top zbiór, no to WST nie ma chyba lepszego miejsca i festiwalu, żeby nadrobić.
0: No jak państwo słyszą, nawet aktorzy muszą walczyć o wejściówki.
1: Tak. My jesteśmy w tej samej pozycji, co nie ma.
2: Aktor to traktor też musi tam stać w kolejce. Nie ma.
0: No to życzę w takim razie, żeby się udało też nacieszyć się warszawskimi spotkaniami teatralnymi od tej strony widowni, ale przede wszystkim trzymamy kciuki przed piątkową premierą. Anita Sokołowska oraz Krzysztof Szczepaniak opowiadali państwu o Aniele Zagłady, czyli o spektaklu w reżyserii Daty Tawadze w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy
1: i trzymajcie, drodzy państwo, mocno za nas kciuki.
2: Tak jest.

0: To Allegro Scherzando, czyli trzecia część ósmego kwartetu smyczkowego E-dur Antonina Dworzaka w interpretacji Albion Quartet. I ta muzyka, wybieram dwójkę, zabrała nas teraz do Rybnika, Serce z węgla Laury Pawelni oraz Obraz w stanie pracy Toma Swobody. To dwie nowe wystawy, które zostaną otwarte już w ten piątek w Galerii Sztuki Rzeczna w tym mieście. Centralnym wątkiem twórczości Swobody jest badanie granic między człowiekiem a zwierzęciem, naturą a kulturą, wolnością a zamknięciem. Z kolei dla Pawelni Heimat, czyli mała ojczyzna, jako element tożsamości. Na Górnym Śląsku w Galerii Sztuki Rzeczna tuż przed otwarciem wystaw była Maria Czok.
1: I jesteśmy, szanowni państwo, w Galerii Sztuki Rzeczna. Powitała mnie rzeźba Adolfa Ryszki, a teraz wita mnie sprawczyni całego zamieszania Nina Giba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Jesteśmy tuż przed otwarciem dwóch dużych wystaw w Galerii Sztuki Rzeczna. Powiedz, jak przez ten ostatni czas udało się nawiązać do lokalnej społeczności, do w ogóle lokalności, no bo te dwie wystawy, które się zbliżają, to również jest taki gest, ukłon w stronę tego, w stronę tych korzeni śląskich.
2: Rzeczywiście staramy się kontynuować tę pierwszą ideę, która przyświecała od otwarcia drzwi Galerii Sztuki Rzeczna, aby upominać się o naszą spuściznę, o naszą tożsamość, o naszą szkołę wizualną. I bardzo się cieszę, że z pomocą radiowej dwójki możemy zaprosić kulturalnych słuchaczy w Polsce na nową wystawę od 12 czerwca właśnie u nas w Rybniku. Wystawę, która będzie w jakimś sensie przekrojowo pokazywała dwie mocne, pochodzące stąd, ze Śląska, sylwetki artystyczne, artystów transmedialnych, multimedialnych, z bardzo bogatym dorobkiem, dzięki którym możemy wykonać gest rzucenia mostu z Rybnika w dal, bo oni do nas tutaj wrócą, oni do nas przyjadą, oni się podzielą swoją twórczością, ale oni wcześniej wyszli stąd, poszli w świat i teraz cudownie, że możemy ich świat, ich mikroświaty pokazywać u nas w Rybniku. Cieszymy się z tego powrotu i ja też cieszę

0: Cieszę się, że spotykamy się dzisiaj w takim szerszym gronie, bo szczęśliwie się składa. Jedną z osób artystycznych, które zaprezentujemy, jest doktorka Laura Pawela, a tą drugą osobą, która zaprezentuje swoją wystawę, będzie doktor Tom Swoboda, który szczęśliwie jest dzisiaj z nami w galerii i ta wypowiedź może być poszerzona właśnie o jego autorską wypowiedź.
1: Jest z nami, to prawda, jest tuż obok nas, zaraz oddaję mu mikrofon, ale muszę zadać pytanie. Ten powrót do Rybnika to jest jak powrót do korzeni? Jak pan na to patrzy?
2: W sumie Śląsk odwiedzam dość często i jako taki to nie jest powrót, bo cały czas z niego tutaj korzystam, z tej gdzieś tam, bardzo szeroko mówiąc, i doniośle tożsamości mojej. Także to nie jest jakaś sytuacja wyprawy czy powrotu, raczej takiego osadzenia, znalezienia, jak gdzieś tam w tekstach poetów dalekowschodnich przeczytałem, znalezienia tego miejsca niekoniecznie terytorialnego pomiędzy niebem a ziemią. To tej swojej tożsamości, tak bym to określił najłatwiej.
1: Chyba muszę zacząć od tego, że to, co się już ukazało moim oczom, wielkie drzewo, to jest w zasadzie taka sytuacja, właśnie nie mogę nawet o tym mówić do końca jak o zdjęciu, bo kiedy to zobaczyłam, to miałam poczucie, że widzę przed sobą drzewo. A zatem pytanie, jak to się robi, jak to powstaje?
2: Robi się niełatwo, a sam obiekt, o którym tutaj pani wspomina, jest zatytułowany Tymczasowy Bóg. I to jest trochę taka opowieść z racji tego, że tego typu tematy, jak bardzo mnie gdzieś tam dotykają relacji ojca z córką. Tym bardziej tej relacji, która już jest trochę po latach inna, gdzie i Nadia Swoboda i ja spotykamy się jako twórcy, jako osoby tworzące swoją rzeczywistość, swój język wizualny. I Tymczasowy Bóg to obiekt fotograficzny, który jest dość dużych rozmiarów, ponieważ chciałem drzewo, które szczególne jest w mojej rodzinie, jakby skopiować. To jest umierająca jabłonka, która była bardzo ważna gdzieś tam w moim dzieciństwie i postanowiłem w jakiś sposób ją zauważyć i przenieść ją w to pole sztuki jako projekt już.
1: A czy ta wielkoformatowość, czy jakoś dyktuje panu inne warunki pracy nad zdjęciem w ogóle, już kiedy staje pan za aparatem, kiedy to wszystko jest w tej pierwszej fazie powstawania?
2: No tak, to cała logistyka, której tutaj nie zobaczymy, była ogromna. To jest wybudowanie takiego małego planu filmowego, zdjęciowego, gdzie mogłem po prostu sfotografować ją jako drzewo, które naturalnie już znajduje się w przestrzeni semigalerii, by później w takim rozmiarze 1:1 było przeniesione już w formie fotograficznej, obiektowej do galerii. No, tam dużo rzeczy się mieści po drodze, jeżeli chodzi o samą produkcję, o stelaże, o ułożenie tego wszystkiego. No, to co zazwyczaj artyści, czego nie pokazują, a o czym muszą myśleć też.
3: Nowe wystawy będzie można oglądać od piątku w Galerii Sztuki Rzeczna w Rybniku. Pierwszą godzinę wybieram dwójkę, domykamy muzyką Chopina i to w niebyle jakim wykonaniu gra Rafał Blechacz.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wydaje się nie tylko wytworem kultury, ale również częścią biologicznego wyposażenia człowieka. Noworodek reaguje na rytm, zanim nauczy się mówić. Dźwięki wpływają na tętno, oddech, poziom hormonów, pamięć i emocje. Ludzie wszystkich kultur śpiewają, tańczą i kołyszą się do muzyki. W tym sensie jest ona szczególnym fenomenem, który nie tylko angażuje niemal cały organizm, ale też otwiera przestrzeń pozajęzykowej komunikacji. Czy zatem człowiek jest po prostu istotą słuchającą? Zastanowimy się nad tym w sobotę o 23. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Tu dwójka, jest 17.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Dziś podróżujemy na północny wschód wspólnie z Kamilem Zalewskim.
4: Witam Państwa serdecznie, dzień dobry. Zaczynamy od podróży do litewskich Kiejdan, gdzie rozpoczął się już festiwal poświęcony Czesławowi Miłoszowi. Tegoroczna edycja związana jest ze 115. rocznicą urodzin polskiego noblisty, który urodził się właśnie niedaleko Kiejdan w Szeteyniach w 1911 roku, dokładnie 30 czerwca. Przez najbliższe tygodnie w Kiejdanach, Szeteyniach, a także w Wilnie odbywać się będą koncerty, wystawy, spotkania literackie, dyskusje, a także wydarzenia artystyczne inspirowane twórczością autora Doliny Issy. W programie znalazły się m.in. spotkania z historykami, literaturoznawcami, a także publicystami zajmującymi się życiem oraz twórczością noblisty. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie wykonanie 30 czerwca, czyli w dniu urodzin Czesława Miłosza, oratorium kompozytora Antanasa Jasenki. Utwór Sny Szeteńskie nawiązuje do rodzinnych stron poety, krajobrazu Doliny Niewiarzy i świata opisywanego w jego twórczości. Festiwalowi towarzyszą również wydarzenia przygotowane m.in. przez Instytut Polski w Wilnie, w Muzeum Regionalnym w Kiejdanach. Otwarta została dzisiaj wystawa Dar polskiej malarki Katarzyny Karpowicz. Wystawę tę do końca maja mogli podziwiać mieszkańcy Wilna w Bibliotece Narodowej imienia Martinasa Masvidasa. I przypomnę, bo już o tym mówiłem, że tytuł ekspozycji nawiązuje do jednego z najbardziej znanych wierszy Czesława Miłosza. Jak podkreślają organizatorzy, prezentowane obrazy nie są ilustracjami jego utworów, lecz artystyczną interpretacją tematów obecnych w poezji noblisty. Zarówno w twórczości Miłosza, jak też Katarzyny Karpowicz pojawia się zachwyt nad pięknem świata oraz refleksja nad przemijaniem, niepokojem i kruchością ludzkiego losu. Ekspozycję będzie można oglądać w Kiejdanach do końca lipca. Wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy podkreślają, że celem festiwalu jest nie tylko przypomnienie twórczości jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku, ale także pokazanie jego silnych związków z Litwą. Miłosz wielokrotnie podkreślał, że krajobrazy dzieciństwa nad Niewiarzą ukształtowały jego wrażliwość i na zawsze pozostały obecne w jego twórczości. A tymczasem portal estońskiego nadawcy publicznego ERR zapowiada bardzo ciekawy festiwal Mustiala, który od 24 czerwca do 4 lipca odbędzie się na Saremie, czyli największej estońskiej wyspie. Mustiala to tak ogólnie wieś, która słynie z niezwykle dobrze zachowanego krajobrazu przyrodniczego. Okolice miejscowości są znane na przykład z nadmorskich klifów. Zachowało się tam też wiele gospodarstw, kamiennych murów i elementów charakterystycznych dla zachodniej Estonii. To właśnie połączenie muzyki, zabytków i krajobrazu sprawia, że Estończycy często określają festiwal jako wydarzenie łączące kulturę z wyjątkową atmosferą największej wyspy w państwie. W ciągu 10 dni koncerty będą organizowane w kościołach, salach koncertowych, a także w lokalnych centrach rozsianych po całej wyspie. W tym roku szczególna uwaga zostanie poświęcona dwóm najbardziej znanym estońskim zespołom chóralnym. W programie znalazły się występy obchodzącego 80-lecie Estońskiego Narodowego Chóru Męskiego, a także świętującego 45. rocznicę działalności Estońskiego Filharmonicznego Chóru Kameralnego. Na festiwalu wystąpią też artyści zagraniczni. Festiwal zostanie zainaugurowany, tak jak wspomniałem, 24 czerwca i zainauguruje go koncert Złoto Mozarta w kościele świętej Anny w Mustiali. Wydarzenie poświęcone będzie przypadającej w tym roku 270. rocznicy urodzin.

0: rodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta. Z kolei koncert finałowy odbędzie się 4 lipca w kościele w Kihelkonnie. Estoński chór męski wykona program Signum Magnum. Festiwal Mustiala należy do najważniejszych letnich wydarzeń muzyki klasycznej w Estonii. A łotewskie media zwracają uwagę na problemy związane z ochroną zabytków i historycznej zabudowy. Portal publicznego nadawcy LSM opisuje dyskusję ekspertów, samorządowców i właścicieli nieruchomości, którzy spotkali się, by rozmawiać o przyszłości historycznych centrów miast. Uczestnicy debaty podkreślali, że odrestaurowane zabytki mogą stać się ważnym źródłem dochodów. Według danych, które zostały przytoczone, turysta zainteresowany kulturą pozostawia w Europie średnio o co najmniej 38% więcej pieniędzy niż turysta podróżujący w celach biznesowych. To ciekawe. Szacuje się, że turystyka kulturowa przynosi europejskiej gospodarce około 350 miliardów euro rocznie. Jednocześnie wielu właścicieli historycznych budynków zwraca uwagę na ogromne koszty remontów oraz skomplikowane procedury administracyjne. Przykładem jest dawna browarnia w Cesis z 1878 roku, która obecnie jest stopniowo odnawiana i przekształcana w przestrzeń kulturalną. Właściciele podkreślają, że spełnienie wymogów konserwatorskich często wiąże się z wydatkami sięgającymi setek tysięcy euro. Eksperci wskazują również, że część zabytków niszczeje nie tylko z powodu braku pieniędzy, ale też przez wieloletnie zaniedbania. No, konkluzja jest taka, że inwestowanie w dziedzictwo kulturowe nie powinno być postrzegane wyłącznie jako koszt. Odbudowane zabytki przyciągają turystów, tworzą miejsca pracy, wspierają też rozwój lokalnej przedsiębiorczości, stając się ważnym elementem rozwoju regionalnego. Tą informacją kończymy dzisiejszy przegląd prasy. Zapraszam na kolejny za tydzień o stałej porze. Życzę Państwu dobrego popołudnia oraz wieczoru. Do usłyszenia.
1: Ten przegląd przygotował Kamil Zalewski, a jutro o tej porze Mariana Kryl i doniesienia kulturalne z Ukrainy. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę. Jest wtorek, 9 czerwca. Za oknem nad Warszawą już chmury i chyba dziś burzowo w całej Polsce, bo ostrzeżenia przed burzami wydano w 14 województwach, a zatem proszę dziś na siebie uważać. A my teraz sięgamy po nagranie muzyki Francisa Poulenca.

0: Klarnecistka Lisa Szkliawer i przy fortepianie Jos van Immersel. To była trzecia część sonaty na klarnet i fortepian Francisa Poulenca. Już 10 minut po godzinie 17 na kolejne spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę zaprasza Dorota Gacek.
1: Gość dwójki.
2: Poezja jest tajemnicą. Rodzi się z tego, co dziwi nas w naszej własnej naturze, co nas zaskakuje, czego się nie spodziewamy. Tak mówił Stanisław Grochowiak. Jego przyjaciel Jerzy Krzysztoń wspominał, że autor Ballady Rycerskiej był pieszczochem losu, ale uparł się, by zostać czarnym aniołem. W tym roku na początku września przypada 50. rocznica śmierci poety. Rok 2026 to także okrągła rocznica wydania pierwszego tomu Grochowiaka, właśnie owej Ballady Rycerskiej. W tym roku ukazuje się pierwsza, bardzo bogata z fantastycznymi zdjęciami, biografia poety Menuet z Grochowiakiem. Jej autorkę Lidię Sadkowską-Mokkas witam w dwójce. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Między pieszczochem losu a czarnym aniołem, no właśnie takie rozdarcie, bo wydaje się, że Grochowiak, wspaniały debiut, początek kariery, pierwsze dekady, no genialne, znakomite. I potem jakby traci tę swoją pozycję, też choroba alkoholowa, niszczy jego twórczość i umiera bardzo młodo w wieku 42 lat.
3: Grochowiak rzeczywiście jest twórcą, który wchodzi przebojem do literatury. To jest błyskawiczna kariera. W tym samym roku, w którym ukazuje się Ballada Rycerska, pierwszy zbiór wierszy Stanisława Grochowiaka, wcześniej ukazuje się Plebania z Magnoliami, czyli właściwie on debiutuje jako prozaik. Później wychodzą zbiory, które zapewniają mu pewną pozycję literacką. Myślę tutaj o Menuecie z Pogrzebaczem oraz kolejnym Rozbieranie do snu, ale również pomiędzy tymi zbiorkami jest zbiór opowiadań Lamentnice. Debiut jest niezwykły, dlatego że rzadko który z twórców w tak młodym wieku osiąga tak dużo, jak osiągnął Grochowiak. Wcześniej jeszcze mówię o tym okresie, powiedzmy, leszczyńskim, czyli o mieście rodzinnym Leszno w Wielkopolsce, w którym przyszedł na świat. Również tam ukazują się takie pierwsze utwory, jakie drukowane są na łamach prasy. To są fraszki, powiedzmy, anonimowo napisane. A później ten debiut taki pierwszy prasowy, który dzięki między innymi Zygmuntowi Lichniakowi, ale również przede wszystkim dzięki koledze, którego poznaje na polonistyce w Poznaniu. To jest Zenon Łukaszewicz, który wybiera jego najlepsze wiersze i drukuje na łamach prasy. To jest Głos Powszechny, prasa paksowska. Poza tym w bardzo młodym wieku, mając 26 lat, zostaje redaktorem, najpierw PO, a później redaktorem naczelnym najbardziej ciekawego dwutygodnika młodych. Myślimy o współczesności. Jest to ten wzlot, to szybowanie.
2: Współpracuje też z radiem, z telewizją.
3: To są lata 50., 60. Jest człowiekiem wielu pasji twórczych. Powstają też słuchowiska radiowe. Przecież jesteśmy w radiu, więc szczególnie trzeba to też wyeksponować. Słuchowiska takie piękne jak Księżyc, za który w 1969 otrzymuje nagrodę. Powstaje wręcz takie wzorcowe słuchowisko, jakim jest Wergilii. Niesamowita taka sytuacja psychologiczna, rozgrywająca się między dwojgiem bohaterów, paryżanką, amerykaninem. A niektóre, tak, Trismus, powstają w wersji najpierw słuchowisk, a potem przerabia na formy prozatorskie. Także niesamowita inwencja twórcza, sięganie po nowe formy. To radio Grochowiakowi też w jakiś sposób odpowiada, ponieważ jest to kult słowa.
2: Pani cytuje takie słowa Grochowiaka poświęcone radiu, że to jest jedyna scena, gdzie słowo, myśl, teza obywają się jeszcze bez protest. To są te lata 60., taka

0: kulminacja twórczych dokonań Grochowiaka. Potem coś się takiego dzieje, że już nie jest tak popularnym poetą. Jest też krytykowany przez młodszych poetów. Jego tomiki są już gorzej może oceniane.
1: On coraz mniej rezonuje z wydarzeniami politycznymi, które są wówczas w kraju. No nie można go określić oczywiście pięknoduchem, który żyje lirycznym słowem od rada do wieczora, bo mamy rok 1968. Jego protest jest widoczny w tomie, zwłaszcza Nie było lata, gdzie pojawia się kilka wierszy z takimi inklinacjami politycznymi, ale on politycznym poetą nie jest. Jego poezja jest lata świetne oddalona od takiej doraźności politycznej. Pojawia się później wiersz z porannych gazet, właściwie pierwszy tytuł to z grudniowych gazet, po ingerencji cenzury zmieniony na z porannych gazet, kiedy reaguje na masakrę na Wybrzeżu. Także również pojawiają się w jego twórczości jakieś, powiedzmy, tony polityczne, ale zwracając uwagę na jego zainteresowania malarstwem, motywami kulturowymi, wszelkimi, jest to poezja lata świetlne, oddalona poetyka, oddalona od tej doraźności. A w latach 70. pojawia się grupa poetów bardziej doraźnych politycznie. Niektórzy mogą powiedzieć, że to taka poetyka gazety wstępuje do poezji. To już nie jest poetyka bliska Grochowiakowi. Myślę, on już tak nie rezonuje z młodymi.
0: To pokolenie nowej fali.
1: Pokolenie nowej fali ukazuje się w latach 70. w pierwszej połowie. Książka wychodzi w 1974. Świat nie przedstawia Adama Zegewskiego, Juliana Kornhausera, gdzie on poddany zostanie właściwie takiej gremialnej krytyce jako stylizator, ponieważ jest osobą dość wrażliwą na oceny, również na krytykę, bardzo to przeżywa.
0: Pisze pani też o tym, jak on tworzył, jak wyglądał ten jego proces twórczy, że na przykład blat nacierał terpentyną, tak, żeby ten zapach taki ostry go pobudzał do pisania.
1: Tak.
0: Że miał takie jakieś rytuały, przesądy, nie golił się, zapuszczał
1: brodę.
0: No tak. Też twierdził, że kiedy jest w nas tylko wiedza, a nie ma radości, to nie powstanie dobra poezja. Że poezja rodzi się też z radości, z napięcia, z wyobraźni, że nie można teoretyzować na temat poezji. No był takim poetą właściwie od zawsze. On bardzo wcześnie już wiedział, że chce pójść tą drogą, prawda? Jako dosyć młody chłopak.
1: I w tej twórczości swojej jednak za jądro tej swojej komety, powiedzmy, twórczej uznawał zawsze poezję. Nie sprawia wrażenia galernika, jakiegoś wyrobnika. On czekał na pisanie. To była autentyczna radość tworzenia. W jednym z wywiadów powiedział, że każdy dobry poeta, oprócz tego, że musi świetnie opanować rzemiosło, a najlepiej opanuje, jak zacznie od sonetu, czyli najbardziej kunsztownej formy. Sam zresztą też zaczynał od sonetów i w liceum na przykład fascynował się twórczością poety trzech pokoleń, czyli Leopolda Staffa, i pisał tak troszeczkę pod Staffa. Wymaga i ćwiczeń, ale ta poezja nie kapie ani z kwiatów, ani nie spada z księżyca. Wymaga pracy. Tworząc wiersz, my jesteśmy właściwie w takiej dychotomii pomiędzy jedną taką siłą, jaką jest konkretność, ta doraźność, ale z drugiej strony musi być też to olśnienie. Ten proces twórczy miał być dla niego radością.
0: Przychodzi na świat w 1934 roku w Lesznie. Ta książka, o której rozmawiamy, Menuet z Grochowiakiem, też została wydana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie. Ona nosi dzisiaj, ta biblioteka, imię Stanisława Grochowiaka. Tam też można zobaczyć pokój Grochowiaka z pamiątkami związanymi z życiem poety. Co dało mu Leszno? Wielkopolska, ten wielkopolski jakiś taki duch, jak go ukształtował?
1: Myślę, że jakbym nie napisała tej biografii, to bym nie wiedziała, że jak bardzo był leszczyński, jak bardzo był wielkopolski, jak dużo utworów poświęcił swojej małej ojczyźnie, ale przede wszystkim wywarła piętno na jego mentalności, na jego osobowości. To jest człowiek, który bardzo się różni później w stylu pracy od, powiedzmy, kolegów, którzy pochodzą tutaj z dawnej kongresówki. Przy tym stylu cyganeryjno-artystycznym, jaki uprawiał, bo każdy wie, jaki tryb życia prowadził Grochowiak. Jednak ta praca musiała być świetnie zorganizowana. Gazeta sama się nie zrobi. Trzeba wykazać maksimum dobrej woli, talentów i starać się, żeby to było najlepsze. Nie znosił żadnej chucpy, rzeczy pozorowanych.

0: Był racjonalistą, myślę w takim nawet sensie pozytywistycznym. Również ten etos pracy wyniósł z Wielkopolski taką konkretność. No jedyną rzeczą chyba, którą nie wyniósł z Wielkopolski, to że notorycznie się spóźniał. Poza tym ukształtowała jego psychikę, jego mentalność, jego sposób również widzenia świata na łamach współczesności, kiedy pełnił funkcję PO redaktora naczelnego, ukazał się taki dyskusyjny dość, bo spolaryzował środowisko dziennikarskie wówczas artykuł Karabela zostanie na strychu. Dotyczyło to najkrócej mówiąc takich form patriotyzmu i w tym artykule on odrzucał jakby patriotyzm taki tyrtejski, znany nam chociażby z romantyzmu, taki w ujęciu romantycznym. Właśnie może dlatego niektórzy mówili, że pochodził z Wielkopolski, a tam było świetnie przemyślane i zorganizowane powstanie wielkopolskie, które zakończyło się sukcesem. Tak? Więc cechy wielkopolskie przyniósł ze sobą tutaj do Warszawy i one są bardzo, bardzo widoczne. Wielkopolska poza tym była taką ziemią, która nie szczyciła się poetami. W jednym z wywiadów powiedział, że on się cieszy, że pochodzi z tej Wielkopolski, bo to jakby duch wdzięczności taki wobec tej ziemi jako poeta, tak? Że może się poszczycić jakimś poetą o takim nazwisku, jakim był Grochowy. On był bardzo pewny tego, jak pisał, ale to nie chodzi o jakąś wielką zarozumiałość, ale miał świadomość wartości swoich tekstów.
1: Jego życie rodzinne bardzo skomplikowane. Tak. Ojciec wielodzietnej rodziny, też dzieci rodziny, takie nieoficjalne, czy córka, tak, prawda, tak. O której dopiero po latach się dowiadujemy. Tak. Też takie życie w trójkącie, bo oprócz żony jest kobieta, z którą właściwie przez całe życie jakoś dzielił to życie między te dwa domy, te dwie kobiety. Pani pisze o tym, że tu było takie wielkie właśnie skomplikowanie, które było dla niego, dawało też podniety twórcze, ale też było chyba takim rodzajem udręczenia, no bo jednak zapewnienie warunków materialnych, a żona nie pracowała, prawda? Więc to wszystko powodowało różne konflikty i też różne lęki, obawy i przyczyniało mu wiele, powiedzielibyśmy, stresów.
0: Na pewno to wielokrotnie kolidowało z twórczością, dlatego był osobą odpowiedzialną i zawsze chciał zabezpieczyć byt. Anna Magdalena, zwana Madzią, nie pracowała nigdy, zajmowała się tylko dziećmi.
1: Czyli żona, tak.
0: Żona Stanisława Grochowiaka i musiała jak gdyby nadzorować i czuwać nad tym ogniskiem domowym. Natomiast on musiał zarabiać na dzieci i to była jak gdyby jego taki główny obowiązek jako ojca rodziny. Ojcem był różnym, jak wspominają dzieci. Natomiast starał się wywiązywać z tych obowiązków, również takich rodzinnych, zapierał je na wakacje, żeby coś poznały. Był ojcem może bardziej świątecznym, ponieważ przy nawale pracy, które miała, praca była przecież potrzebna, żeby utrzymać tę rodzinę. Życie rodzinne nie było łatwe Stanisława Grochowiaka, bo właściwie 4 lata po ślubie z Anną Magdaleną pojawia się w jego życiu Maria Sołtyk, partnerka, która towarzyszy mu do końca właściwie, czyli do roku 1976 i pomieszkuje w dwóch domach. Już właściwie w latach 70. opuszcza mansardę kultową przy Morszyńskiej na warszawskiej Sadybie. I przenosi się na Saską, bo przy ulicy Saskiej mieści się taka mini kawalerka, taka artystyczna, którą otrzymała Maria Sołtyk i tam głównie pomieszkuje. Także dzieli życie na dwa domy, ale nie zrywa kontaktów ani z jedną kobietą, ani z drugą. Można powiedzieć, że ma takie tendencje dość poligamiczne, ponieważ nie jest to separacja, jest to jednocześnie na świat przychodzą kolejne dzieci. Ta sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana. No poeta bardzo kochliwy, musimy powiedzieć, bo reagujący na urodę kobiet, Jan Błoński stwierdził, że to jest najlepszy poeta, jeżeli chodzi o erotyki i poezję miłosną. Trudno nie przyznać mu racji.
1: Był ulepiony z lęków, które przysłaniał i które tłumił. Tak pani pisze w książce Menuet z Grochowiakiem o poecie. Też właśnie jest ten motyw lęku, niepewności, też przeczucia śmierci. Przy tych wszystkich swoich aktywnościach, o czym mówimy, witalizmie, też takiej bardzo twórczej osobowości, jest ten ciemny Grochowiak. Może to właśnie ten czarny anioł. To Jacek Łukasiewicz mówił, że jest w nim zarówno w Grochowiaku, zarówno potrzeba ładu, jak i potrzeba destrukcji. ciągle ze sobą walczy.

0: z tego brało się to najlepsze, tak go wspominał właśnie Jacek Łukasiewicz.
1: To prawda. I Jacek Łukasiewicz, chciałabym tutaj podkreślić, był najlepszym interpretatorem utworów i liryki. Rzeczywiście jest też mroczny Grochowiak, on go świetnie tutaj rozumiał. Jest to ta mroczność, neurozy jego, fobie. Myślę, że wielka przyczyna jest tutaj w przeżyciach Grochowiaka, dlatego że on jako młody chłopiec razem z matką i ze starszym rodzeństwem w styczniu 1940 roku opuszcza tę leszczyńską Arkadię ze względu na fakt, że ojciec jest na liście proskrypcyjnej Niemców, czyli wrogów III Rzeszy, figurą na tej liście powstańcy wielkopolscy, i ojciec Bronisław Grochowiak jako powstaniec wielkopolski również tam się znalazł, jest w więzieniu, później ratuje się, musi się ukrywać, a potem ratuje ucieczką na teren generalnego gubernatorstwa, i mały Staszek kilkuletni opuszcza swoją leszczyńską Arkadię, opuszcza ukochanego dziadka Antoniego, którego już nigdy w życiu nie zobaczy.
0: I dom z ogrodem.
1: I dom piękny z ogrodem przy Święciechowskiej na Zatorzu. Przepiękny, już niestety nieistniejący w takiej formie jak wtedy. I znajduje się w takiej wojennej Warszawie. Mieszka przy Chorzej 9 w pobliżu Placu Trzech Krzyży. Widzi pewne sceny, które się wdrukują w jego psychikę, to wszystko ma później reperkusje w jego twórczości.
0: No i też powstanie chyba.
1: I powstanie, które jest najbardziej dramatyczne, ponieważ jeżeli chodzi o takie reminiscencje wojenne, one występują w wielu utworach. Moglibyśmy tutaj mnóstwo utworów, zarówno w dramatach się pojawiają, w prozie Grochowiaka, pojawiają się w wierszach Grochowiaka, ale i powstanie warszawskie zawsze zostaje w fazie inicjalnej. Widziałam rękopisy w Muzeum Literatury w Warszawie, gdzie wielokrotnie jak gdyby podejmuje ten temat, ale ten temat gdzieś zamiera po kilku zdaniach, nie jest w stanie się z tym zmierzyć. Ogląda wojnę, a zwłaszcza powstanie i to, co się dzieje w czasie powstania, jako dziecko, i to się tak wdrukowuje i ma to oddźwięk na psychikę i na tę mroczność, ponieważ pojawiają się te neurozy i fobie, czyli później boi się spać na przykład w ciemności, musi mieć lampkę zapaloną, boi się wszelkich wyładowań, burzy, detonacji. Ja myślę, że nawet Zalążki, zaryzykowałabym tutaj nawet takie twierdzenie, turpizmu tkwią również w przeżyciach wojennych.
0: Możemy tutaj w pani książce znaleźć tekst testamentu Stanisława Grochowiaka, i on pisze, oczywiście rozdzielając majątek to pomiędzy rodzinę, też pamiętał Marii Sołtyk, pisze tak: dziękuję Polsce, że wciąż nie zginęła. Przepraszam za patos. Chyba z patosem Grochowiaka rzeczywiście nigdy byśmy nie łączyli.
1: Tak, czas, kiedy pisze testament, jest szczególny. To już są te dolegliwości takie bólowe, schyłek jego właściwie życia. Wie, że tego życia może niewiele przeczuwa, wręcz, że tego życia niewiele mu zostało. Wchodzi już taką smugę cienia, powiedzmy. Jego marzeniem również było to, żeby spoczął w mogile rodziców na cmentarzu komunalnym w Lesznie przy ulicy Konkoleskiej. No, stało się tak, że znalazł się zupełnie gdzie indziej. Pochowany jest na cmentarzu powązkowskim, wojskowym, wówczas komunalnym.
0: Czym dla pani była praca nad tą książką? Jak to jest być blisko z taką twórczą osobowością, jaką był Stanisław Grochowiak przez długi, długi czas, jak się domyślam?
1: Dla mnie to było odkrycie. Właściwie dla mnie Grochowiak, jak ja pamiętam jeszcze swoje czasy licealne, to był taki poeta turpista. No, owszem, doceniałam jego oryginalność tej poezji, bo ona jest oryginalna, rzeczywiście mocna, ale nie powiem, że rezonował z moimi odczuciami i się nim zachwycałam. Również na studiach filologicznych on jest prezentowany jako turpista i wszędzie, no oczywiście znałam jego podstawowe utwory, jego dramaty, natomiast nie zdawałam sobie sprawy, że w ciągu 20 lat twórczego życia napisał tak dużo, o czym przekonałam się miesiące spędzając w Muzeum Literatury, gdzie znajdują się rękopisy Stanisława Grochowiaka. I w tej książce jak gdyby odkłamuje, odczarowuje Grochowiaka również dla siebie. Następna rzecz, która mnie zadziwiła, to jest to, jak Leszno i Wielkopolska wywarły wielki wpływ na jego psychikę, na jego mentalność. I bez, uważam, Leszna, gdzie nie wiem ile razy już byłam gościem, chodziłam po archiwach, tysiąc razy wchodziłam do kościoła, gdzie był na przykład ochrzczony, gdzie brał ślub z Anną Magdaleną, czyli we wszystkie jego ulubione

0: uliczki, między innymi uliczkę Wąską, między placem Mecyga, już całe Leszno poznałam tak dokładnie, dzięki Grochowiakowi. Także było to dla mnie rzeczywiście wielkie odkrycie. Poza tym poznałam ludzi, którzy go znali. Poznałam kolegę szkolnego Grochowiaka, z którym znalazł się tutaj w okupowanej Warszawie, również pochodzącego z Leszna. Poznałam rodzinę dokładnie Grochowiaka, dzieci Grochowiaka, również pierwszą wnuczkę, która urodziła się, kiedy tym dziadkiem mógł jeszcze zostać, ponieważ teraz to jest cała gromada wnucząt. Także to były dla mnie bardzo cenne chwile, bo poznawałam go jako człowieka, nie tylko jako poetę. I tak właśnie go odczarowywałam.
1: Lidia Sadkowska-Mokas, autorka książki Menuet z Grochowiakiem, była dziś gościem Dwójki. Bardzo pani dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie, byłoby mi bardzo miło.
1: Dorota Gacek, żegnam już państwa, do usłyszenia.

0: To był jeden z menuetów Franciszka Schuberta w interpretacji znakomitego grona solistów z Izabelę Faust na czele. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Będziemy z Państwem do godziny 18, a tymczasem jest 17.36 i to jest pora na wizytę w Poznaniu. W mieście, w którym wielkimi krokami zbliżają się uroczystości upamiętnienia 70. rocznicy robotniczego zrywu z 1956 roku. Już część elementów za nami, między innymi otwarcie plenerowej wystawy na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Tę ekspozycję, która ukazuje wydarzenia sprzed 70 lat z perspektywy osób, które brały w nich udział, zwiedzamy wspólnie z Jackiem Butlewskim.
1: Kinga Przyborowska, dyrektor Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 56. Co widzimy na tej wystawie?
2: Wystawę, którą przygotowaliśmy z okazji 70. rocznicy i te strzały nie były już dane w powietrze, ale do ludzi, opowiada historię poznańskiego czerwca przez pryzmat osób, które brały w niej udział. Oczywiście na tej ekspozycji nie byliśmy w stanie pokazać wszystkich uczestników poznańskiego czerwca, stąd też inspiracją przy tworzeniu wystawy była dla mnie uchwała Rady Miasta Poznania, w której z imienia i nazwiska wymieniono część bohaterów, których zresztą możemy też zobaczyć i oglądać upamiętnionych na mapie miasta Poznania, w przypadku tutaj ulic czy różnych skwerów. Ja oprócz tych osób, które nazwiska widnieją w uchwale, postanowiłam dodać jeszcze dwie postacie. Jest to Stanisław Nowak, twórca transparentów, a także Leszek Paprzycki, autor bardzo cennego zbioru zdjęć wykonywanych na ulicy Poznańskiej Kochanowskiego od momentu, kiedy padły pierwsze strzały w Poznaniu.
3: Usiłowano wyprzeć z naszej wspólnej świadomości poczucie czerwca 56.
4: W czasie otwarcia wystawy przemawiał przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.
3: Przez 25 lat, jeśli o tym się mówiło, to mówiło się na ucho, że pamiętamy, że ten czerwiec był. A nam usiłowano wmówić, że to były tylko wypadki poznańskie. I dopiero ten wybuch Solidarności w 81 roku, który był możliwy dzięki temu, że między innymi dzięki temu, że wcześniej był czerwiec, to ten wybuch pozwolił na to, żeby postawić pomnik i żeby już nigdy więcej nie milczeć o czerwcu 56.
5: Tion Adam. To mi stawało ciekawe. Dla tych, co przecież nie mieli okazji zobaczyć tego, jak to się tam działo, przecież to jest dużym zaskoczeniem, że w tym czasie młodzież i społeczeństwo się odważyło stawić czoła władzy, która na czas była bez skrupułów.
4: Czy pan jako świadek historii odnajduje w tych zdjęciach wspomnienia swoje osobiste?
5: No oczywiście, w tym wszystkim prawie brałem udział. Jak człowiek młody z niektórymi rzeczami nie myśli o nich. Ja jako młody człowiek, biorąc udział w tym, to się chwileczkę zastanowiłem, bo wiedziałem, czego mogę się spotykać od władzy ludowej w ten czas. I podjąłem decyzję, nie mam rodzinki, nie mam dzieci, miałem 17 lat. Krzyknąłem do kolegów, idziemy, bo od nas przyszli tam pracownicy zakładów naprawy taboru kojowego, którzy też wołali, żeby wspólnie z nimi zamanifestować w tych przykrych chwilach dla pracownika poznańskiego w ten czas.
2: Na ekspozycji tutaj są specjalnie przygotowane gabloty i pulpity. Można zobaczyć m.in. okuloki, które były noszone przez robotników poznańskiego czerwca. Aparat fotograficzny, taki właśnie aparat, z jakim wykonywano zdjęcia w tamtym

0: ostatnich latach. Mamy oczywiście też takie gabloty, które są, jakby sygnalizują pewne elementy poznańskiego czerwca, a na pulpitach też zaprezentowany został bogaty materiał ikonograficzny, a także źródłowy i archiwalny. Tutaj bardzo ważnym elementem jest skrzyneczka umieszczona na wystawie. Zależało nam na tym, aby osoby odwiedzające wystawę może podzieliły się swoimi refleksjami na temat samej rocznicy, na temat historii poznańskiego czerwca, czy nawet na temat wystawy. Chętnie też się z tymi opiniami zapoznamy, ponieważ są to dla nas zawsze jakieś sygnały, jak potem jednak kierować te wystawy, żeby one były jak najlepsze dla odbiorców, bo przecież na tym nam zależy, tak? Żeby wystawy po pierwsze przypominały tą historię, ale po drugie też, żeby były dla odbiorcy jak najbardziej czytelne i takie, które powodują, że on może też w jakąś interakcję z tą wystawą wejść. Dlatego zachęcamy tutaj do umieszczania swoich myśli.
1: Mamy zdjęcia, mamy też kalendarium wydarzeń.
0: Tak, tutaj poza materiałem ikonograficznym i też krótkimi tekstami pojawiło się kalendarium wydarzeń, co takiego działo się, zanim doszło do eskalacji napięcia 28 czerwca 1956 roku, a potem, żeby też zobaczyć, jak ten dzień 28 czerwca faktycznie wyglądał. Ja jeszcze może w tym momencie chciałabym podkreślić jedną rzecz, ponieważ do naszego muzeum trafiły bardzo wartościowe zbiory, między innymi pana Piotra Dudkiewicza, pozostawione przez Kazimierza Dudkiewicza, ofiary poznańskiego czerwca, mnóstwo listów pisanych do rodziców, czy pierwszy obrazek. Tak samo pamiątki po Zbigniewie Janczewskim czy Alfredzie Rau, to też ofiary poznańskiego czerwca. Te materiały, które pojawiły się u nas w muzeum, spowodowały, że tak naprawdę miesiąc przed otwarciem wystawy zdecydowałam się ten moduł z ofiarami trochę zmienić, jednak pokazać te osoby zupełnie inaczej, nie tylko jako liczby, nie jako statystyki czy nazwiska wyryte na pomniku.
2: Wydawało się, że to tylko Cegielski ma jakieś pretensje, ale jak Cegielski wyszedł na ulicę, to prawie całe miasto się postawiło. Przecież 100 tysięcy ludzi na placu było i wszystkich innych miastach i wszyscy w odpowiedni sposób manifestowali swoje niezadowolenie.
3: Wystawa nosi tytuł I te strzały nie były dane w powietrze, ale do ludzi. Poznański czerwiec 1956 i będzie dostępna dla zwiedzających na Placu Kolegieckim w Poznaniu do końca miesiąca.

To była Tokata, czyli pierwsza część suity koncertującej Bohuslawa Martinu w interpretacji skrzypka Franka Petera Zimmermana i symfoników z Bambergu pod dyrekcją Jakuba Chruszy. Brzmienie skrzypiec Franka Petera Zimmermana powróci dziś w Filharmonii Dwójki. Róża Świadczyńska przypomni recital kameralny zarejestrowany w połowie marca tego roku w audytorium Radia France. Skrzypkowi towarzyszył wtedy pianista Dmytro Choni, a w programie tego recitalu znalazły się kompozycje Franciszka Schuberta, Antona Weberna i Arnolda Schönberga. Zatem bardzo interesujący program. Już za kilka chwil w cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa odezwie się do Państwa, czy przywołamy głos Marii Czapskiej. Dziś Międzynarodowy Dzień Archiwów, a zatem to dodatkowy powód, dla którego warto wyjątkowo niecierpliwie czekać na ten nasz archiwalny przecież cykl. Ale to dopiero za kilka chwil, bo teraz sięgamy po nagranie muzyki Tommaso Albinoniego.

0: Academy of Ancient Music i Christopher Hogwood w kompozycji Tommaso Albinoniego. Słuchają Państwo Dwójki, niewiele ponad 10 minut pozostało do godziny 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Maria Czapska, eseistka, autorka wspomnień, siostra malarza, rocznik 1894. Los sprawił, pisał Kot Jeleński, że koleje życia Marii i Józefa potoczyły się równolegle, od zarania aż po wspólne mieszkanko na górce w Domu Kultury. W Maison Lafitte Maria żyła na drugim piętrze, w zasadzie poddaszu. Józef Czapski piętro niżej, w pokoiku będącym zarazem jego pracownią. W 1964 roku Maria Czapska nagrała fragment wspomnień o swoich czasach studenckich w latach 20. ubiegłego wieku.
5: Okno mojego studenckiego pokoju wychodziło na ciche podwórko trawą zarosłe i na ślepe mury, spoza których wychylał się szczyt wieży ratuszowej. Wieczorami, a nieraz i nocą, siedząc nad książkami, każdą godzinę odmierzał mi hejnał mariacki. A wygrywali go wtedy starzy weterani w starych mundurach, wysuwając swoją długą, srebrzystą trąbkę z górnych okienek wieży kościelnej na cztery strony świata. Weterani odeszli w przeszłość, podobnie jak starzy profesorowie i starzy pedlowie w zielonych togach. Niemcy uznali, że naród polski nie potrzebuje w ogóle nauki, a tym bardziej uniwersytetów i profesorów. Zagarnęli więc naszych krakowskich uczonych jednym zamachem, wzywając ich wszystkich do wielkiej auli Collegium Novum w celu rzekomych obrad nad otwarciem uniwersytetu. Zeszli się więc ci wszyscy, co dostali na czas wezwanie, nie domyślając się podstępu, ani przeczuwając zbrodni, której epizod Uniwersytetu Krakowskiego był dopiero jednym z pierwszych ogniw. Profesora Stanisława Kota wspominam nie tylko jako doskonałego wykładowcę, specjalistę historii reformacji w Polsce, ale też jako pedagoga. Iskierki jego bystrego spojrzenia spoza złotego pęsny, uśmiech życzliwy, zawsze trochę ironiczny, uwaga, którą darzył każdego ze swoich słuchaczy, każdego, który chciał pracować, sprawiały, że dni jego seminariów były dla nas dniami świątecznymi. Przez niego obudzone zainteresowania sprawiły, że temat mojej doktorskiej rozprawy, której się wówczas nie broniło, a tylko składało w ręce profesora opiniodawcy, to była polemika religijna pierwszego okresu reformacji w Polsce. Na jubileusz drogiej nam Wszechnicy Jagiellońskiej życzyć jej należy odzyskania dawnej autonomii oraz jej 600-letnich praw i przywilejów. Autonomii niezależnej od reżimów rządzących krajem. Nie ma i nie może być nauki ani nauczania bez wolności sumienia, bez wolności myśli, bez wolności słowa. Nauka zniewolona i kierowana nie kształci, a jedynie tresuje.
4: Czapscy Maria i Józef całe życie byli blisko siebie, chwilami nierozłączni. Byli przyjaciółmi, powiernikami, partnerami intelektualnymi. Podobna wrażliwość, podobne zainteresowanie kulturą, historią, wymiarem metafizycznym. Maria Czapska zmarła 45 lat temu.
0: I to już wszystko we wtorkowym wydaniu audycji Wybieram Dwójkę. Za chwilę odezwie się do Państwa Roch Sieciński. Pozostaje z nim za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Monika Zając. My już się żegnamy. Zapraszamy na kolejne wydanie tej audycji jutro, kilka minut po 16:00.

0: programu Rzeczypospolite, o książce Jakuba Dymka Rewolucja ambicji, jak zmienia się Polska. Będę rozmawiał z jej autorem. Jest to niezwykle interesujący obraz przemian ostatnich kilkunastu lat, jakie mieliśmy w Polsce. Zapraszam, Antoni Dudek.
1: Autopromocja.

0: Program drugi, minęła 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Roch Siciński, witam Państwa w to ciepłe wtorkowe popołudnie, choć w Warszawie właśnie zaczęło kropić. Wczoraj, dokładnie o tej porze, Tomasz Szachowski przekazał Państwu smutne wieści, które dotarły do naszej redakcji z Bremy. Zmarł Helmut Nadolski. Dzisiejszą audycję niestety muszę zacząć od kolejnej smutnej informacji. Wczoraj późniejszym wieczorem jazzowy i nie tylko jazzowy świat obiegła informacja o śmierci Jamesa Blooda Almera. Właściwie dowiedzieliśmy się, że gitarzysta zmarł 3 czerwca, czyli w ostatnią środę, w wieku 86 lat. Wielu z nas pamięta jego koncert, czy koncerty w Polsce. Wielu uważa, że to jeden z najbardziej amerykańskich gitarzystów z Ameryki, no bo kto inny tak spójnie łączył blues, funk, rock, free jazz i wiele innych wątków. Niepowtarzalne brzmienie jego Gibsona, charakterystyczny głos, no i dekady twórczości, to wszystko składa się na wyjątkową postać, wyjątkowy dorobek. Dziś sięgniemy po jedną płytę Jamesa Blooda Almera, płytę w moim przekonaniu osobną. Ktoś może powiedzieć, że dziwną, kontrowersyjną, mniejsza. To no, może rzeczywiście muzyka, którą z akademickiego punktu widzenia łatwo zdyskredytować, no, ale w jazzowym klubie dwójki przyjmujemy jednak inny punkt widzenia. To piękne nagranie, zatytułowane Harmonic Guitar with Strings. No i jak nazwa wskazuje, gitara Almera i kwartet smyczkowy. Zatem tym razem bez jego wokalu. W tytule jest też pojęcie ukute przez Ornetta Colemana w kontrze do pojęcia jazz, harmonic. Dziś już prawie nieużywane. A utworem opening zaczyna sama gitara.

gitarą James Blood Almer, który zmarł 3 czerwca, a w nagraniu towarzyszył mu kwartet smyczkowy Gail Dixon, skrzypce, John Blake, skrzypce, Ron Lawrence, altówka i Acua Dixon Tour, wiolonczela. Polecam Państwu powrócić do tego nagrania, do tych kompozycji napisanych przez gitarzystę. To rok 93 i album Harmonic Guitar with Strings. Więcej muzyki Almera w kolejnych jazzowych programach w dwójce. W piątek to jemu poświęcona będzie audycja Jam Session. W czwartek w jazzowym klubie dwójki przypomnimy fragmenty wywiadu z gitarzystą. Zatem dziś już przechodzimy do głównego tematu naszego spotkania, zapowiadanego. No i zgodnie z tą zapowiedzią przyjrzymy się wynikom plebiscytu organizowanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Jazzowych. Te nagrody są rozdawane co roku i jak co roku sprawdzamy w dwójce, kto został wyróżniony. Mamy tu dwie główne pule kategorii. Jedna dotyczy muzyków, druga mediów, dziennikarzy, fotografów, podcasterów, tytułów prasowych i tak dalej. My oczywiście skupimy się na kilku wybranych nazwiskach ze świata muzycznego, ale z tej puli kategorii medialnych też jedną rzecz Państwu przekażę, bo mamy tu mały akcent polski. Zacząć jednak możemy tylko w jeden sposób. Od tego, który nagrodę Jazz Journalist Association otrzymał w tym roku za całokształt twórczości. To Kenny Barron, mistrz, jak zresztą wszyscy wyróżnieni w tej kategorii na przestrzeni no, prawie 30 lat tej nagrody. Co ciekawe, ta kategoria w jakimś sensie jest kategorią honorową, ale i tutaj są nominacje. No i proszę sobie wyobrazić konkurs, w cudzysłowie, w którym jako nominowani występują obok siebie Anthony Braxton, Andrew Cyril, Kenny Barrell i ostatecznie nagrodzony Kenny Barron. No, nie zazdroszczę głosującym. Wielkie postaci i wbrew temu, że ostatni z nominowanych Kenny Barrell, gitarzysta, i Kenny Barron, pianista, mają podobne do siebie imiona, nazwiska, no to jednak wszystkie te postaci są bardzo od siebie różne. Powiedziałem, że nie moglibyśmy zacząć inaczej, no i nie tylko dlatego, że to najbardziej prestiżowa kategoria, ale także dlatego, że Kenny Barron właśnie dziś świętuje urodziny. No to sięgamy po jego zeszłoroczną płytę, bo te nagrania, mimo że to całokształt twórczości, to te nagrania były najważniejsze dla głosujących w pozostałych kategoriach. No i to zeszłoroczne nagranie to takie, na którym wcale nie Kenny Barron jest na pierwszym planie. Właśnie, że na ten pierwszy plan wychodzą zaproszone przez niego wokalistki i wokaliści. Posłuchamy utworu śpiewanego przez Cecile McLaurin-Salvant.

Kiyoshi Kitagawa na basie i Jonathan Blake na perkusji. Songbook to pierwszy taki w pełni wokalny album w dorobku Kenego Barona, który oczywiście przy fortepianie, ale to także jego kompozycje, choć nie jego teksty. No i plejada wokalistów, wokalistek. Natomiast czemu wybraliśmy akurat utwór Cecil McLaurin-Salvant? No, przede wszystkim dlatego, że wspaniałą wokalistką jest, ale także po to, by zamknąć w jednym utworze dwie, a właściwie nawet trzy kategorie. Nie tylko nagrodę za całokształt twórczości, o której mówiłem, ale też kategorię najlepsza wokalistka jazzowa minionego roku. Właśnie ten tytuł zdobyła Cecil McLaurin-Salvant. Nominowane były także Jasmia Horn, Nicole Zuraitis i Samara Joy. Zwyciężczyni tej kategorii zdobyła też laur w ramach duetu roku. Tutaj Cecil razem z Sullivanem Fortnerem oczywiście. Dobrze, to teraz muzyka z kolejnej kategorii przyznawanych w zeszłym tygodniu nagród od Jazz Journalist Association. Tutaj też możemy mówić o prestiżowym wyróżnieniu, bo to kategoria muzyk roku. Stowarzyszenie, które przyznaje te honory, nie jest może tak konserwatywna jak Akademia, która przyznaje statuetki Grammy, ale liberalnym też go nazwać nie możemy. Wśród nominowanych m.in. Mary Halvorson czy James Brandon Lewis, no a muzykiem roku 2025 został Christian McBride. No to powróćmy do zeszłorocznego nagrania tego basisty, bandleadera, kompozytora. Większość tej muzyki już Państwo znają, bo prezentowałem płyty, które zostały nagrodzone w tym plebiscycie w ramach naszych wcześniejszych spotkań, przede wszystkim w zeszłym roku, ale czemu nie powtórka z rozrywki. Big Band McBride'a na tym nagraniu znów z plejadą wokalistek i wokalistów. My postanowiliśmy dziś posłuchać, jak ten Big Band brzmi wraz z Jose Jamesem.

Dziś w Dwójce przyglądamy się laureatom Nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Jazzowych. Skupiamy się na kategoriach muzycznych, ale po tych dwóch bardzo ważnych pora zerknąć do kategorii medialnych, bo jest tutaj pewien polski akcent, jak zapowiedziałem. Chodzi o kategorię Jazzowe Zdjęcie Roku. Wiadomo, że mamy wielu utalentowanych fotografów w Polsce, a że jest wiele okazji do robienia zdjęć jazzowym muzykom na licznych festiwalach, to także Jazz Journalist Association docenia polskie fotografie. Nie pierwszy raz, nawet raz udało się zdobyć statuetkę w tym plebiscycie. To było zdjęcie wykonane przez Urszulę Las bodaj 5 lat temu. Ale Lech Pazur był też nominowany, kiedyś pamiętam, zatem tym razem w gronie nominowanych pojawił się również Jarosław Wierzbicki. No niestety jego fotografia nie wygrała, ale i tak gratulacje. A wracając właśnie do zwycięzców, pora na album roku.

Zostały niespełna 23 minuty naszego spotkania. Za nami fragment najlepszego albumu 2025 roku zdaniem Stowarzyszenia Dziennikarzy Jazzowych. To muzyka z płyty Belonging, czyli nagranie zespołu Branforda Marsalisa, który wziął na tapet ikoniczną płytę Jarretta i jego europejskiego kwartetu. Opowiadaliśmy o tym albumie wielokrotnie, zarówno o, nazwę to, oryginale, jak i o tym zeszłorocznym nagraniu. Było ono też płytą tygodnia w porankach dwójki, więc tu rozwodzić się nie będę. Ale dodam, że ta pozycja ukazała się w katalogu Blue Note Records. Czemu o tym mówię? Bo Jazz Journalist Association przyznaje również nagrodę w kategorii najlepsza jazzowa wytwórnia roku. I tu rzeczywiście kolejny raz oficyna z niebieską nutką wygrała. Wśród nominowanych pokonała Mac Avenue Records, Sunnyside, P Recordings, albo Pi Recordings, jak państwo wolą, oraz Pyroclastic Records, czyli mniej więcej to obrazuje sytuację tego plebiscytu. Dwie wytwórnie, nazwijmy odważne czy bezkompromisowe, mam na myśli P Recordings i Pyroclastic. Dwie, a razem ze zwycięzcą to trzy, te bliższe głównego nurtu. Często tak wyglądają zestawienia nominowanych i ostatecznie wybory dziennikarzy właśnie trafiają bliżej tych, powiedzmy, mainstreamowych artystów, płyt czy wytwórni. Trochę szkoda, że głosowanie nie jest bardziej odważne, ale z tym dyskutować nie będziemy. No i do 19 nie jesteśmy w stanie usłyszeć wszystkich nagrodzonych, więc może skrótowo wymienię kilka kategorii, jeśli nie widzieli państwo tej listy jeszcze. Wokalistą roku został Kurt Elling, grupą wokalną Take Six. Big Band to Arturo Farrell, Afro Latin Jazz Orchestra. Saksofonista tenorowy Chris Potter, altowy Charles McPherson. Gitarzystką roku została uznana Mary Halvorson, o czym już wspominałem państwu w piątek przy okazji retransmisji jej koncertu z Nospru na naszej antenie. Zatrzymajmy się teraz przy wyborze być może wystarczająco odważnym, czyli przy trębaczu wyróżnionym przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Jazzowych. To Ambrose Akin-Musri, a oto fragment jego zeszłorocznego nagrania. Co prawda nagranie zostało zarejestrowane ze 3 lata temu, ale ukazało się na początku zeszłego roku i było brane pod uwagę przez to gremium. Honey from Winter Stone, tak jest zatytułowana ta płyta trębacza. Choć trąbki w pierwszej części utworu nie uświadczymy zbyt wiele, no ale nie ma wątpliwości, to jeden z najciekawszych albumów zeszłego roku, a Ambrose Akin-Musri wciąż jednym

Czasu mamy już niewiele w jazzowym klubie dwójki, za to artystów, po których muzykę chciałem sięgnąć, nadto. Zatem teraz już krótko. Wyniki tegorocznego plebiscytu Jazz Journalist Association przyniosły sporo radości grupie Artemis. Kwintet został uznany najlepszym zespołem minionego roku, a Nicole Glover, czyli saksofonistka Artemis, została wskazana wschodzącą gwiazdą. Artemis słuchaliśmy, a zeszłorocznej płyty Nicole Glover jeszcze nie prezentowałem Państwu, więc tutaj wybór jest prosty. Album saksofonistki zatytułowany jest Memories, Dreams, Reflections. No i powiedziałbym, że młodych trzeba wspierać, ale w Stanach Zjednoczonych zarówno w plebiscycie, o którym dziś mowa, ale też w słynnych ankietach downbeatu, wschodząca gwiazda to jest inne określenie niż w Europie. Wcale nie oznacza bardzo młodych czy debiutujących artystów. Nicole Glover nagrała ten krążek w trio bez instrumentu harmonicznego, więc rollinsowsko. Ona gra na saksofonie tenorowym, Tyrone Allen II na kontrabasie, Kyvon Gordon na perkusji, a to utwór drugi z płyty Memories, Dreams, Reflections.

Cole Glover i jej trio na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. 7,5 minuty do 19:00, wówczas w pogłosach przywita Państwa Maria Czok, a my powoli będziemy kończyć nasze jazzowe spotkanie z ankietą, a właściwie plebiscytem Jazz Journalist Association. Na koniec kilka minut muzyki od artystki, którą można nazwać królową, bo Maria Schneider po raz kolejny i już nie wiem, który została wyróżniona zarówno w kategorii kompozytorka roku i aranżerka roku przez to Stowarzyszenie Dziennikarzy Jazzowych. My oczywiście gratulujemy, sięgamy po American Crow, a właściwie fragment. To akurat tegoroczna porcja muzyki od Marii Schneider, ale myślę, że się Państwo nie obrażą. Katarzyna First-Wojtkowska zrealizowała nasze spotkanie. Ja nazywam się Roch Sieciński i życzę dobrego późnego popołudnia, wczesnego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
3: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
2: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
4: Cicho, wiem.
5: W świecie lajków, internetowej kreacji i perfekcyjnych kłamstw, kim jesteśmy naprawdę? Dwie kobiety, dwa światy, jedna walka o wolność. Polski Balet Narodowy zaprasza na urojenia. Autorski spektakl Izadory Weiss o pragnieniu, pożądaniu i granicach wolności. Manifest kobiet, które odważają się wybierać własną drogę, nawet jeśli budzi sprzeciw. Premiera 11 czerwca w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, jest 19:00.
8: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Nowak.

0: Dobry wieczór, Maria Czok. Czas na podsumowanie dnia.
1: Pogłosy.
0: Pochwała szaleństwa to hasło tegorocznego festiwalu szekspirowskiego. 30. już odsłona wydarzenia będzie dedykowana pamięci profesora Jerzego Limona. A o szczegółach mówiła dziś w Poranku Dwójki dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Agata Grenda.
2: My zdecydowanie w tym motcie nawiązywaliśmy do szaleństwa, twórczego szaleństwa profesora Jerzego Limona. On sam mówił o furor divinus, któremu towarzyszyło całe życie, czyli twórczym szale. I to jest 30. edycja. Bez profesora Jerzego Limona nie byłoby ani festiwalu, ani teatru. Proszę sobie wyobrazić młodego doktoranta, który w latach 90. zobaczył rycinę Petera Willera pokazującą budynek wyglądający jak Teatr Fortune Playhouse w Londynie i kiedy zobaczył tę rycinę i zorientował się, że taki budynek stał w Gdańsku w XVII wieku i że to jest właśnie ten budynek i że on odbuduje teatr. To była szkoła fechtunku, wieczorem w niej grywali aktorzy angielscy, spektakle również w czasach szekspirowskich, za życia Szekspira. No i on postanowił, że ten teatr odbuduje. My tę historię opowiadamy młodzieży, ona jest absolutnie niemożliwa. To znaczy on go postanowił wdrożyć w życie. Profesor chciał odbudować teatr, ale żeby odbudować teatr, 30 lat później musiał tę ideę nagłośnić, zarazić nią ludzi, w tym samego wtedy księcia Karola, do którego po prostu napisał list. Dzień dobry, nazywam się profesor Jerzy Limon, chciałbym odbudować teatr szekspirowski, a książę mu odpisał. W 2014 otworzyliśmy wielki, piękny budynek Teatru Szekspirowskiego, ale Festiwalu Szekspirowskiego świętujemy 30-lecie, bo od 30 lat ten festiwal z założenia miał nagłaśniać odbudowę teatru, a sam stał się jedną z najważniejszych europejskich imprez teatralnych.
0: Przyznają państwo, ta historia jest nieco szalona. Dlatego też pochwała szaleństwa to hasło tegorocznego festiwalu szekspirowskiego. 30. odsłona rozpocznie się 23 lipca w Gdańsku i potrwa do 2 sierpnia. A w kwadransie bez muzyki odwiedziliśmy dziś Muzeum Bedřicha Smetany. W tym roku instytucja obchodzi stulecie swojego istnienia. Mieści się w Pradze nad brzegiem Wełtawy i gromadzi pamiątki związane z życiem, ale przede wszystkim z twórczością Bedřicha Smetany.
3: Jako pierwsze powołano do życia Muzeum Bedřicha Smetany. To było zresztą pierwsze muzeum muzyczne poświęcone jednej postaci, jednemu kompozytorowi. Muzeum założono w 1926 roku, więc w roku 2026 przypada stulecie.
4: Co to był za pomysł? Kto i w jakich okolicznościach stwierdził, że tego typu instytucja powinna w ogóle powstać?
3: Już w ostatnich latach życia Smetany był on postrzegany przez istotną część czeskiego społeczeństwa jako ten, który położył podwaliny pod rozwój czeskiej muzyki narodowej. Już wtedy zatem otoczono Smetanę swego rodzaju kultem. Zupełnie naturalnie więc po jego śmierci stwierdzono, że to ważne, by zebrać możliwie wszystkie świadectwa jego życia i, co istotne, świadectwa powstawania jego twórczości. Muzeum było konsekwencją realizacji tej idei. To zresztą dość interesujące, że pierwszy pomysł tego typu pojawił się już w roku 1893. To było rok po tym, jak twórczość operowa Smetany zyskała międzynarodowy rozgłos po spektaklach, które zaprezentowano publiczności w Wiedniu. Przygotowano wówczas sprzedaną narzeczoną i operę Dalibor i okazało się to sporym sukcesem, którego nikt by się wtedy nie spodziewał. To nie był tylko sukces Smetany, ale czeskiej kultury muzycznej w ogóle. Właśnie rok później to ówczesny dyrektor Teatru Narodowego wyszedł z pomysłem upamiętnienia Smetany, co spotkało się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem ze strony rodziny kompozytora.
0: I w tym roku instytucja obchodzi stulecie swojego istnienia. W Muzeum Bedřicha Smetany można dowiedzieć się między innymi, jak uczył się języka czeskiego, ale także z jak poważnymi problemami wzroku mierzył się od dzieciństwa. A w zapiskach ze współczesności w tym tygodniu słuchamy wspomnień i opowieści Lidii Bogaczówny, aktorki, która w tym roku świętuje swoje 40-lecie pracy w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Jej droga na scenę, o czym zaraz się państwo przekonają, była naprawdę okrężna, żeby nie powiedzieć morska.
5: Tata mówił, a wiesz co, ja tutaj jestem teraz, pływam na Uniwersytecie Warszawskim, bo tak.

0: takie były polskie statki, nazywały się, nazywane były między innymi te duże, były nazywane właśnie uniwersytetami, mówi, no i na statku był przyjmowany rektor i właśnie rozmawiałem tak z nim a propos właśnie tego twojego matwizu i wiesz co, może byś poszła na fizykę jądrową, bo to mało kto idzie, a wolne miejsca są, oni potrzebują tego. I ja sobie myślę, matko moja, na fizykę jądrową, no dobra, to znaczy właśnie nie miałam, bo ja byłam tak ze wszystkiego dobra, znaczy taka, znaczy nie ze wszystkiego genialna, nie, tylko po prostu tak porówno, taka piątkowa uczennica, taka ze wszystkiego dobra. No i któregoś razu, pamiętam, w liceum oglądałam Hamleta w teatrze telewizji, bo namiętnie oglądałam to. No i w swojej młodzieńczej bezczelności po tym Hamlecie powiedziałam do mojej siostry, nie, ja to bym zupełnie inaczej powiedziała, co to być albo nie być. To mi się nie podoba. Ja to bym powiedziała i zaczynam mówić, a moja siostra tak siedzi, patrzy na mnie, wysłuchała to i mówi tak, Lidka, ja wiem, ty powinnaś iść do szkoły teatralnej. Ja mówię, no wiesz co, naprawdę bezczelna jesteś, podła. Jak w ogóle możesz tak sądzić? I mi się wydawało, że szkoła teatralna, no to jest tak jak kosmos, prawda, jak są loty na księżyc, no to można tam iść. Ale po pierwsze, aktor to jest za przeproszeniem głupi człowiek jakiś.
1: Śmiała teza przyszłej aktorki Lidii Bogaczówny, która szczęśliwie trafiła na scenę, a jutro o tym opowie Państwu więcej o 12.45. Z kolei gościem audycji Wybieram Dwójkę była dziś Lidia Sadkowska-Mokkas, pisarka, dziennikarka, warszawianistka, z którą rozmawialiśmy o jej najnowszej książce. A jest to monumentalna biografia Stanisława Grochowiaka pod tytułem Menuet z Grochowiakiem.
2: I w tej twórczości swojej jednak za jądro tej swojej komety, powiedzmy, twórczej uznawał zawsze poezję. Nie sprawia wrażenia galernika, jakiegoś wyrobnika. On czekał na pisanie. To była autentyczna radość tworzenia. W jednym z wywiadów powiedział, że każdy dobry poeta, oprócz tego, że musi świetnie opanować rzemiosło, a najlepiej opanuje, jak zacznie od sonetu, czyli najbardziej kunsztownej formy. Sam zresztą też zaczynał od sonetów i w liceum na przykład fascynował się twórczością poety trzech pokoleń, czyli Leopolda Staffa i pisał tak troszeczkę pod Staffa. Wymaga i ćwiczeń, ale ta poezja nie kapie ani z kwiatów, ani nie spada z księżyca. Wymaga pracy. Tworząc wiersz, my jesteśmy właściwie w takiej dychotomii pomiędzy jedną taką siłą, jaką jest konkretność, ta doraźność, ale z drugiej strony musi być też to olśnienie. Ten proces twórczy miał być dla niego radością.
1: I więcej o tym przeczytają Państwo w książce Menuet z Grochowiakiem, czyli biografii Stanisława Grochowiaka. I tak kończymy dziś pogłosy. Wszystkie wypowiedzi naszych gości są dostępne na stronie dwójka.polskieradio.pl. Na Państwa czeka już profesor Antoni Dudek, później Róża Świadczyńska, a my spotkamy się ponownie w Rozmowach po zmroku o 22.30. Dziś zapraszam na temat teatralny i młodzieżowy. A zatem dobrego wieczoru, Maria Czok. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Właśnie wrócili z koncertów w Chinach i Japonii, gdzie reprezentowali polską scenę muzyczną w ramach trasy Jazz po polsku. Teraz zespół MM3 wystąpi przed warszawską publicznością. 14 czerwca o godzinie 17 w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana trio Michała Milczarka, Mateusza Modrzejewskiego i Bartka Łuczkiewicza zaprezentuje zupełnie nowy materiał. Wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwójki@polskieradio.pl. Zapraszamy.
5: Giedroń właściwie był bezkompromisowy. Chciał mieć najlepsze pióra i najlepsze teksty, ponieważ na emigracji znalazło się wielu doskonałych pisarzy, więc oni siłą rzeczy lgnęli do kultury i chętnie tam publikowali.
6: Wśród tych lgnących do kultury pisarzy było wielu znakomitych eseistów. Właśnie o eseistyce na łamach pisma Jerzego Giedroycia opowie profesor Andrzej Stanisław Kowalczyk w środę o 22.30. Dorota Gacek, zapraszam.
1: Zaczynała w krakowskim Teatrze Stół, później występowała w Teatrze Bagatela, a w tym roku mija 40 lat, odkąd została aktorką Teatru imienia Juliusza Słowackiego. Lidia Bogaczówna, a w zasadzie Lidia Danuta Bogacz-Popiel. Jej znak rozpoznawczy to humor.
0: Mam jedno zawodowe marzenie,

0: Bardzo chciałabym, żeby wyszła moja książka, którą napisałam. Nazywa się to Słowo daje, czyli rzemiosło i słowo w służbie prawdy. A po śmierci mojej na pewno wydadzą.
1: Na spotkania z aktorką Lidią Bogaczówną zapraszamy w zapiskach ze współczesności od poniedziałku do piątku o 12:45. Maria Czok, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Państwa, mówi Antoni Dudek, w kolejnym programie z cyklu Rzeczypospolite. Państwa i moim gościem jest pan Jakub Dymek. Witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pan Jakub jest najbardziej znany z podcastu Dwie Lewe Ręce, ale dzisiaj nie o tym podcaście będziemy mówić, jego działalności publicystycznej, tylko o jego najnowszej książce Rewolucja ambicji, jak zmienia się Polska. Jest to nietypowe w tym programie, bo jest to książka o de facto współczesności, ale z istotnymi odniesieniami do historii najnowszej. Moim zdaniem w pełni mieści się w formule tego programu. Jest to bowiem diagnoza zmian, jakie zaszły w Polsce w ostatnich kilkunastu latach. Moim zdaniem diagnoza niezwykle interesująca, zasługująca na szeroką debatę. No i chciałbym zacząć od takiej tezy, wiele bardzo ciekawych tez, ale tezy, która wydaje mi się bardzo oryginalna i ciekawa, a mianowicie jakie są źródła sukcesu polskiej transformacji, bo po pierwsze no już zdradzam czytelnikom, że pan jednak generalnie uważa, że nam się ta transformacja udała, ale o tym, dlaczego się udała, to za chwilę. Natomiast moje główne pytanie jest takie. Pan mówi, że ten sukces transformacji miał dwa główne źródła. Po pierwsze polski egalitaryzm, po drugie integracja z globalnym kapitalizmem i tu cytat, na względnie korzystnych warunkach. No więc gdyby pan zechciał to rozwinąć, co to znaczy ten egalitaryzm i co to znaczy te względnie dobre warunki?
1: Panie profesorze, raz jeszcze dzień dobry. Dziękuję za to miłe słowo o mojej książce na początek i za to pytanie na otwarcie naszej rozmowy. Rzeczywiście staram się postawić w mojej książce co najmniej kilka tez, które byłyby prowokujące do myślenia. I jak sądzę, dla osoby też z mojej generacji, która była wychowana w takim kulcie raczej krytyki transformacji, powiedzenie dzisiaj, że doszliśmy do punktu raczej lepszego niż gorszego samo w sobie może być prowokujące. Podobnie jak to, że nie szukam źródeł tego sukcesu w geniuszu polskich przedsiębiorców, w duchu opatrzności, który na nas spoglądał gdzieś z niebios albo, nie wiem, w jakimś genie zaradności, który mamy w sobie, ale raczej z dużo mniej efektownych, żeby nie powiedzieć seksownych powodów, a prozaicznych. I tak, polski egalitaryzm, czyli to, że nie jesteśmy w przeciwieństwie do krajów naszych sąsiadów, niektórych naszych sąsiadów, państwem jednego miasta, jednej uczelni, wąskiej elity, jednego środowiska, które narzuca warunki rozwoju i swoje wartości. Wreszcie nie jesteśmy państwem, w którym do elity dostać się nie można. Wręcz przeciwnie, patrząc na kraje zarówno naszych najbliższych sąsiadów, jak i szerzej Europę, powiedziałbym, że Polska jest społeczeństwem dalej niezwykle równym. Takim, gdzie instytucje życia publicznego, powszechnej, nieodpłatnej edukacji, czy względnie otwarta elita polityczna dalej pozwalają na awans, pozwalają na zmianę tego konsensusu, który w Polsce już upadał kilkukrotnie w ciągu zaledwie 35 lat. Wreszcie, wbrew pewnemu mitowi, w który też, jak sądzę, wierzy duża część lewicy, jesteśmy w tym sensie społeczeństwem egalitarnym, że nie zbudowaliśmy tutaj dzikiego kapitalizmu na teksański wzór. Myśmy nie sprywatyzowali oświaty, ochrony zdrowia, systemu emerytalnego i owszem, bardzo dysfunkcyjne, ale jednak działające dalej w Polsce państwo dobrobytu dalej umożliwia mobilność społeczną, zakładanie firm młodym ludziom, sytuację podniesienia się po upadku. Wszystko to, co do funkcjonowania w ogóle europejskiego kapitalizmu jest niezbędne. I to jest ten jeden filar, ten egalitaryzm, tak. Czyli to, że nie jesteśmy krajem po prostu zamkniętej, wąskiej oligarchii. Drugi z tych filarów, czyli to wejście do świata globalizacji na względnie korzystnych warunkach. Wbrew temu, co często my sami sobie lubimy mówić, to raczej inni nas w tym świecie zglobalizowanego kapitalizmu chcieli, innym na naszym sukcesie zależało i mieli bardzo realny interes w tym, żeby nam się powiodło.
0: To kto to byli ci inni? Spróbujmy ich zdiagnozować, zdefiniować.
1: Właściwie wszyscy. Naszą domyślną opowieścią w Polsce jest to, że inni życzą nam źle. Tu było moim zdaniem odwrotnie. Bardzo realny interes w polskim sukcesie miały Stany Zjednoczone. Ze względów zarówno prestiżowych, pokazania tego, że odejście od bloku sowieckiego i dołączenie do bloku atlantycko-kapitalistycznego jest po prostu dobre dla kolejnych państw i warto w to pójść.
0: Mieliśmy być takim przykładem sukcesu kraju, który przeciwiał się komunizmowi i teraz, proszę bardzo, odnosi sukces.
1: Jak dobrze na tym wyszedł, tak. Mieliśmy być postacią plakatową wręcz dla tej transformacji. Więc opłacało się to Amerykanom. Ale z drugiej strony nasz relatywny sukces opłacał się także dojrzałym gospodarkom zachodnioeuropejskim, które, ja używam takiej frazy, potrzebowały Polski 40 milionów konsumentów, a nie 40 milionów żołnierzy. W tamtym czasie, w interesie globalnego kapitalizmu, ale i modelu eksportowego firm i państw na zachód od Odry, było to, żeby w naszej części Europy dołączyć kilkaset milionów pracowników i konsumentów do świata kapitalizmu. By tutaj zarówno można było taniej produkować, ale i

0: coraz to bardziej zamożnemu społeczeństwu sprzedawać kolejne nie tylko towary, ale i usługi bankowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne i by wreszcie tak liczne grono młodych, wyedukowanych, głodnych sukcesu ludzi wpiąć w ten europejski porządek jako studentów, pracowników, ludzi, którzy dokładają się do tego wzrostu. Więc i po tej stronie układanki wszystkim w jakimś wymiarze po prostu się to opłacałoby Polsce, ten transformacyjny sukces się udał.
1: To teraz zadam trudniejsze pytanie, mianowicie skąd w takim razie, bo już pan to zasygnalizował, skoro transformacja nam przyniosła sukces i tak jest rzeczywiście, jak się na to spojrzy w sensie obiektywnych liczb, przez ekonomistów, bynajmniej nie polskich, formułowanych, to skąd w Polsce dominacja narracji, że to wszystko zostało rozkradzione po roku 89, że nas wykorzystano, że są właśnie ogromne różnice społeczne, że jest ogromna ilość biedy w Polsce, nasila się zjawisko wykluczenia. Czyli mówiąc, skąd to słynne polskie narzekanie? Czy to nie jest tak, że to jest jakaś nasza cecha narodowa i to niezależnie od tego, czy jesteśmy pod zaborami, w ogóle nie ma państwa polskiego, czy właśnie żyjemy w kwitnącej III Rzeczpospolitej, to i tak tak samo narzekamy?
0: Zacząłbym od tego, że przez co najmniej ćwierćwiecze te powody do narzekania nie były bynajmniej zmyślone, ale jak najbardziej prawdziwe. Olbrzymie nierówności, które wygenerowała polska transformacja, były niewidoczne z punktu widzenia warszawskich komentatorów. Trochę nie widzieliśmy tego, jak to wygląda gdzieś indziej. I ci, którzy pisali w warszawskich redakcjach o transformacji i sukcesie przez co najmniej pierwsze ćwierćwiecze, byli ślepi nie tylko, jak dzisiaj się mówi, na prowincję czy peryferię. Oni byli ślepi nawet na miejscowości, z których sami uciekli, a z jakiegoś powodu z nich uciekli, prawda? Coś musiało jednak pójść nie tak, skoro magnesem dla nich była Warszawa, a nie chcieli zostać w miejscach, w których się urodzili.
1: No dobrze, ale przecież nie mówiliśmy o egalitaryzmie. No to skoro były te nierówności, to jednak tego egalitaryzmu nie było, bo tutaj pewną sprzeczność dostrzegam w pana rozumowaniu, no bo wcześniej mówił pan, że jednym ze źródłem sukcesów transformacji polskiej jest względny egalitaryzm, a teraz słyszę od pana, że mieliśmy ogromne nierówności. No ja się zgadzam, że te nierówności były, tylko ja rozumiem, że panu chodzi o to, że te nierówności były i tak dużo mniejsze niż w krajach ościennych, niż na przykład
0: tak,
1: prawda, w krajach posowieckich, czy nawet w innych krajach dawnego bloku sowieckiego, nie wiem, Węgry, Czechy, bo mam wrażenie, że tam po prostu te wszystkie procesy miały jeszcze głębszy charakter niż w Polsce i w związku z tym ten nasz względny egalitaryzm, mimo tych nierówności, i tak był no właśnie jednym ze źródeł tego sukcesu polskiego.
0: W krajach naszego regionu można było po prostu wylądować dużo gorzej, można by nie było mieć ani egalitaryzmu, ani sukcesu, ani dobrobytu, prawda? Można było mieć społeczeństwo i biedne, i skrajnie nierówne. Albo jak w Niemczech, z kolei dość równe i zamożne, ale takie, w którym na przykład awans do elity jest bardzo trudny, a już tym trudniejsza wydaje się być reforma tej elity, czy zmiana jej punktu widzenia. Ale ma pan rację, już postaram się tę sprzeczność rozwikłać. Polskie społeczeństwo było w tym sensie egalitarne, że dawało dość szerokie szanse na awans i nie stworzyło zamkniętych, oligarchicznych instytucji, ale zarazem bilans transformacji był skrajnie nierówny, ponieważ zyski z transformacji skoncentrowały się w największych ośrodkach i ta sama grupa, powiedzmy społeczna, która najbardziej z transformacji skorzystała, była jej największym opowiadaczem. Ale tutaj zmierzam do tego, czego pytanie dotyczyło. Jest oczywiście coś w tym z naszego narzekactwa. Przywołuję badania społeczne, które mówią, że przez 35 lat Polski, od czasów prezydentury Jaruzelskiego, w badaniach społecznych Polacy uważali, że tylko przez 5 lat było dobrze. Powiedziałbym, że gdyby nasza społeczna ocena tych procesów była właściwa, to nigdy byśmy do tego poziomu zamożności, jaki mamy, nie doszli. Może wreszcie jest też tak, że każda strona sporu politycznego miała interes w tym, żeby o transformacji opowiadać pewien mit i dominującym mitem w moim przekonaniu tej prawej strony był mit jakiejś właśnie zdrady, rozkradzenia, pewnego fundamentalnego oszustwa tego, czym transformacja była. Zauważmy, że on wraca dzisiaj. Gdy posłuchamy tego na przykład, co o globalizacji mówi pan premier Mateusz Morawiecki, sam człowiek, który na tym globalizacyjnym kapitalizmie niezwykle zyskał, był taką postacią emblematyczną, kogoś, kto się wywodził z tych antykomunistycznych organizacji i antykomunistycznych tradycji, kto zrobił wielką karierę w kapitalizmie. No to posłuchamy tego, co mówi dzisiaj o globalizacji pan premier Mateusz Morawiecki, to on mówi mniej więcej to samo, co w środowisku PiSu czy Porozumienia Centrum o polskiej transformacji mówiło się od zawsze. To jest tak naprawdę transfer kapitału na zachód. Dla nas miejsce, które przeznaczono nam w tym porządku gospodarczym, zawsze będzie miejscem peryferium, półkolonii, miejscem gospodarki zależnej. A tak naprawdę to bogactwo, o którym tyle mówimy, to jest pewien pozór bogactwa, który widać w tabelkach, który widać w liczbach, który widać na kontach najzamożniejszych, ale tylko pewnej warstwy, który nigdy nie trafia do szerszych grup społecznych.

0: konserwatyści mieli duże przywiązanie do tego mitu, że skoro na transformacji, na kapitalizmie, na tym, co w Polsce działo się po 89 roku, zyskali nieliczni, to musiał stać za tym jakiś podejrzany interes. Z drugiej strony część lewicy, a przede wszystkim tej młodszej lewicy, krytykowała transformację i polskie nierówności za pomocą narzędzi językowych i teorii zaczerpniętych z zachodu, z dojrzałych kapitalistycznych gospodarki tamtejszej debaty, gdzie zwracanie uwagi na nierówności było jednym z podstawowych narzędzi krytyki społecznej, więc my tak naprawdę mówiliśmy o tych nierównościach w Polsce bardzo dużo, adaptując to, co pisał o nich, nie wiem, Thomas Piketty, prawda, albo Michael Sandel, albo inni ekonomiści ze świata zachodu, niekoniecznie patrząc na to, czy rzeczywiście nasze społeczeństwo jest aż tak granicznie nierówne, jak na przykład amerykańskie.
1: To teraz przejdźmy, skoro żeśmy o tej transformacji, źródłach sukcesu tej transformacji porozmawiali i próbował pan wyjaśnić, dlaczego Polacy transformacji no nie do końca doceniają ją, czy jest tak wielu niezadowolonych, to teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnej bardzo ciekawej tezy pana książki. Przypomnę, że państwa moim gościem jest pan Jakub Dymek, a rozmawiamy o jego najnowszej książce Rewolucja ambicji, jak zmienia się Polska, a mianowicie kwestia, kiedy się transformacja w Polsce skończyła, bo ten temat, liczne debaty były, różne były odpowiedzi. Pan udziela swojej bardzo jednoznacznej, kategorycznej, a nie twierdzi pan, że za kres polskiej transformacji powinniśmy uznać kwiecień 2016 roku. Niech pan wyjaśni, dlaczego akurat ten miesiąc 2016 roku był końcem polskiej transformacji, liczonej od roku 89 jako załamania systemu komunistycznego.
0: Moglibyśmy tej cezury, która przypada na ćwierćwiecze upadku Związku Radzieckiego, muru berlińskiego i pierwszych polskich wolnych wyborów, szukać po prostu historycznego znaczenia. No to równo ćwierćwieku, to bardzo elegancko się spina, ale ja rzeczywiście szukam innej przyczyny tego, dlaczego można uznać datę, nawet bardzo konkretną datę, 11 kwietnia 2016 roku, za koniec polskiej transformacji.
1: Taki symboliczny, powiedzmy.
0: Powiedzmy. Tak. Właśnie dlatego, że tego dnia na konta polskich rodzin wpłynęły pierwsze środki z programu Rodzina 500+. Programu, który moim zdaniem zakończył transformację definitywnie i nieodwołalnie. Ale nie dlatego, że przekroczyliśmy jakiś bardzo konkretny pułap PKB albo wzrostu gospodarczego czy średniego wynagrodzenia do średniej europejskiej, bo koniec transformacji w moim przekonaniu nigdy nie był kwestią jakiejś poprzeczki gospodarczej, którą trzeba było przekroczyć, za którą można powiedzieć w porządku. To już jest punkt graniczny, który oddziela gospodarki w transformacji od gospodarek dojrzałych. Nic podobnego. Wydaje mi się, że transformacja skończyła się wraz z upadkiem pewnego zaklęcia, które porządkowało naszą rzeczywistość polityczną. A ono mówiło, najpierw musimy się dorobić, by się podzielić. Lub inaczej, najpierw musimy osiągnąć poziom zamożności, jakim cieszą się Szwedzi, Niemcy i Duńczycy, by zacząć myśleć o państwie, społeczeństwie i sprawiedliwości różnych instytucji życia społecznego w podobny do nich sposób.
1: Czyli był to taki symboliczny początek procesu dzielenia się owocami transformacji. Do tego 16 roku żeśmy pracowali, a teraz dzielimy się zyskiem.
0: Ktoś musiał powiedzieć stop. I Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, no oni powiedzieli to stop. Bo skoro przez pierwsze ćwierćwiecze, co pewnie i pan doskonale pamięta, byliśmy nieustannie młotkowani tymi frazami o tym, że no właśnie najpierw trzeba się dorobić, potem trzeba się podzielić.
1: Że państwa albo nie stać i tu się na to, na tamto, na wamto. Tak.
0: Ale też, że zaczniemy o tym myśleć, jak będziemy normalnym krajem. Ta retoryka normalnego kraju to też była bardzo w Polsce lat 90. i 2000 obecna. I ktoś musiał powiedzieć stop. I ja przybliżam czytelnikom ten moment, w którym to właśnie obóz Prawa i Sprawiedliwości powiedział stop. To znaczy powiedział, jest dokładnie odwrotnie. Nie jest tak, że my musimy czekać na pewien pułap zamożności, żeby zacząć myśleć o sobie jak o zachodnim europejskim kraju, lecz inaczej. Dopóki nie zaczniemy myśleć o sobie jako o zachodnim, zamożnym, asertywnym kraju, to ten moment nigdy nie przyjdzie. My będziemy go zawsze odwlekać w przyszłość, czekając na jakąś obiecaną normalność, zachodniość, europejskość, dobrobyt. I to, ten aspekt połączenia redystrybucji czysto materialnej z tym, co komentatorzy najpierw kwiarsko, a potem pewnie się pan ze mną zgodzi, w coraz bardziej większym uznaniem nazwali redystrybucją godności, przyniósł w moim przekonaniu definitywny koniec transformacji. To był też koniec epoki, w której mówiło nam się, że my musimy aspirować, doganiać i naśladować innych, a to państwa zachodniej Europy są dla nas wzorem, i przejścia do epoki, w której chyba wciąż żyjemy, w której coraz w większym stopniu te państwa stają się antywzorem, a my nie myślimy o naśladowaniu czy nadganianiu, ale raczej o szukaniu, nawet jeśli w niektórych aspektach zbieżnej, to własnej i zupełnie autonomicznej wobec zachodniej i zachodnioeuropejskiej drogi rozwoju.
1: No właśnie, a propos tego, z

0: spojrzenia na inne kraje, które mieliśmy doganiać i teoretycznie ciągle dalej doganiamy. Pana książka otwiera rozdział o upadku Niemiec, zatytułowany Kaput, prawda, nawiązujący do takiej znanej książki niemieckiego dziennikarza, no właśnie o kryzysie państwa niemieckiego. Ale mam pytanie, czy nie jest trochę tak, że pan troszkę przerysowuje obraz tej zapaści Niemiec po to, żeby właśnie tą publicystyczną tezę o tym, jak to Polacy, prawda, postrzegali przez długie stulecia Niemcy jako pewien wzór, a teraz nagle już przestają być te Niemcy wzorem i ponieważ to państwo jest w takim strasznym, głębokim kryzysie, to no jakby to jest właśnie cecha tej nowej zmiany potransformacyjnej Polaków, że przestają patrzeć na Niemców jako na pewien wzór, tylko patrzą z takim narastającym lekceważeniem. Czy ta teza nie jest przerysowana? To znaczy, czy te problemy Niemiec, których ja nie kwestionuję, nie są aby w pana opinii, czy w pana narracji przerysowywane? No po to właśnie, żeby taką tezę uzasadnić, że u nas już jest tak dużo lepiej.
1: Ja myślę, że z całą pewnością problemy Niemiec są przerysowane w polskiej debacie i to staram się pokazać. Ja myślę, że staram się odbić od tego obrazu, który jest, no ma pan rację, karykaturalny. Ale popolemizuję i odpowiem za pomocą pewnej anegdoty. Jedną z bezpośrednich inspiracji do napisania tej książki dla mnie osobiście była moja wizyta na Podlasiu kilka lat temu, gdzie mam zarówno rodzinne, ale i zawodowe powody, żeby raz na jakiś czas się pojawić. I uderzyło mnie to, wydaje mi się, że była to zima albo jesień 2023 albo 2024 roku. I uderzyło mnie to, że w rozmowie z każdą kolejną osobą z mojej generacji wracał mniej więcej podobna opowieść. Ja byłem albo byłam w Niemczech, w Belgii, w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii, na stypendium, na wakacjach, w pracy, u znajomych i tam jest gorzej niż u nas. Ja tam wracać nie chcę. Stare samochody, brud i przestępczość na ulicach, migracja, wysoki poziom bezrobocia młodych ludzi, kiepska jakość infrastruktury. Ja tam wracać nie chcę. Ja tam w ogóle nie chcę być. I coś mnie uderzyło w tym, że akurat ze wszystkich polskich regionów, akurat na Podlasiu, które nie było najbardziej, powiedziałbym delikatnie, rozpieszczonym przez ostatnie 35 lat regionem Polski i gdzie wciąż są jeszcze, powiedziałbym, duże pod względem infrastruktury, jakości przestrzeni wspólnej, jakości miejsc pracy, dziury do nadrobienia, akurat tam wszystkie miasta, do których Polacy latami, dekadami aspirowali, Paryż, Bruksela, Nowy Jork, Berlin, przedstawiane są jako druga i gorsza alternatywa względem Białegostoku. Coś mnie uderzyło w tym, że świadomość społeczna, jako świadomość naszego miejsca w Europie i na świecie i nowy poziom asertywności czy oceny naszego miejsca jest tak bardzo różny, że z punktu widzenia Podlasia Paryż wydaje się być mniej atrakcyjny.
0: Tak, nie, ale to jest bardzo ciekawe, tylko to jest oczywiście nie dowód na to, że tam jest aż tak źle, tylko oczywiście, że Polacy jest, tak uważają, czy tak wielu Polaków tak zaczyna postrzegać Zachód, co jest pewną nowością. No i właśnie to nas prowadzi do kolejnego wątku, myślę, najważniejszego i takiego centralnego w pana książce. Przypomnę, że państwa moim gościem jest pan Jakub Dymek. Rozmawiamy o jego książce Rewolucja ambicji. Jak zmienia się Polska? No właśnie. Druga część tytułu. Jak zmienia się Polska po kwietniu 2016 roku, czyli po końcu transformacji, to już właściwie rozmawiamy niemal dokładnie 10 lat, ciut powyżej 10 lat pod historycznym momencie. No i teraz jest pytanie, jak ona się zmieniła? Bo pan pisze o wielu wątkach i chciałbym, żebyśmy o niektórych powiedzieli, jak ta potransformacyjna Polska się zmienia? Już powiedzieliśmy o jednym, że zmienia się patrzenie na Zachód. Jakie inne by pan jeszcze takie najważniejsze zmiany w świadomości społecznej i w funkcjonowaniu generalnie państwa polskiego zauważył przez te 10 lat, pomijając oczywiście monstrualny konflikt polityczny, który się nasila. Ale to wszyscy wiemy i odczuwamy na co dzień. A co jeszcze?
1: Czołową tezą mojej książki jest obserwacja, wydaje mi się, tyleż obrazoburcza, co dziś oczywista, że staliśmy się normalnym państwem Zachodu. I to, że staliśmy się normalnym państwem Zachodu, paradoksalnie widać nawet bardziej w naszych problemach niż w naszych sukcesach. Spójrzmy na nasz stosunek na przykład do Ukrainy i Ukraińców na polskim rynku pracy. Czy nie przypomina nam on trochę stosunku Anglików do Polaków, Bułgarów czy Litwinów?
0: Po wejściu do Unii tych nowych państw w 2004, kiedy się zaczęła
1: dokładnie
0: najazd.
1: A jeszcze przed Brexitem. Albo czy nie przypomina nam to stosunku Niemców do polskiego rolnictwa przed naszą akcesją? To, co dzisiaj mówimy o ukraińskim rolnictwie i zagrożeniu
0: dla naszego... jeszcze bardziej francuskich rolników też.
1: Prawda? Francuskich, holenderskich. Czy to nie przypomina nam stosunku do nas? No ale idźmy dalej. Migracja. Czy dzisiejszy stosunek elit politycznych i biznesowych przede wszystkim, które z jednej strony wyklinają na migrację i deklarują, że masowa migracja jest największym, co Polsce grozi, a w praktyce faktycznie migrację prywatyzują, tworząc coś, co ja nazywam

0: publiczną dotacją do przedłużania modelu taniej pracy. Czy gdy widzimy deklarację chociażby niedawno, ja nie chcę tutaj krytykować imiennie polityków, zrobię tutaj jeden tylko wyjątek, deklarację Przemysława Czarnka, który mówi o tym, że o kształcie migracji w Polsce powinien decydować biznes, najważniejsze są potrzeby polskich przedsiębiorców i tak naprawdę legalna, tania migracja jest dobra. Kto tego nie widzi, to jest jakimś zaślepionym nacjonalistą. Czy deklaracje Przemysława Czarnka nie przypominają nam czegoś, co mówili niemieccy czy francuscy politycy od lat 70., że my zrobimy mądry, legalny, dostosowany do potrzeb biznesu plan migracyjny i my wiemy, jak to zrobić. No, dzisiaj Polacy, choć bardzo lubią śmiać się z błędów, jakie na drodze polityki migracyjnej popełniły wszystkie dojrzałe kapitalistyczne gospodarki zachodniej Europy, w gruncie rzeczy, niezależnie od tego, kto rządzi, powielają, powiedziałbym, bardzo zbliżoną politykę. Możemy iść dalej. Co nas przybliża do tych państw zachodu? Bunt prowincji przeciwko metropoliom. Choć, i tu wrócę do tego mojego ulubionego egalitaryzmu, i tak było u nas radykalnie lepiej niż w państwach, gdzie tak naprawdę wszystkie dobre miejsca pracy, szanse edukacyjne i życie publiczne skupione jest w jednej albo maksymalnie dwóch wielkich metropoliach. Tu nas było lepiej pod tym względem, ale pomimo tego widzimy, jak dzisiaj...
1: Metropolii jest powiedzmy 6-7, tak?
0: Właśnie, no, pomyślmy o Słowakach, o Węgrach, tak. Nawet o Anglikach, prawda? Gdzie upadek miast postprzemysłowych strasznie przeorał Anglię poza Londynem. To pomimo tego, że u nas tak było lepiej, to zupełnie analogicznie jak inne państwa zachodniej Europy nie jesteśmy w stanie od tego uciec, że ośrodki peryferyjne, prowincjonalne, po prostu mniejsze miasta nie godzą się na ten układ, w którym mają dźwigać większe koszty np. transformacji energetycznej, czy spadającej demografii, czy nie do inwestowania usług publicznych, a z kolei śmietankę z tego wszystkiego, z tej mobilności kapitału, transformacji energetycznej i nowych inwestycji wezmą największe metropolie. Tu znowu, w czym Polska różna jest od Francji, gdzie przecież już nieomal bunt żółtych kamizelek wyrzucił Emmanuela Macrona, albo w czym różni jesteśmy od Wielkiej Brytanii, gdzie to raczej prowincja wyprowadziła Wielką Brytanię z Unii Europejskiej wbrew rządzącym w Londynie konserwatystom, a później wbrew Partii Pracy. No i ostatnia rzecz, która być może jest i pozostanie z nami jako najważniejsze wyzwanie najbliższych lat, to jak wygląda dzisiaj w Polsce demografia, kryzys samotności i wszelkie plagi społeczne z tym związane. Jak wszystkie państwa, które przeżyły bardzo szybki skok rozwojowy i my nie uniknęliśmy zawrotów głowy. Dzisiaj w Polsce mamy jeden z najniższych wskaźników dzietności w Europie. Jeżeli chodzi o tempo spadku owej dzietności, to możemy porównywać się raczej do rekordzistów pod tym względem z Korei Południowej, ale też jeżeli spojrzymy na takie miary jak na przykład wzajemna niechęć młodych ludzi, mężczyzn do kobiet i kobiet do mężczyzn, poziom samotności, brak czasu na odpoczynek, to również jesteśmy niestety wśród państw OECD jednym z niechlubnych liderów tych wszystkich wskaźników. Fakt, że mamy coraz to droższy system zabezpieczeń społecznych, utrzymywany przez coraz węższą grupę najmniej w historii licznych roczników młodych ludzi, także pokazuje, że nasze problemy nie są już problemem krajów rozwijających się, a krajów rozwiniętych.
1: Dokładnie. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo przekonywująca narracja, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze podrążyli to, co się przez te 10 lat działo, no właśnie w wymiarze, zaczął pan od polityki migracyjnej, więc o tym jeszcze porozmawiajmy. Mianowicie z jednej strony pan powiedział o tych rządach, które wpuszczały migrantów, deklarując, że nie będą ich wpuszczać, ale z drugiej strony w pana książce jest też wątek, który mnie trochę zaskoczył. Polaków, którzy gdzieś tam utknęli na zachodzie, pan pisze konkretnie o Polakach w Holandii, którzy tam siedzą de facto jako bezdomni, a mimo to nie wracają do kraju, w którym się, no, zdaniem wielu ich rodaków żyje już lepiej niż na zachodzie. To czemu oni tu nie wracają? Czemu nie przejmują tych miejsc pracy, które migranci obejmują gdzieś przybywający z Azji? Jest to jakiś paradoks, prawda?
0: To prawda. I myślę, że to jest indywidualna sprawa. Kwestii uzależnień, kwestii wstydu, kwestii...
1: Że byłem tyle lat i niczego się nie dorobiłem, muszę wrócić do swojej miejscowości i zamiast przyjechać luksusowym Mercedesem, tak, to przyjeżdżam, prawda, z tobołkiem przysłowiowym. Tak?
0: Tak. To prawda. Niedawno czytałem bardzo ciekawe też rzeczy o Rumunii, gdzie Rumuni, którzy wyjechali na zachód i próbowali się dorobić i wrócili do kraju i odkryli, że ich zachodnie pensje już nie są wcale tak lepsze od rumuńskich, się wściekli i zaczęli głosować tym bardziej na ugrupowania radykalne. Nie wiem, czy nam grozi coś podobnego, ale wracając do tych Polaków w Holandii. Ja myślę, że to jest jednostkowa sprawa. Zupełnie niewykluczone, że część z nich na przykład ma wyroki w Polsce, tak? I nie chce wrócić,
1: na
0: prawda?
1: Na przykład alimentacyjne.
0: Wystarczyłoby, więc wolą gdzieś tam żyć na peryferiach tego systemu. A jeszcze część z nich jest po prostu ofiarami wykorzystania, handlu ludźmi, grup przestępczych i została do tej sytuacji niejako zmuszona. Ciekawe w tym wszystkim,

0: jest to, że znowu, tak bardzo jak lubimy wytykać błędy Zachodu, tak bardzo je powielamy. Dziś w Polsce jest więcej agencji pracy tymczasowej niż inspektorów Państwowej Agencji Pracy. Czy powiedzmy sobie to na głos, jest więcej agencji pracy niż inspektorów, którzy mieliby to, czy ta praca w Polsce odbywa się legalnie, zgodnie z prawem, bez współczesnego niewolnictwa czy handlu ludźmi odbywa. Ja pisząc tę książkę odkryłem z przerażeniem zupełnym, jak bardzo lukratywnym w Polsce biznesem jest dzisiaj handel ludźmi i jak policja otwarcie pisze o tym, że dzisiaj w Polsce bardziej nawet dochodowym niż sutenerstwo po prostu, niż handel ludźmi w celach wykorzystania seksualnego jest po prostu nielegalne ściąganie ludzi do pracy i tworzenie takich mafii, które czasami naiwnymi, czasami zdesperowanymi, czasami wprost oszukanymi rękoma mężczyzn i kobiet z Ukrainy i Białorusi po prostu wykonuje pracę niewolniczą w całej Europie.
1: No właśnie, wspomniał pan wreszcie o kolejnym wątku, mówiąc o Ukraińcach. No, Białorusini też się w Polsce pojawili w niemałej liczbie, ale jest ich wielokrotnie mniej niż Ukraińców. Szacuje się, że w Polsce w tej chwili przebywa około 1,5 miliona Ukraińców. Na ile to, co się stało w 2022 roku i w latach następnych, a więc ten napływ Ukraińców, przyczynił się do właśnie, można powiedzieć, zmian, o których tu mówiliśmy wcześniej. To znaczy, na ile pojawienie się tak dużej grupy jednak przybyszów z zagranicy nie sprawiło, że to poczucie Polaków, że jesteśmy właśnie, odnieśliśmy wielki sukces, się wzmocniło. Znaczy po prostu, bo nagle ci Ukraińcy zaczęli wykonywać pracę, których Polacy już za bardzo nie chcieli. To znaczy, no, przypomina trochę Turków w Niemczech, prawda, w latach 60., gdzie też nikt już nie chciał śmieci wywozić czy siedzieć na kasie, a pojawili się ci Turcy i zaczęli tą rolę pełnić. To a propos analogii z naszych z Zachodem. Ale chodzi mi o to, jak pan postrzega właśnie kwestię ukraińską w Polsce w ostatnich latach i jakie to będzie miało dalej konsekwencje pana zdaniem?
0: To jest bardzo wielowymiarowa sprawa, bo z jednej strony otrzymaliśmy, brzydkie słowo znowu, ale taką migrację, jakiej chcieliśmy.
1: Wszystko kulturowo.
0: Wszyscy od lat o tym powtarzali, prawda? Głównie kobiety i dzieci z nieproporcjonalnie wysokim, jak na wykonywane przez siebie prace, poziomem wykształcenia i gotowością do podjęcia tej pracy. Ale oprócz tego także sprawni i robotni i sumienni mężczyźni, którzy zasilili na przykład sektor budowlany już w poprzedniej dekadzie. Ludzie, których relatywnie łatwo jest spolonizować, gdybyśmy tylko tego chcieli, ale też którzy relatywnie najszybciej integrują się do naszych szkół, instytucji publicznych, życia i rynku pracy. A jednak rodzi to mimo wszystko olbrzymie napięcia, nawet jeżeli te różnice kulturowe dotyczą, no, drobnostek tak naprawdę. I ja to próbuję wytłumaczyć za pomocą metafory zaczerpniętej od słynnej amerykańskiej socjolożki Arlie Russell Hochschild, kolejki po dobrobyt. My staliśmy latami, pokornie i nie wychylając się w kolejce po obiecany nam zachodni raj konsumpcji, wakacji, socjalu. My się nie wychylaliśmy, myśmy stali pokornie, no. Myśmy nie przepychali się w tej kolejce. A teraz, kiedy jesteśmy już tak blisko, kiedy już stoimy u progu tego obiecanego raju, pojawia się ryzyko, że ktoś nam kogoś do tej kolejki wepchnie.
1: I tym kimś będą Ukraińcy.
0: Kimś będą Ukraińcy. Ja zauważam bardzo ciekawą prawidłowość i pewnie pan też ją zauważył, że w ciągu ostatnich kilku lat w polskim dyskursie publicznym Ukraińcy wyparli patologię i 500+. Pewnie doskonale pan pamięta, jak takim domyślnym, poręcznym figurą czy archetypem Polaka, czy kogoś, na kogo się narzeka, była patola, właśnie 500+, prawda? Ci, co zabierają nam pieniądze i przepijają, rozkradają, marnują. I gdzieś na wysokości 2022-2023 roku nagle cała ta opowieść o polskiej patologii, która żeruje na państwie, rozpłynęła się w powietrzu i została zastąpiona inną figurą, która nam zagraża, czyli Ukrainki, która wpycha się do kolejki do lekarza. Albo dziecka z Ukrainy, które psuje poziom nauczania w całej klasie wszystkim innym dzieciom. Albo cwanego ukraińskiego chłopaka, który tutaj sobie omija walkę na froncie, nielegalnie pracuje, płaci niskie podatki, a do tego jeszcze za darmo leczy się na NFZ-cie, tak naprawdę tylko dojeżdżając ze Lwowa. I nagle w tej naszej dyskusji o podziałach społecznych, o obawie o to, że ktoś nam ten dobrobyt zabierze i o tym, że ktoś w nieuzasadniony sposób z niego korzysta, Polaków na socjalu zastąpili nam obywatele Ukrainy. I to było widać, jak szybko ten język i ta opowieść przeniknęła do głównego nurtu, bo koniec końców nie kto inny jak prezydent miasta stołecznego Warszawa Rafał Trzaskowski w swojej kampanii prezydenckiej pierwszy zainicjował dyskusję o tym, że świadczenie 800+ niepracującym obywatelom Ukrainy należałoby odebrać. Więc wydaje mi się, że spośród wielu sposobów patrzenia na to, jak migracja z Ukrainy zmieniła Polskę, ten klasowy może jest najciekawszy, bo tu się rozgrywa pewna gra o sumie zerowej, pewna bitwa o

0: konsumpcję, o ten dobrobyt między Polakami, którzy doznali bardzo szybkiego awansu. I jak każda klasa średnia w historii świata boi się, że ktoś ich albo z góry, albo z dołu będzie podgryzał, a obywatelami Ukrainy, którzy są grupą niezwykle niejednorodną, bo od biednych, dotkniętych wojną i potrzebujących pomocy uchodźców są także całkiem zaradni, zamożni, elegancko ubrani przedstawiciele ukraińskiej klasy wyższej i wyższej średniej, która też się w Polsce dobrze odnajduje. A już sam ten fakt, że ta grupa też jest taka niejednorodna, prowadzi do konfliktów, niezrozumienia i zaskoczenia po stronie części naszych rodaków. Jak to jest? Znaczy, to my im pomagamy, to my tutaj otworzyliśmy nasze serca, to właściwie my lubimy ten mit, nie? To dzięki nam jeszcze Ukraina w ogóle się trzyma, a oni mają takie dobre ubrania, mają takie dobre telefony, my ich spotykamy w dobrych restauracjach, to też budzi w nas, wydaje mi się, pewien niepokój noworyszów, którzy pamiętają, że sami jeszcze kilka lat temu do tych dobrych restauracji nie chodzili, a kiedy zaczęli chodzić, to odkryli, że nawet we własnym kraju nie są jedynymi, którzy mogą z tego rodzaju dobrobytu, wygody i konsumpcji korzystać.
1: Wspomniał pan o Rafale Trzaskowskim i jednym z wątków pana książki, ja przypomnę państwa, moim gościem jest pan Jakub Dymek, rozmawiamy o jego książce Rewolucja ambicji, jak zmienia się Polska. Są właśnie ubiegłoroczne wybory prezydenckie. Chciałbym, żeby pan przytoczył ten fragment, w którym pan interpretuje, czego symbolem były ubiegłoroczne wybory prezydenckie. Pan mówi, że to jest starcie pewnego rodzaju dwóch, nie tylko powiedziałbym bloków politycznych, bo to oczywiste, wszyscy o tym wiemy, ale pan mówi, że to nie jest po prostu tylko taka kolejna popisowa wojna, którą już mamy od 20 lat, tylko że tutaj doszło do zderzenia dwóch właśnie sposobów myślenia, postrzegania rzeczywistości, jakby pan to zechciał przybliżyć naszym słuchaczom.
0: Pan prezydent Karol Nawrocki wygrał nie tylko głosami obozu Prawa i Sprawiedliwości, ale szerzej widocznego już empirycznie w badaniach obozu, który uważa, że nasze dalsze członkostwo w Unii Europejskiej będzie miało co najmniej tyle kosztów dla nas, co zysków. I że jest raczej mniej
1: dyskusyjne.
0: Znaczy, nie jest jednoznacznie korzystne, o może tak. I ten spór rzeczywiście, który się rozgrywa, jest dzisiaj sporem tych, którzy uważają, że polskie ambicje mogą realizować się dalej tylko w Unii Europejskiej i tylko nasza rosnąca rola wewnątrz UE może nam to zagwarantować, i tych, którzy co do zasady uważają, że też ta globalizacja nam po prostu pomogła i nie ma co się od niej odwracać, idąc za prezydentem Trumpem i za nową modą na protekcjonizm, interwencjonizm, bardzo asertywną politykę handlową. I to jest mniej więcej ta połowa naszych rodaków, która uważa, że po prostu co by się nie działo, to jednak dalsze członkostwo w Unii Europejskiej jest dla nas po prostu korzystne. A tą drugą grupą, która liczy już również 45-50% osób, które myśli przeciwnie. Dalsze członkostwo w Unii Europejskiej stanowi dla naszego rozwoju barierę. My tam osiągnęliśmy już wszystko, co było możliwe, a kolejne ograniczenia, czy to w postaci polityk Zielonego Ładu, czy to polityk dotyczących zakazu eksploatacji aut spalinowych, czy to otwarcie się na umowę z Mercosurem, czy to szereg innych rzeczy, które w tej obecnej Unii Europejskiej się dzieje, będzie nas blokować. Słowem, ta część naszego społeczeństwa paradoksalnie uważa, że to my z naszą ambicją, z naszą asertywnością, z naszym sukcesem gospodarczym za chwilę będziemy ciągnąć w tej europejskiej innych. I że to w jakimś wymiarze upadające gospodarki niemiecka, francuska, tam, czy hiszpańska, czy włoska potrzebują jeszcze państw tak ambitnych i zaradnych jak Polska, żeby ten upadający, czy coraz bardziej nieefektywny system Unii Europejskiej podtrzymywać. I to pęknięcie, ja nie nazywam tych grup euroentuzjastami, eurosceptykami, bo to jest jakiś taki stary podział. To jest raczej podział na kanwie wspólnego przekonania, że Polska i tak się musi rozwijać. I tak jesteśmy przeambitni, i tak te ambicje musimy realizować. Tylko podział dotyczący tego, czy pozostawanie w tych strukturach Unii Europejskiej będzie dla nas jeszcze dalej umożliwiało realizację tych ambicji, czy tylko je krępowało. I tak bym widział te dwa nowe bloki. Ale te wybory prezydenckie miały w moim przekonaniu jeszcze jeden wymiar. Ja to nazywam zaproszeniem do krainy Piotrusia Pana. Wszyscy właściwie politycy, powiedziałbym, że z wyjątkiem Adriana Zandberga i Magdaleny Biejat, przyszli do nas z mniej więcej analogiczną opowieścią. Znaczy, możemy mieć wszystko. 9 łodzi podwodnych, 4 elektrownie jądrowe, najniższe podatki w Europie, ale zarazem najbardziej hojny system wsparcia rodzinnego, najpotężniejszą armię w NATO, polskie AI, najnowocześniejszy przemysł. Możemy mieć wszystko. A ktokolwiek próbuje Polakom czegokolwiek zabronić i wyłania się jako taka figura, która mówi, że czymś powinni się podzielić, czy to będzie WHO, czy to będzie ZUS,

0: czy to będzie NFZ, czy to będzie Unia Europejska, czy prezydent Zełański, to jest ktoś, kto w tej naszej krainie Piotrusia Pana przynosi dorosłe zasady i chce nas z niej wyrwać i nam popsuć zabawę. I to też jest bardzo ważne. Jeżeli oglądało się debaty prezydenckie, to, to właściwie najbardziej momentami trzeźwą figurą był tam Krzysztof Stanowski, który po prostu wykpiwał to przekonanie, że możemy sobie pozwolić na wszystko, nic nas nigdy nie będzie kosztować, a właściwie w polityce nie ma żadnych kompromisów czy trudnych wyborów, bo przecież kto Polakowi zabroni? I to jest drugi wymiar tych wyborów, który też myślę, że jakoś dobrze z tą naszą rewolucją ambicji, przynajmniej rozgrywającej się w naszych głowach, koresponduje.
1: Tak, myślę, że to jest dobry finał naszej rozmowy. Mianowicie tytułowa rewolucja ambicji wróciła i myślę, że już ostatnie moje pytanie dotyczyłoby tego, ku czemu nas ta rewolucja ambicji pana zdaniem może doprowadzić? Pan, za co cenię, w tej książce nie zbuduje jakichś daleko rozbudowanych prognoz. Zawsze jestem wobec nich sceptyczny, ale myślę, że słuchacze naszej rozmowy by mnie wybaczyli, gdybym pana nie zapytał o to, no właśnie, jak pana zdaniem, w jakim kierunku ta rewolucja ambicji może Polskę i Polaków poprowadzić?
0: Metaforą, którą rozwija okładka mojej książki, czy którą proponuje okładka mojej książki, jest metafora drogowskazów na rozjeździe dróg pogrążonym w takim świetle przed świtem, takim mroku przed świtem. I ona, myślę, dobrze pokazuje to, gdzie dzisiaj w Polsce jesteśmy. Mianowicie jesteśmy w momencie wyboru, a nawet tak naprawdę całej kaskady wyborów. Ponieważ nam się udało nasze marzenie lat 90. spełnić. Chcieliśmy być społeczeństwem konsumpcyjnym, żyjącym zamożnie, w bezpieczeństwie i bez kompleksów. I powiedziałbym, że te wszystkie rzeczy nam się w 35 lat udało zrealizować. Ale dzisiaj wydaje się, że świat wymaga czegoś więcej. Bycia niezależnym technologicznie. Albo zadbania o własne bezpieczeństwo. Albo próby odpowiedzi na cywilizacyjne wręcz zagrożenie, które niosą zmiany demograficzne. I ma pan rację, ja bardzo unikam tam prognoz, a już tym bardziej wróżenia ze szklanej kuli na temat tego, co się wydarzy, albo sugerowania jakichś jednoznacznych politycznych recept. Ale ja mam wrażenie, że kontynuowanie na tej drodze, która dała nam już właśnie ten dobrobyt, wygodę, bezpieczeństwo, doprowadzi nas do sytuacji, w której te nierówności, które już widzimy między miastem a prowincją, będą tylko się pogłębiać. W której istniejący w Polsce system podatkowy stworzy nam grono bardzo zamożnych posiadaczy majątku i całej reszty pracujących, którzy będą musieli ten drożejący w utrzymaniu system usług społecznych utrzymać. Grozi nam wreszcie kompletna zapaść prowincji, to znaczy miast bez młodych ludzi, bez dobrych miejsc pracy, z coraz droższą w utrzymaniu, starzejącą się infrastrukturą, taką Toskanią bez słońca. To są wszystko rzeczy, które nam grożą i ja nie tyle proponuję jakąś jedną łatwą drogę, co raczej pokazuję, że z tej dyskusyjnej drogi budowania wyłącznie dobrobytu i konsumpcyjnej wygody można spokojnie jeszcze skręcić i pomyśleć o budowie systemu bardziej odpornego na te wyzwania, które nieuchronnie przyjdą.
1: I tu pełna zgoda, tylko że to wymagałoby tego, co jest w Polsce jednak bardzo źle postrzegane, czyli pewnego kompromisu politycznego, osiągnięcia pewnego konsensusu co do kierunków rozwoju między głównymi graczami politycznymi, a to na razie wydaje się kompletnie nierealne, ale mimo to polecam wszystkim Państwu książkę naszego dzisiejszego gościa, pana Jakuba Dymka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A ja, polecając Państwu jego książkę Rewolucja ambicji i jak zmienia się Polska, zapraszam na kolejne programy z cyklu Rzeczy Pospolite. Pozdrawiam, Antoni Dudek.

0: Autopromocja.
1: Nowego Jorku patrzysz na świat nie jak snob, ale jak człowiek, który dostał szansę być w środku tego wielkiego miasta. Nowy Jork to jest nowy język.
2: Na spotkanie z mieszkającym w Nowym Jorku ukraińskim pisarzem Wasylem Machno zapraszam w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19.10. Dorota Gacek.
3: Właśnie wrócili z koncertów w Chinach i Japonii, gdzie reprezentowali polską scenę muzyczną w ramach trasy Jazz po polsku. Teraz zespół MM3 wystąpi przed warszawską publicznością. 14 czerwca o godzinie 17 w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana trio Michała Milczarka, Mateusza Modrzejewskiego i Bartka Łuczkiewicza zaprezentuje zupełnie nowy materiał. Wyjściówki można rezerwować pod adresem koncerty2@polskieradio.pl. Zapraszamy!
4: Muzyka wydaje się nie tylko wytworem kultury, ale również częścią biologicznego wyposażenia człowieka. Noworodek reaguje na rytm, zanim nauczy się mówić. Dźwięki wpływają na tętno, oddech, poziom hormonów, pamięć i emocje. Ludzie wszystkich kultur śpiewają, tańczą i kołyszą się do muzyki. W tym sensie jest ona szczególnym fenomenem, który nie tylko angażuje niemal cały organizm, ale też otwiera przestrzeń pozajęzykowej komunikacji. Czy zatem człowiek jest po prostu istotą słuchającą? Zastanowimy się nad tym w sobotę o 23. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.

Nasz program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska w studiu Róża Świadczyńska. Dobry wieczór. Witam Państwa w naszej wtorkowej Filharmonii Dwójki i zapraszam na koncert kameralny. Recital, który odbył się w audytorium Radia France 14 marca tego roku z udziałem dwóch znakomitych muzyków. Świetnie nam znanego niemieckiego skrzypka Franka Petera Zimmermana oraz młodego, acz bardzo utalentowanego

znanego pianisty z Ukrainy Dmitro Czoniego. Tego samego, którego występ z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w pierwszym koncercie fortepianowym Brahmsa inaugurował niedawno tegoroczny festiwal Katowice Kultura Natura. Wiedeński program występu obu artystów łączył zaś muzykę Franciszka Schuberta z utworami Arnolda Schönberga i Antona Weberna. Taki właśnie kształt koncertu zaproponowany przez Zimmermana, rezydenta Radia France, wpisywał się w jego znane, wszechstronne zainteresowania repertuarowe. Stąd też połączenie romantycznej twórczości Schuberta z takimi intelektualnymi, modernistycznymi utworami Schönberga i Weberna, to dla skrzypka okazja do zaprezentowania różnych stron swojego artystycznego amplua. A towarzyszyć będzie mu w tej eksploracji Dmitro Czoni. Młody, jak powiedziałam, ukraiński pianista, urodzony w Kijowie w 1993 roku, ale wykształcony i działający od lat w Wiedniu. Muzyk, z którym Frank-Peter Zimmermann od 2023 roku tworzy duet skrzypcowo-fortepianowy. Czoni to laureat prestiżowych konkursów w Santander, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Leeds, a także konkursu Van Cliburna dla młodych pianistów, zwanego po prostu The Cliburn, na którym w 2022 roku młody artysta zdobył trzecią nagrodę. Te sukcesy pozwoliły mu zaistnieć na wielu prestiżowych estradach, tym bardziej, że krytycy chwalą jego nieskazitelną technikę, imponującą wirtuozerię, przejrzystość artykulacji i wyjątkową muzykalność. Będzie okazja, by się o tych opiniach przekonać w programie, który okazuje się dialogiem klasyczno-romantycznej tradycji z modernistycznymi poszukiwaniami drugiej szkoły wiedeńskiej. Na początek Schubert i jego skrzypcowa Sonatina Amol w katalogu Deutsche pozycja 385. Czteroczęściowy utwór, utrzymany w tradycji klasycznej, powstały w 1816 roku, a więc w czasie, kiedy umysł kompozytora nie był jeszcze zmącony nadchodzącymi problemami życiowymi. No i ten stan ducha 19-letniego Schuberta oddaje jego muzyka. Wbrew pozorom bardzo dojrzała i głęboka, jak na mylący nieco tytuł Sonatina. Tytuł mający przyciągnąć do tego utworu szerszą publiczność wychowaną na utworach Mozarta i Beethovena, kompozytora, do którego Sonatina Schuberta wyraźnie nawiązuje. Część pierwsza, niosąca w sobie emocjonalny niepokój i szereg wyrazowych napięć, to Allegro Moderato. Druga, Andante, pobrzmiewa już w bardzo schubertowskim duchu. Dalej mamy menuet w tonacji demol z kontrastującym triem oraz finałowe Allegro na powrót w amol. Przenosimy się do Paryża, gdzie Sonatinę Schuberta grają Frank-Peter Zimmermann i Dmitro Czoni.

Sentymentalnie czuła, ale bynajmniej nie czułostkowa muzyka Franciszka Schuberta. Jego wczesna skrzypcowa sonatina A-moll, Deutsch 385, utwór z 1816 roku, wydany dopiero po śmierci kompozytora. Tak właśnie w romantycznym duchu rozpoczął się recital kameralny skrzypka Franka Petera Zimmermana i pianisty Dmytro Czoniego w paryskim audytorium Radia France 14 marca tego roku. No i czas teraz na pierwszą z kompozycji, którymi artyści postanowili inkrustować twórczość Schuberta. Cztery utwory na skrzypce i fortepian opus 7 Antona Weberna. Wkraczamy zatem w zupełnie inny świat, świat mikrostruktur i eksperymentów brzmieniowych. Przed nami bowiem wczesna kompozycja Weberna, ukończona w 1910 roku, a prawykonana 24 kwietnia 1911 przez skrzypka Fritza Brunera i pianistę Atte Jonasa Werndorfa w Wiedniu. Cztery utwory na skrzypce i fortepian powstały w tym samym czasie, co pięć części na kwartet smyczkowy opus 5 i sześć utworów na orkiestrę opus 6. Mają też, co ciekawe, wiele cech wspólnych, począwszy od zwięzłości i abstrakcyjnych tytułów po zasadę kontrastu rządzącą kolejnymi ogniwami. To właściwie szereg takich krótkich, swobodnych zdarzeń dźwiękowych, pozbawionych ostrych konturów rytmicznych, pracy motywicznej i tradycyjnej formy. Sehr langsam, rasch, sehr langsam, bewegt. To cztery kontrastujące tempem ogniwa utworu, który Frank Peter Zimmermann i Dmytro Czoni postanowili połączyć attacca z wariacjami Schuberta na temat pieśni Trockene Blumen, Deutsch 802. To z kolei utwór przeznaczony w oryginale na flet i fortepian, będący zbiorem siedmiu wariacji na temat pieśni z cyklu Piękna Młynarka. Wariacje dziś równie chętnie wykonywane przez skrzypków są okazją do zademonstrowania wirtuozerii i rozmaitych elementów techniki skrzypcowej. Techniki, którą niewątpliwie może się poszczycić Frank Peter Zimmermann, w czym nie ustępuje mu przy fortepianie z kolei Dmytro Czoni. Zatem Webern, a zaraz potem Schubert. Wracamy do Paryża.

Uschłe kwiaty, trockne blumen. Taki tytuł nosi 18. pieśń z cyklu Die schöne Müllerin, Piękna Młynarka, skomponowanego przez Franciszka Schuberta do poezji Wilhelma Müllera w 1823 roku. Zaledwie rok później Schubert na podstawie tematu tej pieśni opracował zestaw 7 wirtuozowskich wariacji poprzedzonych introdukcją. Utwór, który dziś zabrzmiał w wersji na skrzypce i fortepian w wykonaniu Franka Petera Zimmermana i Dmitro Czoniego. A słuchamy w Filharmonii Dwójki, przypomnę, występu obu artystów w paryskim audytorium Radia France, której orkiestry Zimmerman jest w tym sezonie solistą rezydentem. Przed nami w wykonaniu obu muzyków kolejny zestaw reprezentujący dwie wiedeńskie tradycje. Najpierw najbardziej zaawansowany dźwiękowo utwór w programie, Arnold Schönberg i jego Fantazja na skrzypce i fortepian op. 47. Dzieło z 1949 roku, zamówione przez skrzypka Adolfa Kolodowskiego do wykonania w Los Angeles, gdzie miała miejsce jego premiera 13 września z okazji 75. urodzin kompozytora. Partia skrzypcowa Fantazji, zawierająca całą gamę technik instrumentalnych, powstała ponoć w zaledwie kilka dni. No i miał być to w zamierzeniu ostatni utwór kameralny Schönberga, osłabionego po przebytym zawale i pracującego nad swoimi finalnymi partyturami. Fantazja przypomina czteroczęściową sonatę z kolejnymi ogniwami opisanymi jako grave, lento, grazioso, scherzando, tempo, primo. Swoim rapsodycznym, jakby improwizowanym charakterem i złożoną formą przypomina skrzypcową fantazję C-dur Schuberta, Deutsch 934. Jedno z ostatnich dzieł kompozytora, powstałe w końcu 1827 roku i obejmujące aż 7 ogniw. Trzecie z nich to temat pieśni Schuberta, Sei mir gegrüßt, z kolejnymi wariacjami, po których powraca temat fantazji i kolejne 3 wirtuozowskie ogniwa prowadzące do finału. Cała fantazja, którą Dmitro Czoni i Frank-Peter Zimmermann połączyli z fantazją Schönberga, to utwór o bardzo wysokim stopniu trudności i wymaganiach wyrazowych, które kompozytor stawia zarówno przed skrzypkiem, jak też przed pianistą. A zatem tym razem Schönberg,

Tak kończy się wirtuozowska fantazja C-dur Franciszka Schuberta w katalogu dzieł kompozytora, pozycja 934. Ostatnie jego dzieło przeznaczone na skrzypce i fortepian, prawykonane w Wiedniu w styczniu 1828 roku przez skrzypka Józefa Slawika i pianistę Karla Marię von Bokleta. A my słuchaliśmy wykonania zarejestrowanego w Paryżu 14 marca tego roku w audytorium Radia France przez Franka Petera Zimmermana i pianistę Dmitro Czoniego. Obaj artyści poprzedzili muzykę skrzypcową Fantazją op. 47 Arnolda Schönberga. Jak Państwo słyszą, publiczność gorąco oklaskiwała ten występ, no bo też był to prawdziwy popis talentów i umiejętności obu artystów, co sprowokowało bis.

Allegro Amabile z sonaty S dur roku 120 numer 2 Johannesa Brahmsa na klarnet bądź altówkę. Tu zabrzmiała w wersji na skrzypce i fortepian grana na bis przez Franka Petera Zimmermana i pianistę Dmitro Czoniego w Paryżu na koncercie w audytorium Radia France 14 marca. Tak zakończyła się dzisiejsza retransmisja, ale zanim oddamy się wieczornej lekturze, chciałam powrócić jeszcze na chwilę do interpretacji Franka Petera Zimmermana. To skrzypek niezwykle wszechstronny, nagrał na płyty niemal cały repertuar koncertowy i recitalowy od Bacha do Ligetiego, ostatnio rapsodie skrzypcowe Bartoka, koncert skrzypcowy Strawińskiego, ale także płytę z repertuarem kameralnym nagraną w duecie z Dmitro Czonim, pianistą, którego słuchaliśmy w Paryżu. Wychowanym w Kijowie, który kształcił się potem w Wiedniu, uznanej pedagog Milany Czerniawskiej, no i jest dzisiaj coraz lepiej rozpoznawalny na międzynarodowych estradach. Wspominałam, że to on właśnie inaugurował festiwal Katowice Kultura Natura występem w pierwszym koncercie fortepianowym de mol Johannesa Brahmsa, a teraz posłuchamy go w repertuarze kameralnym. Oto jak brzmią trzy poematy z cyklu Mity Karola Szymanowskiego w najnowszym nagraniu obu artystów. Źródło Aretuzy, Narcyz oraz Driady i Panna.

0: Dryady i Pan, a wcześniej Narcyz i Źródło Aretuzy. Trzy poematy z cyklu Mity na skrzypce i fortepian op. 30 Karola Szymanowskiego. To fragment ubiegłorocznego nagrania duetu Frank Peter Zimmermann skrzypce i Dmitro Czoni fortepian, bohaterów tej części dzisiejszej Filharmonii Dwójki. Program drugi, minęła 22.
1: Książka do słuchania.
0: Przed nami drugi fragment pamiętników Jana Chryzostoma Paska, polskiego szlachcica i pamiętnikarza. W nagraniu z roku 1976 Gustaw Ludkiewicz.
2: Rok pański 1659. Zaczęliśmy tamże w Hadersleven. Daj Panie Boże szczęśliwie. Gdzie zażywaliśmy mięso pustu, lubo nie z taką przecie jako w Polsce wesołością. Mieliśmy jeszcze na przeszkodzie insulę Alzen, która że nam w tele zostawała, dlatego też nam na wielkiej była przeszkodzie. I czelać nam na czatach porywano, i zdobycz odbierano, bo tam prezydium było wielkie. Przeszło tedy kolonie wojsko brandeburskie i z armatą, i z piechotami, a po staremu uderzyć na nią nie chcieli, czyli też nie śmieli, jak to powiadają, kruk krukowi oka nie wykole. Wojewoda raz pojechał na rekognoscencyją w 300 koni kwidem na przejazdkę. Nic nie mówiąc kazał otrąbić, żeby nazajutrz gotowość była wszelka i wsiadać na koń. Jużeśmy tedy nie zapomnieli o lepszym porządku, bo się kazało i w sakwy czeladzi nabrać adwiktum. I tak jechali. W pewnym miejscu odcieni lud siekierami, co było może jeszcze

brzega nie puściło, lubo było nie bardzo zimno i pogody były piękne. Toż z drugą stroną draganija także uczynili, a stało się to w lot, że nie wiedzieli prezydiari, a żeśmy już na drugim lądzie byli, bo sobie siedzieli w mieście i po wsiach. Było pływać jako na Pragę z Warszawy. Ale po środku tej odnogi było miejsce takie, gdzie koń zgruntował i mógł odpocząć, bo było takiego miejsca z pół stajania. Sam tedy przeżegnawszy się, wojewoda wprzód w wodę, pułki za nim, bo jeno trzy były, nie całe wojsko. Każdy za kołnierz zatknąwszy pistolety, a ladownicę uwiązawszy u szyję. Skoro przypłynął na środek, stanął i kazał każdej chorągwi odpocząć, a potem dalej. Konie już były do pływania próbowane. Który źle pływał, to go między dwóch dobrych mięszano. Nie dali mu tonąć. Dzień na to szczęście był cichy, ciepły i bez mrozu. Już była trochę i rezolucja poczęła następować, ale zaś potem zima tęgo ujęła. Żadna tedy chorągiew nie była jeszcze u lądu, kiedy Szwedzi przypadli. Strzelać tedy poczęli, chorągiew też, która wyszła z wody, to zaraz na nieprzyjaciela skoczy. Szwedzi widząc, że choć dopiero z wody, a przecie strzelba nie zamokła, ale strzela i zabija w nogi. Owych też, co ich przybywało na pomoc, przerżnęli konimi dopieroż w nich jako w dym. Powiedali zaś więźniowie, żeśmy rozumieli na was, żeście diabli, nie ludzie. O komendanta tamecznego przysłał król duński, prosząc, żeby mu go żywcem przysłać, bo miał do niego wielką jakąś pretensyją. Nie wiem, jako go tam witano. Po owej robocie, jak się wojsko dorwało do cieplej izby, kto kogo mógł złapać, lubo chlopa, lubo też kobietę, to zaraz odarł z koszuli, żeby się przewlec. Przetrząsnąwszy tedy ową insulę, bo to niewielka, jeno jej 7 mil, miast kilka, wsi kilkadziesiąt, obsadził tam wojewoda na komendzie grzecznego kapitana, szlachcica duńskiego, z ludźmi nowo zaciążnymi. Bo taki był ordynans, że zaraz za nami, gdzieśmy weszli z wojskiem, oficerowie króla duńskiego werbowali i tymi ludźmi osadzano fortece, które się dostawały. Wziął jednak wojewoda sobie ze 100 Szwedów dobrych i pomieszał ich między draganiją w nadgrodę tych, co przecie tu i owdzie musiało ich ubywać, jako to zwyczajnie, gdzie drwa rąbią, tam trzaski padają. Po tym wróciło się wojsko do swoich kwater, już się nazad w statkach przewożąc. Jako tedy ten rok pięknie się skończył wzięciem Koldynka z dobrą sławą, tak i ten nowy dosyć się fortunie zaczął wzięciem tak glorioze tej insuli Alzen. Poszliśmy po tym do prowincji duńskiej, która się zowie Jutland, a przeszedłszy stanął pułk królewski Warhusen w mieście pięknym. Ustawa tedy stanęła, żeby brać po 10 bitych talerów co miesiąc na koń z plugu, co u nas lan, to tam u nich pług. Braliśmy tedy w pierwszym miesiącu według ustawy, w drugim po 20 bitych, w trzecim już kto co mógł, choćby najwięcej wytargować, zrozumiawszy substancyją chłopa, jeżeli się miał dobrze na mieszku. Wysyłają tam tedy mnie na deputację, a najbardziej respektem języka łacińskiego, bo tam lada chłop po łacinie mówi, a po niemiecku rzadko kto, po polsku nikt. I taka właśnie dyferencja mowy Jutlandczyków od niemieckiej, jako Lotwa albo Żmuć od Polaków. Trochę mi było niesmaczno tam jechać, ale przecie mając zawsze apetyt do widzenia świata, nie wymówiłem się. A przyjechawszy tam, jakobym nie umiał po łacinie, pokazałem asygnację komisarską. Pytają mnie, Kander Deitsch? Odpowiem, nix. Przyprowadzili jednego, co umiał po włosku, pyta mnie, Italiano Pierla, Franciese? Ja nix. Ledwie nie poszaleli pludracy od frasunku, że się ze mną zmówić nie mogli. Cokolwiek do mnie mówią, to ja

tylko odpowiadam Gielt. Pytają mnie, co sobie każesz dać jeść, to ja po staremu Gielt. Pytają, co będziesz pił, Gielt. Proszą, żeby na nich nie nagle następować o pieniądze, ja mówię Gielt. A przecie najczęściej do mnie po łacinie mówią, że to Polakom lingua usitata. Przyprowadzili mi szlachcica, który tam blisko ich mieszkał, zaraz majątności jego obok i zamek widać było niedaleko. Fryderyka, który w wojsku służył i rożnie peregrynował, żeby się mógł jakokolwiek ze mną porozumieć. Mówi tedy do mnie, ego saluto dominationem vestram. Ja mówię, Gielt. Mówi, pierla francieso, Gielt. Mówi, pierla italiano, Gielt. Rzeczę do nich, żadnego języka nie rozumie. Pojechał tedy posiedziawszy, oni w srogim myśleniu, a było tego przez cały dzień. Już mieli do brandeburskiego wojska posłać, nająć kogo do rozmowy ze mną, a już się jeden gotował jechać. A tymczasem nazajutrz z rana przynieśli mi w podarunku lososia żywego, wielkiego w wannie. Wolu karmnego i jelenia, także żywego, chowanego, na powrozie przyprowadzili. A przy tym w kubku 100 bitych talerów. Ponieważ widzieli, że żadnym językiem nie mogli mię zażyć, mówią już lingua nativa, że przynieśliśmy podarunek. Dopiero ja do nich przemówił, na ów kubek z talerami pokazawszy. Iste est inter pres meorum et vestrorum desideriorum. Oto jest tłumacz życzeń moich i waszych. O, kiedy to Niemcy skoczą od radości, kiedy się poczną rzechotać, obłapiać mnie, kiedy to skoczą na miasto, powiadając, że przemówił nasz pan, owego gonić, co już był wyjechał po tłumacza, dopieroż się rozmawiać, dopieroż dyszkurować. Popieli się Niemczyzka na uśmiech, a nazajutrz dopiero w traktat. Pokazałem im rejestr komisarski, jak wiele plugów, na którą wieś położył, i już żadne nie było sprzeczki i zaprzeć nic nie mogli, kiedy widzieli, że nie mój wymysł, ale komisarska taka jest ordynacja. We dwóch dniach złożyli pieniądze za pierwszy miesiąc. A już kiedy o talarach jaka była mowa, to ich nie mianowali talerami, ale interpretes, które pieniądze kazali im zaraz odwieźć do chorągwie, posławszy przy nich trzech pacholków. Chciały mi sam jechać, ale prosili bardzo, żeby nie jeździć, bo się bali, żeby ich brandeburskie czaty nie infestowali, którzy za 6 mil tylko stali. Jakoż i bywali po tym, ale szkody nie uczynili, bo choć porwał jakie bydle, to zaraz puścił, obaczywszy zalogę, a sam uciekał. Miałem tam różne uciechy i zabawy, widząc takie rzeczy, czego w Polsce widzieć trudno. Ale też to i uciecha być przy łowieniu ryb na morzu, których cudowne genera i cudowne specjes. Kiedy wyciągną tego okrutne mnóstwo, to które się mnie najpiękniejsze widzą i najlepsze są złe i jeść się nie godzą, odrzucają na piasek dla psów i ptaków. Insze zaś, choć dobre to do jedzenia, są szpetne, że i spojrzeć na nie brzydko. Jest tam ryba tak straszna, że jeno na ścianach kościelnych malowanego widywalowego, co mu płomień z gęby wychodzi. I mówiłem, gdyby mi glut największy był, to bym tej ryby nie jadł. Jest to tam lepiej, ślepie, jak u smoka straszne. Paszczęka szeroka, a płaska jak u małpy. Na lbie rogi dwa zakrzywione, takie jak u kozy dzikiej, ale tak ostre, że się zakole jako iglą. Zażywaliśmy też tam rekreacji rożnej na morzu, wsiadszy w barkę. Kiedy woda spokojna była, to bywało jeno stanąć spokojnie, a pojazdami nie robić. To się rozmaitego napatrzył stworzenia, rozmaitej gadziny i zwierzów morskich, cudownych ryb, a osobliwie w tym miejscu stanąwszy, gdzie jest trawa, z której sól robią. Różnych rzeczy dziwnych napatrzy się na dnie morskie.

wszystkim. Miejscem są piaski czyste, miejscem trawy i coś jak drzewka. Miejscem stoją skały, tak jak jakie słupy, jako budynki. A na owych skalach siedzą jakieś zwierzątka dziwne. Zawsze starałem się, żeby widzieć to, czego w Polsce widzieć nie mogę. Tylko, że trzeba było być zawsze na ostrożności.

0: Jeżdża admirał z okrętów do kościoła na nabożeństwo do Ebeltoft, z nami się też poznał i był tak niepyszny, choć to właśnie tej prerogatywy, jaką u nas hetman, że wstępował do naszej gospody z kościoła wyszedszy i nas też do siebie zapraszał. Jednego czasu prosił mnie i Landskorońskiego do siebie na okręt w dzień niedzielny. Lubo tam jest port spokojny i cichy, ale przecie nieprzystępny, bo do samych bulwarków okręt wielki wojenny nie przystąpi, chyba te małe okręty kupieckie, szmagi. Trzeba tedy było do okrętu wozić się. Tak tedy siedliśmy w barkę i zajechaliśmy do okrętu. Jeno tedy jeść dano, aż wola majtek, ten co na najwyższym maszcie pilnuje, że idą dwa okręty od Zelandyjej. Przychodzi strażnik, powiada o tym wodzowi po niemiecku, a on zaś nam po łacinie i zaraz dolożył. Isti duo nobis prandium non impedient. Te dwa okręty nie zaklucą nam obiadu. Kazał jednak upatrować bander, jakie są, czy szwedzkie, czy jakie insze, których jeszcze z daleka rozeznać trudno. Wola znowu, że idą drugie dwa. Zaraz po tym powiada, że idzie ich więcej, ale jeszcze daleko. Patrzą przez perspektywy. Co widzicie? Powiedzą, że jeszcze nic więcej nie możemy rozeznać. Każe on sobie podać swoją perspektywę, znać, żeby to albo oko lepsze, albo też zaś, co zwyczajnie bywa, lepsza zawsze u pana perspektywa. Dojrzał zaraz owych najpierwszych bander, że Szwedzi, a po tym coraz to więcej się ich pokazuje, że już ich widać 15. Kazał tedy okrętom swoim trochę lepiej rozszerzyć się, jako mógł kapere port, ale z portu nie wychodzić, żeby ich nie mogli circumvenire, bo lubo by się on był z nimi śmiele potkał, choć ich więcej było, ale że ludzi nie miał na okrętach, mało co tylko armata puszkarzów, a tych ludzi, co ad gubernium statków należą, bo to on, jakem już napisał, miał wojska nasze przewozić na Fionię i dlatego okręty przysłano bez żołnierzów, wiedząc, że u nas są piechoty.
1: To był drugi fragment pamiętników Jana Chryzostoma Paska w interpretacji Gustawa Ludkiewicza. Do tej lektury powrócimy jutro o 22:00, a przed nami ostatnie już minuty naszego filharmonicznego spotkania, w których proponuję Państwu powrót do muzyki Karola Szymanowskiego. To będzie wybór tym razem fortepianowych mazurków z opusu 50, ale w niecodziennej wersji, bo będzie to wykonanie kwartetu saksofonowego Nemesis. Fragment albumu zatytułowanego Folk Echoes, wydanego przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. A grają na saksofon Łukasz Dyczko, Oskar Żążewski, Karol Mastalerz oraz Wojciech Chałupka.

0: Muzyka Karola Szymanowskiego, dziś w wersji na kwartet saksofonowy. To było pięć mazurków z opusu 50, numer pierwszy, numer drugi, trzeci oraz mazurek numer 6 i 18. A grał kwartet saksofonowy Nemezis, czyli Łukasz Dyczko, Oskar Żążewski, Karol Mastalerz i Wojciech Chałupka. To wszystko w dzisiejszej Filharmonii Dwójki. Róża Świadczyńska, dziękuję i życzę Państwu spokojnej nocy.
1: Autopromocja.
2: Piąta struna to dwie nocne godziny, w czasie których penetrujemy bliższe i dalsze zakątki muzycznego wszechświata. W audycji krzyżują się rozmaite style i gatunki. Folk i jazz, ambitny pop i piosenka z dobrym tekstem, muzyka dawna i współczesna. Ważne jest również słowo. Dla mnie to najbardziej osobiste spotkanie z Państwem. Zapraszam w każdy czwartek o 23:00. Piotr Matwiejczuk.
1: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 22:30.
4: Rozmowy po zmroku.
5: Dobry wieczór, mówią Państwu Dominik Gac
3: i Maria Czok.
5: Dziś porozmawiamy o teatrze dla młodzieży.
3: I tutaj suspens, ponieważ postaraliśmy się o to, aby zgodnie z maksymą nic o was bez was byli także przedstawiciele tej młodej, rzadko w radiu spotykanej grupy. Cieszymy się, że jest z nami przedstawicielka właśnie młodego pokolenia, aktorka Stefania Sural. Dobry wieczór.
6: Dzień dobry.
5: Poza tym jest z nami także reżyserka teatralna Gosia Wdowik. Dobry wieczór.
7: Witam serdecznie.
3: A także kulturoznawca, teatrolog, zastępca dyrektorki do spraw programowych w Teatrze Ochoty w Warszawie, Piotr Morawski. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
5: Wyjaśniając te akustyczne atrakcje, warto dopowiedzieć, że Gosia Wdowik łączy się z nami z Krakowa, a nie ma takiego dziwnego głosu tak po prostu.
3: Zaprosiliśmy was do audycji poświęconej teatrowi młodzieżowemu, teatrowi dla młodzieży i chyba chcemy rozpocząć od takiego pytania, co to w ogóle jest? Czym dla was jest to hasło, jakie rozumieć? Piotrze, patrzę w twoją stronę, bo ty reprezentujesz teatr, który się nazwał teatrem młodzieżowym.
8: Tak, nazwaliśmy się w ogóle pierwszym w Polsce teatrem dla młodzieży i to jest rzeczywiście nasza misja. Jest takim programem od września razem z Justyną Sobczyk i Magdą Grudziecką. Piastujemy funkcję właśnie osób programujących i zarządzających tą instytucją. Co to dla nas znaczy? Myślę, że znaczyło bardzo wiele, jak pisaliśmy ten program i trochę może się po drodze rzeczy zmieniło, przynajmniej w mojej optyce, jak o tym myślę, ale to, co jest, wydaje mi się, cały czas kluczowe i cały czas jest najważniejsze w tym programie, to jest myślenie o tym, żeby teatr dla młodzieży robić jednak z młodzieżą. Żeby opierać to w to, co robimy, cały repertuar, który też zresztą nie musi się ograniczać tylko do spektakli, żeby opierać go też na rozmowie z młodzieżą, na badaniach młodzieży, żeby ten głos, chociaż też nie będziemy robić spektakli w takich, gdzie młodzież będzie występować na scenie, ale żeby ten głos młodzieży, jak właśnie głos ekspercki, głos osób konsultujących, odbierających, feedbackujących, jak najwięcej tych funkcji chcielibyśmy mieć, wspierał nas po prostu w takim myśleniu o teatrze, który po prostu będzie odpowiadał na potrzeby młodych osób. Chodzi nam też o to, w takim myślę też dużym, gdybym miał powiedzieć jednym słowem, to marzy mi się miejsce, do którego młode osoby będą chciały przychodzić z własnej woli. Po prostu, żeby tam pobyć też. Nie tylko, żeby oglądać spektakl, tylko żeby to było takie miejsce, gdzie chce się być, gdzie młode osoby chcą przychodzić, chcą poznawać inne młode osoby, chcą się angażować w różne rzeczy, chcą proponować różne...

0: rzeczy. I też mamy taki program właśnie tak, który się nazywa To Inicjatywy, gdzie młode osoby mogą same przyjść z jakimś pomysłem na to, co w naszej przestrzeni można zrobić. No więc to jest w skrócie chyba to. To znaczy ja się czuję jako osoba, która buduje jakąś ramę dla obecności innych osób.
1: Pytanie do Gosi Wdowik. Gosiu, ty, no wydaje mi się, jako jedna z nielicznych reżyserek teatralnych postanowiłaś się nad tymi tematami młodzieżowymi pochylić i pochylać dalej. Czy czułaś, że to są historie nieopowiedziane albo niedostatecznie opowiedziane w Polsce na scenach?
2: Chyba nie wynika to z braku, czyli z takiego poczucia, że nie ma tych historii na scenie, ale bardziej z takiego poczucia, że to jest taki świat, który z jednej strony jest ciekawy dla nas dorosłych, no bo jakoś jest przez nas przeżyty, no bo każdy z nas ten etap dorastania ma za sobą, a z drugiej strony jakby żyjemy w tak różnych czasach od tego, jak my dorastaliśmy, że żeby zainteresowało mnie coś w tym, żeby z jednej strony tak sentymentalnie powracać do tamtego momentu, a z drugiej strony zastanawiać się, jakie są zmiany obecnie ze względu na to wszystko, co się dzieje w takim polityczno-społecznym, takiej polityczno-społecznej perspektywy. A w sumie tak naprawdę muszę powiedzieć, że takim punktem wyjścia i początkiem, żeby tą przygodę z tymi tematami młodzieżowymi zacząć, jest spektakl, w którym Stefania Sural brała udział, czyli spektakl, czy cykl spektakli Dziewczynki i Dziewczyny, i takie poczucie, że jakby czyli cykl, który ma, może to trzeba tak powiedzieć, że to jest cykl dwóch spektakli i mam nadzieję, że więcej w przyszłości, w którym opowiadamy życie pięciu bohaterek, dziewczynki. To jest spektakl, który wydarzył się, kiedy nasze bohaterki miały od 8 do 13 lat i 7 lat później spotykamy się z spektaklem Dziewczyny, kiedy już o te 7 lat te bohaterki są starsze. I jakoś dla mnie ta możliwość, poprzez też tą bliskość, którą jakoś z moimi bohaterkami mam nawiązaną, ta możliwość wglądu w ten moment dorastania wydała mi się niezwykle intrygująca i poczułam, że to jest taki temat, który jakoś nie do końca kończy się tylko na tym jednym spektaklu, jest czymś, co chciałabym eksplorować dalej.
3: Skoro już jesteśmy przy tym tytule, to Stefanio, potrzebny jest bardzo twój głos i twoja perspektywa, bo skoro ta przygoda z teatrem i z reżyserką i z koleżankami w obsadzie jest rozciągnięta w tak długim czasie, to ona już jest pewnie jakąś taką wyraźną częścią życia bardziej niż skokiem w bok na zasadzie hej, zróbmy spektakl, to będzie fajna przygoda.
4: Tak, zdecydowanie. No, my z dziewczynami znamy się w tym roku, w kwietniu było równo 10 lat od tej pierwszej premiery właśnie Dziewczynek w Teatrze Studio. I no, zostało z nami to wszystkimi do teraz bardzo. Nie każdy z nas chce iść w tą artystyczną stronę, ale mamy tą relację, którą zbudowałyśmy. A tak przyznam, z takiej artystycznej strony, no to jest to dobry start po prostu bardzo. Bardzo rozwijający i w bardzo dobrych warunkach i w bardzo dobrej atmosferze i szczerze życzę każdej młodej osobie, która gdzieś tam by chciała zacząć mniej więcej w takich warunkach.
3: A jeszcze trzymając ciebie na moment przy mikrofonie, wracając też do otwierającego pytania o to, jak rozumiemy teatr dla młodzieży, to dla ciebie czym jest, co się kryje za tym hasłem teatr młodzieżowy?
4: Ja to właśnie rozumiem inaczej, bo z mojej perspektywy jest tak, że to są relacje między dorosłymi a młodzieżą i to jest bardzo o współpracy dorosłych z młodzieżą, a nie stricte o samym działaniu artystycznym samej młodzieży. I uważam, że jest trochę za mało takiego pola do manewru i do jakiejś takiej, no takiego wyrażania siebie po prostu i tworzenia też przez młodych ludzi. W większych instytucjach, bo bardzo trudno jest nam zacząć po prostu, mimo że na przykład, nie wiem, ktoś działa w stolicy i tutaj tych aktywności ma dużo i tych miejsc, w których może robić takie rzeczy też jest dużo, no to też może być tym właśnie problemem, że tego jest dużo i dużo też jest chętnych, więc nie zawsze gdzieś tam da się odnaleźć w tym wszystkim i być zauważonym. I ja osobiście chciałabym, żeby, to tak wracając do mojej tej pierwszej myśli, chciałabym, żeby było więcej organizacji, może jakichś inicjatyw lub dorosłych ludzi, którzy chcieliby dać młodzieży większą rękę po prostu do robienia tego, bo niestety to się często zdarza, że, i nie mówię, że to jest złe, ale w pewnym momencie młodzi ludzie, mam wrażenie, chcą być trochę bardziej sprawczy I wtedy jest właśnie

0: właśnie ten moment, kurczę, ale czy to mi na pewno wystarcza, to wszystko, gdzie jestem, bo często to jest w formie tylko zajęć dodatkowych, a nie stricte takiego działania i angażowania się, jakby się bardzo chciało.
1: To ja wywołam do odpowiedzi ponownie Gosię Wdowik. Gosiu, ty masz doświadczenie pracy zarówno z dziewczynkami, jak i dziewczynami, ale oczywiście też w ogóle z młodzieżą, jak i z dorosłymi. Gdybyś miała wskazać takie główne punkty różnicy w podejściu do pracy, do organizacji pracy także, to co by to było?
2: Wydaje mi się, że też ten nasz projekt wspólny ze Stefą jest i z pozostałymi bohaterkami jakby jest o tyle wyjątkowy, że to nie jest projekt, a w szczególności, że ta druga część, którą ja czuję, że ona jest w pełni realizowana tak na podstawie tylko mojej artystycznej wizji, ale mam taką jakąś wielką nadzieję, że dziewczyny też czują się i współodpowiedzialne, ale też jakoś twórczo wyrażone w tym spektaklu. I mam wrażenie, że tutaj było dla mnie bardzo istotne w tym zaproszeniu ich ponownie do tej pracy, żeby też zastanowić się, co one tym razem w tym drugim spektaklu chcą powiedzieć i jak chcą też o sobie opowiadać, bo pierwszy spektakl też był o tyle specyficzny, że tam dziewczyny nie zabierały w ogóle głosu, czyli jakby my opowiadaliśmy o nich, a one jakby w żaden sposób się nie odzywały, nie pokazywały swojej perspektywy, a tutaj jakby to było w takim pierwszym momencie, kiedy ja powróciłam do nich z tym pomysłem, że hej, jednak robimy i będzie ta druga część, no to pierwszą taką odzewem było właśnie, że my tym razem chcemy mówić i chcemy tą naszą perspektywę pokazywać. I myślę, że to te takie myślenie o tym, że robimy to razem, oczywiście mając różne w tym funkcje, no bo jestem za coś innego odpowiedzialna, za coś innego są dziewczyny, ale jakby było jakoś bardzo istotne, żeby to też był ich spektakl. I myślę, że to jest bardzo inne od innych spektakli, które robię, gdzie jednak ta moja wizja artystyczna jest bardzo czymś oczywiście współtworzonym przez innych, ale nie mam takiej odpowiedzialności albo nie muszę współdzielić tej odpowiedzialności za to, co na tej scenie pada. A w tym wypadku to my nie tylko w trakcie procesu tworzenia spektaklu zmieniałyśmy ten spektakl tak, żeby dziewczyny czuły, że on je reprezentuje, ale już w samej eksploatacji, ponieważ spektakl jest grany już praktycznie chyba 3 lata, w tym roku będzie, i jakby też w trakcie tego życie dziewczyn się zmieniało, więc sam spektakl też naturalnie musiał się zmieniać. I to jest coś innego, czyli ta otwartość na zmianę jakby i na modyfikację względem tego, jak też te bohaterki ten spektakl widzą.
3: Wspomniałeś, Piotrze, mówię teraz do Piotra Murawskiego, o waszym zadaniu w Teatrze Ochoty jako o budowaniu pewnej ramy, w którą można wpuścić aktywność, o którą się Stefania też tutaj dopomina, ale interesuje mnie, jak połączyć takie otwarcie na młodych z tym, czego jednak się od instytucji kultury finansowanej publicznie oczekuje, czyli na przykład z repertuarem. Jak to wygląda z waszej perspektywy?
4: To znaczy, no oczywiście, że tak. I to jest tak, że my tworzymy ramy, ale też bierzemy odpowiedzialność, zapewniamy bezpieczeństwo. To jest jasne i oczywiste. Ale też o repertuarze myślimy w taki sposób, że spektakle, które powstają w tym teatrze, no one są punktem wyjścia albo czasem też relacją z pewnego procesu, który się odbył, do którego młodzież jest zaangażowana. No patrząc nawet na ten sezon, który się już kończy, zaczęliśmy go spektaklem Tofi, który był o młodzieży w kryzysie bezdomności, no i w związku z tym też gdzieś zawiązaliśmy partnerstwo z Fundacją Po Drugie, która zajmuje się właśnie bezdomnością wśród młodych osób. Więc jakby chodzi o to, żeby za każdym razem każdy spektakl był trochę też takim powodem do budowania sojuszu, do zapraszania też osób, które działają w polu społecznym. Tak samo było zresztą przy spektaklu Greta, o aktywizmie ekologicznym, gdzie też zaproszone były do współtworzenia tego spektaklu osoby aktywistyczne. Później w spektakl Masz coś w zębach o młodzieży ukraińskiej w polskiej szkole. I też zaprosiliśmy tutaj w ramach takiego sieciowania organizacje zajmujące się młodzieżą migrancką. Więc myślę, że to jest trochę takie myślenie. To znaczy, że spektakle, oczywiście one wszystkie mają swój wymiar artystyczny, mają wartość artystyczną. Ale też, co wynika też z takiego, nie wiem, mojego przekonania, to znaczy, no, że sztuka jednak się, że ona nie jest zawsze zamknięta tylko w tej ciemnej sali, w której odbywa się spektakl, ale że też chodzi o to, żeby ona coś uruchamiała. I zwłaszcza w przypadku teatru dla młodych osób, bo to też badania, które robiło jeszcze Centrum Sztuki Dziecka,

0: parę lat temu pokazywały, no, że teatr jednak wśród młodych osób no, nie cieszy się, by tak rzec, dobrą opinią. Tak? To znaczy, że raczej jeżeli chodzi o te miejsca, które młodzież wybiera do spędzania wolnego czasu, no to teatr jest gdzieś tam na smutnym, szarym końcu. W związku z tym też to, co nami powodowało, to jest szukanie też jakichś nowych form czy nowych sposobów obecności. Stąd pomysł właśnie na chociażby na to inicjatywy, czyli inicjatywy Teatru Ochoty, gdzie to młodzież może przychodzić. Pierwszym takim wydarzeniem był pokaz mody, był koncert, był kurs szycia. W związku z tym rzeczywiście te praktyki mogą być bardzo różne i jakby ta strategia w ogóle myślenia o repertuarze, że jakby oczywiście, że powstają spektakle, ale że nie tylko spektakle stanowią repertuar, też wynika z takiego przekonania podbitego badaniami, które nawet ostatnio Narodowe w Obserwatorium Kultury robiło, polegające na, znaczy mówiące o tym, w jaki sposób, zwłaszcza młode osoby, chociaż to jest szerszy problem, uczestniczą w kulturze. Bo to nie jest tak, że ludzie nie uczestniczą w kulturze i młode osoby nie uczestniczą w kulturze, tylko że ten odbiór jest szalenie zindywidualizowany. Znaczy tak, mamy platformy, w związku z tym można oglądać różne rzeczy, ale tylko, że to często robi się osobno. Oglądamy te same rzeczy, ale oglądamy osobno. I to jest jakaś potrzeba, i to w tych badaniach też bardzo dobrze wybrzmiało, to znaczy jest taka potrzeba, żeby się też gdzieś spotykać. I nawet jeżeli każdy będzie na swoim telefonie oglądał to samo, albo nawet coś innego, jednak ważne jest to, żeby to robić wspólnie. Nie? Więc jakby myślę, że to jest też dla nas bardzo ważne, żeby tworzyć to miejsce, gdzie się też można spotkać, robiąc nawet bardzo różne rzeczy. No i teatr, jakby wracamy tutaj też do takiego myślenia w ogóle o społecznej funkcji tego, takiego miejsca, czy takiej instytucji.
1: Piotrze, wspomniałeś o tym, że w tych rankingach tego, jak młodzież może spędzać czas, teatr często plasuje się na szarym końcu. Stefanio, ty jako przedstawicielka młodego pokolenia dziś będziemy cię trochę męczyć. Będziesz w roli takiej no, reprezentantki, która będzie nam o tym świecie trochę opowiadać. Chciałam cię zapytać, jak myślisz, z czego to wynika? Czy, nie wiem, polski teatr jest cringe'owy? Czy tematy, czy może sposoby, w jaki opowiada, to są sposoby co najmniej nienowoczesne, co najmniej was nieinteresujące? Rzucam różne hasła, powiedz, co z tobą rezonuje.
2: Według mnie wynika to głównie z tego, że młodzi ludzie mogą mieć zaburzony obraz tego, co teatr współcześnie przedstawia i myślą, że to jest taka stricte klasyka, a nie mają świadomości, że mogą pójść i, nie wiem, obejrzeć spektakl rapowany teraz w powszechnym. Przecież jest ten nowy Hamlet. I to jest zupełnie zrobione pod młodzież, a po prostu młodzi ludzie często przez to, że myślą, to jest, no nie wiem do czego to porównać, ale że po prostu przez właśnie jakieś takie ramy, które kiedyś zostały nałożone, no to, no nie wiem, też...
1: Ale powiedz, dlatego, że wycieczki szkolne zabierały was na, no powiedzmy eufemistycznie, niezbyt interesujące spektakle, to takie myślenie się utarło?
2: Na pewno to mogłoby być tego kwestią, ale też wydaje mi się, że procent młodych ludzi, którzy rozwijają się w sposób artystyczny, nie jest za duży, a wydaje mi się tak, nie wiem, czy to jest prawda, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś się stricte nie interesuje tym artystycznym światem, no to też nie chodzi do teatru. Po prostu nie chodzi mi o to, że musi być w tym artystycznym świecie, żeby chodzić do teatru, ale wśród młodych, kiedy jesteśmy otoczeni falą, że tak powiem, jakichś technologii i różnych rozwiązań spędzania wolnego czasu, które są dużo bardziej bodźcujące i dużo więcej nam dają takiej przyjemności i takiego korzystania z chwili po prostu, że dużo bardziej doznajemy, no to ten teatr może gdzieś rzeczywiście być odsuwany na bok, a uważam, że niesłusznie.
1: A powiedz, co teatr mógłby zrobić? Rolki na TikToku?
2: A propos promocji teatralnej, owszem, może tak, może ta forma jest nie taka, ale wydaje mi się, że to głównie jest problem pokolenia, a nie tego, bo no, tak jak chociażby Teatr Ochoty działa w ten sposób, żeby tą młodzież zachęcać i żeby trochę, znaczy tak to zrozumiałam przynajmniej, żeby trochę rozwiązywać ten problem tego i tak poszerzać to zainteresowanie też teatrem. Oprócz tego, że młodzi mogą działać, to właśnie też, żeby chodzili do tego teatru, czyli zachęcić ich poprzez działanie i to jest według mnie super opcja. A czy promowanie w socialach? Nie wiem, może tak, może tak.
3: Pojawił się też, Gosiu, w twojej poprzedniej wypowiedzi taki wątek dotyczący pewnych walorów sentymentalnych w opowiadaniu o młodzieżowych tematach, no bo my już nie jesteśmy młodzieżą, ale byliśmy i czasami miło to sobie przypomnieć. Ja miałem takie doświadczenie na twoim ostatnim spektaklu we Wrocławskim Teatrze Pantomimy Little

0: bardzo silne. Poczułem się, że znowu jestem młodzieżą i w sumie to trochę smutno było wyjść z sali teatralnej, ale ciekawi mnie ten aspekt sentymentalny. Chciałbym cię o to zapytać. Co to za pomysł i czy jest jakaś też satysfakcja w takim przenoszeniu w czasie widzów, ale być może siebie też wtedy przenosisz?
1: No tak, to jest rzeczywiście taka metoda w sumie, żeby samemu tą drogę i przeszłość, znaczy tą podróż w czasie wykonać. Dla mnie to było chyba rzeczywiście najbardziej takie, ze względu też na moje własne doświadczenia, jakoś najbardziej to przeżyłam rzeczywiście pracując z dziewczynami i też takim mierzeniem się z moimi wyobrażeniami, czym jest to dojrzewanie i też tym, jak bardzo narzucam im swoją perspektywę tego, czym to dojrzewanie powinno być. Pamiętam do teraz, jak Mimi, czy jedna z bohaterek, jakoś w ogóle zakwestionowała moje pytanie dotyczące dojrzewania, no bo stwierdziła, że dojrzewanie do czego i o co w ogóle w tym dojrzewaniu chodzi, czy ona teraz jest niewystarczająca, bo ona musi jakby do czegoś dojrzeć. I to było dla mnie jakoś bardzo interesujące, jak szybko zapomniałam, czym w ogóle jakby ten stan jest, ten moment jakby w życiu. I ta podróż w czasie jest jakoś niezwykła, no bo ona pozwala rzeczywiście po pierwsze tak przyjrzeć się też temu, jakie decyzje podjęliśmy w sumie, co to znaczyło być tą osobą młodą i co jakby się zmieniło w tym momencie jakby w naszym życiu, że do pewnych rzeczy już z taką świeżością, ale taką może też pozytywną naiwnością nie podchodzimy. I pojawiła się we mnie nieraz pewnie zazdrość, pracując z dziewczynami, że one jeszcze mają bardzo dużo takiej energii w sobie. I to w sumie jakby wpływa mocno też na tą perspektywę moją jako osoby dorosłej. Ale mam wrażenie, że na przykład w Little to było dla nas o tyle wyjątkowe, że to było doświadczenie, dla mnie przynajmniej, no też to nie było moje doświadczenie, no bo jestem jednak dziewczynką, ale jakby współpracując z Robertem Bolesto, który jakby bardzo silnie to swoje doświadczenie w ten spektakl wmontował i wręcz na nim to oparł, widziałam, jak trudno jest do pewnych rzeczy, pewnych wspomnień wrócić, a z drugiej strony też, żeby do nich wrócić w taki sposób, żeby ich nie oceniać, żeby je zaakceptować, że one właśnie takie były i że one w sumie jakoś mnie jako osobę ukształtowały. I żeby tak oddać tą prawdę danego doświadczenia. I to było coś, z czym bardzo się z Robertem mierzyliśmy, walczyliśmy, żeby w tym spektaklu jakby oddawać trudne emocje, oddawać jakieś pierwsze zawstydzenia, oddawać pierwsze, nie wiem, złości, wybuchy złości. Ale z drugiej strony jakby tego nie oceniać, tylko wrócić do czegoś już z tą dorosłą perspektywą i pozwolić sobie na zaakceptowanie tych sytuacji takimi, jakie były. No tak.
0: Wydaje mi się też, że z perspektywy widza bardzo jest to takie odświeżające doświadczenie, oglądając spektakl, który opowiada o problemach młodych ludzi, uświadamiamy sobie, że te problemy są w żadnym stopniu nie mniej ważne niż problemy ludzi dorosłych, w sensie nie ma żadnej różnicy pomiędzy nimi, a gdy mówimy teatr młodzieżowy, albo jeszcze mówimy teatr dla dzieci, to jest w tym jakaś taka nutka dezawuowania i takiej protekcjonalności nieładnej, wynikającej z PESEL-u, więc chciałbym zapytać was wszystkich, czy jest jakakolwiek różnica między teatrem dla młodzieży, a teatrem dla dorosłych, Piotrze?
2: Ja nie wiem, bo ja się uruchomiłem trochę na to, co powiedziałeś właśnie tak o młodzieży jako takiej trochę alternatywie dla dorosłości. A też no właściwie no młodzież, no ale to też jest grupa osób, która jest no szalenie zróżnicowana. I też no trudno mówić tutaj M-blok po prostu tak o młodzieży. I też z tym się mierzymy. To znaczy tak jakby, że to są osoby o bardzo różnym pochodzeniu, o bardzo różnym backgroundzie, o różnych doświadczeniach. Więc jakby wrzucanie tego wszystkiego do jednego worka i mówienie o młodzieży, o problemach młodzieży czy o sytuacji młodzieży, no też jest jakimś w ogóle szalonym uproszczeniem. To znaczy ja też pamiętam kilka sezonów temu się naoglądałem w teatrze spektakli o problemach młodzieży właśnie. No i to było straszne. To znaczy jakby, że ten okres w życiu nastoletni to po prostu jest jakiś nieustający koszmar i że tam w ogóle nic fajnego się nie dzieje, bo ciągle jest jakiś bullying, tak? Ciągle są jakieś prześladowania, jakaś przemoc rówieśnicza, kryzysy. No jasne, to wszystko jest, no ale też jak wspominam też własną nastoletniość, to też było trochę fajnych rzeczy mimo wszystko, nie? W związku z tym też to, co w

0: to, co Gosia mówiła we mnie jakoś rezonuje, znaczy o tych oczekiwaniach, nie? I jakby też sprawdzania tego, jak te wspomnienia, które mamy z naszej nastoletniości, działają teraz. W zupełnie innych jednak, w innym środowisku, w zupełnie innym otoczeniu też medialnym. No i to jest też coś, co mnie jakoś szalenie interesuje, w jaki sposób właśnie tak to doświadczenie wygląda współcześnie, bo myślę tutaj też o tej współpracy z osób dorosłych z osobami młodymi, że na pewno jest tutaj wiele płaszczyzn, na których możemy się spotkać, ale też no, trzeba mieć świadomość tych różnic i też różnic w obrębie tej grupy, która jest nazwana młodzieżą, ale tak naprawdę to są przecież też jednostki, które mają bardzo różne potrzeby, bardzo różne doświadczenie, jak powiadam. No i na tym chyba polega całe wyzwanie, żeby się w tym spotkać.
1: Piotr wymownie patrzy na Stefanię.
2: Tak, absolutnie się z tym zgodzę i też to zauważyłam, że ilekroć widziałam coś zorganizowanego w ramach, że powiem, jakiegoś spektaklu lub wystąpienia artystycznego przez młodzież, ale oczywiście też pod opieką taką pedagogiczną dorosłych działających w tym świecie artystycznym, no to było to rzeczywiście w takiej tematyce mocno ponurej, związanej z tymi problemami. Najczęściej to jest jednak temat depresji, zwłaszcza teraz po pandemii, że jednak, nie wiem, 90% młodzieży rzeczywiście czy ma jedną osobę znajomą, która tą depresję miała lub samo jej, że tak powiem, padło ofiarą. Więc ta depresja rzeczywiście jest takim tematem bardzo dużo poruszanym w wszystkich wystąpieniach i też skłoniło mnie to do takich refleksji, że do tego, co Gosia wcześniej mówiła, że my rzeczywiście w tej drugiej części teraz dziewczyn miałyśmy bardzo wolną rękę do tego, co chciałyśmy powiedzieć, a mimo to i tak poruszyłyśmy te problemy wśród nastolatków. I z czego to może wynikać? Może to wynikać z tego, że absolutnie dzieje się też dużo dobrego, ale dzieje się też wiele chaosu i jak w końcu czujemy, że mamy tą możliwość, że dorośli mogą nas wysłuchać, to w sumie chcemy przekazać, że nie jest nam łatwo i to taki trochę, żeby inni zrozumieli po prostu stan, w którym teraz jesteśmy, tak mi się wydaje. Ale no tak z perspektywy czasu trochę żałuję, bo może powinno być rzeczywiście więcej jakichś pozytywnych rzeczy. Taki mam...
1: No, teatr się też karmi problemami i bardzo te konflikty są tam na porządku dziennym. Myślę, że to też jest jedna z przyczyn, dlaczego tak się po prostu dzieje.
3: To by była prawdziwa rewolucja, gdyby teatr zaczął opowiadać o rzeczach wesołych zamiast rzeczach smutnych.
2: No tak, ale też...
0: Ale wiecie,
2: no...
0: bo to nie chodzi mi tylko o to, żeby to było, nie wiem, właśnie wesołe i tylko takie, nie, jakby na podbudowanie dobrych nastrojów, no ale rzeczywiście, żeby w tym kalejdoskopie było widać więcej odcieni i więcej odmian, więcej kształtów. Myślę, że to jest właśnie o tym. Dlatego no ja byłem zaskoczony, że do nas właśnie jak po raz pierwszy otworzyliśmy taką możliwość, żeby przyjść do nas i zaproponować jakąś formę, to był to pokaz mody, nie?
2: Super.
3: Gosiu, czy mogłabyś się odnieść, bo nie
4: tak.
3: Możemy cię wywołać wzrokiem.
4: Tak, to ja już się odnoszę, bo mam takie wspomnienie też, że miałyśmy taką scenę w Dziewczynach, której my z Weroniką Murek, która tam pisała tekst, próbowałyśmy na improwizacjach dziewczyn stworzyć taką scenę, w której one rozmawiają o polityce. I ta scena została bardzo znienawidzona przez nasze bohaterki. Jakby wyrzuciłyśmy ją, no bo jakby to było takie, tak wewnętrznie było bardzo mocno takie poczucie, że to jest scena, która jest narzucana przez nas, osoby dorosłe, jakby dziewczynom. Dla mnie nie ma w ogóle różnicy między pracą nad spektaklami, których tematyka jest powiedzmy bardziej dotycząca życia osób dorosłych niż młodzieżowe, niż tego życia osób, które jeszcze, możemy powiedzieć, że w tą dorosłość, jeśli tak teraz używamy takiego podziału, nie weszły. Natomiast jest dla mnie coś jeszcze bardzo, bo jakby dla mnie bohater to bohater. Jakby ja w każdym z tych bohaterów w jakiś dziwny sposób się zakochuję, jakby chcę go zrozumieć, zempatyzować i jakby tą swoją wrażliwość na tego bohatera nastawić. Ale mam takie jeszcze inne doświadczenie, że pracowałyśmy zresztą z Stefan i Jagoda, czyli druga bohaterka naszego spektaklu, pomagały mi w tym innym spektaklu, który robiłam w Belgii. I tam takim tematem była w ogóle obraz dziewczyn, ale też tematem było w ogóle deepfake porn wśród nastolatków, który jest dużym tematem, jakby, z którym dziewczyny się też w dzisiejszych czasach bardzo mierzą. I jakby ten, i jakoś czując, że ja nie mam dostępu do ich przeżyć, poprosiłam w sumie Stefę i Jagodę, żeby przeprowadziły ze swoimi koleżankami wywiady w moim imieniu, żeby tak jakby pokazać, jak te dzisiaj współczesne

0: jednocześnie ten temat związany z seksualnością, ze swoim ciałem, te nastolatki, jak o nim opowiadają. No i wyszły wspaniałe rozmowy, ale jakby zaczęliśmy pracować nad tym tematem, okazało się, że na przykład te tematy, mimo tego, że wypływają z tych nastolatek, są jakąś prawdą też tej rozmowy, no bo to były intymne rozmowy, które dziewczyny dały mi zgodę, żeby jakoś z nimi pracować. Okazało się, że one są, słuchajcie, zbyt dorosłe, albo że nastolatki nie powinny w ten sposób rozmawiać o seksualności albo porno. I dla mnie to było jakieś tak fascynujące, że ja tutaj mam te rozmowy, które są wynikają z jakiejś prawdy, ale w teatrze nie ma na to miejsca, no bo to powinno być na przykład od ponad 18 lat, żebym ja mogła w ogóle o tym rozmawiać. I to rozjechanie się czegoś takiego, że opowiadamy o jakimś świecie nastoletnim, który trochę ma się nijak do tego, czym ten świat nastoletni może być w dzisiejszych czasach, ponieważ są te wszystkie restrykcje związane z tym, co nastolatkowie mogą, co mogą widzieć na scenie, a czego nie, było dla mnie niezwykle fascynujące i na to nie ma miejsca, nie? Mimo tego, że to jest realny, realny problem.
1: Myślę, że te słowa, które powiedziałaś, są bardzo ważnym głosem w sprawie, ale też najlepszym podsumowaniem tej audycji. Zwłaszcza, że myślę, że przede wszystkim słuchają nas dorośli. Bardzo, bardzo wam dziękujemy. Gosia Wdowik była z nami telefonicznie.
0: Dziękuję.
2: Piotr Morawski nie telefonicznie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Oraz przedstawicielka młodego pokolenia, aktorka Stefania Sural. Bardzo ci dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
1: I my się z państwem żegnamy. Dobrego wieczoru. Maria Czok.
2: I Dominik Gac. Do usłyszenia.
5: Dwójka, jesteś na miejscu. Agata Łuczkowska.

0: Dobry wieczór. Katarzyna First-Wojtkowska, Urszula Nowak. Witamy w nocnej strefie. Kłaniamy się Państwu nisko i zabieramy w podróż na wschód. Na wschód ten nieco mniej poznany, nieco mniej obecny, czy to w mediach, czy w opowieściach, choć pewnie zasługuje na to, by te historie przybliżać. My tak dzisiaj postanowiliśmy zrobić i wspólnie z moim gościem, a właściwie gośćmi, opowiadać Państwu będziemy o Azji Centralnej. O krajach takich jak Tadżykistan, Kirgistan, Uzbekistan, także częściowo Kazachstan. O miejscach, w których rytuały, muzyka i życie muzyką to coś zupełnie naturalnego. Moim gościem, o którym wspomniałam, jest dzisiaj Rafael Rogiński. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Rafaelu, zaprosiłam cię dzisiaj do studia, ponieważ tak się cudownie złożyło, że István Szanta, twój przyjaciel, a także człowiek, z którym od pewnego czasu blisko współpracujesz, nie tylko na polu muzycznym, ale także wiem, że często ze sobą rozmawiacie i wymieniacie swoje poglądy, które są dość zbieżne, jeśli chodzi o to, cóż dzisiaj dobrego płynie z połączenia antropologii i muzyki. Będzie naszym gościem również za moment. Przeprowadziłam z nim rozmowę, ale zanim tej rozmowy wspólnie posłuchamy z słuchaczami dwójki, chciałabym, żebyśmy przybliżyli tę fantastyczną postać, to po pierwsze, i po drugie, żebyśmy znaleźli te punkty styczne, które pomiędzy wami są i które was ze sobą spotkały. No więc zacznijmy od tego, że jesteście znajomymi na polu właśnie zawodowym. Czy mógłbyś się nam przybliżyć tę minioną sytuację, która niedawno miała miejsce w Budapeszcie? No i jak ta historia waszej współpracy z Istvánem się zaczęła?
1: Tak, no więc rzeczywiście, no przede wszystkim jest to przyjaźń, a to też jest tak, że z takich przyjaźni, zresztą dzisiaj chyba jest nawet Dzień Przyjaciela właśnie, więc to dla Istvána pozdrowienia. Więc z tej przyjaźni też wynikają takie niesamowite różne plany i takie taka,

0: takie coś, takie dyskusje głębokie, które przyjaciele mogą prowadzić, ale to dodatkowo jeszcze te zawodowe sprawy do tego wchodzą, gdyż Isztván jest antropologiem muzyki, a ja jestem jakby muzykiem antropologiem, więc jakby gdzieś to jest spora różnica, ale to jest to samo plemię, więc to jest też bardzo ciekawe. Ja uwielbiam, jak my chodzimy gdzieś po Budapeszcie i to wszystko jest w takim podnieceniu, które wygląda, jakbyśmy się totalnie kłócili ze sobą, a my nigdy się nie mamy tych poglądów innych, tylko po prostu my się tak zapalamy, co zresztą też István często mówi, zresztą tutaj w wywiadzie będzie też mówił, że już tak do końca nie pamiętam, ale że antropolog czasem bywa jak taki uzależniony, tak? I to dokładnie jest tak. My mamy ten żar i z tego żaru, tej miłości do świata, do ludzi, wynikają coraz nowsze nasze projekty. Ostatnio nagraliśmy wspólnie właśnie mój program z muzyką Tatarów Krymskich. No i to było od początku dla mnie jakieś pytanie, no to jest długa historia, oczywiście będę to kiedy indziej tak dogłębnie tłumaczył, ale jak nagrywać kulturę, która była skazana na zagładę, tak? I w tej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy też z Krymem. Więc jakby stworzyliśmy taką sytuację, w której antropolog nagrywa właśnie muzykę, którą muzyk antropolog sprowadził gdzieś do tej funkcji znowu muzyki żywej. Oczywiście kultura tatarska, krymsko-tatarska istnieje cały czas, ale my rzeczywiście, to Isztvána też jest bardzo duża w tym zasługa, że właściwie wspólnie też odnaleźliśmy archiwa takich właśnie tatarskich pieśni tradycyjnych, które były nagrane w czasie I wojny światowej. I dużo, dużo innych rzeczy, dużo tych wymian, dużo rozmów, jak mogłoby to wyglądać dzisiaj, jak moglibyśmy, gdzie te wpływy są w tej tatarskiej kulturze, skąd i tak dalej. Więc to jest tak, jak mówię, to jest wielka przyjaźń i takie, która zamienia się w cały czas jakby przyjaźń obradza owocami fizycznymi, więc to jest taka piękna sprawa między nami.
1: Bo Krym to taki trochę przedsionek tych zainteresowań Isztvána, a w zasadzie nie tyle przedsionek, co miejsce pomiędzy. Z jednej strony jego rodzinnymi Węgrami, które przecież obfitują w tradycje muzykologiczne, antropologiczne. Już nawet długo by mówić o kompozytorach i tych wszystkich badaczach folkloru, też zaczynając od Bartoka choćby i od Kodajego. Jeśli chodzi zaś o ciebie, to też spotyka się jakby z twoimi, powiedzmy, regionami, którymi ty się interesujesz, które zgłębiasz, których muzykę często interpretujesz. No i właśnie ta sytuacja z Kirim, bo taki jest tytuł tego twojego zbliżającego się albumu, i Krymu, to była chyba rzecz w pewnym sensie dla was obu zrozumiała, naturalna. No i też chyba to zapalanie się, czy jak to określiłeś, takie właśnie swego rodzaju ekscytacja, która się wiąże z odkrywaniem nowych miejsc, muzyki nowych miejsc, nowych ludzi, tych, którzy tę żywą muzykę wykonują, połączyło się tutaj z tą taką bardzo ciekawą technologią, prawda? Bo István też jest osobą, która operuje bardzo różnymi technikami i nagrywania, i też jest pasjonatem sprzętu, mówiąc krótko.
0: Tak, tak. To jest bardzo, bardzo też szeroka historia, ale tak István stwierdził, że po wielu próbach nagrywania muzyki, że najlepszym nośnikiem nagrywającym, który zachowuje energię jakby tej muzyki, taką naturalną, którą można później odsłuchać, jest kaseta magnetofonowa. I on rzeczywiście nagrywa w historii uznawany za najlepszy rekorder, jaki powstał, a do tego mikrofony specjalne dla niego zrobili nasi przyjaciele z niesamowitej bratysławskiej, takiej małej, coraz większej manufaktury właśnie

0: sprzętu nagrywającego, szczególnie mikrofonów, to się nazywa LOM. I oni zrobili specjalnie dla niego właśnie mikrofony, które też, których on może używać też na przykład w wiecznej pogodzie. I to jest bardzo specjalny sprzęt, naprawdę. I też jego sposób nagrywania jest niesamowity, bo on w tym skromnym jakby ekwalizerze tego rekorderu cały czas gdzieś grzebie. I jak on mnie nagrywał, to było bardzo... Widziałem, że cały czas coś zmieniał właśnie, coś dodawał. Ten dźwięk jest niesamowity. To my kupiliśmy jeszcze do tego kasety z 81 roku, specjalnie do tego nagrania. Więc tak, jest to niesamowite też pod względem odtwarzania. W ogóle jego nagrania są pod tym względem też niesamowite.
1: Czyli taka trochę fizyczna przyjemność słuchania dla słuchaczy, a dla was oczywiście nagrywania i obcowania z dźwiękiem. Proponuję, żebyśmy na początek posłuchali takich pejzaży dźwiękowych, które znalazły się na płycie, właściwie na albumie, zarejestrowanym na płycie CD, ponieważ mamy jeszcze tutaj ze sobą w studiu płytę winylową, na której z kolei są nieco inne nagrania właśnie z południowego Turkestanu, jak anonsują wydawcy tej płyty. Choć o tym Turkestanie my też dyskutujemy i o nazewnictwie, cóż to za region, więc tego na razie nie będziemy zdradzać czy poruszać. Chciałabym, żebyśmy usłyszeli mniej więcej, jakie elementy na tych nagraniach się znajdują. To znaczy właśnie mamy zarówno pieśni, zarówno pejzaże dźwiękowe, jak i też całe wiązanki pieśni epickich i rozmaitych eposów, które w tej części Azji występują. I żeby państwa zachęcić do pozostania z nami, do wysłuchania wywiadu z Istvanem i też do mojej rozmowy jeszcze z Rafaelem wrócimy, powiem tak, to będą nagrania, które towarzyszą tak zwanym buskashi czy kokboru, w zależności od miejsca, w którym ta tradycyjna gra zespołowa uważana za narodowy sport Tadżyków, Uzbeków i Turkmenów się odbywa. To także kopkary jest też alternatywa nazwa, ale tylko w Uzbekistanie. I jest to gra, w której jeźdźcy na koniach, tak zwani czapandazi, walczą o tuszę zwierzęcia. Najczęściej jest to koźlątko albo ciele, więc no, na pewno sytuacja nie bliska nam kulturowo, a jednak mamy okazję posłuchać tych dźwięków, które towarzyszą takim wydarzeniom. Dzięki, jeszcze raz przypomnę, antropologowi społecznemu, zajmującemu się także muzyką, Istvanowi Szancie.
2: Allah'ım. O zaman girip durdu, çıkmayın o adamı. Haka şey sen çıkma.

0: A to były pejzaże dźwiękowe Kok Boru, Kopkari i Buzkashi, pochodzące z albumu Epic Soundscapes Infusion. To jest seria Anthropological Field Tapes numer 3, której autorem, współautorem jest István Santa, nasz dzisiejszy gość, który już za moment zabrzmi w studiu Radiowej Dwójki, ponieważ taką rozmowę udało mi się z Istvanem przeprowadzić, a razem ze mną w studiu jest Rafael Rogiński. No i myślę, że Rafaelu, znasz większość tych historii, które pojawią się w tym wywiadzie, bo jak rozumiem, często pewnie rozmawialiście także o przeżyciach Istvana, nie tylko o muzyce, którą na bieżąco nagrywacie.
1: Tak, oczywiście, my rozmawiamy, my w ogóle się cały czas wymieniamy wszystkim, my właściwie prawie codziennie mamy ostatnio kontakt i sobie rozmawiamy o różnych, ja uwielbiam jego podróże, bo on rzeczywiście podróżał bardzo długo. Raz był rok cały z ewenkami, więc to są niesamowite historie. No tutaj oczywiście te zbiory muzyczne, które mi są też drogie, właśnie tego powiedzmy tam no, pogranicza zwanego Azją Centralną, bo to jest pogranicze wszystkiego. I István ma rzeczywiście niesamowite kolekcje, też ciekawe, bo one są nagrywane teraz, czyli to już jest po tych czasach sowieckich. Jakby ta muzyka też się odradza w wielu miejscach i, no i ma inne też często znaczenia. To też jest ciekawe bardzo. I ta antropologia też między nami to jest też tak, że my to rozszerzamy na różne rzeczy. My nagrywając jakby István parzy herbatę z Kirgistanu. Zresztą tak też gdzieś padliśmy na pomysł, żeby zrobić tutaj z palarnią warszawską El Cafetero, otworzyć kawę, która była robiona na Krymie, która będzie też razem z tą moją płytą. My działamy jakby bardzo szeroko. Antropologia jest tym, co uwielbiam. To jest tak naprawdę teologia na temat człowieka i to jest o tej takiej trochę świątyni, którą każdy gdzieś w sobie nosi i wytwarza kulturę. Mnie to pasjonuje w ludziach.

0: Rozumiem, podzielam. Jeszcze tylko dodam, ponieważ tego nie wspomnieliśmy, że wydawcą tej płyty jest Trottel Records, bardzo specyficzna wytwórnia, o której też z Istvanem porozmawiałam, więc Państwo usłyszą. Natomiast jeszcze dodam tylko z takich informacji bardziej technicznych, ponieważ wspomniałam, że jest to trzecia część tych nagrań i tak jak powiedziałeś, Rafaelu, to są nagrania z tych ostatnich lat. Mowa tutaj o południowym Turkestanie, które autor tej notki, która się znalazła na albumie, czyli właśnie István, pisze tutaj o konkretnych miejscach, które odwiedzał, w których nagrywał. I oczywiście mowa o Kirgistanie, Uzbekistanie, Turkmenistanie, Tadżykistanie oraz górach Pamir. Niemniej István zajmował się przez długie lata przede wszystkim Syberią i szamanizmem, co wiem, że też jest takim elementem, o który warto go zapytać, prawda?
1: Tak, to jest bardzo też oryginalne, co on robił, ale też bardzo ciekawe, że na Węgrzech jest bardzo duża szkoła, która ten szamanizm właśnie azjatycki w ogóle bada, ponieważ Węgrzy do dzisiaj gdzieś szukają też powiązania ze swoimi kulturami. To zresztą na Węgrzech, jak jest się trochę dłużej i po prostu zapomni o gulaszu i winie, po prostu to rzeczywiście widać, że ta tradycja stepowa i tego dziedzictwa skądś, bo to są różne przypuszczenia, skąd Węgrzy pochodzą, ale na pewno jest bardzo dużo takich bliskich rzeczy, no powiedzmy z Kazachstanem czy Kirgistanem i w ogóle z tą szamańską jakby tradycją, nawet w Polsce wyszła, mam tą książkę z 70-tych lat chyba, Węgrzy i szamanizm, i to był bardzo aktualny wtedy temat, także to można poczuć na Węgrzech.
0: Zdecydowanie. Urszula.Nowak@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do ewentualnie zadawania pytań, komentowania. Głównie tych pytań do mnie i do Rafaela może, bo jesteśmy tu na miejscu, ale oczywiście też chętnie przekażemy Państwa komentarze samemu autorowi tych nagrań. Rzecz wyjątkowa, więc zapraszam do rozmowy, którą udało nam się zarejestrować.
2: The first question would be how...
0: Jak zaczęła się twoja droga do antropologii społecznej?
3: Urodziłem się w 1968 roku, w czasie okresu sowieckiego. Moja pierwsza podróż do Azji Centralnej odbyła się w 1989 roku, więc jeszcze w granicach Związku Radzieckiego. Mam osobiste doświadczenia związane z funkcjonowaniem Związku Sowieckiego i wiem, jak ten system działał w Azji Centralnej i na Syberii. Równolegle kształciłem się jako naukowiec zajmujący się ziemią. Jestem kartografem, geografem i geologiem. Studiowaliśmy te zagadnienia razem, w pewnym sensie traktując je jako formę ochrony przyrody. Ta ścieżka rozpoczęła się dla mnie na głównym uniwersytecie na Węgrzech. Pochodzę z prowincji, nie z Budapesztu, lecz z małego miasta. Jest tu jednak ważny wątek. Mój ojciec był zastępcą kierownika zespołu badawczego prowadzącego fabrykę produkującą telewizory, radia i sprzęt audio. Była to bardzo ważna branża na Węgrzech, dlatego przez całe życie otaczały mnie urządzenia. Telewizory, radia, telefony, magnetofony. Zajmowano się tam m.in. wprowadzaniem i kopiowaniem zachodnich technologii nagraniowych. Na początku lat 90. na Węgrzech pojawił się moment społecznej wolności i właśnie wtedy powstał pierwszy wydział antropologii. Bardzo szybko zrozumiałem, że jeśli chcę pozostać blisko Azji Centralnej i Syberii, powinienem zostać antropologiem. Był to wtedy bardzo nowoczesny i modny kierunek myślenia. Przeszedłem więc do nauk społecznych i rozpocząłem studia antropologiczne. Nie było jednak z góry przesądzone, że moim terenem badań staną się Syberia i Azja Centralna, ani że będę tam jeździł każdego lata. Wybrałem te regiony, ponieważ wcześniej tam podróżowałem, ale bez głębszych zainteresowań naukowych. Było to raczej zwykłe podróżowanie. Pierwsze stypendium otrzymałem jesienią 92 roku. Dostałem środki na badania nad szamanizmem Tunguzów Ewenków, ale w praktyce pojechałem tam, by wykonać swoje pierwsze nagrania terenowe. Na Węgrzech istnieje przekonanie, że nasi przodkowie przybyli ze wschodu. Mamy też własne legendy związane z Syberią, podobnie jak wy macie historię o zesłańcach politycznych. Wydawało się więc naturalne, by tam pojechać.

0: pojechać i rozpocząć coś poważniejszego, choć wtedy jeszcze nie wiedziałem dokładnie, czym to będzie. Najważniejsze było to, że pojechałem zimą na Syberię. Nie była to już turystyka, lecz coś zupełnie innego. Nagrywanie przy temperaturze minus 40 stopni wymagało bardzo specyficznych rozwiązań technicznych. Na początku 1993 roku wróciłem tam ponownie i krok po kroku wszystko stawało się coraz bardziej poważne. W 2000 roku wyjechałem na 12 miesięcy do zachodnich Buriatów, szamańsko-mongolskiej społeczności zamieszkującej zachodni brzeg jeziora Bajkał. Spędziłem tam cały rok. Było to jedno z najgłębszych doświadczeń w moim życiu naukowym. Później poznałem moją żonę. Pochodzi z Petersburga. Jest Rosjanką o niemieckich korzeniach. W latach 2008-2009 razem wyjechaliśmy do Ewenków żyjących po wschodniej stronie Bajkału w tajdze. Przez rok mieszkaliśmy wśród ewenkijskich myśliwych i zbieraczy. Był to mój drugi rok spędzony w tym regionie. Te dwa długotrwałe pobyty terenowe oraz publikacje książek wyznaczyły właściwie całą moją działalność aż do momentu, gdy Rosja zaczęła się zamykać. To ważny moment. Już w 2009 roku mieliśmy poczucie, że coś się zmienia. Stałem się osobą problematyczną, ponieważ posiadałem roczną wizę biznesową. W praktyce był to jedyny sposób, by tam przebywać. Władze lokalne we wschodniej Syberii uznały moją wizę za fałszywą. Byłem przekonany, że wszystko jest w porządku, więc po prostu zniknąłem w lesie i kontynuowałem badania. Nie były to poważne problemy, ale sytuacja stała się niekomfortowa. Badania terenowe przestały opierać się na wzajemnym zaufaniu, a dla miejscowych również było kłopotliwe, że przebywałem tam z Tanią, moją żoną. W końcu zrezygnowaliśmy z Syberii. Nastąpił okres przejściowy, trwający niemal 10 lat, podczas którego praktycznie tam nie wracałem. Pod koniec 2017 roku zostałem zaproszony do Kazachstanu przez ambasadę węgierską. Odbywały się tam uroczystości upamiętniające węgierskiego podróżnika, temat, którym się zajmowałem. Wtedy wraz z moim przyjacielem, wybitnym językoznawcą, znającym większość lokalnych języków na bardzo głębokim poziomie, postanowiliśmy rozpocząć wspólny projekt badawczy w Azji Centralnej. To był punkt zwrotny. Najpierw zaczęliśmy porządkować wcześniejsze nagrania z południowej Syberii, pracując głównie archiwalnie. Równolegle zacząłem myśleć o stworzeniu nowoczesnego programu nagrań terenowych inspirowanego antropologią dźwięku Stevena Felda. Dawid zajmował się tekstami i komunikacją z lokalnymi społecznościami. Ja również znam rosyjski i trochę rozumiem lokalne języki turkijskie, ale to Dawid był tutaj kluczową postacią. Dzięki temu mogłem skupić się na obserwacji i organizacji całego przedsięwzięcia. Początkowo naszym głównym tematem był szamanizm, co wynikało z wcześniejszych doświadczeń na południu Syberii. Jednak w Azji Centralnej pod wpływem procesów islamizacji skierowaliśmy uwagę ku eposom i tradycjom opowiadania historii. Zainteresowały nas także pewne mniej oczywiste zjawiska. Był to już nieco inny świat, równoległy świat islamu. But it was a little bit different direction,
1: parallel world of Islam. Mm-hmm. Yeah. Okay, so that's the story. And before we start to talk about the specific,
2: to niezwykła historia. Zanim przejdziemy do konkretnych nagrań, chciałabym zadać bardziej ogólne pytanie. Co właściwie oznaczają przygotowania do długoterminowych badań terenowych w tak odległych regionach Azji?
1: Such remote regions of Asia involve.
0: Ach tak, badania terenowe, zwłaszcza trwające rok, są czymś szczególnym. Moje pierwsze roczne badania były bardzo klasycznym przykładem antropologicznego pobytu terenowego. Wyjechać gdzieś na koniec świata, na rok, a potem wrócić. Było to trudne i bolesne doświadczenie. Byłem bardzo samotny, ale to było normalne. Przygotowania były dość naiwne i nie do końca antropologiczne, choć nie stanowiło to problemu. Miałem już za sobą krótsze wyjazdy terenowe, ale kluczowa była znajomość języków. Jeszcze przed tym pobytem rozpocząłem doktorat na Wydziale Studiów Wewnątrzazjatyckich na Węgrzech, zajmującym się głównie kulturą mongolską i tybetańską, zwłaszcza mongolską. Przyjęto moje zainteresowania, choć od początku podkreślałem, że nie interesuje mnie historia, lecz współczesne życie, relacje społeczne i kultura. Powiedziano mi wtedy, w porządku, ale powinieneś nauczyć się języków. Zacząłem więc naukę mongolskiego. Miałem również nauczyciela języka buriackiego,

0: choć uczył dialektu wschodniego, związanego z buddyzmem. Uczyłem się także języków mandżursko-tunguskich, w tym ewenkijskiego. Pamiętam, kiedy w 2000 roku przyjechałem do swojej wioski badawczej wśród zachodnich Buriatów, przedstawiłem się krótką przemową po buriacku. Mieszkańcy odpowiedzieli, jak pięknie brzmi język węgierski, ale nie zrozumieliśmy ani słowa. To był początek. Znałem oficjalną wersję języka buriackiego, ale na miejscu spotkałem zupełnie inną rzeczywistość. Świat szamanizmu, kultu przodków i lokalnych tradycji. To właśnie jest istota antropologii. Studiujesz wcześniej literaturę, poznajesz metodologię badań terenowych. W moim przypadku były to w dużej mierze podręczniki brytyjskiej antropologii społecznej z lat 50. Jedziesz w teren z określonymi wyobrażeniami o szamanizmie, życiu w tajdze czy kulturze pogranicza. A potem musisz te wyobrażenia porzucić i zacząć budować własne rozumienie rzeczywistości. To najtrudniejszy moment. Nie pracujesz na rzecz własnych założeń, lecz przeciwko nim. Musisz znaleźć coś, co wykracza poza wcześniejsze wyobrażenia i podążać właśnie tą drogą. Bywa to bolesne, bo oznacza konieczność zakwestionowania wielu lat wcześniejszych przygotowań, ale dopiero wtedy zaczyna się coś naprawdę nowego. The preconception and start to work in this line, and that's very painful because of wasting many time years previously, but then starting something new.
1: Jak buduje się zaufanie podczas prowadzenia badań w miejscu o tak złożonej historii politycznej?
0: It was problem Islam always, you know. To rzeczywiście był problem. Islam, muszę przyznać, że sam islam nigdy nie był głównym przedmiotem moich zainteresowań. Z węgierskiej perspektywy ten region kojarzy się przede wszystkim z nomadyzmem, a więc z okresem wcześniejszym, przedislamskim. Kiedy jednak ludzie żyją w różnych nurtach, odłamach czy interpretacjach islamu, to właśnie islam staje się podstawowym punktem odniesienia. A nomadyzm nie zawsze dobrze współgra z tym sposobem myślenia. Trudno to krótko wyjaśnić, ale nasze badania były w pewnym sensie próbą przeciwstawienia się fundamentalizmowi religijnemu poprzez ochronę tradycji epickich i różnych elementów dziedzictwa etnicznego. Było to działanie całkowicie świadome. Jednocześnie sprzeciwialiśmy się procesowi hegemonizacji, który pojawił się po upadku Związku Radzieckiego w nowo powstałych państwach Azji Centralnej. W ramach nacjonalizmów etnicznych starano się promować wybrane narodowe eposy, czyniąc z nich dominującą narrację, podczas gdy wiele innych tradycji było marginalizowanych lub zapominanych. My próbowaliśmy działać w przeciwnym kierunku, dokumentować małe, lokalne eposy, często nieznane szerszej publiczności, no i zwracać uwagę na ich wartość. Ogromne znaczenie miała tu wiedza językowa Dawida, mojego partnera wypraw i nagrań. To była podstawa. Ale kolejnym krokiem była praca z muzyką. Współpracowaliśmy z muzykami ludowymi żyjącymi na obrzeżach głównego nurtu kultury. Jak wspomniałaś, byli to często artyści działający na peryferiach. Bardzo cieszyli się, gdy ktoś przyjeżdżał do nich z autentycznym zainteresowaniem. Chciał rozmawiać, słuchać i nagrywać. Dzięki metodologii Stevena Felda wiedziałem już, że nie chodzi wyłącznie o samo nagrywanie. Chodzi także o wspólne słuchanie. Nie tylko własnej muzyki, ale również muzyki sąsiadów. To proces budowania muzycznej świadomości, wymiany opinii, komentowania, analizowania nagrań. Wszystko to staje się prawdziwym momentem antropologicznym. Antropolodzy są trochę jak uzależnieni. Kiedy poczujemy ten szczególny moment antropologiczny, zapominamy o wszystkim innym. I podobnie było po drugiej stronie, gdy lokalni mieszkańcy dostrzegali, że łączy nas wspólne zainteresowanie, że możemy wspólnie realizować jakiś projekt, stawało się to ważne również dla nich. Czasem przy pierwszym spotkaniu proszono nas o pieniądze. Jednak później, kiedy ludzie orientowali się, że jesteśmy tacy sami jak oni, że naprawdę interesuje nas ich świat, mówili po prostu, jesteście naszymi gośćmi. I wszystkie formalności przestawały mieć znaczenie. To był bardzo trudny okres, szczególnie w Uzbekistanie po latach 90. W praktyce używanie języka rosyjskiego było tam niemile widziane. Wszystko było bardzo skomplikowane. Dodatkowo pojawiły się nowe napięcia związane z wojną między Tadżykistanem a Kirgistanem, która wybuchła 3 lata temu. Mimo to pojechaliśmy prowadzić badania w regionie zamieszkanym przez społeczności o mieszanym pochodzeniu etnicznym w Pamirze. Niektóre z tych grup bywają określane w Tadżykistanie jako separatyści.

0: Udało nam się jednak pracować dzięki muzyce. I także dlatego, że podróżowaliśmy zimą, a nie latem. Latem do tych pięknych regionów przyjeżdżają głównie turyści. Mieliśmy już doświadczenie zdobyte podczas wcześniejszych pobytów. Wiedzieliśmy, jak tam żyć i funkcjonować. Nigdy nie prowadziliśmy badań latem. Jest wtedy zbyt gorąco i niewygodnie. Zawsze wybieraliśmy jesień albo zimę. Także w tym roku planujemy tam wrócić. W każdym miejscu mamy przyjaciół, ale nie przyjeżdżamy tylko po to, by spotykać starych znajomych. Zawsze szukamy nowych ludzi, nowych relacji. Tę metodę można nazwać miękką antropologią. To przede wszystkim praca z muzyką, dźwiękami i pejzażami akustycznymi. Nie jest to może twarda nauka, ale właśnie taki sposób działania jest nam najbliższy.
1: Not a serious science in this local context.
2: I see your point, and I really like the idea of anthropology as an addiction.
3: Rozumiem, co masz na myśli, i bardzo podoba mi się wizja antropologii jako uzależnienia. Ale Isztwanie, spotykamy się przede wszystkim dlatego, że trzymam w rękach piękną, niemal świeżo wydaną płytę winylową Southern Turkestan Epic Soundscapes. Kiedy patrzę na okładkę, od razu pojawia się kilka pytań. Po pierwsze, dlaczego odwołujecie się do historycznej nazwy regionu Południowy Turkestan? Sam obszar oczywiście istnieje, ale nazwa ma dziś raczej charakter historyczny. Mówimy przecież o południowym Kirgistanie, Uzbekistanie, Tadżykistanie, a także o społecznościach zamieszkujących góry Pamiru. Po drugie, określenie epickie pejzaże dźwiękowe brzmi trochę jak oksymoron. Pieśni epickie, a pejzaże dźwiękowe to w praktyce dwa bardzo różne terminy. Wspominałeś już dziś o Stevenie Feldzie, który stworzył pojęcie akustemologii i próbował pokazać, że muzyka nie służy jedynie naszym zmysłom, ale jest także sposobem komunikowania się, poznawania świata i rozumienia kultury. Mam wrażenie, że nie tylko się z nim zgadzasz, ale w pewnym sensie podejmujesz z nim także polemikę w swoich praktykach.
1: Okay. So the title is coming from the previous. It is the third.
0: Tytuł tej płyty wynika z wcześniejszych projektów. To już trzecia część serii, którą nazywamy Anthropological Field Tapes. Jest to więc pewien ciąg wydawniczy. Jeśli spojrzysz na japoński pasek obi po lewej stronie okładki, zobaczysz niewielki napis. Na samym końcu znajduje się słowo fusion. To pojęcie zaczerpnąłem od mojego mongolskiego nauczyciela. Ludzie bardzo często chcą, aby wszystko było jednoznaczne i logiczne, ale czasem warto przedstawić coś w sposób bardziej otwarty. Dlatego po raz pierwszy użyłem tutaj słowa fusion, połączenie. Wcześniejsze wydawnictwa nosiły tytuły związane z północnym Turkestanem. Kiedy mówimy Turkestan, mamy na myśli bardzo szeroki obszar rozciągający się od Altaju, przez Kaukaz, Mongolię, aż po góry Pamir. Oczywiście wiem, że samo pojęcie Turkestan jest problematyczne. Wielu przedstawicieli lokalnych elit intelektualnych, Kirgizów i innych narodów regionu, twierdzi, że należy mówić raczej Azja Centralna. Według nich termin Turkestan jest pojęciem rosyjskim, związanym z kolonialną przeszłością. Nie jestem jednak pewien, czy rzeczywiście sami używali tego określenia. To prawda, że jest ono historyczne, ale jak już wspomniałem, Węgrzy mają szczególną historyczną relację z tym regionem. Myślę tutaj również o artystach, którzy uosabiają i rozumieją postawę związaną z wyobrażeniami dotyczącymi pochodzenia ludów i dawnych migracji. Ja sam bardzo cenię z tego powodu m.in. Rafaela Rogińskiego czy Matsa Gustafsona. To pewna przestrzeń wyobraźni, pole do gry z ideami. Możemy bawić się myślą, że Węgrzy pochodzą właśnie z tego obszaru. Możemy zastanawiać się, jak interpretować własną kulturę muzyczną w tym szerszym kontekście. Jak mogłaby brzmieć muzyka Bartoka albo inne węgierskie tradycje, gdyby spojrzeć na nie przez pryzmat Azji Centralnej? Jak mógłby zabrzmieć zaginiony węgierski epos, gdyby został opowiedziany w środkowoazjatyckiej estetyce? Antropologia jest przecież także sferą wyobraźni. To nie tylko poszukiwanie prawdy. W dużej mierze chodzi o tworzenie pewnej atmosfery, o testowanie idei, o sprawdzanie różnych możliwości interpretacji. Dlatego uznaliśmy, że słowo Turkestan jest dla nas mniej obciążone politycznie. Choć przyznaję, że była to raczej intuicja niż świadoma decyzja. Inspirowali nas dawni węgierscy podróżnicy. Wy macie swoich badaczy, zesłańców i

podróżników syberyjskich, takich jak Piekarski czy Sieroszewski. My również mamy własną tradycję takich wypraw. To także jest część antropologii i całkowicie akceptujemy tę perspektywę. Ze względu na historię monarchii austro-węgierskiej, na Węgrzech w drugiej połowie XIX wieku rozwijał się proces bardzo podobny do tego, który później można było obserwować w postsocjalistycznej Azji Centralnej. Chodziło o budowanie nowoczesnej tożsamości narodowej. Jednym z przejawów tego procesu były podróże w poszukiwaniu starożytnej ojczyzny Węgrów. Był to silny ruch intelektualny i narodowy, który trwał aż do wybuchu I wojny światowej. Wielu podróżników kierowało się właśnie do Azji Centralnej, dlatego słowo Turkestan było dla nich czymś naturalnym. Moglibyśmy używać także pojęcia Turan, ale dziś właściwie niewiele ono znaczy. Funkcjonuje głównie w środowiskach nacjonalistycznych, które wyobrażają sobie istnienie wielkiego świata tureckiego lub turańskiego, rozciągającego się między Rosją a Chinami i obejmującego nawet ludy irańskie. Jeśli chodzi o eposy, o których wspomniałem wcześniej, postrzegam je jako pewnego rodzaju mechanizm równoważenia władzy. W tym regionie przez stulecia istniała tradycja imperiów wywodzących się od Chingischana, ale śpiewacy epiccy, bakszy i inni wykonawcy dysponowali własnym językiem i własnymi środkami wyrazu, dzięki którym mogli formułować krytykę polityczną. Byli swego rodzaju tricksterami, postaciami zdolnymi do wyrażania niewygodnych opinii w sposób pośredni. W tym sensie właśnie rozumiem epos. Oczywiście jest to tradycja dawna i zakorzeniona w przeszłości, ale jednocześnie interesują nas współczesne, krytyczne głosy polityczne. Śpiewacy epiccy nadal potrafią je wyrażać. Dlatego wykorzystujemy również współczesną poezję. W naszych koncertach pojawiają się na przykład utwory kirgijskich poetów. Poezja pozwala powiedzieć rzeczy, których nie da się wyrazić wprost. Jeśli zaś chodzi o pejzaże dźwiękowe, to oczywiście inspiracja Stevenem Feldem jest tutaj bardzo wyraźna. Korzystamy z jego metodologii i wiele się od niego nauczyliśmy, choć czasami podążamy własnymi ścieżkami. Być może dlatego, że wciąż nie jesteśmy w pełni ukształtowani przez tę tradycję badawczą. Jako doświadczony badacz dopiero zacząłem stosować tę ideę w kontekście Azji Centralnej. Naturalnie szukam również innych rozwiązań, nie tylko tych proponowanych przez Felda. Bywam wobec niego krytyczny, ale pozostaje dla mnie mistrzem. Cała jego historia, sposób, w jaki zaczął pracować z dźwiękiem, są niezwykle ważne. W postsowieckim kontekście szczególnie istotne wydaje mi się jedno przesłanie. Tradycyjne badania folklorystyczne skupiały się przede wszystkim na tekście. Nagrywano materiał, następnie go transkrybowano, publikowano tekst eposu, a oryginalne taśmy często trafiały do archiwów i były zapominane. Pracowano niemal wyłącznie na zapisanym tekście. Moim zdaniem, i oczywiście nie jest to wyłącznie mój pomysł, pierwotnym doświadczeniem jest dźwięk. Najpierw słyszymy, dopiero później pojawia się tekst. Nawet sama transkrypcja jest już reinterpretacją tego, co wcześniej usłyszeliśmy. Właśnie to próbuję pokazać w swoich badaniach. To w pewnym sensie moja misja, nie zapominać o oryginalnych nagraniach. Kiedy pracujemy razem z Dawidem, ten temat stale powraca. To bardzo ważny komunikat. Jeśli wrócimy jeszcze do pojęcia fusion, to tutaj pojawia się także Rafael. Kiedy spotkałem go po raz pierwszy, w ubiegłym roku, odbyliśmy wiele niedokończonych rozmów o muzyce i różnych związanych z nią pojęciach. Właściwie to od Rafaela nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Każda muzyka jest fuzją. Nie istnieje muzyka czysta. Nie istnieje muzyka całkowicie tradycyjna. Wszystko jest wynikiem spotkań, wpływów i połączeń. Dlatego słowo fusion ma tutaj podkreślać właśnie tę perspektywę. Patrzę na muzykę, dźwięk i hałas z punktu widzenia współczesności, mając świadomość, że wszystko jest mieszanką różnych elementów. To prowadzi mnie także do samych technik nagraniowych. Kiedy wykonywaliśmy pierwsze nagrania terenowe, zawsze pojawiały się na nich różnego rodzaju szumy i odgłosy otoczenia. Początkowo starałem się je usuwać. Wydawało mi się, że przeszkadzają. Okazało się jednak, że to niemożliwe. Mam przyjaciela, znakomitego realizatora dźwięku, bardzo znanego w swoim środowisku. Chodziliśmy razem do szkoły średniej. Pracował później między innymi z wieloma uznanymi muzykami. Siedzieliśmy kiedyś razem w studiu i nalegałem, żeby usunąć pewne zakłócenia z nagrań. A on powiedział: nie, nie, nie, to jest piękne.
Od tamtej chwili zacząłem wręcz polować na dźwięki, które wcześniej uważałem za niepożądane. Jeśli gdzieś rośnie wyjątkowe drzewo albo krzew,

0: przez który przechodzi lokalny wiatr i tworzy niezwykłe brzmienie, to może być fascynujące. Śpiew ptaków również może stać się częścią nagrania. Zacząłem szukać miejsc, w których można rejestrować eposy właśnie w takich warunkach. Czasem te dźwięki mają także wymiar polityczny. Na przykład wykonanie eposu odbywa się w miejscu, gdzie trwa budowa nowej drogi. Wspaniale. To znak swoich czasów. Ślad modernizacji Uzbekistanu. Podobnie było na Węgrzech podczas niektórych nagrań, o których być może jeszcze porozmawiamy, albo samolot lecący w kierunku Ukrainy w czasie wojny. Na początku wydawało mi się to zakłóceniem. Później pomyślałem, to niesamowite. Za 50 lat ktoś może usłyszeć ten dźwięk i od razu zrozumieć, że nagranie powstało w czasie wojny w Ukrainie. Takie ślady epoki również są częścią pejzażu dźwiękowego.
1: And it was first disturbing, but then I understand, wow, it's maybe 50 years later, it could be the sign that, oh, it was the Ukrainian war. So
2: I would like to ask you a little bit more about, first of all, about the people.
3: Chciałabym zapytać trochę więcej o ludzi, których nagrywaliście, oraz o dźwięki, które słyszymy na tej płycie. Na jakich instrumentach grali? Jakie konkretne rytuały udało ci się obserwować w Azji Centralnej?
2: What kind of instruments they played?
1: Here is mostly there are these kind of folk, I can say banjo, dombra and dutar.
0: Dominują tutaj instrumenty ludowe. Można je porównać do banjo czy gitary. Mamy więc różne odmiany dombyry, dutaru czy kobzy. W Kirgistanie spotykamy komus, w Uzbekistanie dombry i dutary. Ale nazwy i tradycje przenikają się wzajemnie. Południowy Turkestan jest fascynujący właśnie dlatego, że mamy tam do czynienia z kipczackojęzycznym, nomadycznym światem tureckim, który przez stulecia pozostawał w ścisłym kontakcie z kulturą i językiem perskim. To nieustanna mieszanka wpływów. Jednym z najważniejszych przykładów jest epos o Goroglim. Jego korzenie sięgają Turcji, Azerbejdżanu i Turkmenistanu, czyli świata tureckich ludów oguzyjskich. Tymczasem spotykamy go również wśród wiejskich społeczności tadżyckich, gdzie wykonywany jest po persku. To właśnie skłoniło mnie do sformułowania pojęcia, które roboczo nazywałem transnarodowym przesunięciem. Można odnaleźć te same plemiona rozproszone na ogromnych przestrzeniach od Altaju i Mongolii przez południowy Kirgistan, południowy Uzbekistan, Karakałpację i okolice Morza Aralskiego, aż po Kaukaz i Krym. Przykładem jest plemię Kongratów. Gdziekolwiek spotykamy Kongratów, bardzo często pojawia się również ich charakterystyczny epos – Alpamysz. Jeśli natrafiamy na ten epos, możemy przypuszczać, że w przeszłości byli tam obecni Kongraci. Podobnie jest z innymi tradycjami epickimi, jak choćby cykl o Edigę. Gorogli jest jednak czymś innym. W jego przypadku kontekst plemienny właściwie zanika. To już tradycja ponad plemienna, sąsiedzka, wspólna dla różnych społeczności. Było dla mnie niezwykle inspirujące, że wiejscy Tadżycy, którzy nie mają własnej tradycji nomadycznej i nie postrzegają siebie jako potomków nomadów, przejawiają bardzo podobne postawy kulturowe. Dobrym przykładem jest buskashi, czyli kupkari, konna gra drużynowa, w której zawodnicy walczą o tuszę cielęcia. Można ją porównać do meczu piłkarskiego. Zadaniem graczy jest przejęcie tuszy i dostarczenie jej do wyznaczonego miejsca. W pewnym sensie jest to dawna forma szkolenia wojskowego. Kiedy zobaczyłem to po raz pierwszy, byłem zdumiony. Tysiące ludzi obserwowały zawody z takim samym zaangażowaniem emocjonalnym, jakie w Europie budzi futbol. Na Węgrzech uznalibyśmy tę grę za typowo nomadyczny sport. Tymczasem w Tadżykistanie ludzie przeżywają ją równie intensywnie, choć nie wiążą jej z żadną ideą nomadyzmu. To skłoniło mnie do refleksji, że być może sam nomadyzm nie jest właściwą ramą interpretacyjną, albo przynajmniej powinniśmy bardzo ostrożnie się nim posługiwać. Południowy Turkestan okazał się więc doskonałym miejscem do uczenia się nowych rzeczy właśnie dlatego, że funkcjonuje tam język perski, że nie istnieje tam silna narracja nomadyczna i że wiele zjawisk można zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. A jeśli chodzi o Pamir, sytuacja jest jeszcze ciekawsza. W Pamirze właściwie nie ma tradycji epickiej. Trzeba więc zadać pytanie, co zajmuje miejsce eposu? Wraz z przesuwaniem się w stronę Pamiru pojawiają się też inne instrumenty. Spotykamy rebab, perski instrument lutniowy. W tradycji tadżyckiej nazywa się właśnie rebabem, ale w Pamirze ten sam instrument funkcjonuje pod nazwą kumri. Mieszkańcy regionu podkreślają,

0: ten sposób własną odrębność. Podobnie jest z sitarem. W Europie kojarzymy go przede wszystkim z Indiami. Tymczasem w Pamirze również istnieje instrument o tej nazwie, używany do wykonywania lokalnych pieśni ludowych. Nie ma on jednak wiele wspólnego z indyjską muzyką klasyczną. Dla osoby zajmującej się dźwiękiem było to niezwykle fascynujące. Otwierało to drogę ku Himalajom, Hindukuszowi i całemu południowemu światu rozciągającemu się za Pamirem. Pamiętam, że pojechałem tam nawet z moim synem, który miał wtedy 22 lata. Dotarliśmy do granicy afgańskiej i spotkaliśmy ludzi mieszkających po drugiej stronie. Okazało się, że należą do tych samych grup etnicznych, co mieszkańcy strony tadżyckiej. To było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. W południowym Uzbekistanie natrafiliśmy natomiast na tradycję gry na drumli, traktowanej tam jako instrument kobiecy. Zachowaliśmy to nagranie na wersji CD albumu. Starałem się również pokazać, że choć jest to kultura muzyczna bardzo zdominowana przez mężczyzn, zawsze próbowałem odnaleźć w niej miejsce dla kobiet. W kontekście islamu bywa to trudne. Nie chciałem niczego sztucznie wymuszać, ale byłem bardzo wyczulony na takie sytuacje. Dzięki temu udało nam się zachować kilka wyjątkowych historii. Jedna z nich dotyczy starszej kobiety grającej na drumli. Druga jest jeszcze bardziej niezwykła. Poznaliśmy kobietę, która przejęła tradycję epicką po swoim zmarłym bracie. Śpiewała jego głosem. Acquired the sound of epic
1: sound of his brother and begin to. Przepraszam, Istvánie, ale co dokładnie masz na myśli, mówiąc, że śpiewała jego głosem?
0: W rodzinie nie było żadnego mężczyzny, który mógłby ją kontynuować. Kobieta zaczęła więc wykonywać eposy. Dziś wykonuje eposy, choć w tej tradycji kobiety właściwie nie mają takiej roli. Ale nie śpiewa kobiecym głosem. Można powiedzieć, że naśladuje głos swojego brata. To męski sposób śpiewania wykonywany przez kobietę. Nie powiedziałbym, że było to zakazane. Po prostu taka tradycja nie istniała. Jednak w tej konkretnej sytuacji okazało się to możliwe. Coś podobnego spotkałem również w południowym Kirgistanie, gdzie funkcjonują kobiece praktyki szamańskie i uzdrowicielskie. Nauczyłem się tam bardzo wiele. Podczas rytuałów leczniczych kobiety wykonują pieśni, które dla wszystkich są doskonale znajome. Są to często współczesne kirgiskie piosenki pop. Kirgiska muzyka pop jest bardzo piękna i liryczna, przynajmniej z zachodnioeuropejskiej perspektywy. Ale podczas rytuałów te same utwory wykonywane są w zupełnie inny sposób. Ostro, głośno, szorstko, wręcz brutalnie. Nie brzmią przyjemnie. A właśnie to ma znaczenie terapeutyczne. Dzięki temu pacjent może skonfrontować się z własnym cierpieniem i chorobą. Zrozumiałem wtedy, że jest to dla mnie klucz do interpretacji pieśni ludowych. Muzyka może działać na człowieka na wiele różnych sposobów i pełnić funkcje, których zwykle nie dostrzegamy. Od początku interesowało mnie nie tylko piękno muzyki. Fascynowały mnie jej nieestetyczne funkcje. Sytuacje, w których dźwięk, hałas czy śpiew nie służą przyjemności. Próbowałem zbierać takie przykłady i podważać zachodnioeuropejskie przekonanie, że muzyka istnieje wyłącznie po to, by być piękna. Oczywiście mamy punk, metal i wiele innych gatunków, które już wcześniej przełamywały tę logikę, ale w kulturach ludowych również odnajdujemy podobne zjawiska. W terenie często zadawałem ludziom bardzo dziwne pytanie: czy macie coś, co nie jest piękne? Jakąś muzykę albo sposób tworzenia dźwięku, który nie służy pięknu? To było dla mnie niezwykle inspirujące. Jako antropolog nie chciałem narzucać własnych odpowiedzi. Interesowało mnie raczej, jak ludzie rozumieją to pozornie naiwne pytanie. Pamiętam, że w Pamirze po tygodniu zastanawiania się odpowiedzieli mi: mamy muzykę pogrzebową. Była równie piękna jak zwykła muzyka ludowa. Brzmiała właściwie tak samo, ale nie chcieli nazwać jej piękną, ponieważ była związana ze śmiercią i żałobą. A śmierć nie może być piękna. To było dla mnie niezwykle interesujące odkrycie. And the death couldn't be beautiful. So that was
1: something very interesting. And Na albumie słyszymy to, co nazywasz fusion. Pojawiają się wspólne nagrania z muzykami jazzowymi i eksperymentalnymi. Kim byli ci artyści i jak wyglądał proces pracy nad tym materiałem?
0: To jest ciekawa kwestia. Płyta winylowa i wersja CD różnią się między sobą. Winyl odzwierciedla bardziej moją wizję, natomiast CD jest pewnym kompromisem między mną a Dawidem. CD jest bardziej tradycyjne, a LP bardziej współczesne. W projekcie uczestniczyli moi przyjaciele, znakomici muzycy. Perkusistą był Balázs Pandi, muzyk światowej klasy.

0: Bassy, grający zarówno jazz, free jazz, jak i metal, współpracował z artystami na całym świecie, także w Japonii. To człowiek całkowicie wolny artystycznie. Drugą ważną postacią był saksofonista, Bela Agustón. Wywodzi się z węgierskiej muzyki ludowej, ale jednocześnie inspiruje się Coltrane'em. Potrafi płynnie przechodzić od tradycyjnych melodii ludowych do całkowicie współczesnej improwizacji. Jest w tym coś bardzo bartokowskiego. Trzecim kluczowym muzykiem był Ernő Rubik, syn słynnego Rubika. Jest kompozytorem i używa instrumentów klawiszowych w bardzo niekonwencjonalny sposób. Od około 10 lat pracujemy razem. Co roku zapraszamy do Węgier dwóch muzyków z Azji Centralnej, często ludzi żyjących bardzo daleko od głównych centrów kultury. Spędzają u nas około 10 dni. Występują wspólnie z węgierskimi muzykami, biorą udział w warsztatach, koncertach i spotkaniach. Dokumentujemy wszystko, co się wydarza. To jednocześnie badania naukowe, warsztaty, koncerty i proces uczenia się. Staramy się zrozumieć eposy, muzykę i sposoby tworzenia muzyki w kulturach tadżyckich, kirgijskich i wielu innych. W terenie często zdarza mi się słuchać jakiegoś muzyka i nagle pomyśleć, to brzmi jak partia perkusyjna Balasza, albo jak zabrzmiałoby to w połączeniu z saksofonem Beli. Czasem takie pomysły się sprawdzają, czasem nie, ale zawsze interesuje mnie możliwość stworzenia dźwięku, którego wcześniej nie było. Szukam nowych brzmień, muzyki, której nigdy wcześniej nie słyszałem. I właśnie tym jest dla mnie fusion. Pamiętam pewną historię z Tadżykistanu. Przyjechaliśmy do wioski, aby nagrywać eposy. Mieszkańcy powiedzieli, to nic szczególnego, mamy tu innych muzyków. Dla antropologa to bardzo prowokujące zdanie. Nie można przecież odpowiedzieć, że nas to nie interesuje. Poszliśmy więc za nimi. Wioska nie miała stałego dostępu do elektryczności. Prąd pojawiał się tylko na około 2 godziny wieczorem. Wtedy wszyscy mieszkańcy zbierali się razem, około 20, może 25 osób. Byliśmy tam również my, Dawid, mój syn i ja. Gdy pojawiło się światło, muzycy zaczęli grać. I ku mojemu zdumieniu wykonywali muzykę fusion. Nie było to fusion w takim sensie, w jakim rozumiemy je na Zachodzie. To nie byli artyści eksperymentalni, spotykający się z muzykami ludowymi. Oni już wcześniej grali w ten sposób. 20 osób, 20 różnych stylów, taniec, śpiew, instrumenty, prawdziwa orkiestra dźwięków. Byłem oszołomiony, a jednocześnie musiałem to wszystko nagrać. To było fantastyczne doświadczenie i nauczyłem się dzięki niemu bardzo wiele.
1: Super. So it was super and I learned many things from this.
2: The album, the CD and LP are released by Throttle Records.
3: To będzie moje ostatnie pytanie, a może przedostatnie. Album ukazał się nakładem wytwórni Throttle Records. Czy punk jest aż tak blisko muzyki tradycyjnej?
1: Wow. So, thank you. That's great. Super question. So, Throttle is a punk publisher.
0: To świetne pytanie. Throttle Records to wytwórnia wywodząca się ze środowiska punkowego. Na Węgrzech właściwie tylko oni byli zainteresowani wydaniem takiej muzyki. Oczywiście środowiska punkowe w Polsce i na Węgrzech są ze sobą blisko związane. Znamy dobrze Tomasza Różyckiego, jesteśmy bliskimi znajomymi. Throttle Records tworzą ludzie otwarci na eksperyment i nowe idee. Dlatego zdecydowali się wydać ten materiał.
3: István, bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy.
0: I ja bardzo dziękuję.

0: Bajkocz Chorbasi Achmedow i The Turan Road Music z Budapesztu. I to, drodzy Państwo, był przykład tej fuzji, o której opowiadał István Szanta. To był Alpamysz, albo Aupamysz, jak o tym też mówimy w języku polskim, czyli ten uzbecki wierszowany epos. I tutaj chciałabym jeszcze przedstawić tych muzyków, o których István wspominał, że są muzykami z gruntu, przede wszystkim muzykami jazzowymi, a wzięli udział w tych nagraniach i to właśnie o nich mowa, że jest to Turan Road Music. Tutaj Balázs Pandi na perkusji, Erne Hock na gitarze basowej, Bela Agoston na saksofonie oraz Erne Rubik na klawiszach. Razem ze mną w studiu nadal Rafał Rogiński. I jak, Rafaelu, twoje wrażenia z tych opowieści Isztwana? Czy rzeczywiście pokryły się z tymi, które znałeś już wcześniej?
1: No tak, częściowo znam, ale bardzo się cieszę, że ta rozmowa zaistniała w radiu. Uważam, że jest to bardzo... że Isztwan w ogóle ma bardzo istotny głos w ogóle w dyskusji na temat... muzyki, który można też użyć właśnie jako głos do dyskusji nad muzyką współczesną, ponieważ muzyka teraz coraz częściej odwołuje się do tych źródeł, praźródeł na całym świecie. To właściwie jest wielki ruch w tym momencie i takie głosy są bardzo potrzebne i bardzo jestem szczęśliwy, że one w ogóle istnieją właśnie w radio. I w takiej skali też.
0: Miałeś okazję spotkać także tych muzyków, jazzmenów, którzy tutaj pojawili się przed momentem na nagraniu?
1: Tak, tak. My graliśmy nawet razem. Co ciekawe, nie tak dawno, zresztą István też to nagrał na kasetę, i graliśmy krymsko-tatarskie utwory razem, więc to jest bardzo też ciekawe nagranie.
0: Bardzo ci dziękuję, że przyszedłeś do studia i też zechciałeś dopowiedzieć kilka słów. Przypomnę tylko, że słuchamy dzisiaj epickich pieśni, eposów z południowego Turkestanu, jak historycznie opisują ten region twórcy tego wydawnictwa, Trottel Records i oczywiście pieśni i

0: i nie tylko pieśni, ale także pejzaże dźwiękowe z Kirgistanu Południowego, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu oraz z gór Pamir. Mam taką propozycję, żebyśmy kończąc tę godzinę, ponieważ na zegarze już 3 minuty po północy, żebyśmy posłuchali kilku takich utworów, które przede wszystkim pojawiają się w czasie wesel i wszystkie opierają się na alpamyszu albo aupamyszu, jak pewnie powiedzielibyśmy raczej po polsku, czyli właśnie na uzbeckim eposie. Rafael Rogiński był razem ze mną. Bardzo ci dziękuję, Rafaelu.
1: Bardzo dziękuję.
2: Uvalı cuvalı olsun, iki başlı törte yakılı bulup da cigit alaya koşa karısın, baklı olsun. Bir meydan terim aydıp, şabirdi başını uvalı bugün, bir meydan sapar başını uvalı, sapar başıyla göçüp geçse bugün biz kursan bulamız.

Southern Turkestan Big Soundscapes Infusion, trzecia część Anthropological Field Tapes. To jest to wydawnictwo, którego dzisiaj słuchaliśmy. István Szanta, współtwórca, przede wszystkim postać, która tutaj odpowiadała za nagrania tych wszystkich dźwięków, a przed momentem utwory, które oparte są na Aupamyszu, czyli jeszcze raz przypomnę, uzbeckim eposie, i tutaj nawet amplifikowane dźwięki się przez moment pojawiły. Słyszeliśmy też klarnet i dąbrę, natomiast żeby zamknąć opowieść o tym wydawnictwie i o nagraniach w Azji Centralnej, posłuchamy utworu z Tadżykistanu. Będzie to Falk.

18 minut po północy z miasta, właściwie ze wsi wysokogórskiej przenosimy się do miasta, ale to także będzie muzyka, która opowiada historię, historię ludzi, historię migracji, historię mieszania się kultur i rozmaitych dramatów, ale także podszytą jakąś radością bycia we wspólnocie. Mowa oczywiście o Rebetiko. Jest to płyta, którą akurat przywiozłam niedawno i też trochę inna od tych, które kilka tygodni temu prezentowałam w Nocnej Strefie, dlatego pozwoliłam sobie dzisiaj jeszcze raz sięgnąć.

po ten repertuar, ponieważ będzie to muzyka późniejsza. Nie będziemy już w samej Smyrnie, ale popłyniemy do Aten, a dokładnie do portu w Pireusie. Jest tam taki mniejszy port, w zasadzie takie miejsce, które nazywa się Passa Limani. Limani to port, Passa, jako że Grecy nie wymawiają szy, czy i dży, to słowo pochodzi od paszy i to jest bardziej na wschód wysunięta część Pireusu. Płyta nosi tytuł Rembetiki Historia i tutaj autorem tej kompilacji nagrań z lat 1925-1955 był Kostas Hadzidulis. To wielki przyjaciel choćby Wasilisa Tsitsanisa. Człowiek, który hołdował swoją pracą, twórczości choćby tych największych, Rozy Eskenazi, Rity Abbazi, Markosa Vamvakarisa, czy późniejszego twórcę Steliosa Kazantzidisa, który przede wszystkim związany był z muzyką laika. My dzisiaj posłuchamy drugiej części tych kompilacji, które Kostas przygotował i które zachowały się na płytach winylowych. Ten album akurat kupiłam niedaleko miejsca, które bardzo Państwu polecam. Właśnie Bellamy to jest kawiarnia, która kiedyś w latach, gdy Rebetiko było prawdziwą muzyką ulicy i brzmiało w portowych zaułkach, była uzerią, a dzisiaj można tam napić się kawy w pięknych, neoklasycznych wnętrzach. I właśnie niedaleko mieści się sklep muzyczny, w którym płytę z wyborem utworów Kostasa Hadzidulisa udało mi się nabyć. Jeśli chodzi o twórców, których będziemy słuchać, to klasyka, bo ta historia Rebetiko i lata 25-55 poprzedniego wieku to przede wszystkim czas, kiedy ta muzyka rozwijała się właśnie na przedmieściach Aten, a szczególnie w tych portowych miejscach i w Passa Limani, które utrwalone jest w wielu pieśniach i piosenkach, jak również w tej części bardziej na zachód z kolei wysuniętej portu w Pireusie. Będziemy słuchać Manolisa Chiotisa, Markosa Vamvakarisa czy Jorgosa Babisa. A zatem, drodzy Państwo, po muzyce tradycyjnej pora na muzykę miejską, która również odzwierciedla wiele tradycji, tyle że greckich, mało azjatyckich.

To były nagrania z lat 1922-1925. Nagrania, które pochodzą już z Aten, bowiem ta część repertuaru Rebetiko głównie nagrywana była już w Atenach po wymianie ludności między Turcją a Grecją. Dzisiaj przede wszystkim wysłuchaliśmy właśnie tych utworów, które już określane są stylem pirejskim, czy właściwie tym, co w ogóle można by dzisiaj potraktować jako muzykę rebetiko, bowiem styl smyrnejski, coraz więcej jest argumentów i badań, które dowodzą, że jednak był mocno odrębną muzyką i choć to z niej bez wątpienia wywodzi się rebetiko, to jednak te wpływy wielu kultur znajdujących się w obszarze Imperium Osmańskiego miało wpływ na ostateczny kształt tego, jak brzmiała Smyrna i całe zachodnie wybrzeże, wschodnie wybrzeże, przepraszam, Morza Egejskiego. Wśród wykonawców, którzy przed momentem tak zwany Bayaderas, czyli Dimitrios Gogos, także Stelios Keromitis, no i oczywiście Markos Vambakaris, Manolis Hiotis i wielu wspaniałych innych instrumentalistów i śpiewaków. Tymczasem, ponieważ mamy jeszcze trochę czasu, przeniesiemy się nie tyle do samej Smyrny, czyli do dzisiejszego Izmiru, ale spędzimy ten czas ze śpiewaczką, która z tego miasta się wywodzi. Rita Abbazi, czyli jeden z najpiękniejszych głosów muzyki smyrnejskiej, muzyki greckiej w ogóle. Z kolei te nagrania to nagrania obejmujące właściwie cały okres jej kariery muzycznej. Artystka bowiem mimo tego, że już miała trochę lat, trochę, czyli pewnie koło 30, w momencie kiedy zaczęła nagrywać, to właśnie stosunkowo późno stanęła przed mikrofonem. 1931 rok to jest data, kiedy po raz pierwszy wykonała publicznie utwór, który został zarejestrowany, no a jej kariera skończyła się tuż po II wojnie światowej. Pomimo to Rita Abbazi stała się jednym z najważniejszych głosów rebetiko i wykonywała z tymi największymi, bez wątpienia, z Kostasem Skarvelisem czy Dimitriosem Semsisem, albo właśnie wspomnianym już wcześniej Markosem Vambakarisem, którego wysłuchaliśmy wcześniej. Rita Abbazi niestety odeszła dość młodo, ale myślę, że dla wielu, nie tylko fanów muzyki rebetiko, ale tych wszystkich, którzy

folklor miejski z początku poprzedniego stulecia w jakiś sposób lubią, badają, czy po prostu szanują, myślę, że jest jedną z największych postaci. Pomimo krótkiego życia, wiele wspaniałych nagrań, myślę, że my nie zdążymy aż tak wielu ich wysłuchać, ale kilka zabrzmi teraz na antenie. Te trzaski i szumy to taki naturalne tło. Są to stare płyty, które mam nadzieję jakoś tak wprowadzą nas w spokojny, wieczorny, a właściwie nocny nastrój.

Miami Cree, Horiato Pula, nagranie z roku 1932, Rita Abbazi, skrzypce, klarnet, lafta to te instrumenty, które zabrzmiały w ostatnich utworach. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejszą nocną strefę, za spotkanie. Katarzyna First-Wojtkowska, Urszula Nowak. Żegnamy się z Państwem i mówimy do usłyszenia.

Witam Państwa przed mikrofonem Joanna Grodkowska. W tym tygodniu w Fantazji Polskiej podążam za hasłem Kultura, Natura. Słuchamy kompozycji Grażyny Pstrokońskiej-Navratil, inspirowanych naturą, pięknych, osobliwych stron świata, bo jest ona po nich najlepszym muzycznym przewodnikiem, jako muzyczna reportażystka. Z jej wyczuciem barw, lokalnych kolorytów, wibracji tych miejsc. Słuchamy także utworów odnoszących się do twórczości innych, Vivaldiego, Mozarta, Chopina, Weberna, Kurtaga, a także do dzieł Moneta, Serata, Van Gogha i Marka Rothko. Natura, kultura. Dziś kolejna kompozycja z cyklu reportaży Grażyny Pstrokońskiej-Navratil. To Ice Land, tęczowe mosty nad The Tifos, czyli reportaż trzeci. Sama kompozytorka tak komentowała tę pasję w swojej twórczości. Od lat udaje mi się podróżować dla przyjemności, spełniać marzenia. Wcześniej czas pozwalał na wyjazdy artystyczne. Dominantami tych wypraw niekoniecznie są atrakcje wypunktowane w Bedekerach. Moje reportaże to wierne przeniesienie w dźwiękowy wymiar niezwykłych miejsc z ich kolorytem, temperaturą, wibracją, magią. To zatrzymanie w muzycznym kadrze, chwytanie na gorąco całego obrazu, aby go uwiecznić i przekazać dalej. Tych reportaży Grażyny Pstrokońskiej-Navratil jest już sporo. Mamy Niedzielę Palmową w Nazaret, w Ziemi Świętej. Figury na piasku, wędrówki odwiecznego Skarabeusza, czyli wyprawa do Egiptu. Iceland, tęczowe mosty nad The Tifos, czyli Islandia. Mamy Ring of Tara, wehikuł czasu, czyli podróż do Irlandii. Aotearoa, kraina długich, białych obłoków, czyli Nowa Zelandia, czy Land Manna Laugar Sonata, znów Islandia. Jest też utwór zatytułowany Słowik i Kamień, to z kolei reportaż z Japonii. Dziś Islandia, czyli miejsce magiczne. Kompozytorka pisze tak: w moim reportażu starałam się uchwycić jej surowe piękno w dwóch wymiarach, lodu, ice, i obnażającej historię swego kształtowania ziemi, land. Wszystko to w obramowaniu wszechobecnych tęczy, stąd pod tytuł Tęczowe mosty nad The Tifos. A The Tifos, przypomnę, to wodospad w północno-wschodniej Islandii, który przez kombinację objętości

Przepływu, szerokości i wysokości jest jednym z najbogatszych w energię, największych wodospadów Europy. Oto więc Iceland Grażyny Pstrokońskiej-Navratil, a wykonawcą jest Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum pod dyrekcją Ernsta Kovacsicsa.

Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum pod dyrekcją Ernsta Kovacicza wykonała kompozycję Grażyny Pstrokońskiej Navratil Island, tęczowe mosty nad Detifos. Reportaż trzeci. Teraz zwracam się ku twórczości Dariusza Przybylskiego, w której znajdziemy wiele odniesień do sztuki innych artystów w utworach takich jak Le Petit Livre de Clavecin, Hommage à Josquin, Gesualdo on Atlantis czy Lutosławski Variations, ale także w utworach wskazujących na źródło inspiracji sztukę Piera Paolo Pasoliniego czy Marka Rotko. I do tego artysty teraz się zwracamy. To twórca, przedstawiciel nurtu Color Field Painting, amerykański malarz pochodzący z Łotwy, urodzony w 1903 roku, który przez większość swojego życia pozostawał w cieniu, nie był uznany, zauważany. Przez 24 lata pracował jako nauczyciel zajęć plastycznych dla dzieci w Brooklyn Jewish Center. No ale mniej więcej od 1945 roku zaczął doceniać abstrakcję i wkrótce stała się ona dla niego jedyną drogą wyrażania elementarnych emocji, rozpaczy, ekstazy, rezygnacji czy ostateczności. Teraz słuchamy utworu poświęconego jemu właśnie, to hommage à Marc Rothko, czyli Red, Yellow, Red. Utwór Dariusza Przybylskiego gra Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum pod dyrekcją Ernsta Kovacicza.

Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum, prowadzona przez Ernsta Kowacicza, grała Red, Yellow, Red, omarz a Mark Rotko Dariusza Przybylskiego. A na zakończenie jeszcze jedno omarz, tym razem Diordi Kurtak, Wojciecha Ziemowita Zycha grają Dagna Sadkowska i Michał Górczyński.

Dagna Satkowska, skrzypce i Michał Górczyński, klarnet basowy, wykonali omarsza Diordi Kurtak, Wojciecha Ziemowita-Zycha, a ja dziękuję już za uwagę, Joanna Grodkowska.